0: milion euro. Przesłuchanie Kaczyńskiego było ostatnim zaplanowanym działaniem śledczych, mówi prokurator, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba i podkreśla, że zeznanie to liczy ponad 40 stron.
1: Protokół jest bardzo długi, bardzo wyczerpujący. Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
0: Dlatego decyzja o dalszych losach śledztwa i ewentualnym postawieniu zarzutów Kaczyńskiemu nie zapadnie szybko. Po Marcinie Kierwińskim kolej na Martę Cienkowską. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaczął zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury. PiS krytykuje m.in. jej projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Wczoraj w Sejmie było głosowanie nad wnioskiem o wotum wobec szefa MSWiA. Marcina Kierwińskiego opozycja nie odwołała. Władysław Kosiniak-Kamysz o wspólnej kandydatce Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Monika Piotkowska jest bardzo koalicyjną kandydatką, przekonuje szef MON-u, odpowiadając na pytanie, dlaczego ludowcy nie wystawili swojego kandydata.
2: Nasze wystąpienie z premierem jest pokazaniem jedności. Dotyczy to Krakowa, bo to jest taka ekstraordynaryjna, nadzwyczajna sytuacja, kiedy w połowie jest przerwana kadencja i wyborcy mają prawo oczekiwać poważnego podejścia polityków do tej sytuacji i my to poważne podejście pokazaliśmy.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk publicznie poparli kandydaturę Moniki Piątkowskiej podczas wspólnej konferencji. Nie będzie podatku od zbieranych butelek. Nie ma takich planów, zapewnia w Radiu Z minister klimatu. Paulina Henik-Kloska dementuje doniesienia o rzekomych pracach resortu nad opodatkowaniem kaucyjnych butelek, których nie kupiło się samemu. Skąd zatem takie informacje w przestrzeni publicznej?
3: Zwróciliśmy się do agencji NASK, by zbadała falę dezinformacji, która sieje się w internecie i faktycznie falę dezinformacji stwierdzono. Rozumiem, że straszenie opodatkowaniem tych, którzy butelki zbierają, jest jednym z elementów tej dezinformacji.
0: Według minister klimatu system kaucyjny się sprawdza. Innego zdania jest aż 67% głosujących w sądzie na radioz.pl. To nierealny plan i zagrożenie dla polskiej gospodarki. Tak śląscy związkowcy górniczo oceniają przyjęty przez rząd krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu. Dokument zakłada coraz większy udział OZE w polskiej energetyce oraz gazu jako paliwa przejściowego do czasu uruchomienia elektrowni jądrowych. Zdaniem związkowców fundamentem powinien pozostać węgiel. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik, który rozmawiał o planie ze związkowcami.
4: Energia jądrowa tak, ale oparcie systemu na OZE i importowanym gazie to utopia, uważa szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Jego zdaniem Polska nie może rezygnować z węgla.
5: Bo węglu nie ma nic w tym dokumencie albo jest bardzo niewiele.
4: I dodaje, że oparcie energetyki na OZE i gazie nie przełoży się na niższe rachunki. Jak przekonuje, rząd powinien przede wszystkim zabiegać o ograniczenie lub zawieszenie unijnego systemu opłat za emisję CO2, czyli ETS-u. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Zgodnie z krajowym planem już za 4 lata ponad połowa energii w Polsce ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Minister energii Miłosz Motyka przekonywał, że dzięki temu w kolejnych latach rachunki za prąd będą niższe. Będzie trzeba podać PESEL przy zakupach. Unia Europejska szykuje zmiany, by zapobiegać praniu pieniędzy. Jak pisze Gazeta.pl, weryfikacja ruszy od 10 tysięcy euro, czyli około 43 tysięcy złotych. Ale uproszczone procedury będą wymagane także przy transakcjach o wartości 3 tysięcy euro. Nowe zasady obejmą przede wszystkim towary i usługi o wysokiej wartości. Samochody, zegarki, biżuterię, dzieła sztuki oraz nieruchomości wejdą w życie w lipcu przyszłego roku. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Tylko do maja ponad 20% więcej pacjentów niż rok temu zachorowało na boreliozę. Ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę. To wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi Radio Z profesor Joanna Krzowska-Firych, szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
6: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
0: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie ochronne. Zaleca się je dzieciom, rolnikom czy leśnikom. Wrocławskie place zabaw zyskają ochronę przed słońcem. Miasto instaluje specjalne żagle zacieniające w miejscach pozbawionych drzew. Pojawią się m.in. na Wzgórzu Słowiańskim, w Parku Literackim, na Promenadzie Oławskiej i Polanie Karłowickiej. Teatr Zagłębia wychodzi na ulicę. Już w piątek w Sosnowcu pierwszy teatralny festiwal lokalnych opowieści. Sceną będzie ulica Małachowskiego, mówi rzeczniczka Aleksandra Marzyńska.
7: Spektakl nie zakończy się tylko i wyłącznie brawami, ale potem wszyscy będą mogli pozostać i podzielić się wrażeniami, podpytać twórców, w jaki sposób powstawał dany spektakl i co tak naprawdę było przyczyną, że zdecydowali się na taki, a nie inny.
0: Festiwal potrwa do 21 czerwca, zakończy się potańcówką.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Zawadka poruszała się po zboczu wału na granicy mglistej tafli. Starała się nie spuszczać wzroku z mordercy kroczącego około 100 metrów przed nią, ale nie zawsze było to możliwe. Nie pierwszy raz kogoś śledziła i wiedziała, że musi się pilnować. Nawet jeśli ten facet był przekonany, że nic mu nie grozi, w obecnej sytuacji z pewnością miał się na baczności. Szedł lekko przygarbiony, ale trudno było jednoznacznie ocenić, czy jego postawa była skutkiem jakiejś kontuzji lub wady w rozwoju, czy po prostu przewieszony przez ramię brudny coraz bardziej mu ciążył. Jego długi płaszcz sięgał ziemi i Zawadka mogłaby przysiąc, że wygląda dokładnie tak samo jak ten, który nosił Igor. Z tej odległości nie była w stanie dostrzec jego twarzy, ale miała dziwne wrażenie, że już gdzieś go widziała. Nie potrafiła jednoznacznie określić tego uczucia, ale nie mogła się go pozbyć. Jakby go znała. Jakby to był... Odrzuciła te idiotyczne hipotezy. Zawstydziła się. One naprawdę zakrawały na absurd. W pewnym momencie mężczyzna w płaszczu przystanął i gwałtownie obejrzał się za siebie. Zawadka w ułamku sekundy schowała głowę pod taflą bieli. Z takiej odległości i w takim mroku ryzyko, że ją dostrzeże, było bliskie zeru, nawet jeśli nie zniknęłaby w mlecznym oparze. Musiałby mieć sokoli wzrok. Mimo to należało zachować maksymalną ostrożność. Gdy z powrotem wychyliła głowę, zobaczyła, że mężczyzna zniknął z pola widzenia. Zakleła pod nosem. Mógł się zorientować, że za nim podąża i ukryć się. Albo po prostu zejść z wału i kontynuować wędrówkę jedną z polnych dróg. Opcja numer jeden brzmiała fatalnie, bo straciłaby przewagę, a do tego w przeciwieństwie do mordercy nie znała terenu. Z łatwością mógłby się na nią zaczaić i zaatakować z zaskoczenia. Opcja numer dwa wydawała się łatwiejsza do przełknięcia, choć zgubienie śledzonego też generowało poważny problem, zwłaszcza że warunki w tropieniu nie pomagały. Zawadka przylgnęła plecami do mokrej ziemi. Przyłożyła pistolet do klatki piersiowej i wzięła kilka głębokich wdechów. Musiała zaryzykować. Wątpiła, aby mógł ją dostrzec. Znała się na tej robocie i gdy trzeba było, potrafiła stać się niewidzialna. Ruszyła przed siebie w przeświadczeniu, że morderca po prostu zszedł z wału. Gdy dotarła do miejsca, w którym zniknął jej z oczu, tylko utwierdziła się w tym przekonaniu. Znalazła się na rozdrożu. Mogła iść prosto, szczytem wzniesienia, albo błotnistą drogą zejść niżej, prosto, w mgłę. Serce waliło jej jak oszalałe, ale nie zastanawiała się dłużej niż powinna. Ostrożnie, aby nie stracić przyczepności, z grząskim i śliskim gruntem zsunęła się na dół. W pewnym momencie straciła równowagę i podparła się rękami, które zaryły w gliniaste podłoże. Zakleła szpetnie. Zdała sobie sprawę, że ogarnęła ją biel. Gdy się podniosła, gdzieś w oddali zawył pies. Odpowiedziały mu inne. Dostała gęsiej skórki. I to nie z powodu zimna, które tak bardzo jej doskwierało. Mgła opadła i przy gruncie zrobiła się jeszcze gęstsza niż kilkadziesiąt minut wcześniej. Teraz sięgała co najwyżej do piersi, w związku z czym Zawadka musiała się poruszać pochylona, żeby jej nie zobaczył. Rozejrzała się. Ciemne chmury znów przysłoniły księżyc i ograniczyły widzenie. Ponownie zrobiło się cicho i ciemno. Postanowiła, że ruszy wzdłuż drogi, na której końcu ponurą czernią odcinała się ściana lasu. Jeśli morderca dokądś zmierzał, to na pewno wybrał jakąś ścieżkę, bo przedzieranie się przez grząskie pola, które po burzy bardziej przypominały mokradła, dodatkowo z 90-kilogramowym balastem na plecach, zakrawało na absurd. Poruszała się niemal po omacku, ale wolała nie ryzykować wykrycia. Gdy w końcu dotarła do pierwszych drzew, w głębi łęgu dostrzegła jakiś błysk. Gdzieś w gąszczu pni i konarów przebijało się żółtawe światło. Od razu pomyślała, że to idealne miejsce na norę dla takiego psychopaty. Samotna chałupa, z dala od innych zabudowań, w pobliżu rzeki i lasu. W takim miejscu nikt nie słyszałby krzyków bestialsko mordowanych ofiar. Gdy już chciała ruszyć w obranym kierunku, usłyszała wyjątkowo nieprzyjemny zgrzyt. Podobny wydawały stare cmentarne bramy albo nienaoliwione zawiasy. Nasłuchiwała. Odgłos dobiegał zza drzew. Skupiła wzrok, wtedy go dostrzegła. A w zasadzie tylko jego zarys, tylko cień. Gdy morderca zamknął za sobą drzwi, kurczowo ścisnęła rękojeść pistoletu. Miała sukinsyna. Chwilę później ruszyła w kierunku ponurego domostwa. To był odruch bezwarunkowy. Odezwał się instynkt. Oksana Szczypenko biła na oślep, szarpała, drapała i krzyczała. Filip Trochan nie miał sił, aby się bronić. Jedynie odruchowo uniósł ręce, aby zasłonić głowę. Grat ciosów go oszołomił, ale w pewnym momencie udało mu się chwycić przedramię napastniczki. Ścisnął je i przyciągnął do siebie, wyhamowując impet ciosów. Przestań, kobieto! Syknął, gdy poczuł przypływ adrenaliny. Potwór! Jesteś potworem! Krzyczała w amoku Szczypenko. O co ci chodzi? Trochan ścisnął ją za nadgarstki i unieruchomił. Spojrzał jej w oczy. Na skrytej pod rozczochranymi włosami twarzy malowała się cała paleta uczuć. Przerażenie, gniew, zdumienie, szok, niezrozumienie, zawód. Dlaczego to robisz, Igor? Zapytała zrezygnowanym tonem po chwili wahania. Spuściła głowę, łkając. Igor, dlaczego tak mnie męczysz? Dlaczego mi to robisz? Trochan zmarszczył brwi. Ciekawość przezwyciężyła strach. Lęk przed tym, co mógłby mu zrobić cień, gdyby dowiedział się, że ściągnął z głowy worek, był ogromny, ale wola życia silniejsza. A teraz oprawcy nie było. Trochan potrafił już wyczuwać jego obecność. Nawet wtedy, gdy siedział w najmroczniejszym zakątku piwnicy. Roztaczał wyjątkową aurę, aż kipiał złą energią. Naprawdę nie wiem, o co ci chodzi. Jestem tu uwięziony tak samo jak ty. I póki nie ma tego... Trochan przez chwilę szukał dobrego określenia. Psychopaty. Możemy zastanowić się, co zrobić, aby się stąd wydostać. Szczypenko wybuchnęła płaczem. Ty jesteś chory, człowieku. Wymamrotała przez łzy. Kochałam cię, a ty... Boże, nie rozumiem, dlaczego? Igor, dlaczego? Jaki Igor? Nazywam się Filip Trochan i jestem ofiarą. Też zostałem porwany. O jakim Igorze mówisz? Trochan? Szczypenko przypomniała sobie nazwisko, które przez ostatnie dni odmieniano w mediach przez wszystkie przypadki. Igor wiele jej o sprawie nie mówił, ale zdołała od niego wyciągnąć kilka rzeczy. Jedną z nich było przekonanie, że brat bliźniak nie był mordercą. Odgarnęła z twarzy posklejane strąki. Tak się nazywam. Siedzę tu od dobrych kilku dni, może nawet tygodni. Już dawno straciłem rachubę czasu. A gdzie jest Igor? Nie znam żadnego Igora. Chyba, że masz na myśli tego zwyrodnialca. Igor nie jest zwyrodnialcem, to policjant i twój brat bliźniak. Kocham go. Co? Trochan zupełnie się pogubił i zaczął tracić cierpliwość. Ta kobieta bredziła. A ty jak się tu znalazłeś? Spytała znienacka. Ja? Trochan nie zdążył dokończyć. Usłyszał coś, co sprawiło, że adrenalina chlusnęła do jego żył z siłą tsunami. Strop nad nimi zaskrzypiał ponownie i znowu. Odgłosy starych desek zawsze były sygnałem, że cień wrócił. I prędzej czy później zejdzie do piwnicy. Puścił przed ramiona nieznajomej i przyłożył palec do ust na znak, aby zachowała absolutną ciszę. Następnie chwycił worek i szybko podczołgał się do przeciwległej ściany. Założył go na głowę i związał sznur na wysokości szyi. Wtedy usłyszał szczęk zamka i odgłos odsuwanego rygla. Pomyślał, że jego najgorszy koszmar powraca. Nie miał pojęcia, że jeszcze nawet nie posmakował słowa koszmar. Ten miał dopiero na nadejść.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. W biurze Czarneckiego wrzało jak w ulu. Ludzie wymieniali się spostrzeżeniami, dyskutowali, analizowali zdjęcia satelitarne Nietkowa i okolicznych wsi. Porównywali nazwiska z listy wychowanków sierocińca z nazwiskami mieszkańców. Dzwonili i odbierali telefony od swoich kontaktów w terenie. Od czasu do czasu ktoś rzucał jakieś nazwisko lub adres. Problemem była natomiast późna godzina, która nie pozwalała na kontakt z pracownikami Urzędu Cywilnego odpowiedzialnymi za ewentualne zmiany danych osobowych. Ale i tak w tej chwili nie miało to większego znaczenia. Dla Czarneckiego najważniejsze były dwie kwestie. Obserwacja poczynań Lisa i śledzenie nadajnika, w który wyposażył Julię Zawadzką. Ona miała doprowadzić go do mordercy, którego tożsamość znów stanęła pod znakiem zapytania, bo wszystko wskazywało na to, że to jednak nie prokurator, który jak gdyby nigdy nic siedział sobie naprzeciwko i udawał, że zależy mu na rozwiązaniu tej sprawy. Może Lis miał wspólnika? Może, ale jego obecność w biurze znów wszystko zagmatwała. I inspektor intensywnie zastanawiał się nad tym, czy aby na pewno podjął najlepszą decyzję. W grę wchodziło jednak ludzkie życie i należało wziąć pod uwagę ewentualność, że do spotkania Brudnego z mordercą jednak nie dojdzie, gdyż prokurator mógł się zorientować, że został namierzony i podjąć decyzję o nieangażowaniu się w zaplanowaną akcję. Ale i ten kij miał dwa końce. Taka decyzja nie odsuwała od niego podejrzeń. Mało tego, tylko utwierdzała w przypuszczeniach, że może być mordercą. Nikt jednak, nawet Czarnecki, nie odważyłby się aresztować go bez twardych dowodów. Zarówno inspektor, jak i prokurator mieli tego pełną świadomość. Czarnecki obserwował swoich ludzi. Przyłapał się na tym, że nie ufa już nikomu. Chodził od laptopa do laptopa, analizując postępy w działaniach, stale zerkając na ekran swojego smartfona, który wskazywał bieżącą pozycję Zawadzkiej. Spojrzał na zegarek. Dochodziła północ, a do tej pory jeszcze nikt nie odważył się wskazać choćby jednego adresu, mogącego uchodzić za przynajmniej prawdopodobne miejsce nory mordercy. Irytowała go ta sytuacja, bo dwie ekipy uderzeniowe czekały już w pełnej gotowości na rozkazy. Potrzebował przełomu. Co ustaliliście, Grzegorz? Zapytał w końcu Zimnego, który wspólnie z Warszawskim nanosił kolejne punkty na mapy satelitarne. W promieniu 25 kilometrów od Nietkowa mieszka prawdopodobnie tylko jeden wychowanek Hieronimek, niejaki Bartłomiej Grzęda. Gdzie dokładnie? W jednym z bloków w Krośnie Odrzańskiej.

0: zimny zrobił skwaszoną minę. Kiepska miejscówka na norę dla psychopaty patroszącego ofiary. No, mało tego, przed chwilą dostałem informację, że to jakiś podrzędny urzędnik, mąż i ojciec trójki dzieci. Niekarany, płaci podatki. Nie ma nawet cholernego mandatu za parkowanie. A jakieś dodatkowe mieszkanie, wynajmuje coś, może jakiś garaż na uboczu? Nic z tych rzeczy. Jasna cholera, zaklął Czarnecki. To mu się nie zdarzało w towarzystwie i świadczyło, że zaczynają mu puszczać nerwy. Przykro mi, Romek. Gdybyśmy mieli kontakt z urzędasami z cywilnego, to może byśmy jeszcze coś wymyślili, ale bez nich jesteśmy bezradni. Zresztą to i tak by potrwało. Podejrzewam, że większość wychowanków po wyjściu z sierocińca pozmieniała dane osobowe. Dobra, wyślij pod blok tego... Czarnecki zakręcił nerwowo palcem. Grzędy, pomógł zimny. Wyślij do niego kilku tajniaków, ale niech nie wchodzą bez wyraźnego rozkazu. Na razie niech prowadzą obserwacje. Załatwione. I skupmy się na tym Nietkowie. Ogranicz promień poszukiwań do 5 kilometrów i wskaż mi 2 lokalizacje. Czego dokładnie szukamy? Domów na uboczu, porzuconych ferm, starych zakładów, podejrzanych gospodarstw. Nie wiem, cholera. Miejsca, gdzie swobodnie można kobiecie zerwać skórę z twarzy bez obaw, że ktoś usłyszy jej wrzaski. Zdaj się na policyjnego nosa. To będzie... Zimny powiększył na ekranie mapę satelitarną. Jakieś 6 miejscowości. Nie marudź. Przekaż ludziom i bierzcie się do roboty. Ja idę do toalety. Czarnecki czuł coraz większą presję. Wyszedł z biura i chociaż bardzo mu się chciało, z trudem opróżnił pęcherz. Nie był pewien, czy to efekt stresu, czy przerostu prostaty. Od dłuższego czasu obiecywał sobie, że w końcu uda się do lekarza. Zrobię to, gdy tylko złapię mordercę, pomyślał. Umył ręce i spojrzał na zegarek. Właśnie wybiła godzina spotkania przy torach. Wychodząc z toalety, zerknął na ekran smartfona. Czerwone punkty znajdowały się dokładnie w umówionym miejscu. Gdy otworzył drzwi do biura, nagle zniknął jeden z nich. Czarneckiego w jednej chwili zalała fala gorąca. Wtedy zgasł drugi. Inspektor poczuł, że zaczyna tracić grunt pod nogami. Spotkanie z mordercą musiało jednak dojść do skutku. Mało tego, najwyraźniej Brudny i Zawadzka znaleźli się w niebezpieczeństwie. Z trudem opanował nagły przypływ paniki. Zawsze w krytycznych sytuacjach potrafił zachować zimną krew, ale te okoliczności go przerastały. Spojrzał na Lisa, który prowadził ożywioną dyskusję z Wichą. Jeśli nie on był mordercą, to kim, kurwa, jego mać był? Proszę o uwagę. Czarnecki rzucił tonem nieznoszącym sprzeciwu. Jego ludzie wiedzieli, co to oznacza. Zamilkli i skupili uwagę na swoim szefie. Czas się skończył. Morderca wkrótce znów zabije. Mamy w gotowości 2 grupy uderzeniowe i musimy zagrać wabank. Chcę usłyszeć 2 adresy. Gdy wrócę, chcę mieć propozycję na biurku. Romek, wyrwał się zimny. Bez dyskusji. Działamy na bazie tego, co mamy. Krzysztof? Mam pewne sugestie, ale... Prokurator zaczął kluczyć. Będę cię potrzebował na dole. Inspektor chwycił leżące na stole papiery. Dostałem wiadomość, że na komendę dotarł naczelnik wydziału i może podpisać rozkazy. Ale ja przecież nie muszę. Krzysztof, chodź, proszę. Nie mam teraz czasu na dyskusję. Czarnecki chwycił marynarkę i zarzucił ją na siebie, opuszczając biuro. Lis podążył za nim. W ulu znów zawrzało. Zawadzka czuła, że grabieją jej palce. Chuchnęła kilkakrotnie w dłonie i rozmasowała je. Z powrotem wyciągnęła pistolet z kabury. Zdążyła obejść gospodarstwo, które przypominało popadły w ruinę PGR. Otoczone starym drewnianym płotem, wyglądało w świetle księżyca jak wyjęte z najbardziej ponurej baśni braci Grimm. Naliczyła 4 budynki z czerwonej cegły, w tym 2 podłużne, typowo gospodarcze. One były najbardziej zaniedbane. Wszędzie odpadał tynk, a roztrzaskane okna i dziury w dachu przypominały, że ich lata świetności minęły co najmniej 2 dekady temu. Od frontu znajdował się dom, który prezentował się nieco lepiej, a trochę dalej, w północno-wschodniej części, coś, co przypominało oborę. Właśnie obok niej znalazła dziurę w płocie i nie zastanawiając się dłużej niż to było konieczne, weszła na teren gospodarstwa. Z ulgą przyjęła fakt, że wewnątrz nie kręcił się żaden pies. Skradając się wzdłuż ściany, próbowała znaleźć najdogodniejsze miejsce, aby po cichu wślizgnąć się do chałupy. Od tylnego wyjścia dzieliło ją dobre 50 metrów otwartego terenu. Niestety w obrębie posesji mgła była mocno rozrzedzona i nie dało się jej wykorzystać jako osłony. Zawadzka wolała zatem nie ryzykować, zwłaszcza że jak na złość chmury znów się rozstąpiły i podwórze oświetlił blady księżyc. Uznała, że wykorzysta nieużywany budynek gospodarczy, którego południowa ściana sąsiadowała z tylnym wejściem domu. Gdy weszła do środka, uderzył ją potworny smród. Kojarzyła go z chlewu, w którym jako dziecko karmiła świnie. Nie znosiła tego. Tym bardziej zareagowała na odór, który wypełniał wnętrze hali. Był jeszcze intensywniejszy niż ten, który pamiętała. Jakby wszystko wokół gniło. Wtedy usłyszała chrumkanie. Błyskawicznie odwróciła się i wycelowała w tym kierunku pistolet. Przez moment mierzyła do niewielkiego celu. Pod ścianą stał prosiak i patrzył na nią chwilę, po czym pociesznie pokwikując zniknął za jakąś konstrukcją. Zawadzka pomyślała, że jeszcze tego brakowało. Wytarła pot ze skroni i ruszyła dalej.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po 2:00.

0: Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer jeden. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kida. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
3: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Zarzuty i deportacja za atak na ratownika medycznego w Lublinie. 19-latek z Kazachstanu naruszył nietykalność cielesną medyka i dopuścił się przestępstwa na tle wyznaniowym. Zaatakował w niedzielę w szpitalu. O czym więcej reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Jak mówi mi Kamil Gołębiowski, rzecznik miejskiej policji w Lublinie, 19-latek był kompletnie pijany, agresywny, uderzył ratownika dłonią. Atak miał też charakter religijny.
5: W obcym języku używał słów wulgarnych, sugerujących na pewne aspekty związane z nienawiścią wyznaniową.
4: Straż Graniczna podjęła już decyzję o wydaleniu obywatela Kazachstanu z Polski, dodaje rzecznik miejskiej policji w Lublinie.
5: W najbliższych godzinach, można powiedzieć, będzie wydalony z Polski.
4: 19-latek ma też 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi w Polsce do 3 lat więzienia. Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu tego zdania jest 54% pytanych. Pozytywną ocenę gabinetowi Donalda Tuska wystawia 33%. 13% zdania w tej sprawie nie ma. Sondaż był przeprowadzony pod koniec maja. Rządząca koalicja obroniła szefa MSWiA przed dymisją. Za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego było 232 posłów. Jego dymisji domagało się Prawo i Sprawiedliwość. Zarzuca mu m.in. chaos w podległych służbach. Debata momentami była burzliwa, szczególnie kiedy na mównicę wszedł były poseł PiSu Janusz Kowalski.
6: Patrzy się na te twarze niekompetencji, pychy, cynizmu. Patrzy się na te twarze działania antypolskiego. Ja Wolher Tusk, jeszcze kilkanaście miesięcy, będzie mówił Marcin Kierwiński.
3: Ministra bronił premier Donald Tusk.
7: My od pierwszego dnia podejmowaliśmy decyzje tu w kraju, w Europie i na świecie, które zabezpieczyły polskie granice i polskie terytorium przed nielegalną migracją.
3: Po Marcinie Kierwińskim kolejna Martę Cienkowską. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaczął zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury. Krakowski Sąd Apelacyjny zakazał europosłowi Grzegorzowi Braunowi wypowiedzi godzących w dobre imię Muzeum Auschwitz-Birkenau. Polityk musi też opublikować na swoim profilu informacje o wyroku, a sprawą jego wypowiedzi zajmuje się prokuratura. Placówka wytoczyła europosłowi proces w ubiegłym roku po tym, jak ten w wywiadzie negował m.in. istnienie komór gazowych. Ukraina apeluje do Polski o jedność i współpracę wobec wspólnego wroga. Rzecznik MSZ naszych wschodnich sąsiadów mówi, że jego kraj postrzega Polskę jako pierwszego strategicznego sojusznika i przyjaciela, który pospieszył z pomocą od pierwszych minut pełnoskalowej inwazji Rosji. W imieniu MSZ Ukrainy rzecznik wyraził ubolewanie nad obserwowanym zaostrzeniem sporów dotyczących kwestii historycznych oraz podkreślił, że taka sytuacja cieszy jedynie Moskwę. W ubiegłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA, Centrum Sił Operacji Specjalnych. Decyzja wywołała oburzenie w Polsce. Andrzej Poczobut we wrześniu będzie chciał wrócić na Białoruś. Jak mówi, można to różnie oceniać i różnie może się to potoczyć, ale jest dobrej myśli. W Grodnie jest jego dom. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej 5 lat zamknięty był w białoruskiej kolonii karnej. Wyszedł na wolność pod koniec kwietnia i przyjechał do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki zabiegom dyplomatycznym i międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Rząd przyjął strategię cyfryzacji państwa, która wyznacza kierunki transformacji cyfrowej Polski do 2035 roku. Ponad 200-stronnicowy dokument zakłada m.in. pełną cyfryzację kluczowych usług publicznych w ciągu 4 lat oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Będziemy rozwijali programy, które mają zwiększyć kompetencje cyfrowe także starszych Polaków, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Kluby rozwoju cyfrowego, które powstaną w ponad 2000 gmin w Polsce, szkolenia, które już prowadzimy, kampanie społeczne to trzeci i w końcu doprowadzenie do tego, żeby cała administracja była bez papieru. To nie znaczy, że nie będzie można przynieść do urzędu papieru.
3: W urzędach wszystkie dokumenty będą zdigitalizowane i wprowadzone do elektronicznego systemu zarządzania. Duże zmiany w zakupie biletów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Plastikowe karty aglomeracyjne nie będą już potrzebne, aby skorzystać z tańszej oferty dla mieszkańców. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
9: Miasto wymieni kasowniki na takie, w których każdy, mieszkaniec czy turysta, będzie mógł zapłacić zbliżeniowo za liczbę przejechanych przystanków, a nie czas spędzony w autobusie czy tramwaju. Taka taryfa przystankowa dotychczas była dostępna wyłącznie dla posiadaczy plastikowych kart PK. Jest ona tańsza niż jazda na papierowych biletach, ponieważ im dalej jedzie, tym cena za każdy przejechany przystanek spada. A tu warto przypomnieć, że w Poznaniu jest najdroższa komunikacja miejska w kraju, bo bilet normalny na 15 minut kosztuje 5 zł. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Kasowniki mają zostać wymienione do 2028 roku. Plastikowe karty nie będą likwidowane. Ci, którzy do nich przywykli, będą mogli dalej z nich korzystać. Wielkie miasta rozpoczynają sezon remontowy. Samorządowcy czekali z rozkopami na wakacyjne wyjazdy i mniejszy ruch na ulicach. Kiedy ruszą one pełną parą, remontowym planom Warszawy przyjrzał się reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Właściwie już od poniedziałku. Wtedy rozpocznie się przebudowa torów tramwajowych i sieci ciepłowniczej w Alei Niepodległości. Ruch między przystankami Nowowiejska i Metropole Mokotowskie zostanie wstrzymany, a tramwaje wyjadą na objazdy, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
11: Miejsce prac tramwaje ominą przez Nowowiejską, Marszałkowską i oddany w zeszłym roku nowy odcinek torów na ulicy Rakowieckiej.
10: Szereg utrudnień także w Alejach Jerozolimskich, gdzie trwa remont torowiska, który zakończy się dopiero w sierpniu. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
3: Warszawa planuje tego lata także wymianę asfaltu na wielu ulicach. Trzej Amerykanie i Włoch polecą w misji Artemis 3, która przetestuje dokowanie kapsuły Orion do księżycowego lądownika. NASA ogłasza szczegóły kolejnego etapu powrotu człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu. Start Artemis 3 na orbitę okołoziemską powinien odbyć się w przyszłym roku. Kolejną będzie już lądowanie ludzi na południowym biegunie Księżyca w 2028.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radio Z.
12: Dzień dobry, z nami jest Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych z Koalicji Obywatelskiej, ale przede wszystkim rządowy pełnomocnik do spraw odbudowy Ukrainy. Dzień dobry, panie pośle.
13: Dzień dobry.
12: No i pytanie numer jeden.
13: Sejmowa funkcja chyba zawsze jednak, muszę się upomnieć tutaj o rangę parlamentaryzmu.
12: Ale powiedziałam, że szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. No pan chyba nie dosłyszał.
13: Okay. Dobra.
12: Nie wiem, myślał pan o niebieskich migdałach. No pytanie numer jeden.
13: A myślałem o tym, co mi pani powiedziała przed chwilą, ale nie będziemy tego mówili na antenie. Dokładnie.
12: Pytanie numer jeden dotyczące tego, o czym usłyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, jest apel do Polaków wystosowany przez ukraińskie MMZ. No i Ukraina apeluje do Polski o szukanie w historii powodów do jedności, współpracy wobec wspólnego wroga. Zjednoczenie zawsze wzmacniało bezpieczeństwo i wolność obydwu narodów. I to załatwia sprawę?
13: Całkowicie, jeżeli chodzi o naszą ocenę, mówię polską ocenę, tej nazwy dla tej jednostki wojskowej, już nie chcę tutaj powtarzać tego, myśmy to dokładnie przekazali stronie ukraińskiej, że ja to mówię przy każdym spotkaniu i przy każdej okazji, strona ukraińska pasuje, żeby sama to załatwiła we własnym zakresie, tak żeby było dobrze. Myślę, że nasi partnerzy ukraińscy wiedzą, jak to powinno być.
12: Czyli jak to powinno być?
13: Powinno być tak, żeby to nie było przeszkodą w naszych relacjach i żeby naprawdę nie było przeszkodą i żeby uszanować wrażliwość Polaków, szczególnie w tym trudnym czasie.
12: Czyli zmiana nazwy powinna nastąpić, tak?
13: Wystarczy. To, co powiedziałem, to każdy zrozumiał. Mi zależy na tym, żeby to się stało i zależy mi na tym, żeby w tych czasach, kiedy mamy... To jest, pani redaktor, ja bym powiedział tak, to jest strategiczny błąd. To nie jest, bo to jest na każdym poziomie błąd. I historycznym, i etycznym, i błąd, jeżeli chodzi o stosunek do społeczeństwa polskiego, które daje wsparcie dla proukraińskiej, może to nawet jest złe słowo, ja nie lubię w sumie tego słowa, dla polityki wsparcia Ukrainy w czasie wojny, takiej dodatkowego wsparcia. Więc to na każdym poziomie jest błąd. I chyba to wszyscy mądrzy ludzie na Ukrainie rozumieją. Jestem tego pewien.
12: Pytanie numer dwa. A co z orderem dla prezydenta Zełenskiego? Bo Pałac Prezydencki milczy. No, decyzję mieliśmy w odpowiednim czasie poznać, no ale rozumiem, że prezydent gra na zwłokę, czy może liczy jednak na rewizję tej decyzji przez prezydenta Ukrainy?
13: Tutaj nie usłyszy pani ode mnie, wiem, że nie będzie pani zadowolona żadnej formy nacisku ani komentowania działania pana prezydenta. Ja oceniam, że ta sprawa wymaga namysłu. Czasami są rzeczy, które trzeba zrobić szybko, a czasami są rzeczy, nad którymi się trzeba zastanowić, szczególnie poważne. I mi się to osobiście podoba, że pan prezydent tę sprawę analizuje, jak rozumiem.
12: Ale skąd pan wpadł na pomysł, że mnie się akurat taka odpowiedź,
13: no bo dzisiaj
12: nie?
13: Już ktoś mnie pytał, myślałem, no przepraszam.
12: Ale ja nie jestem ktosiem.
13: Jakimś. Jasne, przepraszam
12: i
13: panią.
12: I pytanie, nie ma za co. Pytanie numer 3. Źródła papowskie podają, że prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny do Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. Czy pan mu trochę pozazdrości?
13: Obowiązkiem prezydenta jest kontaktować się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, mieć z nim dobre relacje. Jeżeli one mają też charakter nieformalny.
12: Nieformalny. Wizyta pomaga, nie będzie miała charakteru oficjalnego.
13: I pomaga to sprawie polskiej, no to jest tylko dobrze. Każdy z nas, ja to zawsze mówiłem, powinien robić na swoim szczeblu. Ja w ubiegły tydzień spędziłem w kongresie i myślę, że to były udane rozmowy. Rozmawiałem ze swoimi odpowiednikami. Oni mają wpływ na finansowanie projektów wojskowych amerykańskich. W tym ta szczególna kwestia, że akurat w tym czasie przyszła informacja, że Komisja Sił Zbrojnych właśnie w Izbie Reprezentantów popiera i będzie wnosiła do Pentagonu pierwszy raz w historii o to, żeby w Polsce była stała baza, a przynajmniej żeby to dokładnie przeliczyć i pokazać, że to się opłaca. Pan prezydent ma tutaj większe możliwości, jest politycznie bliżej, robi to i super. I czasem w życiu trzeba to powiedzieć. Rząd w tym czasie też zrobił swoje. Były w tej sprawie i wypowiedzi pana premiera, i konkretny list ministra obrony narodowej do sekretarza Hekseta, sekretarza wojny. No to mamy, znaczy możemy powiedzieć coś dobrego. Mamy synergię, jeżeli chodzi o politykę wobec Stanów Zjednoczonych w sprawach bezpieczeństwa. Znowu nie wiem, czy to się będzie podobało, bo wiadomo, że lepiej się sprzedaje konflikt czasami i niechęć. U nas jest też na scenie politycznej trudno, ale proszę zobaczyć, że w tej sprawie naprawdę mamy synergię.
12: I tutaj zrobimy pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, też z nami zostaje.
0: Dziękuję. Trzy bardzo. Pytania na koniec dnia w Radiu Z.
12: No dobrze, a co jeśli zapadnie decyzja o odebraniu orderu Orła Białego? Premier podpisze kontrasygnatę, czy nie?
13: No jak mam mówić za pana premiera?
12: No, co bym pan doradzał?
13: No to wtedy będziemy rozmawiać. No, wie pani co, ta sprawa jest na tyle delikatna i z nią się ludzie ją często widzą jako jednostkową.
12: Ale widzi pan, co się dzieje, jakie są nastroje. Był też sondaż, z którego wynika, że jednak więcej niż połowa Polaków uważa, że ten order Orła Białego powinien zostać prezydentowi Zełenskiemu odebrany.
13: Więc ja na to... No tak, ale jeżeli zapytamy...
12: A premier też zmieniał jednak swoją retorykę, bo na początku był taki, powiedział, ganił jednych drugich, a potem jednak stwierdził, że no właściwie to on rozumie jednak
13: dzisiaj,
12: te dylematy.
13: Dzisiaj pani mnie na nic nie naciągnie, bo jestem świeżo po wysłuchaniu wystąpienia pana premiera
12: w Sejmie
13: i nawet chcę powiedzieć, że chodziłem taki jak struty parę dni, bo nikt nie powiedział tych rzeczy lepiej niż pan premier. Jak usłyszałem, że w Polsce, w Rzeczpospolitej, niektórzy w tak hańbiący sposób zaczęli odmawiać prawa obywatelstwa osobom, które mają inną narodowość lub inne pochodzenie, lub częściowo inną narodowość, pomyślałem, że to jest jak plucie w twarz Rzeczypospolitej. I po prostu miałem takie pragnienie, żeby ktoś to powiedział najlepiej jak można. Ja myślę, że nikt lepiej tego nie powiedział niż premier. Może to nawet zabrzmi trochę tak niezręcznie, bo podlegam panu premierowi, może nie powinienem sobie pozwalać na jakieś pochwały, ale naprawdę powiem pani, że serce rosło, jak słuchałem tego, co premier dzisiaj mówił. I taka jest nasza polityka w tej sprawie. Będzie to polityka rozsądku. Sprawa orderu, zapewne i pan prezydent, i pan premier widzą ją w szerszym kontekście. Szerszy kontekst to jest tak. Być może końcówka wojny, albo przerwa w wojnie, bo może być zawieszenie broni. Szerszy kontekst to jest to, że toczą się ekshumacje. Dzisiaj pracują ekipy w Hucie Pieniackiej. Czekaliśmy na to kilkanaście lat.
12: Pan uważa, że to jest jakiś naprawdę taki duży progres i duży sukces na dobrą sprawę? No w tym oświadczeniu również szef, znaczy nie szef, tylko rzecznik MSZ-u Ukrainy, wyraził taką myśl, że Ukraina jest absolutnie gotowa na dalsze wydawanie pozwoleń i prowadzenie prac ekshumacyjnych.
13: Bo to jest sprawa humanitarna.
12: I zastanawiam się, że to ma być próba w związku z tym załagodzenia tego sporu wokół bohaterów UPA.
13: Nie łączyłbym tego bezpośrednio, dlatego że to są ustalenia z grudnia międzyrządowe, a także ustalenia, w których brał udział pan prezydent znowu na swoim szczeblu.
12: Dopiero teraz ukraińskie MSZ to w jakiś sposób komunikuje.
13: Nie,
12: tak?
13: Tutaj nie. No, jeżeli pani chce kompetentnej odpowiedzi, bo ukraińskie MSZ to przypomina, ale to było komunikowane wiele razy w publicznych komunikatach.
12: Czyli nie ma w tym nic nadzwyczajnego, nic nowego, rozumiem, tak?
13: Ale jeżeli chodzi o kwestię ekshumacji, naszym dążeniem jest to, żeby nie robić z nich żadnych sensacji, dlatego że to jest humanitarna kwestia. Ludzie czekali na to ponad 80 lat i rząd Donalda Tuska przyznaję, że też w tym brał udział i prezydent, i PN, wszyscy się zjednoczyli w tej sprawie i to dobrze. Doprowadził do tego, że to się dzieje. I to nie dotyczy jednego miejsca, jednego przypadku, to dotyczy szeregu miejsc, bo to są Ostrówki, Huta Ostrowiecka, Huta Pieniacka, Późniki, to jest Lwów, Hołosko i kolejne miejsca według złożonych wniosków. Te wnioski składa kilka instytucji polskich. Jedną z nich jest Instytut Pamięci Narodowej, inną jest Pomorski Uniwersytet Medyczny, to chyba brzmi tak poprawnie ta nazwa, profesor Osowski. I od razu informuję, bo wokół tego jest tyle fake newsów, że wytrzymać tego nie można. Oczywiście są dokładnie dokumentowane te wykopaliska, z tym zastrzeżeniem, że pierwsze wchodzi dokumentacja profesjonalna, dlatego że to są po prostu elementy śledztwa wołyńskiego.
12: Ale nasi słuchacze pytają na przykład, gdzie można ewentualnie tę dokumentację zobaczyć, bo chcieliby się z nią zapoznać.
13: Przykładowo w IPN-ie, no nie u mnie, bo to też było, że jakąś cezurę wprowadzałem.
12: Obywatel Kowalski, czy Nowak, czy ktokolwiek inny, jeśli jest żywo zainteresowany tym, co się wydarzyło, generalnie jak wyglądają te ekshumacje i że nie ma cenzury, to nie powinien się oddać do IPN-u?
13: Pani redaktor, cenzura to jest taka sytuacja, jeśli ktoś wytworzy jakiś dokument i go zabroni publikować. A jeżeli na przykład...
12: Że pan blokował dostęp
13: nie,
12: do...
13: Ale nie powtarzajmy nawet tego,
12: miejsc,
13: bo to jest fake news.
12: No to właśnie, no to dlatego do tego nawiązuję.
13: Znaczy, jeżeli na przykład ekshumacja dotyczyłaby przykładowo kogoś z pani rodziny, albo kogoś, przecież to się zdarza, no to przecież jest naturalną sytuacją, że pierwsze zapewnia się dostęp, jeżeli to jest kwestia przestępstwa, prokuratorowi i rodzinie. No, przepraszam, że mówię takie brutalne rzeczy, ale może nie da się już tego prościej wytłumaczyć. I tak było tak samo tutaj. I tak będzie też w przyszłości. Ja uważam, że to jest poprawne podejście. Natomiast o cenzurze w ogóle nie ma mowy. Dokumentacja jest lepsza niż dawniej, bo są lepsze technologie. I dokumentacja jest zgromadzona u tych, którzy prowadzą, czyli szefów ekspedycji, przykładowo IPN albo ten Instytut Medyczny. Ten, kto prowadzi, ma pełną dokumentację. Dzieli się najczęściej też z IPN-em. Dokumentacja ma też charakter prasowy, bo przecież był cały pul dziennikarzy w Późnikach i dzisiaj wiem, że są dziennikarze też w Hucie Pieniackiej. Jestem zdziwiony, że wokół tej sprawy robiono jakąś w ogóle sensację.
12: A jeśli chodzi o...
13: poza tym w ogóle mnie tam na miejscu nie było. Ja tam pojechałem tylko złożyć życzenia na 3 maja archeologom, którzy pracowali kompletnie incognito i sam nie wykonałem ani jednego zdjęcia, więc nic nie mogłem...
12: Tak do końca to pan już nie będzie incognito.
13: No, ale wtedy było incognito.
12: Natomiast jeśli chodzi o order Orła Białego, to w takim razie liczymy na to, że sytuacja się rozejdzie po kościach.
13: To jest w rękach pana prezydenta.
12: I że na przykład pan prezydent będzie grał na zwłokę, albo o tym zapomni, będzie się ta sprawa przeciągała, tak?
13: Jeżeli ktoś jest prezydentem Rzeczypospolitej, nawet jeśli się z nim spieram, czy często go krytykuję, to wiem na pewno, że waży wszystkie racje i postępuje zgodnie na podstawie tej wiedzy, jaką on ma. Zazwyczaj szerszej niż wszyscy inni, bo zwykle prezydent, czy premier, czy członkowie rządu mają szerszą wiedzę i jakieś minimum zaufania do takich decyzji, myślę, że należy zachować.
12: Pan jest za tym, żeby nie odbierać, tak? Orderu.
13: Ja tego w ogóle na tym etapie nie będę komentował. Z oczywistych względów, ponieważ jestem politykiem, biorę udział w tym procesie, zależy mi, żeby się dobrze skończyło.
12: No wielu polityków jednak to komentowało
13: ja wiem, ale
12: na różne sposoby. Jedni
13: ja
12: są za tym, żeby odbierać, inni mówią, że jednak trzeba po prostu
13: bardzo ciekawie,
12: powstrzymywać się.
13: Jeżeli chciałaby pani ciekawe wątki do tej dyskusji, to był mega ciekawy wpis Sławomira Dębskiego. Profesor Dębski pokazał wszystkie aspekty tej sprawy. Także takie aspekty dotyczące tego, że nie ma zwyczaju odbierania że to muszą być naprawdę wyjątkowe sytuacje, że osoby takie jak Schroeder mają, że jeżeli się raz odbierze, to inni mogą nie chcieć przyjąć, bo się będą bali, że będzie odbierane, że wręczanie orderu nie dotyczy tego, że ktoś jest święty.
12: Rozumiem, żeby nie stwarzać takich precedensów kłopotliwych.
13: Ale co sądzę o tej sprawie? Powiem, jak już się wydarzy, dlatego, że nie chcę w żaden sposób
12: wpływać na cokolwiek, rozumiem. A czy prezydent Ukrainy przyleci na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy? To się nazywa Ukraine Recovery Conference. Tak. Odbywało się do tej pory, z tego co pamiętam, w Szwajcarii, chyba w Londynie.
13: Lugano, Londyn, Berlin, Rzym,
12: tak, a teraz
13: Gdańsk.
12: Właśnie, tak, Gdańsk, 25-26 czerwca. I czy, no bo rozumiem, że pan prezydent ma być tam głównym gościem, tak? Pan prezydent Zełenski.
13: No nawet współgospodarzem.
12: No właśnie, a to, tak. Ta konferencja jest współfinansowana przez Ukrainę, czy jak to jest? Kto ponosi koszty?
13: Ponoszą sponsorzy, gospodarze, częściowo też Ukraina. No, jak to przy takiej konferencji?
12: Czyli spółki Skarbu Państwa polskie
13: różne
12: też, tak?
13: Różne instytucje, także prywatne.
12: No dobrze, a wracając do prezydenta Zełenskiego, on przyleci czy nie przyleci na tę konferencję?
13: Tak.
12: Ale to już jest potwierdzone na 100%?
13: No ja nie jestem też rzecznikiem MSZ-u. Z tego tak normalnie, jak pani mnie pyta, no to tak, no bo tak jest wszystko przecież ustawione.
12: No. Tak, tylko że powstały pewne, jak to nazwać, zastrzeżenia, obawy, jako że prezydent Zełenski ostatnio leciał do Londynu nie przez Jasionkę jak zwykle pod Rzeszowem, tylko jednak ominął Polskę i odleciał z Mołdawii. I zaczęły się po prostu spekulacje, że to na pewno ma związek z sprawą bohaterów UPA z tą jednostką elitarną, z tą nazwą, że być może to jest jakaś manifestacja ze strony pana prezydenta.
13: O ile pamiętam, nie pierwszy raz, także...
12: Nie pierwszy raz?
13: Wydaje mi się, że już latał przez Kiszyniów. O ile pamiętam.
12: Dobrze, a co z tej konferencji Ukraine Recovery Conference ma dla nas wyniknąć, dla nas, dla Polaków?
13: Ona jest, paradoksalnie, ona jest głównie, chociaż nazywa się jakby dotyczyła tylko Ukrainy, ona jest głównie dla biznesów zachodnich, czyli polskich i europejskich. Przykładowo...
12: Ale czy to ma służyć jakieś nawiązywanie takich kontaktów, że będą...
13: Nie tylko, że ma, ale służy, bo ona tak? na tym polega. Czyli tam się finalizuje kontrakty, jest trochę takim... pani taką metą, nie? Czyli ktoś coś przygotowuje, to zawsze jest powód, żeby przyspieszyć. Tam się podpisuje dziesiątki kontraktów, bo to jest akurat taka konferencja, gdzie duży jest ten komponent biznesowy. I nie wiem, duże wejścia na przykład na rynek ukraiński, jak ostatnio ogłoszono, chyba PZU nie mówię żadnej tajemnicy, mam nadzieję, handlowej, bo to było chyba ogłoszone. I kilka innych spółek, no to na przykład w tego typu sytuacjach podpisuje się dokument. Powołuje się jakiś fundusz, trwa powoływanie takiego dużego europejskiego funduszu flagowego, także dla polskiego biznesu. To była też nasza inicjatywa, naszej kancelarii premiera. I on tam też dostanie trochę przyspieszenia. Podpisywane są też dokumenty między firmami. Więc to wygląda tak, że jest jedna część, to są dyskusje polityczne z dużym udziałem. To będzie chyba największe polityczne wydarzenie międzynarodowe tego roku. Tam będzie kilkanaście chyba, zakładam, delegacji na najwyższym szczeblu, czyli szefowie rządów państw.
12: Co kto tam ma przylecieć w takim razie?
13: Nie chcę tego mówić, bo nie jest
12: to
13: wszystko...
12: Macron, Merz, tak?
13: No, bardzo poważne osoby, oczywiście.
12: Starmer też?
13: Pani redaktor, nie chcę tego potwierdzać, bo nie wszystko... To ma swój tryb. Tyle, co powiedziałem, to już jest dużo, nie? Do tego jeszcze kilkadziesiąt delegacji na poziomie szefów, na poziomie ministrów, spraw zagranicznych, wicepremierów, więc naprawdę to będzie bardzo poważne wydarzenie dyplomatyczne, które będzie służyło w ogóle także bezpieczeństwu w Europie Środkowej i będzie bardzo dobre dla polskiego biznesu, europejskich biznesów, naszych
12: partnerów.
13: Czyli pan
12: tutaj mówi, że impreza wypali, mówiąc tak kolokwialnie.
13: Wie pani co, boję się, że biorąc pod uwagę skalę zainteresowania, coś o tym wiem, to wypali z, powiedziałbym, z nadwyżką, nie?
12: A na ile polskie firmy będą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy?
13: Na dużo.
12: No, ale czy już na ten moment możemy, nie wiem, przedstawić jakieś konkrety? Czy to jest wszystko generalnie w fazie, że ten proces trwa?
13: Nie. Od naszej ostatniej rozmowy sprawy poszły do przodu. W Banku Ochrony Środowiska i w Banku Gospodarstwa Krajowego są fundusze dla firm, które chcą inwestować na Ukrainie lub inwestować w przedsięwzięcia związane z Ukrainą, z naszego terytorium. Wiem, że dziesiątki projektów są już w fazie no, takiej realnej obróbki.
12: A co to znaczy polega, realna obróbka?
13: To znaczy, że przygotowanie umowy kredytowej, zagwarantowanie odpowiedniego oprocentowania, zagwarantowanie asekuracji po stronie Komisji Europejskiej, czy po prostu gwarancji. I czasami także w tym funkcjonuje taka polska instytucja, która ubezpiecza tego typu przedsięwzięcia, KUKE. Więc to są te procesy, które obecnie trwają w odniesieniu do firm, które chcą się włączyć i skorzystać.
12: To ile takich firm? Nie wiem, to jest setka, 200?
13: No, myślę, że teraz jest kilkadziesiąt w tej fazie, o której mówię, ale to jest...
12: Ale to jest ta faza najbardziej zaawansowana, jak rozumiem, tak?
13: No, już dopiero zaczynają, tak.
12: Że linia kredytowa już jest uruchomiona że udzielane są gwarancje ze strony Komisji Europejskiej.
13: Plus są dodatkowe jeszcze środki na gwarancje, podpisane jakiś miesiąc temu, na działania w sferze dual use, ponieważ dotychczas nie było tam możliwości produkcji związanej z dużo mówić, obroną, ale jeżeli jest dual use, czyli jeżeli jest podwójne przeznaczenie, to jest też taka możliwość, to na to są dodatkowe środki.
12: A jakie branże wchodzą w grę w takim razie?
13: To tam rozmaite. Boję się zawsze, że ujawnię jakieś tajemnice handlowe, bo to będzie miał ktoś do mnie pretensje, ale to są rzeczy związane z infrastrukturą, z rekonwalescencją weteranów. To są jakieś projekty związane z tworzeniem średnich i większych fabryk, tego typu rzeczy.
12: Ale to w takim razie
13: dużo
12: projekty budowlane,
13: dużo
12: budowlane, infrastruktura, tak? Deweloperskie, rozumiem.
13: Nie tylko.
12: Nie.
13: Infrastruktura tak. Tutaj zresztą do tego jest plan, jak pani wie, żeby były jakieś duże, dwa, trzy duże takie przez rząd jeszcze dodatkowo gwarantowane projekty, na których zarobiłyby też mniejsze polskie firmy, jako duże jako wykonawcy i podwykonawcy, ale to nie chodzi tylko, to mogą być nowe technologie, to mogą być te technologie związane właśnie, jak powiedziałem, z dronami, podwójnego przeznaczenia, czyli takie, które też mogą służyć potem do cywilnego użycia, nie wiem, patrolowanie lasów, granicy, rozmaite tego typu rzeczy. Dużo tam jest komponentu nowych technologii.
12: A jakby pan teraz określił relacje polsko-ukraińskie po tym, co się wydarzyło? One są zdewastowane?
13: Nie, pani redaktor. Ile my się już tym zajmujemy? Dzisiaj jest trudniejszy okres, ja to bardzo też przeżywam, ponieważ całe życie pracuję, bo wydaje mi się, że Polska, którą tutaj mam...
12: I obrywa pan często, słychać, że pan się zachowuje czasami jak ten, który bardziej reprezentuje interesy Ukrainy niż Polski.
13: Ale tak mówią ludzie, którym przeszkadza mój patriotyzm i moje podejście do tych spraw, ponieważ nie dałem nikomu takiej przyczyny. Pani redaktor, jeżeli ktoś słucha Leszka Millera i patrzy na to, co on zrobił i patrzy na mnie, to ja nie muszę, ja mogę tylko powiedzieć, jeżeli ja mam za to oberwać, to będzie słodki obryw, bo za Polskę dostanę. Znaczy mi zależy na tym, że Polska, nawet jak dochodzi do sytuacji bardzo ostrego napięcia i jak ostatnio, to mi zależy jednak na końcu na tym, żeby z tego wyjść, ponieważ wiem, że zawsze jak Polska się pokłóciła z sąsiadami, czy to z Litwą, czy z Ukrainą, czy z innymi...
12: No źle na tym wychodziliśmy.
13: No to zawsze źle żeśmy na tym wychodzili,
12: ale no to
13: więc ja działam w tym kierunku.
12: Te relacje te są nadwyrężone?
13: Mają trudniejszy moment, ale te relacje, one mają taką charakterystykę. To mi zawsze mówi... Nie, pewnie się nie pogniewa.
12: No to całe zamieszanie nie wzięło przecież od nas, tylko jednak prezydent Zełenski podjął takie, a nie inne decyzje.
13: No ale jest, no to stwierdzamy, że jest. No, też trudno, żebyśmy udawali, że nie ma, nie? W końcu, gdyby go nie było, to byśmy połowy tej rozmowy nie przeprowadzili, albo rozmawialibyśmy o czym innym, nie? Więc ono jest, natomiast te relacje polsko-ukraińskie zawsze są uwikłane mocno w emocje, bo my jesteśmy emocjonalni, Ukraińcy też, nie wiem już kto bardziej, więc jeżeli wchodzą w grę emocje, no to przecież pani sama wie, kto 2 czy 3 lata temu mówił, że już trzeba połączyć Polskę i Ukrainę w jedno państwo. Ja wtedy na to patrzyłem z pewnym sceptycyzmem, bo zajmuję się tym na co dzień. To często dzisiaj te same osoby mówią, że trzeba się oddzielić murem. A to nie będzie ani tak, ani tak. Na naszym rynku...
12: No tak, pamiętam, że były takie też pomysły, no że to będzie taka Unia Polsko-Ukraińska, tak.
13: A na naszym rynku dzisiaj pracuje 850 tysięcy Ukraińców i gdybyśmy tu posadzili przy tym stole, jest trochę miejsca, tak jak na tych śniadaniach tu siedzą, kilku biznesmenów, którzy nasz biznes rodzimy, który tworzy rynek pracy. Gdybyśmy im powiedzieli, że ci Ukraińcy, szczególnie z niektórych branż, na przykład z budowlanki, by wyjechali, no to skutki pani sobie potrafi wyobrazić, bo mówimy tylko o tych zatrudnionych na umowach w pełni na stałe, nie?
12: A dlaczego Polska jest pomijana w rozmowach o przeszłości Ukrainy, tak jak się ostatnio to odbywało w Londynie?
13: Bo niektórzy się jeszcze...
12: Liderzy państw trójki, czyli Niemcy, Wielka Brytania, Wielka Brytania, Francja oczywiście, no i Ukraina. Były rozmowy na temat, jak zakończyć ten konflikt, tam padło 5 takich wniosków po tych rozmowach, a nas tam nie było. Dlaczego?
13: Dlatego, że niektórzy jeszcze nie przywykli, jaką dzisiaj ma pozycję Polska.
12: Ale to nie jest fakt, że nie jesteśmy w drugiej lidze?
13: Nie jesteśmy w drugiej lidze, zawsze trzeba walczyć.
12: A może nie liczymy się w sprawach ukraińskich?
13: Pani redaktor,
12: decyzje zapadają nad naszymi głowami.
13: Słyszała pani, co powiedział premier?
12: Słyszałam.
13: Nie będziemy. I dzisiaj my możemy tak powiedzieć.
12: No ale jednak, czy to was zaskoczyło, czy nie? Że takie rozmowy się odbywają bez naszego udziału?
13: Ale nie bądźmy, panie redaktor, nie bądźmy dziećmi. Oczywiście, że naszymi sojusznikami są Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi, ale oczywiście, że jest też tak w stosunkach międzynarodowych, że również sojusznicy ze sobą konkurują. Ktoś robi tak, my na to odpowiadamy tak. Jest pewien proces gry dyplomatycznej.
12: Ale czy może chodzi o to jednak, że zostaliśmy z tego wykluczeni jako na własne życzenie, ponieważ powiedzieliśmy, że po zakończeniu wojny nie będziemy wysyłać naszych wojsk, naszych żołnierzy do Ukrainy.
13: Można by przyjąć taką konstatację, gdyby świat się kończył. My nie zostaliśmy z niczego wykluczeni, ponieważ ta piłka wciąż jest w grze. Nasza pomoc nie może być liczona od wczoraj. Myśmy pierwsi pomagali i ona musi być liczona, tak jak myśmy to policzyli zresztą w kancelarii premiera, jako praktycznie największą pomoc na świecie i to musi być wliczone. Ja nie przyjmuję czegoś takiego, że my czegoś nie dajemy, bo jak już nie mamy wczoraj, to nie dajemy, ale dawaliśmy wtedy, kiedy najbardziej było potrzeba w 22, 3, 4 roku. To się wszystko liczy. Jest jasne, że Polska dzisiaj jest silnym państwem, jeżeli chodzi o gospodarkę. I przecież ja to też odczuwam i słyszę, że z jednej strony jest podziw, szczególnie w Ameryce. To taki ciekawy paradoks. W Europie też, ale w związku z tym niektórzy nie chcą od razu powiedzieć, dobra, to Polska wchodzi do tych wszystkich formatów. To jest naturalne. Dlatego premier tak stawia te sprawy jak wczoraj publicznie, no bo to, o to też się trzeba
12: powiedział, że nie będziemy respektować żadnych decyzji, które zapadają nad naszymi głowami i z tymi decyzjami nam jest nie po drodze. Tak zrozumiałam pana premiera. Proszę mnie poprawić.
13: No tak.
12: Tak zrozumiałam pana premiera.
13: Ale proszę sobie wyobrazić, czy jest w ogóle możliwe rozwiązanie tego konfliktu, czasowe lub ostateczne, tu mówimy chyba co najwyżej o czasowym, w takiej formule, żeby nie dotykało polskich interesów. Bierzemy mapę, kiedy mnie ktoś o to pyta, dlatego noszę tę swoją mapkę, wyciągam mapę, sobie zobacz, tu jest Polska. I ta mapa służy zarówno do pokazania, do odpowiedzi na to pytanie, niektórzy mówią, a z odbudową będzie jak z Irakiem. No nie będzie jak z Irakiem, bo się nie da, żeby było jak z Irakiem, bo mamy ogromny eksport, bo mamy relacje handlowe, biznesowe, 3600 podmiotów działających transgranicznie, większych, mniejszych, nikt nie ma tyle. Więc jak ktoś pyta, czym się różni ta sytuacja na przykład od odbudowy Iraku, no choćby tym. I jeżeli ktoś pyta, czy można zrobić rozwiązanie pokojowe, polityczne w środku Europy...
12: No tak, ale można to spotkać z taką narracją w niektórych mediach, że chodzi o to generalnie, żeby nas, mówiąc tak też kolokwialnie, może nie do końca ładnie, wykolegować jednak ale z tych pani, interesów.
13: Jeszcze raz.
12: I że tak na dobrą sprawę to przede wszystkim będą tym wszystkim czerpać zyski Niemcy.
13: Panie redaktor, no bądźmy realistami. No oczywiście, że jest tak w Europie, że państwa ze sobą konkurują. No co to jest za odkrycie Ameryki? No pewnie, że tak jest.
12: Tylko czy my aby na pewno potrafimy do końca zadbać o swoje interesy?
13: Ja widzę ogromną skuteczność, jeżeli chodzi o premiera. Dzisiaj mamy...
12: Opozycja mówi, że właśnie, że w ogóle jest nieskuteczna, że polityka
13: operacja?
12: Międzynarodowa
13: no
12: odbywa
13: mówić?
12: Się bez nas generalnie,
13: no
12: a, mówił, że,
13: 44...
12: nikt go w Unii Europejskiej nie ogra.
13: O tak, i 44 miliardy na safe. I proszę, pierwsi w Europie i dalej będą mówić, że źle. To niech to powiedzą ludziom w Stalowej Woli, w Tarnobrzegu, no tak.
12: Ale
13: w
12: mieliśmy
13: Mielcu.
12: Też dostać jakąś, jakby nazwać, no, odszkodowanie, rekompensatę za te środki, które przekazaliśmy na rzecz Ukrainy. Teraz okazuje się, że wszyscy dostaną porówno. 10%.
13: To
12: miało być jednak proporcjonalnie do tego,
13: pani redaktor,
12: na czym polegała pomoc poszczególnych krajów unijnych.
13: To jak mawiał mój ojciec nieboszczyk, pożyjemy, zobaczymy.
12: No ale o tym powiedziała przecież szefowa dyplomacji.
13: No i dalej będą rozmowy.
12: No, pani Kaja redaktor, Kallas, no.
13: Bądźmy realistami.
12: Zaproponowała nowy podział tych środków,
13: ale
12: że
13: naprawdę ludzie myślą.
12: Każde państwo miałoby otrzymać równą część wsparcia odpowiadającą około 10% kosztów poniesionych na pomoc na rzecz Ukrainy.
13: Zobaczymy. Zobaczymy. Taka jest propozycja. W polityce jest tak, no nikt nam niczego jako Polakom, szczególnie teraz, kiedy Polska jest silnym państwem w Europie, nie będzie dawał na zasadzie manny z nieba. Nawet czasami
12: no,
13: będą...
12: Manny z nieba, no skoro...
13: No właśnie mówię, nawet czasami jak nam się coś należy, to też będą próbowali inaczej to rozegrać. Tak jest na świecie, to nikt się tym pani nie gorszy, proszę, bo tak jest na świecie.
12: W ramach też naszej tutaj wspólnoty unijnej też tak się dzieje.
13: W ramach wspólnoty unijnej ABC to rozumieć, że tam jest wewnątrz konkurencja, bo inaczej się wszystko przegra, jak ktoś pójdzie tam na naiwniaka, nie? I tym się różni Donald Tusk od wielu innych polityków, że on zna te zasady gry, które polegają na tym, że wiemy, kto jest sojusznikiem, sojusznikiem są państwa w Unii NATO, ale między nimi też jest konkurencja. I w związku z tym proszę się nie dziwić, bo pani mnie dzisiaj pyta o różne elementy tej konkurencji. Tak jest, tak będzie, od tego nie uciekniemy. Takie będzie nasze całe życie w polityce.
12: No ale też ostatnio okazało się, o czym Gazeta Wyborcza napisała, że Berlin jednak nie znalazł pieniędzy na odszkodowania dla tych ofiar represji czynionych przez III Rzeszę podczas II wojny światowej. Chodzi o polskie ofiary.
13: I my...
12: I nie ma pieniędzy, w związku z tym rozumiem, że polski rząd będzie musiał sam wykonać te prace, tak?
13: Polski rząd będzie się domagał tego, co trzeba od Niemiec i to już zostało tyle razy powiedziane.
12: No, że... ale słyszymy, że to w ogóle się nie wydarzy, dlatego, że minister finansów mówi, że oni mają też tam problemy finansowe, mają dług rośnie i nie mają pieniędzy po prostu.
13: Tak jest najczęściej w polityce, że my reprezentujemy swoje interesy prawne, mówimy chcemy, a ktoś mówi i pokazujemy, że nam się należy. A ktoś inny mówi, nie mam. Tak się zaczynają każde negocjacje. I czasami bardzo długo tak trwają. I rolą dyplomatów, wtedy prawników, polityków jest wracać do stołu obrad, dyskutować.
12: Ale to jeszcze wracając do tych pieniędzy, które mielibyśmy otrzymać w ramach odszkodowania, czy też rekompensaty za środki przekazane na pomoc dla Ukrainy walczącej z Rosją, to rozumiem, że sprawa nie jest zamknięta. Będziemy walczyć o to, żeby to nie było 10% tych środków, które przekazaliśmy na rzecz Ukrainy, tylko żebyśmy dostali, nie wiem, na przykład 50%?
13: Tym się zajmują odpowiednio osoby w rządzie.
12: Nie ja.
13: Nie chcę wchodzić w szczegóły. Nie, bo nie chcę czegoś zawalić. No nie chcę wchodzić w szczegóły. Czasem czegoś człowiek nie wie. Jest początek tych rozmów, czy jakiś zakręt tych rozmów. Zobaczymy, co będzie później. A ja już więcej nie będę w to wchodził, tylko chciałbym, żeby zostało jedno z tego fragmentu rozmowy, że nie można być naiwnym wewnątrz Unii Europejskiej i NATO. Naiwność to jest najgorsze lekarstwo tam. Po prostu trzeba wiedzieć, że nasi sojusznicy też między sobą konkurują i z nami konkurują. I dzisiaj pozycja Polski budzi trochę zazdrości. Ja to słyszę w różnych miejscach. Otwarcie o tym mówię.
12: No bo, jeśli chodzi o te rozmowy w Londynie, no to słyszałam też, co mówił pan premier, że rozmawiał na ten temat z kanclerzem Marcem, którego tam wtajemniczył w to, co tam się wydarzyło, na czym to polegało.
13: I rozmawiał z premier Meloni.
12: No i też wydał oświadczenie również ze strony Wielkiej Brytanii, no ale...
13: I rozmawiał z premier Meloni i ja sam widziałem, jak przebiegały relacje pana premiera z premier Meloni podczas wizyty w Rzymie. Widzę, że to jest bardzo mocny sojusz dzisiaj. I tak na tym polega polityka. Też na tym, że pewne sojusze są w którymś momencie mocniejsze, drugie słabsze. Trzeba konkurować, być do tego gotowym i na tym tak to będzie. Tak to będzie, ale pani mi się pyta tylko rzeczy, które się nie udały. To znaczy, że nic się nie pani zdaniem, czyli tam, gdzie są kłopoty, mnie pani pyta. A może coś się udało, nie?
12: No nie, rozumiem, że gdybym pozostawiła panu po prostu tutaj wolną rękę, to usłyszelibyśmy, że wszystko się prawie niemalże udało. No.
13: Nie, to skupiłbym się na tych rzeczach, które się udały. A mi się na przykład się super cieszę z tego Sejf. Na przykład dla Polski południowo-wschodniej, którą kocham, jak pani wie, czyli od mało...
12: Tak, bo jestem teraz baronem został pan szefem regionu, no, ale takie są fakty.
13: Proszę popatrzeć, Małopolska, której pół życia spędziłem, Podkarpacie, drugie pół życia, Warszawa, zawsze z nią byłem związany, ale tu Warszawa nie wchodzi w grę. Lubelskie, Świętokrzyskie, te 3-4 województwa, dawny COP, to jest taki zastrzyk rozwojowy, że to jest naprawdę nowa era dla tych małych i średnich miast, nie?
12: A pan miał być kandydatem na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej, czy nie?
13: Tak wszyscy mówili.
12: Ale dostał pan taką propozycję, czy nie?
13: Trudno to powiedzieć. No czasem trudno powiedzieć. Wie pan, co...
12: Ale to rozumiem, że był pan sądowany, tak? Słuchaj, Paweł, może coś tam, wiesz.
13: Wiele, to już przez wiele osób.
12: A, nie? Czyli tam byli jacyś emisariusze, którzy przychodzili do pana i mówili, słuchaj, Paweł, może byś się jednak... się zastanowił, może byś chciał wystartować, a może by cię interesowała prezydentura, może byś zamienił Sejm na prezydenturę.
13: Ja tylko tyle na ten temat powiem. Piątkowska. I uważam, że to jest dobry wybór.
12: Tak, no i właśnie teraz wszyscy się czepiają.
13: Znowu coś nie pasuje.
12: Tak. No tak, no że prezentacja kandydatki na prezydenta Krakowa, która powalczy ten zaszczytne miano, została zaprezentowana w ogrodach kancelarii premiera w Warszawie.
13: No to poparcie od premiera to w kancelarii premiera.
12: No ale to
13: logiczne, chyba,
12: rozumiem, ale no chyba jednak, ale podobno, ale to nie jest tak, że jednak mieszkańcy Krakowa akurat zwracają uwagę na takie detale.
13: Przecież tam będzie cała kampania, pani redaktor. To już dopiero początek.
12: No ale wszystko też niektórzy z Polski 2050 też zwracali uwagę, że jak to jest możliwe, żeby prezentację kandydatki partyjnej, jakby nie patrzeć, wspólnej PSL-u i Koalicji Obywatelskiej, a nawet Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, że prezentacja odbywała się również przy pomocy mediów społecznościowych, ale mediów należących do kancelarii, reprezentujących kancelarię premiera. Czyli rozumiem, że są to jednak profile rządowe, administracji rządowej, a nie partyjne.
13: No
12: to tak, to nic się nie dzieje, tak?
13: To każdej sprawy trzeba mieć proporcje. No, czy to jest jakiś problem w Polsce? Nie.
12: No, Polska 2050 dostrzega tutaj problem.
13: Ja się nie będę się odwijał.
12: I szefowa liderka Polski 2050, pani minister Kuczyńska-Nałęcz, no nie ona akurat, ale ostro się odcięła, że to nie jest...

0: Moim adresem czy Rafał Sonik?
1: No nie, no panu rozumiem, że nikt nie złożył takiej bezpośredniej.
0: Przepraszam,
1: ale no.
0: Ja uważam, że Sonik też byłby dobry, ale ten wybór kobieta, w ogóle osobiście, to mi się
1: czy
0: podoba.
1: Czy jak nikt nie zgodził, to dobra, to na kłopoty Piątkowska.
0: Ale ona jest naprawdę turbo w kampanii. Ja ją po prostu znam od tej strony. Nie, że tak mówię, bo ją popieram, tylko też wiem, co mówię. Nie? Ona ma pomysł na kampanię zawsze, potrafi się zaprezentować, ma też taki trochę profil gospodarczy, zna się na polityce. Będzie dobrze. I będzie zmiana, dobra zmiana.
1: 54% badanych ocenia rząd źle. 54% badanych. Jest taki sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. 54% to już jest chyba dzwon alarmowy i czerwona kartka.
0: Trzeba pracować, żeby było lepiej i ja to też biorę do siebie.
1: Też... Ale skąd takie no, jednak niezadowolenie z rządów Donalda Tuska? Rządów koalicyjnych. A 54% to jest
0: ja
1: dużo.
0: To zawsze lubię zacząć od siebie. Czyli zawsze takim pierwsza myśl, która mi przychodzi, powiedzieć, może ja coś nie tak robię jak trzeba, może więcej powinienem, nie? Zazwyczaj człowiek ma taką myśl, że za mało robi, nie? Że powinien jeszcze więcej. Potem zawsze są i elementy tego, że to jest że to wszystko dzieje się w jakimś konkretnym kontekście politycznym i wielu rzeczy nie da się zrobić bez prezydenta, wielu istotnych zmian. Potem są rzeczy związane czysto z polityką informacyjną, że słabe informacje docierają lepiej niż dobre. Jest, no choćby z naszej rozmowy dzisiaj. Nawet pani redaktor, która siedzi w temacie, bo widzę, że pani się tym interesuje, nie wiedziała chyba, że w tylu miejscach już były te poszukiwania i eksformacje.
1: Nie, no wiedziałam, no, że to tak? Teraz tak.
0: Ale nie, te wcześniejsze, co wymieniałem, nie? Tam, no to ludzie tego nie wiedzą przecież, bo kiedyś się tym interesowali, jak tego nie było, kiedy to była negatywna informacja, czyli mówiono, nie ma ekshumacji. A teraz, kiedy to się już dzieje, trwają prace, wszystko jest dobrze, zdokumentowane, wszystko jest jak trzeba, już nie ma, nie jest to na głównym. W każdej dziedzinie trochę jest takie zjawisko. No, trzeba mieć do tego pokorę, a w niektórych sprawach po prostu brakuje nam cierpliwości, bo chcielibyśmy szybciej, to jest też ludzkie. Wiele rzeczy, te 8 lat PiSu to był zły czas dla polskiej polityki i wielu rzeczy nie udało się jeszcze odkręcić. Czasami coś, co się psuje przez 8 lat, to trzeba odkręcać jeszcze dłużej i tak też bywa. Nie w każdej sprawie, nie chcę, żeby pani to wzięła za wymówkę, ale tak też bywa.
1: Dobrze, a czy pan wie, dlaczego są takie problemy z powołaniem nowego szefa IPN-u? O co chodzi?
0: W sensie proceduralnym? Już no, tłumaczę, no. Bo tam jest taka sytuacja, że konkurs ogłasza kolegium IPN, które jest dość jednostronne, ale ten kandydat musi być zatwierdzony oddzielnie przez większość w Sejmie i w Senacie.
1: No tak.
0: I
1: rozumiem, że nie ma zgody w koalicji na kandydata, tak?
0: Trzeba znaleźć takiego kandydata, który po pierwsze dostanie zgodę w kolegium IPN. Ono jest specyficzne, bo jest politycznie dość jednostronne, z wyjątkami dwoma chyba, o ile pamiętam, mogę się mylić. Potem trzeba to jeszcze dostać do tego zgodę w Sejmie i w Senacie. Nie jest łatwo znaleźć
1: taką
0: osobę.
1: Ale rozumiem, że nie ma zgody w koalicji, tak? Na tego kandydata.
0: To nie chodzi o to, że nie ma zgody w koalicji, tylko chodzi o to, że jest trudno znaleźć taką osobę, która w tych trzech ciałach, które są każde różne.
1: To miało być już wcześniej głosowana, jednak zostało odroczone w czasie, no bo z tego co...
0: Powiem szczerze, nie wchodziłem aż tak w szczegóły.
1: Media, no to jednak PSL miał swój jakiś tam typ, na co większość koalicji jakoś specjalnie nie była entuzjastycznie nastawiona.
0: Trzeba znaleźć kandydata, który w tych trzech ciałach dostanie większość.
1: Nie masz takiego.
0: No ja takiego jeszcze nie widzę. Może być kłopot, powiem szczerze, dlatego że to nie chodzi, bo to wszystko ma charakter polityczny. To nie chodzi o profesjonalnego historyka, bo może być dobry profesjonalny historyk, ale historycy, którzy kandydują na takie stanowiska, zazwyczaj też mają jakiś profil określony polityczny. Tak bywa.
1: Ideologiczny,
0: dalej,
1: tak?
0: Czy ideowy, nie? I w związku z tym trudno znaleźć takiego, który się będzie podobał i profesorowi Andrzejowi Nowakowi przykładowo, nie? Ale nie mówię do niego, bo ja nie wiem, jakie jest jego stanowisko. Broń Boże, z nim o tym nie rozmawiałem. I tam panu Wyszkowskiemu, bo chyba on też jest w kolegium IPN-u. I większości w Sejmie, czyli od centrum, takiego prawicowego centrum, jak przykładowo ja, aż po lewicę, i jeszcze do tego większości w Senacie. No więc to po prostu jest trudne. Tak jest napisana ta ustawa. Tam są wiceprezesi, jeden z nich kieruje. Mam z nim stały kontakt właśnie w sprawach ekshumacji i w sprawach, nie wiem, Kongresu Historycznego Polsko-Ukraińskiego współpracowaliśmy, więc działa to tak, jak działa. Musi tak sobie poradzić, dopóki nie znajdzie się kandydat, który dostanie wszędzie poparcie.
1: A słyszał pan o aresztowaniu na 3 miesiące? To jest decyzja sądu, ale na wniosek prokuratury dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego?
0: Nie.
1: Który pisał szeroko o aferze Polnordu. No miał też taki dość krytyczny stosunek wobec Romana Giertycha. No i także wobec...

0: Słucham, nie znam tematu.
1: Nie zna pan tego tematu. No bo został aresztowany na 3 miesiące, tak jak mówię. No ale prokuratura tutaj też wyjaśniając poniekąd tę sprawę, mówi, że no, pan Leszek Kraskowski miał... teraz tutaj zacytuję za Onetem. Mężczyzna użył wobec komendanta gruźb karalnych za to, że ten nie zajął się osobiście jego sprawą. Napisał, że idzie z pistoletem takiej i takiej marki, żeby zastrzelić komendanta i będzie próbował zastrzelić wszystkich, którzy będą go powstrzymywać, a na końcu zastrzeli tak siebie. Tak przekazywał w rozmowie z Onetem prokurator Piotr Antoni Skiba.
0: Panie redaktor, nie znam tematu, mam zaufanie do organów państwa, do ministra Żurka, ale naprawdę nie...
1: Wielu komentatorów się zastanawiało, czy jednak jest to próba zastraszenia.
0: Tylko słyszałem to nazwisko tego dziennikarza, o których pani mówi.
1: Nawet i że czy to nie byłby pretekst dla służby, by przejąć twarde dyski, komputery, wieloletnie archiwa zgromadzone przez tego dziennikarza.
0: Mogę się dowiedzieć czegoś i czy to jutro, czy pojutrze, jak mnie pani zaprosi, pewnie nie będzie to tak szybko, to przyjdę i popowiadam.
1: No tak z dnia na dzień to tak chyba raczej nie.
0: To byłoby ciekawie.
1: Dobrze, są pytania oczywiście. No ale w każdym razie tą sprawą również zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Wiącek, który wydał komunikat, że mając na uwagę fundamentalne zasady demokracji, do których należy wolność prasy, organy państwa powinny wyjaśnić opinii publicznej przyczynę aresztowania i też profesor Wiącek przypomniał, że nadużywanie tymczasowego aresztowania jest w Polsce problemem systemowym. Czyli, że tymczasowy areszt jest nadużywany po prostu.
0: O tym się mówi od dawna, ale nie wiem, czy to jest ta sytuacja.
1: To rządzicie od 2,5 roku.
0: Panie redaktor, ale ja to już akurat dzisiaj gdzieś powiedziałem, więc powtórzę, bo dzisiaj miałem 2 wywiady. Akurat tak wyszło przez te sprawy międzynarodowe. No czasami trzeba umieć też powiedzieć, że się czegoś nie wie. No nie wiem naprawdę.
1: Ale rzeczywiście, no przecież trudno,
0: żeby... Co będę się silił, komentował, jak jest tak, materia, na której się nie znam.
1: Nie pozuje pan na omnibusa, że wie pan po prostu wszystko od A do Z. A czy jest pytanie od słuchacza. Czy wyobraża sobie pan sytuację, gdzie Bandera zostanie ponownie pochowany na Ukrainie z państwowymi honorami? I jaka powinna być wówczas reakcja Polski? Bo zdaje się, że są takie
0: przymiarki. Skuteczna polityka polega na tym, żeby do tego nie doszło. Powinniśmy wiedzieć, na co mamy wpływ. To jest bardzo ciekawie, o tym mówił prezydent Nawrocki jeszcze jako szef IPN-u, że na wiele spraw dotyczących polityki historycznej na Ukrainie tak wprost nie mamy wpływu, no bo trudno komuś zmienić ulicę. I ulubiony przez niektórych znowu Leszek Miller przecież był premierem, ministrem spraw wewnętrznych i nie zmienił nazwy ulicy w żadnym innym państwie. Tak się nie da. Trzeba być tu realistą i nie uregulujemy wszystkiego. Jednak jeżeli rzecz dotyczy decyzji prezydenta, spraw wojskowych, takich jak ta ostatnia, możemy mieć na to pewien wpływ. Trzeba umiejętnie też na to wywierać wpływ, bo to jest dla nas ważne. I dla nas jako narodu, i dla nas jako poszczególnych osób. Tyle. No trzeba być skutecznym. Tutaj chodzi o skuteczność, czyli żeby działać w taki sposób, żeby nie dochodziło do rzeczy, które są dla nas nie do przyjęcia. Nie? A na to jest dużo metod w dyplomacji. To nie polega tylko na tym, że przyjdę do mediów i coś tam powiem.
1: Ale rozumiem, że jakieś starania, żeby jednak... te decyzje zablokować trwają,
0: są procesy w ogóle. W historii zawsze jest tak, że na początku... Przecież u nas też były trudne tematy w historii. Nie chcę niczego podawać jako przykład, bo zaraz będzie, że porównuję. Z niczego do niczego nie porównuję, ale przypominam, że były też różne tematy, które dla nas były trudne do przyjęcia i też mijał czas. Potem one już nie budziły kontrowersji i część Polaków w ogóle zmieniała zdanie. Więc też trzeba pracować i na polu edukacyjnym, i na polu politycznym, i na każdym innym, żeby po prostu mieć skuteczność, a nie tylko pokrzyczeć w radio, nie?
1: Dlaczego miasto Lwów nie chce wykonać wyroków sądów arbitrażowych i wypłacić należytych pieniędzy polskiej firmie, która ukończyła tam inwestycje? I jakie kroki podejmie pan w tej sprawie?
0: Jezu, wie pani, ile ja podjąłem kroków? Niech pani zaprosi tutaj tą firmę. To chyba nikt w Polsce nie podjął tylu kroków. Znaczy znam to po prostu na wyrot. Mógłbym już być adwokatem tej firmy.
1: No dobrze, a na jakim to jest etapie?
0: Jest na takim etapie, że firma walczy, ma pełne wsparcie strony rządowej, także samorządowej, bo nawet pan mer Lwowa dość ostro się do mnie odnosił potem. Bo ja po prostu też poinformowałem nie tylko czynniki rządowe, ale także partnerów Lwowa, żeby wiedzieli, że jest taka sytuacja. Więc firma Control Proces, nie bójmy się tej nazwy, zrobiła bardzo dobrą inwestycję w Lwowie według mojej wiedzy. Rozmowy były na poziomie najwyższych władz państwowych. Ja osobiście rozmawiałem, też nie jest to tajemnicą, bo umieściłem zdjęcie z szefową IBRD, bo to jest inwestycja. My się takimi rzeczami też czasem zajmujemy, jak trzeba. To jest inwestycja za pieniądze Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. ale ona ma też polskie aspekty istotne, bo firma polska je realizuje i dlatego, że to jest też gwarantowane przez KUKE. No i tam jest cała historia tej sprawy, faktycznie oburzająca. I ona...
1: Ale jest szansa na szczęśliwe zakończenie, że ta firma dostanie
0: Ruszyły ostatnio negocjacje innym kanałem. Nam chodzi nie o to, żeby rozstrzygać za firmę, tylko chodzi o to, żeby nie robić, żeby nie, w sytuacji, kiedy są arbitraże międzynarodowe, nie iść na ostro. To jest naturalne, że polski polityk opowie się za polską firmą, ale też nie chodzi o to, żeby robić coś na ostro. Chodzi o to, żeby oni zaczęli rozmawiać. I do tego my dążymy. Na różnych etapach, ja zresztą byłem też na placu budowy, no znam te, na wylot tę sprawę. I naprawdę myślę, że mogę powiedzieć nawet za właścicieli, oni wiedzą, że co mogliśmy, mówię o całym
1: rządzie. Ale na razie nie wiadomo, czy będzie happy end w tej sprawie. Czy przeprosi pan słuchaczy?
0: Częściowo, przepraszam, tam się, znaczy nie wiem co, żeby tak nie trywializować, że happy end.
1: No w tym sensie, że firma dostanie pieniądze.
0: Tam dzięki udziałowi, dzięki naszemu wsparciu trochę się udało zmniejszyć tę skalę strat, bo nie, na przykład ciągnięcie gwarancji raz poszło, raz nie poszło, więc co mogliśmy, to zrobiliśmy i będziemy robić więcej.
1: Czy przeprosi pan, panie ministrze, słuchacze za to, że za każdym razem traktuje pan ich nawet najprostsze pytanie o nasze korzyści z pomocy Ukrainie jako ruską propagandę i że w ogóle nie ma co dyskutować o tym, no wiadomo, że tam się biją za nas, mogą nas obrażać, a my mamy udawać, że pada deszcz? To jest takie pytanie mocne od słuchacza.
0: Ale ja czytam dane i ruskiej propagandy jest znacznie więcej niż wszyscy sądzą. Czas się obudzić. To znaczy ruska propaganda jest realną, to jest to, co powiedział Radek Sikorski. Być może potrzeba więcej akcji edukacyjnych, żeby pokazać, na czym polega wojna informacyjna. Czy pani sobie zdaje sprawę, że znowu przywoływany już Leszek Miller ogłasza coś, że ja jestem, że jest jakaś piąta kolumna banderowska.
1: Że bierze pan pieniądze za lobbying na rzecz Ukrainy.
0: Że bierze jakieś pieniądze za lobbying, to jakieś dyrdy małe zupełne. I poważni dziennikarze nawet to przedrukowują, bo tak było ostatnio. Że on bierze gdzieś, nawet on podobno honoraria wręcz bierze za to, za udział w audycjach, kiedy takie głupoty gada, nie? I poważni dziennikarze nie weryfikują tego, tylko to podają. I jak działa wtedy ruska propaganda? To nie znaczy, że to nie zostało powiedziane, tylko działa w taki sposób, że przeciwnicy wybierają te elemenciki i tym atakują. Nawet jeśli to jest kompletna nieprawda. Ponieważ ja czytam dane dotyczące sytuacji w sieci i przepływów informacji w sieci, dlatego sobie pozwalam tak mówić i dlatego widzę, gdzie istnieje synergia między działaniami różnych polskich liderów opinii, a propagandą antypolską, która płynie z Rosji czy z terytorium Białorusi. I myślę, że jeżeli ktoś ma dobrą wolę i pyta tutaj, to warto by było kiedyś, a ja już to kiedyś pani podpowiadałem, tylko też nie mogę tutaj przecież się rządzić, nie? Ale czy, przecież są ludzie, którzy na tym się super znają i są, no, apolityczni kompletnie, nie? Znam sam kilka wybitnych badaczek, które nie zajmują się polityką. My mamy w Polsce bardzo dobrych ekspertów, którzy potrafią powiedzieć, na czym to działa, bo ludzie myślą, że to jest bajka o żelaznym wilku, albo myślą, co najgorsze, to szczególnie politycy inni tak myślą, albo dziennikarze niektórzy tak myślą, co mniej znający mechanizmy tego, myślą, że to dotyczy wolności słowa. To nie dotyczy w ogóle wolności słowa. To jest kwestia mechanizmów internetowych, które pozwalają wpakować ludziom do głowy kompletnie nieprawdziwe dane, zarówno dotyczące polityki międzynarodowej, jak i na przykład bezpieczeństwa zdrowotnego. Ludzie myślą, że to nie jest groźne, bo myślą, a co mnie to obchodzi, ja na przykład, ktoś tam nie lubi Ukraińców, to mu to jest obojętne, tylko żeby wiedział, że najczęściej tym samym kanałem dostanie informację dotyczącą zdrowia i przez taką informację może się kiedyś rozchorować na przykład, czy mieć jakiś, z powodu na przykład walki ze szczepionkami, mieć kłopoty zdrowotne, także on i umrzeć, bo to tak działa. I są państwa, które to wiedzą, jest przebadane, a ludzie opowiadają jak o żelaznym wilku.
1: To jeszcze jedno jest pytanie. Klara pyta, dlaczego cofnęliście 180 milionów złotych na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, które miało stanąć w Chełmie i w jaki sposób rząd planuje upamiętnić ofiary tej zbrodni?
0: Odpowiem w dwóch kawałkach. Pierwszy to wynikało z po prostu prawnych kwestii i nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzieć za Ministerstwo Kultury, bo to była kwestia umowy z Ministerstwem Kultury. Jeżeli chodzi o upamiętnienie zbrodni wołyńskiej w postaci muzeum, ale takiego muzeum klasycznego, narracyjnego, jak zrobiliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, to ja jestem w ogóle bardzo za. i sam bym się zaangażował. To jest bardzo w Polsce potrzebne.
1: Ale na razie takich planów nie ma.
0: Jest taki plan. Tam w tym hełmie, nie wiem, czy oni dobrze w końcu zrobią ten projekt. Chciałbym, żeby zrobili dobrze, żeby on był polityczny i tak dalej, ale jak będą robić dobrze, to też będę popierał. Nie wiem, czy to koniecznie powinno być tam, to już nie wchodzę w to. Wiem, że tam jest wola, żeby to robić, ale bo to ma, i popiera to, widziałem, wicepremier Kosiniak-Kamysz. Natomiast co do zasady, bo nie chcę już lobbować za żadnym, albo być przeciwny, albo mieszać się w to, w każdym razie nie w tym momencie, ale co do zasady to jest ważne, to jest dobry temat na muzeum, też od strony warsztatowej i to się powinno zdarzyć.
1: I jeszcze jedno ostatnie pytanie. Robert pyta, bardzo pana cenię, ale dlaczego w swojej działalności politycznej często stawia pan interes ukraiński nad polskim i nad naszą ojczyzną? Rozumiem warunki wojenne, sam pomagałem Ukrainie, ale czy nie ma pan wrażenia, że za dużo Ukrainy jest w Polsce, a wdzięczności zero?
0: Ale my nie robimy tego dla wdzięczności, co robimy, tylko ze względu na rozumienie polskiego interesu. Natomiast nie lubię pytań, szczerze mówiąc, też szczerze panu powiem, dziękuję za to pytanie i za dobre słowa, ale jednak zadaje pan pytanie z tezą. Trzeba by pokazać jakiś przykład, gdzie ja postawiłem coś ponad interes Polski. Moim zdaniem nie ma. Dlatego jestem tak atakowany, że przeciwnicy wiedzą, że ja tego nie robię. Inaczej nie byłbym atakowany. Ja jestem atakowany od kilku tygodni bardzo intensywnie, jak pani wie, właśnie dlatego, że mam w tej sprawie jasne stanowisko.
1: Ale co, piszą do pana też w mediach, mediach społecznościowych, tak, na komunikatorach? Tam dostaje tak, pan jakieś jest... nieznanych osób, jakieś ogromnej obraźliwe...
0: Pogróżki, to jest tak? Poważny temat.
1: Ale zgłosił pan to do prokuratury?
0: Zgłosiłem to tam, gdzie trzeba.
1: No bo jeżeli to są groźby karalne, że na przykład ktoś grozi...
0: Powiem pani też szczerze, że to jest w takiej ilości dzisiaj, ale nie chcę, wiem, że inni mają gorzej, więc też nie chcę robić się męczennika, ale nie wiem, czy pani kiedyś o tym rozmawiała z politykami, to też byłby ciekawy może temat. Jak to się nasili, to potrafi być w takiej ilości, że nie nadąży pani składać do prokuratury, bo to są setki. I w sytuacji, kiedy człowiek ma dzieci, ma bliskich, to się zaczyna robić no, taki już duży problem. Nie?
1: Dziękuję za rozmowę. Paweł Kowal był z nami Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Członek klubu Koalicji Obywatelskiej, bo cały czas nie jest pan w Koalicji Obywatelskiej.
0: Jestem, tak? No przecież zostałem szefem partii na Podkarpaciu.
1: No tak. Coś tutaj, że tak powiem, z moim kojarzeniem, tych kropek
0: jestem,
1: nie połączyłam. Oczywiście,
0: jestem jak najbardziej.
1: Przecież baronem na Podkarpaciu nie mógłby zostać ktoś, kto jest poza Koalicją Obywatelską. Jest to jasne jak słońce.
0: Wstąpiłem do koalicji, kiedy powstała. Jestem jednym z przykładów, że to jest szersze środowisko.
1: Tak, a w Platformie nie byłem, ale w Koalicji Obywatelskiej już jestem. Jestem baronem na Podkarpaciu.
0: I przygotowuję wybory na przyszły rok na Podkarpaciu, bo pokażemy, że to się da wygrać. Nie?
1: Podkarpacie, matecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
0: No to tylko takie wyzwania nas interesują.
1: Dobrego wieczoru życzę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Amerykańskie siły przeprowadziły atak na wiele celów w Iranie. Objęły systemy obrony powietrznej, radary oraz jednostki dowodzenia i kontroli dronów, podał portal Axios, powołując się na źródło we władzach USA. Amerykańskie siły prowadziły naloty na Iran drugą noc z rzędu. Przedstawiciele władz USA twierdzą, że celem tych działań jest wywarcie presji na Teheran, aby podpisał porozumienie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował z kolei o przeprowadzeniu ataków odwetowych na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie. Teheran ogłosił, że jego siły zbrojne zaatakowały za pomocą dronów 5. flotę marynarki wojennej USA w Bahrajnie. Nie ma potwierdzenia tych doniesień. Irańskie dowództwo wojskowe ogłosiło, że cieśnina Ormus jest zamknięta dla żeglugi, w tym dla tankowców i statków handlowych. Dodano, że każda jednostka próbująca przepłynąć tym szlakiem zostanie ostrzelana. Iran poinformował o trafieniu 2 statków próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormus. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Opozycja nie zdołała odwołać ministra spraw wewnętrznych i administracji, choć sejmowa debata była bardzo gorąca. O tym, jakie padały zarzuty i jak na nie odpowiadano, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Obecny minister spraw wewnętrznych to człowiek chaos, oskarżał poseł PiSu Andrzej Śliwka.
2: Chaos w zarządzaniu, chaos w służbach, chaos w wydawaniu publicznych pieniędzy.
1: Ale większości potrzebnej do odwołania Marcina Kierwińskiego te słowa nie przekonały. Sam minister po wygranym głosowaniu zapowiedział powrót do normalnej pracy, a obowiązków, jak twierdzi, wciąż jest masa.
3: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych.
1: Teraz opozycja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie minister kultury.
0: PiS chce odwołać Martę Cienkowską, bo twierdzi, że oderwała się od rzeczywistości. Płaca minimalna w górę o 144 zł. Rząd chce, by od nowego roku wyniosła 4950 zł brutto. Te propozycje przedyskutuje ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Pensje w budżetówce miałyby wzrosnąć o 3%, mówi premier Donald Tusk.
4: Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego już zapowiada, że nie poprze takiej propozycji, bo realnie przełożyłoby się to na 200 zł brutto. 40% Polaków zarządza swoimi finansami poprzez aplikację mobilną, wynika z badania Ibris. 15% ankietowanych dzieli swoją aktywność porówno między aplikację a inne formy kontaktu, oddział banku, infolinię czy przeglądarkę internetową. Kończy się kupowanie ultra tanich produktów na chińskich platformach. Od lipca Unia Europejska obłoży je cłem. Decyzja zapadła, ale ciągle czekamy na konkrety, jak będzie to wyglądać w praktyce. Jak dowiedział się reporter Radia Z Marcin Friedrich, w Ministerstwie Finansów opłaty mają być naliczane już na etapie zakupu produktu. Przynajmniej taki jest zamiar. Do tej pory Unia zwalniała z cła wszystkie paczki do wartości 150 euro, a od 1 lipca tego zwolnienia nie będzie, a każdy rodzaj produktu w paczce będzie obciążony dodatkową, zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, mówi wiceminister finansów Marcin Łoboda.
5: Tylko i wyłącznie operatorzy, my szacujemy, że jest to około 8 operatorów, którzy będą pobierać te opłaty ryczałtową i będą wprowadzać.
0: To odpowiedź Unii na zalew chińszczyzny, która jest dużą konkurencją dla rodzimych producentów. Rocznie do państw Unii trafia nawet kilka miliardów paczek z chińskimi produktami. Zmiany wprowadzane od lipca mają obowiązywać tymczasowo do momentu reformy unijnego systemu celnego. Rząd zastanawia się, jak zabezpieczać tereny, gdzie mieszka człowiek, przed niedźwiedziami, bo coraz częściej w pobliżu zabudowań pojawiają się te zwierzęta. Ministerstwo Klimatu uruchomiło na Podkarpaciu grupę interwencyjną, mówi gość Radia Z Paulina Henik-Kloska.
6: My mamy w Bieszczadach też już zaobrażowanych 11 niedźwiedzi, 2 osobników takich młodych, które potrafiły schodzić, bo tak zostały też nauczone, prawdopodobnie przez matkę, zostały relokowane. Będziemy obserwować, czy ta relokacja lokacja wyżej w górę jest skuteczna.
0: Rozpoczyna się też profesjonalne liczenie stada. Będzie je prowadzić główny inspektor ochrony środowiska. W Warszawie można je spotkać coraz częściej i wbrew stereotypom to bardzo pożyteczne zwierzęta. Bobry doskonale radzą sobie nie tylko nad Wisłą, choć tam zobaczyć je można najczęściej. Wystarczy przejść się wschodnią stroną rzeki, mówi reporterowi Radia Z Piotrowi Gawrońskiemu Mateusz Nowicki, przyrodnik i twórca profilu Polas.
7: W dobie zmian klimatu i tej suszy, która nas dotyka już teraz, no to każda bobrowa rodzina, czy każda para bobrów jest na wagę złota, bo to są nasi sprzymierzeńcy, jeżeli chodzi o retencję wody.
8: Byłeś świadkiem takiej rodziny bobrów ostatnio?
7: Tak, oczywiście. Tuż pod samym mostem gdańskim. I to jest niesamowite, bo tu masz przejeżdżające pociągi, tramwaje, które robią ten hałas, samochody, a tu sobie rodzina bobrów w tym wypadku akurat sobie żerowała.
0: Przy oglądaniu bobrów pamiętajmy, aby zachować bezpieczną odległość. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią, najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia. Wieczorem odbyła się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego, dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta. Sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata, który zachwyca około 5 milionów turystów odwiedzających ją co roku.
9: Ta katedra udowadnia na żywo, może ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
10: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
11: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
0: Z polskimi turystami w Barcelonie rozmawiał nasz reporter Krzysztof Grządzielski, a Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
13: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj pani minister Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, a zarazem prezes Stowarzyszenia Centrum. Witam pani minister.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Zaczynamy od krótkiej piłki, ona jest bardzo, bardzo prosta. Czy system kaucyjny się sprawdził, tak czy nie?
14: Tak, coraz więcej butelek wraca do tego systemu i cieszę się, że on funkcjonuje, a oczywiście logistykę poprawiamy systematycznie.
13: Ciekaw jestem opinii państwa, zapraszam na Radio Z.pl, zapraszam do udziału w naszej sądzie. Ciekaw jestem, czy również nasi słuchacze mają podobną opinię jak pani. Ale zacznijmy od konkretu. Czy będzie podatek od kaucji za zwróconą butelkę?
14: Nie ma takiego podatku i nie planujemy go wprowadzać. Jedynie podatek VAT od niezwróconej kaucji płacą operatorzy w swoim rozliczeniu jako profesjonalne podmioty gospodarcze.
13: No dobrze, ale pojawiły się takie informacje, że prawdopodobnie będzie jednak pobierany podatek od kogoś, kto nie kupił tej butelki, tylko na przykład ją znalazł. Często się zdarza, że dzisiaj na podwórkach, na ulicach dzieci znajdują butelkę i ją odnoszą.
14: Zwróciliśmy się do agencji NASK, by zbadała falę dezinformacji, która sieje się w internecie, między innymi w związku z systemem kaucyjnym i faktycznie falę dezinformacji stwierdzono. Rozumiem, że ten straszenie opodatkowaniem tych, którzy butelki zbierają, jest jednym z elementów tej dezinformacji.
13: Ale kto stoi za taką dezinformacją?
14: Nie wiem, ale jednym z wątków jest to, że zachodnie korporacje nas okradają. Nawet takie wątki stwierdzono. Czekamy na pełen raport NASK-u w tym zakresie.
13: Ale może problemem jest tak naprawdę pani resort, bo w odpowiedzi na pytanie Polskiej Agencji Prasowej pani resort stwierdził, że w sytuacji, to jest cytat, gdy ktoś oddaje do systemu kaucyjnego butelki, które zostały na przykład znalezione lub pochodzą z innego źródła, na przykład z restauracji, wtedy może zachodzić obowiązek podatkowy.
14: To jest
13: oficjalna odpowiedź pani resortu.
14: Rozumiem, że to na wypadek wprowadzenia do przepisów prawa takiej regulacji nie można wykluczyć. Natomiast nie mamy takich planów, nie prowadzimy takich działań i nie planujemy wprowadzenia opodatkowania od zebranych butelek jakiegokolwiek podatku.
13: To trochę jest element dezinformacji też dla nas wszystkich. No.
14: Nie, to jest nadgorliwość
13: odebrać to pismo w ten sposób.
14: Dementuję, nie pracujemy nad żadną zmianą przepisów prawa podatkowego. Nic mi nie wiadomo, żeby minister finansów nad taką zmianą pracował. Zresztą też pan minister dementował tego typu informacje.
13: Nie będzie żadnego sprawdzania paragonów i tak dalej, i tak dalej.
14: Nie, odzyskujemy.
13: Wszystkie butelki będzie można oddawać, także te znalezione.
14: Mamy prawo oddawać butelki też znalezione, mamy prawo oddawać butelki, które ktoś nam przekazał i nie będzie od tego pobieranego żadnego podatku.
13: No to jest wszystko jasne. Czy Centrum popiera senator Monikę Piątkowską na prezydenta Krakowa?
14: Naszym naturalnym kandydatem na prezydenta Krakowa jest Rafał Komarewicz, wieloletni samorządowiec z tego miasta, poseł na Sejm właśnie ziemi krakowskiej. Natomiast klub
13: Ale jak
14: Centrum...
13: to przecież pan poseł Komarewicz zastanawia się, czy być w koalicji, czy nie być. Lada moment może wyjść z waszego klubu.
14: Nie ma takich planów. To
13: jak
14: też...
13: to nie ma? Mam pani zacytować pana posła?
14: Ja rozmawiałam z Rafałem dwa dni temu, rozmawiałam z nim wczoraj i nic mi nie wiadomo, żeby miał plany opuszczać nasz klub i na pewno tego klubu nie opuści, a zresztą dzisiaj na wieczór jesteśmy umówieni klubem na prośbę Rafała, żeby rozmawiać o właśnie sytuacji w Krakowie i o naszych planach.
13: Czyli
14: na to
13: będzie
14: miasto.
13: Wasz oficjalny kandydat? Kolejny kandydat koalicji?
14: Nie, nie ma
13: takiej
14: decyzji.
13: Lewicy i mamy kandydata PSL i KO.
14: Nie ma na ten moment takiej decyzji. Tak jak powiedziałam, klub Centrum spotyka się dzisiaj, by wypracować swoje stanowisko w sprawie Krakowa.
13: Czyli może pan Rafał Komarewicz nie wystartować? Możecie poprzeć kogoś innego?
14: Oczywiście, że tak. Będziemy na pewno, tak jak powiedziałam, naturalnym naszym kandydatem jest Rafał Komarewicz.
13: Ale nie ma decyzji o starcie?
14: Nie ma decyzji o jego starcie. Natomiast no oczywiście będziemy wysłuchiwać rekomendacji Rafała. Zna najlepiej Kraków, jest posłem, wieloletnim samorządowcem z tego miasta. Liczymy się z jego stanowiskiem w tej sprawie. Zna nastroje mieszkańców, pracuje w ich interesie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Na co dzień prowadzi tam swoje biuro poselskie i najlepiej zna nastroje w Krakowie.
13: A jak pani się podobała wczorajsza prezentacja w ogrodach kancelarii premiera? Pan premier Tusk, pan premier Kosiniak-Kamysz i w środku pani senator Piątkowska. To było wszystko okej? Kandydatka na prezydenta Krakowa prezentowana w Warszawie?
14: Gdybym zamierzała ubiegać się o fotel prezydentki miasta Gniezna, z którego pochodzę, rozpoczęłabym swoją kampanię w Gnieźnie.
13: Czyli premier Tusk i wicepremier Kosiniak popełnili falstart?
14: To jest decyzja kandydatki i panów premierów. Nie śledziłam jakoś specjalnie wydarzeń, ani też nie uczestniczyłam w dyskusji na temat tego wydarzenia. Nie wiem, co kierowało...
13: Ale popełnili błąd, tak?
14: Panami i panią w podejmowaniu takiej decyzji.
13: Jeśli wystawicie pana posła Komarewicza, prezentowany będzie w Krakowie.
14: Zapewne.
13: No ciekaw jestem, czy na Wawelu, czy pod kopcem Kościuszki.
14: Na pewno też kandydat powinien wybrać najbardziej dogodne miejsce, które jest ważne dla Krakowian, ale też w którym on się dobrze czuje.
13: Pani minister, jest pani wściekła na panią minister Pełczyńską-Nałęcz?
14: Wściekłość to nie jest element moich nastrojów profesjonalnym jako
13: ale
14: ministra.
13: Ale trochę zła.
14: Jestem
13: trochę
14: rozczarowana. Jeżeli pan
13: Czym
14: pyta,
13: pani jest rozczarowana?
14: Jeżeli pan pyta o czyste powietrze, bo rozumiem, że
13: tak, chodzi o
14: decyzję
13: że,
14: w sprawie niewysłania do certyfikacji czystego powietrza.
13: Ministerstwo Funduszy wstrzymuje rozliczenie wniosków z programu Czyste Powietrze na kwotę ponad 1,5 miliarda.
14: Przygotowaliśmy rozliczenie, które było kontrolowane na trzech poziomach przez Wojewódzkie Fundusze, Narodowy Fundusz, a potem Ministerstwo. Oczywiście minister funduszy ma prawo przeprowadzić swoją kontrolę tych dokumentów. Sytuacja przecież w programie jest trudna i nikt tego nie ukrywa, ale myśmy to mocno skontrolowali również pod kątem prawidłowości rozliczeń i przeprowadzonych inwestycji. I to nie są moje pieniądze. To są pieniądze obywateli. To są granty i dotacje, które otrzymały polskie rodziny. I oczekuję, że minister funduszy będzie należycie reprezentował interesy polskich rodzin w Brukseli i złoży dokumenty do rozliczenia, by mogli obywatele otrzymać certyfikację wydanych przez siebie pieniędzy europejskich.
13: Ale wie pani, jakie jest tłumaczenie resortu pani minister Pełczyńskiej? Ona nie przyjmuje waszych zapewnień, że wszystkie papiery dotyczące czystego powietrza są właściwie zweryfikowane.
14: Ale panie redaktorze...
13: A problemem jest toczące się postępowanie właśnie prokuratury europejskiej.
14: Panie redaktorze...
13: Czyli ma macie coś na sumieniu.
14: Panie redaktorze, po pierwsze, obowiązkiem pani minister jest reprezentować Polskę i obywateli. Po drugie, i złożyć te dokumenty. Oczywiście, tak jak powiedziałam, ma prawo złożyć własną kontrolę. Myśmy dokumenty do ministra funduszy przekazali między 23 kwietnia a 15 maja. Rozliczenia były wysyłane na koniec maja do Komisji Europejskiej, więc minister funduszy miał bardzo dużo czasu na swoją własną kontrolę. Po prostu jej nie zrobili i nie byli gotowi, mojej ocenie tak. Natomiast wczoraj mieliśmy spotkanie, na którym ustaliliśmy, że te rozliczenia zostaną przekazane do Komisji Europejskiej w kolejnej paczce na koniec lipca i to jest absolutnie dla mnie deadline, żeby to się stało.
13: Do końca lipca. Zobaczymy, jak zareaguje tak pani była koleżanka z jednej partii.
14: Tak jak powiedziałam, to są rozliczenia inwestycji polskich rodzin, bardzo często o niższym statusie majątkowym i nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek blokował, uzasadniając jakąś generalną odpowiedzialnością za nadużycia. Każdy grant, który jest budzi wątpliwości, był przez nas eliminowany z tego typu rozliczeń i będzie kontrolowany, więc jeżeli oczywiście minister funduszy tego typu rozliczeń jeszcze wyłapie w całej puli dużej ilości rozliczeń, ma prawo podjąć też własne decyzje, ale nie przyjmę do wiadomości jakiejś generalnej odpowiedzialności za nadużycia niektórych wykonawców, bo w systemie jest wielu uczciwych wykonawców i inwestorów.
13: Teraz trzy krótkie piłki, poproszę o odpowiedzi krótkie, tak albo nie. Jeśli Donald zaprosi, Centrum wskoczy na listy Koalicji Obywatelskiej, tak czy nie?
14: Będziemy oczywiście rozpatrywać różne scenariusze, ale...
13: Jest to prawdopodobne?
14: Ale tak jak powiedziałam, będziemy rozpatrywać różne scenariusze, ale będziemy mieć na uwadze interes Rzeczpospolitej i możliwość realizacji własnych planów politycznych.
13: Poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Ryszard Petru powinien wejść do rządu, tak czy nie?
14: Uważam, że byłby bardzo dużą wartością dodaną w Ministerstwie Gospodarki i Rozwoju, ale na ten moment nie ma w tej sprawie decyzji.
13: Kropka. Jeśli moja formacja nie wejdzie do Sejmu, odchodzę z polityki. Tak czy nie?
14: Mam duże doświadczenie, które na pewno dla pracy, dla Rzeczpospolitej będę wykorzystywać w kolejnych latach. Na jakich odcinkach zwykle decydują o tym obywatele?
13: Czyli unik. Czy system kaucyjny się sprawdził? I proszę sobie wyobrazić, jaka jest odpowiedź. Tak odpowiedziało tylko 33% uczestników naszej sondy, nie aż 67%.
14: Ale jednocześnie 60% obywateli oczekuje jego rozszerzenia.
13: Pani minister Paulina Henik-Kloska jest gościem Radia Z. Teraz zapraszam do internetu.
12: To jest gość Radia Z.
13: No ale ta ocena nie wzięła się znikąd, pani minister. Coś chyba jest nie tak. Coś nie zagrało.
14: Tak jak powiedziałam, logistykę w systemie poprawiamy, więc tego typu sądy też nie są miarodajne, no bo nie są reprezentatywne, że tak powiem, przyciągają uwagę tych,
13: ale na pewno czyta pani wiele
14: podejmują
13: opinii. Są różne sondaże. Nie ma nigdzie takiej totalnej akceptacji działalności tego systemu.
14: Ludzie oczekują, że system poprawi swoją logistykę i to jest naturalny element
13: wprowadzenia. To już ponad 8 miesięcy.
14: No ale tak nie. Tak naprawdę system wszedł w pełną parą od 1 stycznia tego roku. Mamy czerwiec, więc to jest 6 miesiąc jego funkcjonowania. Przy czym, przypominam, wchodzimy w kluczową fazę okresu wiosenno-letniego, gdzie napojów zużywamy dużo więcej. To, co mnie bardzo cieszy, to to, że pojawia się coraz więcej automatów. Widzę, że one też ulegają awariom i operatorzy będą musieli to sprostać temu wyzwaniu, bo nasi obywatele zdecydowanie wybierają te punkty zautomatyzowane. 80% zwrotów butelek w systemie kaucyjnym i puszek trafia do tych 20% zautomatyzowanych punktów odbioru odpadów, co wywołuje te logistyczne turbulencje.
13: Okej, co z małpkami? One wejdą do systemu czy nie?
14: Jeżeli będziemy przekonani, że system działa poprawnie, logistycznie, funkcjonuje ok, wtedy będziemy mogli podejmować decyzję o rozszerzeniu tego systemu i zapewne takie zapadną, ale kiedy czas pokaże, w pierwszej kolejności jest duże oczekiwanie społeczne, tak jak mówiłam, ponad 60% obywateli oczekuje według badań, które ja znam, że system zostanie poszerzony właśnie o małe butelki jednorazowego użytku szklane i będziemy chcieli to zrobić, natomiast czekamy na to, by ta logistyka działała już w sposób pewny i odpowiedni, akceptowalny społecznie.
13: Pani minister, na pewno pani słyszała o informacji, która mrozi krew w żyłach. To jest informacja sprzed kilku dni z Jabłonki na Podkarpaciu. Tam wilk wszedł na posesję, ruszył w kierunku 20-miesięcznego dziecka i porwał psa. Czy nie czas na odstrzał wilków?
14: Jeżeli chodzi o wilki, polskie prawo przewiduje zgodę na odstrzał agresywnych osobników. Jeżeli ktoś ma taki wniosek, należy go złożyć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalna Dyrekcja takie zgody wydaje. Nie znam tego konkretnego przypadku.
13: Kto może zgłosić taki wniosek? Każdy?
14: No,
13: czy
14: można,
13: poszczególne instytucje?
14: Może złożyć to samorząd, między innymi, więc najlepiej zwrócić się z prośbą do jednostki samorządu terytorialnego.
13: Czyli rozumiem, że są określone limity. Jeśli chodzi o odstrzał
14: wilków. Nie ma limitu. Tak jak powiedziałam, należy złożyć wniosek w przypadku konkretnego osobnika, bo to nie chodzi oczywiście o redukcję wtedy populacji, tylko o eliminację konkretnego osobnika, który wykazał się jakąś agresją.
13: A jak to wygląda dzisiaj? Populacja jest za duża, czy jest w sam raz? Mówię o wilkach.
14: Tak jak powiedziałam, nie mamy w planach redukcji populacji.
13: A co z niedźwiedziami? Bo też mamy informacje, mamy niedźwiedzia, który grasuje w okolicach Morskiego Oka, no i mamy ten wypadek sprzed kilku tygodni, który zakończył się śmiercią.
14: Ten wypadek wydarzył się, przypomnę, w miejscu bytowania niedźwiedzia brunatnego w lesie. W gminie Bukowsko. My próbujemy poszukać, czekamy na ostateczne dane DNA, bo zostały one pobrane od tego osobnika i staramy się ustalić tego osobnika, bo to też należy zrobić. Pułapka na niego została rozstawiona. Natomiast jeżeli chodzi globalnie o niedźwiedzie brunatne, rozpoczęliśmy po 15 latach narastania problemu. Dopiero zespół pod moim kierownictwem podjął działania, które mają wesprzeć bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia. Uruchomiliśmy, przypomnę, grupę interwencyjną. Pan prezydent parę dni temu podpisał, cieszę się bardzo, ustawę, która pozwala grupie interwencyjnej korzystać z broni gładkolufowej.
13: Czyli gumowe
14: salach,
13: kule, tak?
14: Gumowe kule.
13: Można płoszyć te zwierzęta.
14: Tak, ale w sposób profesjonalny. Grupa interwencyjna jest już rekrutowana, 11 osób bodajże mamy już zrekrutowanych, ale prowadzimy cały szereg.
13: 11 osób na Podkarpaciu?
14: Tak, na samym Podkarpaciu. W Tatrach, w Tatrzańskim Parku Narodowym, tego typu grupa interwencyjna działa już od wielu lat skutecznie. Wszystkie niedźwiedzie są monitorowane. My mamy w Bieszczadach też już zaobrożowanych 11 niedźwiedzi, dwójka osobników, które takich młodych, które potrafiły schodzić, bo tak zostały też nauczone prawdopodobnie przez matkę samicę, zostały relokowane. Będziemy obserwować, czy ta relokacja bardziej wyżej w góry jest skuteczna. Natomiast tak, rozpoczynamy też liczenie, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Będziemy przeprowadzać liczenie takie profesjonalnie tego stada, między innymi na Podkarpaciu.
13: Kiedy to się zacznie? To lada moment?
14: To będzie prowadzić z funduszy norweskich główny inspektor ochrony środowiska. Rozpocznie, najpierw trzeba metodologię liczenia opracować i tak dalej. W tym roku przystępujemy do działań.
13: A co pani myśli o takim pomyśle Adama Wajraka, który mówi, że być może czas na powołanie takiej specjalnej, profesjonalnej, odrębnej służby, która będzie tylko i wyłącznie zajmowała się tymi sprawami, zwierzętami, żeby nie dochodziło do takich tragedii.
14: Eksperci przyrodnicy często mówią o tym, że minister klimatu, podobnie jak MSWiA, powinien mieć służbę profesjonalną, państwową, jak mamy PSP i OSP, tak?
13: Właśnie. Poza Pan jest za tym, czy przeciw?
14: Przede wszystkim nie mamy w tej chwili takich planów, bo nie mamy też funduszy na utworzenie tego typu odrębnej służby. Współpracuję w tym zakresie, w tym przypadku wyodrębniliśmy specjalny fundusz z w związku z narastaniem problemów środków europejskich z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i mamy tę grupę przygotowaną środki finansowe na 4 lata na funkcjonowanie tego programu i na podstawie tego programu 4-letniego trzeba będzie ocenić, w jaki sposób dalej organizować i rozwiązywać problem.
13: Co z pożarami? Bo mieliśmy kilka dni temu potężny pożar na wschód od Warszawy. Wcześniej był pożar Puszczy Solskiej. Czy w tym roku jest zdecydowana większa liczba tych pożarów?
14: No, do teraz tego weekendu czerwcowego mieliśmy w Polsce 4000 pożarów lasów prywatnych i państwowych. To jest 1500 pożarów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
13: Czym to jest spowodowane?
14: Przede wszystkim bardzo niską wilgotnością ściółki leśnej. W wielu regionach ona pozostawała na poziomie wilgotności poniżej 10%. Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, tylko takich...
13: Nie tak, jak ich w ostatnich godzinach.
14: Bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy przez wiele lat w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę. Niemniej staramy się z tym radzić, podejmując liczne działania retencyjne. Wygospodarowaliśmy na ten cel 450 milionów złotych z też środków europejskich, by tego typu retencje wody prowadzić właśnie, by Polska nie stepowiała i to są bardzo ważne inwestycje. No na przykład ostatnio odebrałam inwestycje na Podlasiu, gdzie odzyskaliśmy rzekę Ełk na odcinku ponad 11 kilometrów i to są właśnie te działania, które z jednej strony są prośrodowiskowe, ale też przede wszystkim niosą ze sobą ten aspekt antypożarowy, czyli PEPOSZ.
13: Panie minister, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Zjawa 92 pyta, dlaczego pani minister, to jest cytat, oszukała miliony Polaków? I czy pani przyzna i powie, tak, jestem oszustką, deklarowała pani, że nie wzrosną opłaty za wywóz śmieci dla mieszkańców po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Odzew z rynku jest zupełnie inny. Gdańsk i Gdynia podnoszą opłaty.
14: System wywozu nieczystości, koszty tego systemu, utrzymania tego systemu rosną przede wszystkim z powodu wzrostu płacy minimalnej i kosztów transportu. Dobrze wiemy, jak rosną koszty transportu i pensje i to jest jeden z głównych czynników wzrostu wywozu odpadów.
13: Czy nie ma pani wyrzutów sumienia, że były takie
14: oczywiście,
13: deklaracje, a zdarzyło się coś innego?
14: No ale ja nie mam wpływu, nie pamiętam dokładnie mojej deklaracji, natomiast jeżeli prześledzimy rachunek kosztowy, to tak jak powiedziałam, między innymi wzrost pensji, płacy minimalnej, ale generalnie średnich pensji, które bardzo dynamicznie rosły w ostatnich latach, jest powodem wzrostu kosztu usług komunalnych.
13: Wolność słowa. Tuż po odejściu z Polski 2050 i założeniu klubu Centrum mówiła pani, że nie chodzi wam o stołki, tylko o rozwiązywanie prawdziwych problemów Polaków. Wasza posłanka otrzymała właśnie posadę wiceministra sportu i mówiła, że będzie zajmować się dyskryminacją kobiet w sporcie. Pytana, co to oznacza, odpowiedziała w Polsat News Polityka, że wszyscy Polacy znają Roberta Lewandowskiego, ale nie wszyscy znają Ewę Pajor. Czy to są te prawdziwe problemy Polaków, o których pani mówiła?
14: Jeżeli chodzi o dofinansowanie sportu dzieci płci żeńskiej, na pewno wymaga to większego dofinansowania. Jeżeli mamy reprezentantkę kobiecą w Ministerstwie Sportu, która będzie o to zabiegać, bardzo się cieszę.
13: Ale chodzi,
14: zdrowie połowy
13: sprawa,
14: populacji
13: dotacje,
14: polskiej
13: dotacje
14: jest bardzo ważne.
13: Młodych dziewczyn, to jest oczywiste, ale z drugiej strony wydźwięk tej opinii pani minister Cwaniny był taki, że chodzi o to, żeby media więcej mówiły na temat pani Pajor niż na temat Lewandowskiego.
14: Przez wiele...
13: Wyobraża pani sobie to, że ktoś z ministerstwa kontroluje media?
14: Nie, oczywiście, że nie o to chodziło mojej koleżance. Jest i tu nie ma co teraz wyciągać z tego jakiś pochopny
13: wniosek. Czy to niefortunna wypowiedź?
14: Nie. Chodzi generalnie o to, że od wielu lat mówiło się o tym, że... I nie ma co zniekształcać tutaj wypowiedzi. Przez wiele lat mówiło się o tym, że brakuje brakuje reprezentacji płci żeńskiej zarówno w Ministerstwie Sportu, jak i w związkach sportowych i bardzo się cieszę, że ta grupa się zwiększa i będzie zabiegać też o dofinansowanie większe ze sportów żeńskich. Ale generalnie, jeżeli chodzi o Żanetę Cwalinę-Śliwowską, mamy bardzo daleko idące plany, jeżeli chodzi na przykład o rozwój turystyki leśnej w Polsce. Jest to turystyka, która ma coraz więcej fanów, przyciąga rzesze turystów nie tylko z Polski, ale z Europy. Nasze szlaki w parkach narodowych są oblegane przez turystów z całego świata i będziemy chciały poszerzyć ofertę również w tym zakresie, jeżeli chodzi o tereny na przykład leśne. Mamy nie przez przypadek, Żaneta otrzymała ten obszar odpowiedzialności w swoim ministerstwie. Mamy bardzo daleko idące plany, będziemy działać, by również ta oferta wypoczynkowa na terenie naszego kraju dla naszych obywateli się zwiększała, ale na przykład też rosła liczba szlaków turystycznych i tych pieszych i rowerowych.
13: Jasne. Krytyk krytyczny pyta. Za granicą, na przykład w krajach nordyckich, ludzie wrzucają do automatów całe worki butelek i puszek naraz, a maszyna szybko liczy i zwraca kaucję. Czy jesteśmy w stanie coś takiego wprowadzić w Polsce?
14: To oczywiście, czy system kaucyjny organizowany jest przez wolny rynek i to operatorzy dobierają maszyny, które operatorzy, ale też system, czy sklepy i sieci handlowe podejmują decyzje, w jakiego typu maszyny inwestują. Ja tu, tak jak nie zamierzamy mówić mediom, o kim mają pisać artykuły, tak samo nie zamierzamy mówić podmiotom prywatnym, w jakiego typu automaty zamierzają inwestować. Oczywiście
13: no byłoby lepiej, gdyby w takie automaty jak w Skandynawii.
14: Poszczególne sieci handlowe powinny też wyciągać wnioski z upodobań konsumentów, bo to jest przewaga też konkurencyjna dla nich.
13: Dobrze, Paweł, ten sam temat. Paweł, automat w markecie zamiast 50 groszy za butelkę naliczył mi 10 groszy. Co mam zrobić? Przy jednej butelce machnę ręką, tak jak większość Polaków. Ale czy markety na takim oszustwie nie zarobią milionów? Czy ktokolwiek to weryfikuje i sprawdza?
14: To jest problem jednej w zasadzie sieci, która zbiera, oddaje kaucję od wszystkich butelek, nie tylko tych objętych systemem kaucyjnym. Ja nie wiem, czy pan dostał te 10 groszy od butelki objętej systemem kaucyjnym, czy butelki nieobjętej systemem kaucyjnym. Bo faktycznie jedna z sieci handlowych odbiera wszystkie butelki, nie tylko te z obowiązkowego systemu kaucyjnego, i za te pozostałe oddaje 10 groszy. Natomiast jeżeli faktycznie pan dostał 10 groszy za butelkę objętą systemem, jest to błąd, rozumiem, bazy, którą otrzymał automat i należy to zgłosić do kierownika takiej jednostki handlowej.
13: Puła Panda. Chcę zadać pani identyczne pytanie, jakie zadałem pani w tym studiu przed wyborami w 2023 roku. Czy jest pani odważną polityczką? A jeśli tak, to proszę powiedzieć coś negatywnego na temat Donalda Tuska. Powie pani coś?
14: Jestem
13: odważną. Ma pani tyle odwagi?
14: Jestem odważną polityczką, natomiast nie widzę powodu, do którego mam źle mówić o swoim
13: szefie.
14: Dobrze,
13: to zapytam inaczej. A czy Donald Tusk ma jakieś słabości, które pani dostrzega?
14: Oczywiście, że ma, natomiast pan pozwoli, ale będę, że tak powiem, zachowywać się dla siebie.
13: Zadowolony z odpowiedzi
14: pani. Proszę mnie nie prowokować, żeby... na pewno pewnego rodzaju błędem było na przykład wczorajsza prezentacja kandydatki z Krakowa pod KPRM-em.
13: Czyli premier popełnił tu błąd.
14: No i tak, znaczy zostało to też, na pewno może to źle zostać odebrane w Krakowie, zupełnie niepotrzebne. Natomiast proszę nie oczekiwać, że będę obgadywać z panem swojego szefa na antenie Radia Z.
13: Dobrze, RAV. Zaczęła pani, to jest cytat naszego słuchacza, zaczęła pani swoją karierę ministry od nieudanej ustawy wiatrakowej. Przeszła pani przez, cytat, zniszczenie leśnictwa w Polsce, wprowadzenie archaicznego systemu kaucyjnego, generującego bezsensowne koszty dla obywateli. Jaki przeciętny Polak ma z pani pożytek?
14: To jeszcze raz. bezsensowne koszty płacilibyśmy, gdybyśmy płacili kary za niezrealizowany poziom recyklingu odpadów po opakowaniach typu PET czy puszkach aluminiowych, które groziły nam już za ten rok. Dość wysokie, bo poziom recyklingu i odbioru opakowań, które mamy nałożone na nas, to jest 77%, a myśmy realizowali około 30-40% w zależności od frakcji odpadów. I to byłby bezsensowny wydatek. Płacenie kar to jest przepalanie pieniędzy obywateli i nie powinniśmy do tego doprowadzić, czy konsumentów, bo płaciliby te kary producenci napojów w opakowaniach. Natomiast jeżeli chodzi o lasy państwowe, dementuję, żeby zostały zniszczone, mają się świetnie, ich kondycja jest bardzo dobra. Co prawda mamy problem z ilością opadów i staramy się przeciwdziałać zmianom klimatu, ale jak pan się domyśla i nasi słuchacze, wpływ ministra klimatu
13: nie ma pani jednak aż takich
14: na
13: możliwości.
14: To jest ograniczony.
13: Tu zgoda. Adam, ma pani dostęp do samochodu z kierowcą jako minister, a pobrała pani 16 790 zł kilometrówek i około 420 zł na taksówki. Informacje z oświadczenia. Czy to nie jest nadwyrężanie finansów państwa? Czy ministrowie i wiceministrowie powinni pobierać kilometrówki?
14: Nie korzystam z samochodu służbowego ministerialnego w okręgu wyborczym, zwłaszcza w okresie weekendów, kiedy mam spotkania i nadrabiam pracując właśnie w ramach okręgu wyborczego, a mój okręg jest bardzo duży. Czasami miejscowości oddalone są nawet o 1,5-2 godziny od siebie.
13: I stąd te 16 tysięcy.
14: Ale też wyjazdy w Polskę w okresie, dwóch okresach, w połowie roku i w końcówce roku, w weekendy właśnie też zdarzało mi się wyjazdy prywatnym samochodem na terenie kraju.
13: Komentator niesportowy. Dlaczego w Polsce nie ma zakazu pojazdów, które zużywają najwięcej paliwa, a służą jedynie jako źródło luksusu, jak prywatne samoloty, helikoptery, czy sportowe samochody, czy nawet SUV-y palące po paręnaście litrów ropy, a wprowadzacie zakazy na 25-letnie auta palące 5 litrów ropy na 100 kilometrów.
14: Znaczy, jakie było pierwsze pytanie? Dlaczego, znaczy...
13: nie ma dlaczego nie ma zakazu pojazdów, które zużywają najwięcej paliwa?
14: Generalnie zasada zanieczyszczający płaci. To jest zasada, którą mamy płacić w ramach ETS2 i jest duże oczekiwanie społeczne, by tej zasady nie wprowadzać do porządku prawnego w Polsce, więc walczymy o zmianę tej
13: dyrektywy.
14: Jaka
13: jest szansa? Jaka jest szansa na to, że ta ETS2 nie wejdzie w ogóle w życie?
14: Przesunęliśmy wejście w życie tej dyrektywy.
13: Ale to jest rozwiązanie tymczasowe. Za rok będziemy
14: doprowadzić,
13: w to wchodzić?
14: Chcemy doprowadzić do tego, by była to, było to rozwiązanie dobrowolne dla krajów członkowskich. Natomiast Komisja Europejska ma propozycję zmiany tej dyrektywy, rewizji tej dyrektywy przedstawić w połowie tego roku. Czekamy.
13: Każdy, kto przeżył trochę lat, widzi, że ten klimat jest inny niż kilkadziesiąt lat temu, ale to nie oznacza, że powinno to prowadzić do przedsięwzięć, które duszą gospodarkę, które duszą gospodarstwa domowe, szczególnie z uwagi na rolę węgla w naszej energetyce i które duszą całą Unię Europejską. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. Trochę inny rodzaj pytania, ale związany z ETS-em. Czy jest szansa na rezygnację z Zielonego Ładu w ogóle w Europie?
14: Kiedy te przepisy były wprowadzane, w Polsce rządził PiS, a Polskę na szczytach europejskich reprezentował Mateusz Morawiecki. Wtedy był najlepszy czas na wpływanie na decyzje w Europie.
13: To są wypominki, ja to rozumiem. Natomiast, ale co wy jako obecny rząd możecie zrobić?
14: Ja mam jedną odpowiedź dla pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Prawdziwi patrioci wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii. Z wielu względów jest to nasz obowiązek i nasza powinność. Po pierwsze, w ten sposób wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Mamy dzisiaj bardzo niski poziom wód w polskich rzekach, które są

0: W 2015 roku, kiedy nie mieliśmy systemu, tak bogatego systemu fotowoltaiki w Polsce, mieliśmy ograniczenia w dostępie do energii elektrycznej z powodu właśnie niskiego poziomu wody. Ja się bardzo cieszę, że mamy OZE, które sprawia, że mniej używamy bloków węglowych w okresie zwłaszcza lata, ale generalnie przez cały
1: rok. Ale wie pani, że kiedy jest taki moment, kiedy jest bardzo duży pobór tej energii elektrycznej ze słońca, to jest problem z tą energią.
0: Tak, bo przez...
1: Minusowa cena. Musimy innym dopłacać, żeby wziąć tę energię?
0: Już mówię, przez
1: to
0: wiele lat...
1: To jest problem, że przesadziliśmy z rozwojem OZE.
0: Jest nasycenie oczywiście z fotowoltaiką na rynku, ale głównie dlatego, że przez wiele lat moi poprzednicy nie robili nic, by zwiększyć elastyczność systemu i zwiększyć możliwość odbioru energii wtedy, kiedy jest jej najwięcej i jest ona najtańsza. I my to przeciwdziałamy temu. W tej chwili w Polsce realizowanych jest blisko 200 projektów inwestycyjnych, których celem jest wybudowanie dużych i wielkoskalowych magazynów energii. Ja byłam ostatnio na takim obiekcie już, który się synchronizuje. Ich uruchomienie kilkunastu tego typu pierwszych magazynów poprawi sytuację w systemie. Pozwoli nam właśnie magazynować energię elektryczną.
1: Pytanie,
0: wtedy,
1: jest
0: kiedy
1: realne,
0: jest jej
1: bo
0: najwięcej.
1: Z tej strategii państwa wynika, że w 2040 roku nie będzie już tak naprawdę. Znaczy pytanie, czy w 2040 roku w tym momencie docelowym nie zabraknie prądu?
0: Stabilizacja systemu przez właśnie system magazynów jest kluczowym elementem bezpiecznego miksu.
1: Wybudujecie tyle magazynów do 2040?
0: Ten magazyn, na którym byłam ostatnio, tylko ten jeden obiekt, a mówię, budujemy tego typu 200 obiektów w Polsce. Tego typu obiekt stabilizuje system, jest w stanie podawać energię elektryczną dla około 200 tysięcy gospodarstw
1: domowych. Jakie będą
0: domowych.
1: Wydatki związane z tymi magazynami? Czy nie za duże? Czy stać na to państwo?
0: Ale to jest wliczone w przyszły koszt energii i jak liczymy koszt energii podawanych do systemu przez magazyny, on jest obok energii z wiatraków na lądzie najtańszy, najniższy. Dużo niższy niż w blokach węglowych, które też w systemie utrzymujemy, które przypomnę, są, część z nich jest wyeksploatowanych i mamy i bardzo zanieczyszczających i mamy obowiązki je w krótkim okresie wyłączyć, ale też dlatego, że one już technologicznie są zużyte.
1: Czytałem, tak
0: musielibyśmy coś w ich miejsce budować.
1: Rozumiem.
0: Więc budujemy odnawialne źródła
1: energii. Taki raport Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, który mówi, że absolutnie błędne jest inwestowanie w OZE i trzeba postawić na węgiel, bo to jest nasze naprawdę dobro naturalne i wystarczy nam na setki lat.
0: Ale,
1: co pani o tym myśli?
0: Ale,
1: żebyśmy znowu wrócili do węgla.
0: Ale nasi poprzednicy próbowali. Pamięta pan projekt Ostrołęka, utopione 1,5 miliarda złotych podatników? To faktycznie jest ogromny problem. Podjęli próbę, która spełzła na niczym. Skończyło się na przepaleniu, puszczeniu w komin 1,5 miliarda złotych. Nie ma mojej zgody na tego typu próby, nieudane próby inwestycyjne. Poza tym OZE to jest, tak jak powiedziałam, od uzależniania się od importowanych paliw kopalnych, to jest większa dbałość o zdrowie i życie Polaków.
1: Nie musimy
0: to
1: importować
0: jest,
1: paliw kopalnych, skoro mamy węgiel w Polsce.
0: Jak pan wie...
1: Możemy wprowadzić nowoczesne technologie, które spowodują obniżenie zadymienia, smogu i tak dalej.
0: Jak pan wie, w szczytowym momencie zapotrzebowania na węgiel za czasów rządów PiS importowano rekordowe ilości węgla z Rosji,
1: bo
0: był tańszy i bardziej...
1: W tym czasie realizowano plan likwidacji kopalń.
0: Nie, bo generalnie nasz węgiel wydobywany przede wszystkim polskie kopalnie nie dają rady konkurować na rynku z uwagi na to, że wydobywamy z coraz głębszych pokładów ten węgiel i jego wydobycie jest coraz droższe. Natomiast mamy tylko w zasadzie jedną kopalnię, jeden obiekt, który spina się ekonomicznie.
1: No mówi pani o Bogdance, tak? No jest jeszcze to złoże niedaleko Bełchatowa. Pani minister, na koniec jeszcze jedno słowo ze strony Jarosława Kaczyńskiego. On napisał w nocy tak. Jeżeli władza urządza polowanie na niezależnych dziennikarzy i zamyka ich w więzieniach, to jest to przejaw nie siły, lecz słabości. Weszliśmy na drogę Łukaszenki i Putina, twierdzi prezes PiS-u. Chodzi mu o tymczasowe aresztowanie przez sąd dziennikarza Leszka Kraskowskiego, który pisał na temat Polnordu i Romana Giertycha. Czy Polska schodzi na drogę Rosji i Białorusi?
0: Nic nie zauważyłam, by wolność słowa była w Polsce ograniczana, ale prezes Jarosław Kaczyński często

0: czy z wyimaginowanymi przez siebie problemami.
1: A czy nie sądzi pani, że taki wyrok, 3 miesiące dla dziennikarza, za to, że miał posiadać nielegalnie broń gazową i miał przedstawiać groźby karalne, to jest przesada? Czy nie można było
0: Dziennikarze, tak samo jak politycy, podlegają temu samemu prawu, co zwykli obywatele.
1: A wie pani, co mówi jego adwokat, że to jest reakcja za to, co pisał na temat Romana
0: Giertycha? Nie można w Polsce ani stosować gróźb karalnych, ani posiadać nielegalnie broni, więc
1: dziennikarz się nie przyznaje do tego.
0: No, ja nie znam faktów z tego postępowania, natomiast każdy podlega temu samemu prawu. Czy to jest dziennikarz, czy to jest polityk, czy to jest zwykły obywatel niepełniający
1: funkcji publicznej. Czyli panią to nie niepokoi, że dziennikarz znalazł się w więzieniu.
0: Tak jak powiedziałam, wszyscy musimy być sądzeni według tego samego prawa przez niezależne sądy. Jeżeli ktoś wykaże, że tu były jakieś naciski, to ma prawo też w tej sprawie wnosić akt oskarżenia do sądu.
1: Jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza. Jan Kowalski pyta. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska skontrolował 240 gmin z ich pracy dotyczącej ograniczania smogu. W ponad połowie stwierdzono nieprawidłowości. Dlaczego ograniczanie smogu w Polsce idzie tak kiepsko? Ile jeszcze mamy oddychać tym syfem? Proszę coś z tym zrobić. Program Czyste Powietrze to za mało.
0: Właśnie dlatego między innymi, że jest tylu przeciwników transformacji również tej oddolnej. Tak, my walczymy o czyste powietrze w Polsce. Trzeba to robić na wielu poziomach. To zarówno likwidacja kopciuchów w programie Czyste Powietrze, jak i eliminacja najbardziej zanieczyszczających pojazdów, bo no, tak naprawdę na koniec dnia i wymiana taboru na przykład autobusowego w miastach, co robimy, tylko z Krajowego Planu Odbudowy zakupiliśmy na potrzeby, wspieraliśmy zakup przez jednostki samorządu terytorialnego 1200 autobusów i będziemy dalej kontynuować wymianę taboru. Elektryfikujemy polską kolej, ale też podjęliśmy wysiłek, żeby stworzyć demonstrator hybrydowy, lokomotywy hybrydowej napędzanej paliwem wodorowym. Pracujemy na wielu poziomach. To są lata zaniedbań, które musimy wypełnić.
1: Zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska, prezes Stowarzyszenia Centrum. Będzie partia, czy nie?
0: Mamy w planach rejestrację partii.
1: Jeszcze przed wyborami?
0: Zapewne.
1: Bardzo dziękuję. Miłego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Są ostrzeżenia przed silnymi opadami i burzami dla wschodniej, centralnej i południowej części Polski. Mocno padać i grzmieć może do piątkowego poranka. Te deszcze zmniejszają zagrożenie ogniem w lasach. To ważne, bo do ostatniego weekendu było o prawie 50% więcej pożarów niż rok temu. Lasy płonęły aż 4000 razy, mówi w Radiu Z Paulina Henik-Kloska. Głównym powodem, jak mówi szefowa resortu klimatu i środowiska, była bardzo niska wilgotność ściółki leśnej.
4: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę. No, staramy się z tym radzić, podejmując liczne działania retencyjne, by Polska nie stepowiała.
3: Na takie działania Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. Premier upomina sejmową opozycję za antyukraińskie wypowiedzi. Chodzi m.in. o wytykanie wiceministrowi nauki Andrzejowi Szeptyckiemu ukraińskich korzeni i rzekome działania na rzecz Kijowa. Sam wiceminister porównał UPA do polskich żołnierzy niezłomnych. To, jak słychacie w rządzącej koalicji, była niefortunna wypowiedź. Według Donalda Tuska prawica chce, by role w życiu publicznym pełniły tylko osoby, których pochodzenie jest w 100% czyste. Wspomniał przy tym ważne postaci z naszej historii.
5: Zygmunt III Waza. Panie Antoni, idź pan tam i zbóż kolumnę Zygmunta III Wazy, bo to był Szwed. A za żonę miał Niemkę, albo Austriaczkę, nie wiem co gorsze, Habsburżankę. Stefan Batory słowa po polsku nie mówił. Lustrujcie ich. Nie zwlekajcie ani chwili, sprawdźcie, czy mieli polskie korzenie.
3: Kandydat na premiera z PiSu Przemysław Czarnek, odnosząc się do wypowiedzi Szeptyckiego, pytał, dlaczego w rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków. Afera tak zwanych dwóch wież coraz bliżej prawnego finału. Wczoraj długie i obszerne zeznania dotyczące tej nieudanej deweloperskiej inwestycji składał w warszawskiej prokuraturze sam prezes Prawa i Sprawiedliwości. To przesłuchanie ma zakończyć śledztwo, które 7 lat temu rozpoczęło się od zgłoszenia przez austriackiego biznesmena, rodzinnie powiązanego z Jarosławem Kaczyńskim, możliwości popełnienia przez niego oszustwa. Więcej o przesłuchaniu reporter Radia Z Tomasz Kuba.
6: Przesłuchanie było długie, ale przebiegało w dobrej atmosferze, choć nie było się bez zgrzytów, relacjonował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi.
6: Pytania zadawał m.in. mecenas Jacek Dybuła, pełnomocnik biznesmena z Austrii.
8: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury.
6: Teraz czas na decyzję, czy komu i jakie zostaną postawione zarzuty w tej sprawie, co potrwać może nawet wiele tygodni.
3: Ani prezes PiS, ani żaden z jego adwokatów nie zdecydowali się na rozmowę z dziennikarzami. Zmiany w gabinecie prezydenta Poznania. Jeden z jego zastępców złożył rezygnację ze względów zdrowotnych. Jacek Jaśkowiak powołał dwóch nowych. Kim są nowe osoby w gabinecie prezydenta? Szczegóły zna Adam Kaśmierczak.
9: To dotychczasowa dyrektorka Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta i wójt gminy Rokietnica Bartosz Derech. Już plotki o jego nominacji budziły emocje w środowisku Koalicji Obywatelskiej, co przyznaje nawet sam prezydent Jacek Jaśkowiak.
10: W układzie rezygnacji przez niego z funkcji wójta to jest poważny problem polityczny i rozumiem tutaj, że jest pewien taki konflikt interesów pomiędzy partią a miastem Poznań.
9: Niechętni tej nominacji mieli być także miejscy radni.
11: To, co mogę zrobić, to udowodnić pracą moją wartość i przekonać się do swojej osoby.
9: Odpowiada Bartosz Derech. Nową funkcję obejmie 1 lipca. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Bartosz Derech był wójtem Rokietnicy przez ostatnie 20 lat. Drastyczny wzrost zachorowań na żółtaczkę typu A. Tylko w ciągu 5 pierwszych miesięcy tego roku w zachodniopomorskim zachorowało 2 razy więcej osób niż w całym ubiegłym roku. Sanepid już bije na alarm, że jesteśmy w przededniu epidemii. Skąd ten wzrost liczby chorych? Tłumaczy reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
0: Wirus głównie przenosi się drogą pokarmową i poprzez kontakty seksualne. Według epidemiologów przez lata utraciliśmy odporność zbiorową i teraz mamy wysyp nowych zachorowań, mówi Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie.
12: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
0: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk i w razie wątpliwości kontakt z sanepidem. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
3: Pierwsze objawy żółtaczki przypominają grypę. Jest gorączka i ogólne osłabienie. Zarzucenie skóry pojawia się po kilku dniach. W Radlinie na Górnym Śląsku powstała pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Działa w szkole podstawowej nr 1. Radlin jest miastem górniczym, które od lat zmaga się z problemem zanieczyszczonego powietrza. Uczniowie będą badać, jak smog wpływa na zdrowie i jak skutecznie można z nim walczyć. Pracownię odwiedził nasz reporter Szymon Kastelik, który rozmawiał z uczniami Wojtkiem i Piotrkiem.
13: Robiliśmy próbkę pyłu z komina. Nie wiadomo, co to jest. Tym właśnie oddychamy.
14: Pyłomierz zwany nohalem, który mierzy zawartość pyłu.
13: Możemy zasymulować, jak płuca człowieka zmieniają się, gdy pali papierosa. I jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
15: Czyli teoria, praktyka, ale też praktyka i eksperymenty.
13: Tak, bo najważniejsze nie jest kucie teorii, ale także zrozumienie, do czego nam ona jest potrzebna.
3: Sam Radlin ze smogiem radzi sobie całkiem nieźle. W ubiegłym roku złożono tam najwięcej wniosków na wymianę kopciuchów. Na koniec zaproszenie do Ostródy. 26 czerwca zaczyna się 5. edycja biwaku Wojsk Napoleońskich. Będzie inscenizacja bitwy. Po raz pierwszy pojawią się kawalerzyści. Zaprasza Marek Wszelak z Muzeum w Ostródzie.
16: To taki ciekawy smak do tego, żeby pokazać coś nowego, coś innego. Oprócz tej piechoty, artylerii, którą pokazujemy, to jeszcze konie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli się przyjmie i sprawdzi, no to kto wie, może za rok, za dwa tych koników będzie u nas wtedy więcej.
3: W programie jest również pokaz artyleryjski. Podczas biwaku za darmo zwiedzicie Ostródzkie Muzeum. O wszystkim, co najważniejsze, usłyszycie w wiadomościach Radia Z. Na kolejne wydanie o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kida. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Intensywny deszcz i burze we wschodniej połowie Polski. IMGW wydaje tu alerty we wszystkich kolorach. Na przeważającym obszarze to ostrzeżenia pierwszego stopnia. W niektórych powiatach swoje SMS-owe alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2: Najwyższe w trzystopniowej skali ostrzeżenia czerwone są dla dwóch powiatów na południu, Gorlickiego i Jasielskiego. Są tu burze z bardzo silnym deszczem.
1: Amerykańskie dowództwo centralne informuje o zakończeniu kolejnej serii ataków na Iran. Teheran powiadamia z kolei o uderzeniach odwetowych na cele w regionie.
2: Siły USA twierdzą, że przeprowadziły kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie. Jednostki Korpusu Piechoty Morskiej, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej użyły broni precyzyjnego rażenia.
1: Iran ogłosił, że zamyka cieśninę Ormus dla żeglugi. Amerykanie, że statki handlowe tamtędy pływają. Premier upomina sejmową opozycję za antyukraińskie wypowiedzi. Chodzi m.in. o wytykanie wiceministrowi nauki Andrzejowi Szeptyckiemu ukraińskich korzeni i rzekome działania na rzecz Kijowa.
2: Szeptycki porównał UPA do polskich żołnierzy niezłomnych. Politycy koalicji rządzącej przyznają, że była to wypowiedź niefortunna.
1: Według Donalda Tuska prawica chce, żeby role w życiu publicznym pełniły tylko osoby, których pochodzenie jest w 100% czyste.
3: Zygmunt III Waza. Panie Antoni, iść pan tam i zbóż kolumnę Zygmunta III Wazy, bo to był Szwed. A za żonę miał Niemkę, albo Austriaczkę, nie wiem co gorsze, Habsburżankę. Stefan Batory słowa po polsku nie mówił. Lustrujcie ich. Nie zwlekajcie ani chwili. Sprawdźcie, czy mieli polskie korzenie.
2: Kandydat PiSu na premiera, poseł Przemysław Czarnek, w odniesieniu do wypowiedzi wiceministra Szeptyckiego pytał, dlaczego w rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków.
1: Na stacjach benzynowych dziś taniej niż wczoraj. Litr 95 kosztuje nie więcej niż 5,92, benzyny 98, 6,56, a oleju napędowego 6,43.
2: Rządowy pakiet CPN obowiązuje na razie do najbliższego poniedziałku.
1: Wszystko, co trzeba wiedzieć o poranku, mamy dla Was w wiadomościach co pół godziny. A po tych o 8:00 najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Gościem Radia Z i Marcina Zaborskiego będzie Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Tak się nagle zachmurzyło szarosine, ciężkie niebo.
5: Tak, to właśnie świadczy o tym, że Kamil Baleja w młodości słuchał zespołu Demon.
4: Dużo chmur dzisiaj, deszczowych.
6: A po nocy przychodzi dzień.
5: A ja słuchałem Budki Suflera.
4: A po burzy spokój, słońce. 18 stopni max dzisiaj będzie na południu.
5: Z czego to się cieszyć?
4: Ale będzie ocieplenie, idzie, powoli idzie.
5: Idzie, pod Beskidzie.
0: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry, bardzo nawet, słuchajcie, bo tak nazywa się poranny program Radia Z. Kłaniamy się nisko, Kamil Baleja koło
1: mnie. Marek Starybra, dzień dobry.
0: Dzisiaj 11 czerwca, imieniny świętują Paula, Barnaba i Felix. Wszystkiego dobrego, kochani.
1: A w kalendarzu świąt niecodziennych Międzynarodowy Dzień Zabawy i Międzynarodowy Dzień Rysia. Jest piosenka o rysiu, nie wiem, czy znacie.
0: Znaczy ja wiem, znam ten słynny cytat, że z pana Barei, że wszystkie ryśki to porządne chłopy.
1: A nie, to ja znam piosenkę. Hej, dziewczyno, spójrz na rysia.
0: Na misia tam było.
1: A nieważne, zmieniłem na rysia. Nieszczęśliwego, grubego rysia.
0: Pozdrawiamy was, ryśki. Nie słuchajcie Kamila.
1: Ale co, no fajne, fajne.
0: A najsłynniejszy rysiek, jakiego znasz?
1: No, wujek Ryszard, mój wujo. Ryszard. Pseudonim Arnold.
0: A śpiewałeś chyba tę piosenkę o Ryszardzie?

0: Kaliszu.
1: O, nie, ja się od... Nie, ja nie podążam tą drogą. Pan Ryszard Kalisz już schudł, świetnie wygląda.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Dawno nie widziałem. Pozdrawiamy serdecznie. Kto z nami po drugiej stronie? Dzwońcie. Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawania.
1: Rychu jesteś?
0: 321-321-321. Radio Z
2: i już. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka

0: Jak zawsze o tej porze kłaniamy się nisko, mówimy dzień dobry bardzo w Radiu Z. No i pytamy, dlaczego wy już o tak wczesnej porze, bo to bardzo wcześnie jest, jeszcze 6 nie ma, wy już nie śpicie, w samochodach jesteście i dzwonicie do nas. 321-321-321, witamy, dzień dobry.
1: Cześć, tutaj Adam z Brzozku. Witam was, wariata, o poranku. Bardzo miło, zawsze was słucham, wyjadąc do Prady. Szkoda tylko, że w moim samochodzie w Pradze nie mogę znaleźć fal Radia Z. Pozdrawiam.
2: No to jest bardzo proste, bo albo można słuchać nas przez stronę internetową, albo przez specjalną aplikację, albo po prostu w radiu, jak jest taka gałka, to trzeba nią kręcić. I jak słuchacz będzie kręcił, to jest takie krzsz i coś smutnego leci. To nie my. Coś dalej kręci. Krz, krz, krz, krz.
0: To też nie my.
2: I znowu coś smutnego, jakieś takie to nie my. I kręci dalej krzsz, i nagle w samochodzie po prostu
0: światło.
2: W środku światło. Jest tęcza.
0: Światłość wiekuista.
2: Świeci słońce. To wtedy to znaczy, że jesteśmy my, że to jest Radio Z.
0: A jak nie można znaleźć radia w samochodzie, to bym to radio wywalił. Jeszcze siekierą bym porąbał.

0: Dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bogdan Rymanowski, Marcin Zaborski,
2: Beata Lubecka,
3: Andrzej Stankiewicz.
1: Bo polityka to poważna sprawa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: O, i umówiłam się na mammografię.
10: Tak z plaży, z leżaka?
9: W centralnej e-rejestracji.
11: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
4: Po reklamie.
12: Panie i panowie, zbliża się szósta. Jest czwartek, 11 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
13: Szef służb obroniony w Sejmie przepadł wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych.
14: Belfast w ogniu, stolicą Irlandii Północnej, wstrząsają antyimigranckie zamieszki.
13: Meksyk na kilkanaście godzin przed na otwarcie mundialu czeka już wysłannik Radia Z.
12: Szósta.
13: PiS-owi znów nie udało się odwołać szefa MSWiA. Sejm głosami koalicji obronił Marcina Kierwińskiego przed wotum nieufności.
14: Opozycja zarzucała mu chaos w służbach, braki kadrowe w policji i nieudolność wobec dywersji i fałszywych alarmów.
13: Co przed głosowaniem działo się w Sejmie, śledził reporter Radia Z Daniel Wrzos.
15: Debata momentami była burzliwa i obie strony, zarówno PiS, jak i Koalicja Obywatelska, przerzucały się wzajemnymi oskarżeniami o używanie służb do własnych politycznych celów. Minister Kierwiński przytaczał konkretne liczby dotyczące programu modernizacji podległych służb czy wzrostu zatrudnienia w policji.
16: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych.
15: Z kolei koalicyjny PSL, broniąc ministra, mówił o tym, że upominał się on o dodatkowe pieniądze na policję, Straż Graniczną czy SOP po tym, jak prezydent zawetował ustawę Sejm.
14: PiS już 2 lata temu próbował odwołać Marcina Kierwińskiego.
13: A prezes Kaczyński spędził prawie 9 godzin w prokuraturze. Był przesłuchiwany w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież, które spółka Srebrna, powiązana z partią, planowała wybudować w centrum Warszawy.
14: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał nie dostać zapłaty za swoją pracę przy tym projekcie.
13: Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego było ostatnim zaplanowanym działaniem śledczych, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Zeznanie polityka liczy ponad 40 stron.
17: Protokół jest bardzo długi, bardzo wyczerpujący. Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
14: Dlatego decyzja o dalszych losach śledztwa i ewentualnym postawieniu zarzutów nie zapadnie szybko. Może to być kwestia wielu tygodni.
13: Podpalone domy i samochody, ranni policjanci, setki zatrzymanych w zamieszkach w Belfaście w Irlandii Północnej.
14: Wybuchły po ataku uchodźcy z Sudanu, który nożem zmasakrował pracownika ochrony zdrowia. Mężczyzna stracił lewe oko.
13: Michał Dzieniński śledzi to, co dzieje się na wyspach. Dzień dobry,
18: tak,
13: Michał.
18: Dzień
13: jak
18: dobry.
13: Minęła ta ostatnia noc?
18: Nieco spokojniej. Ulice Belfastu patrolowały tysiące policjantów. Miasto wygląda jak opustoszałe, bo służby apelowały o pozostanie w domach. Grupki głównie młodych, zamaskowanych osób próbowały zniszczyć zamieszki w różnych częściach miasta, szczególnie tam, gdzie mieszkają imigranci. Wszędzie widać spalone samochody, powywracane śmietniki, puste butelki po benzynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer nazwał sam incydent odrażającym, ale też zaapelował o spokój, bo reakcja służb jest i będzie stanowcza. Chcę powiedzieć jasno, akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Polski konsulat w Belfaście zaapelował do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie miejsc, w których może dojść do starć i zamieszek.
14: Według brytyjskiego MSW Sudańczyk miał status uchodźcy i wizę ważną jeszcze przez 2 lata.
13: Na ten moment Barcelona czekała ponad 140 lat. Bazylika Sagrada Familia oficjalnie stała się najwyższą świątynią świata.
14: Po tym jak papież poświęcił jej 172-metrową wieżę. Uroczystość była symbolicznym końcem budowy architektonicznego arcydzieła Antonio Gaudiego.
13: Obserwował to na miejscu w Barcelonie reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Powiedz, jak to wyglądało.
19: Był papieski hołd dla Gaudiego w jego kościelnej krypcie, nabożeństwo oraz muzyczno-świetlny spektakl zakończony pokazem fajerwerków, które rozświetliły niebo nad Barceloną. Ceremonia wywołała zachwyt wśród aż 120 tysięcy osób, które zgromadziły się wokół kościoła. Wyjątkowe i niepowtarzalne doświadczenie. Coś takiego zdarza się tylko raz w życiu. To było wspaniałe, lepsze niż się spodziewaliśmy i prawie płakaliśmy. Za nami przełomowy moment w historii Kościoła, choć prace wykończeniowe potrwają jeszcze 2 lata. Barcelona, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
14: Do ukończenia pozostaje m.in. jedna z fasad kościoła oraz prowadzące do niego monumentalne schody.
13: A tutaj wielki początek. Już tylko godziny dzielą nas od meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
14: Współgospodarz turnieju Meksyk zmierzy się z reprezentacją RPA. Tymczasem meksykańską stolicę opanowali strajkujący nauczyciele.
13: No to połączmy się z Mexico City, gdzie jest Marcin Powideł, specjalny wysłannik Radia Z na Mundial. Dzień dobry, Marcin.
2: Zgadza się.
13: Czy te protesty mogą skomplikować życie fanom piłki nożnej?
2: No jak najbardziej, czego ja jestem żywym dowodem. Dotarcie do strefy kibica, które powinno zająć mi niespełna 30 minut, zajęło ponad godzinę. Jeszcze gorzej było w drodze powrotnej, bo policja zamknęła główne drogi w centrum, co spowodowało z kolei komunikacyjny paraliż. Nie jeździły autobusy, a w pobliskich dzielnicach utworzyły się gigantyczne korki. Protestujący nauczyciele, którzy domagają się podwyżek i reformy emerytalnej, blokowali także drogi do stadionu Azteka, na którym rozegrane zostanie dzisiejsze spotkanie. Nic, trzeba uzbroić się w cierpliwość i wyruszyć na mecz znacznie wcześniej. Z Meksyku, Marcin Powideł, Radio Z.
13: Mecz otwarcia mundialu zacznie się o 21:00 polskiego czasu, a z Marcinem w Meksyku tego poranka będziemy się jeszcze łączyć.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Jak się mecz zacznie o 21:00, skończy o 23:00, to pójdziemy spać o północy. O Jezu, ale będzie trwało.
12: Ale tam raz na jakiś czas.
3: Raz na jakiś czas. Mundial 2 tygodnie będzie trwał, czy tam więcej jeszcze. Deszczowy dzień przed nami. W sam raz, żeby meczek oglądać, moi drodzy. 17-18 stopni to jest max. Dzisiaj praktycznie wszędzie będzie deszcz. Gdzieś tam słońce się pojawi, może w Poznaniu i w Krakowie. Ale tak to pada.
12: Leje, no.
3: Leje. Dobrze.
12: Jakby ktoś kran odkręcił.
3: Ale jak podlewa trawniki, moi drodzy. Ale będzie się zieleniło wszystko.
12: 5 po 6.

0: Ależ macie wielką paszczę, jak tak ziewacie z samego rana 10 po 6. Dzień dobry.
1: A ziewanie jest... Dlaczego to zrobiłeś? Ziewanie jest zaraźliwe.
0: Ale uważajcie na zawiasy, bo jak człowiek tak mocno tworzy buzię, to może, potem może jej nie zamknąć.
1: Co?
0: Że może jej nie zamknąć, chciałem powiedzieć, ale mi się zawiasy zawiesiły.

0: Justin Bieber. Gdyby to był Ryszard Bieber, to od razu by było, prawda, lepiej, a nie...
1: Pasowałoby. No. Rysiek do wszystkiego pasuje. Dzisiaj są imieniny, słuchajcie, Ryszarda. Czwartek, 11 czerwca w kalendarzu.
0: W każdej rodzinie jest jakiś Ryszard. To są porządni ludzie, a nie ma żadnej piosenki o Ryszardzie.
1: Chwila. Jak to nie ma? 321. Słuchacze dzwonią, śpiewają. Poprosimy o piosenki o Ryśkach. Bardzo proszę.
2: Dzień gorącego Rysia. Powietrze pachnie takim samym nocensem. Bararara, kochałem ciebie.
0: Dzięki.
2: Pozdrawiam, Rafał.
0: Dzień gorącego Rysia.
1: A Big Day.
0: Ja śpiewałem przed godziną 6. Hej dziewczyno, spójrz na Rysia.
1: Ja też mam. No. Rysiu, pamiętasz lato ze snu.
0: Dobre.
1: Pisałem, tak myślę.
0: Udowodnijcie nam, że piosenki o Ryszardzie znacie i piosenki o Ryszardzie śpiewacie.
1: Nie płacz Rysiek, bo tu miejsca
0: dobre.
1: Brak na twe męskie łzy.
0: Proszę dzwonić z piosenkami o Rychu. 321.

0: Wstajecie z Radiem Z20 po 6. Słuchajcie, czasy takie, że nie wszystko jest w internecie. Przeglądamy też dla was kolorowe gazety. Tu są plotki, ploteczki i uwaga, to już oficjalne. Najsłynniejsza celebrytka świata, czyli Kim Kardashian i kierowca Formuły 1 Lewis Hamilton są oficjalnie parą. To jest plotkarska wiadomość roku.
1: Wyrwał ją na formułę?
0: Mówi, chyba
1: pokażę ci mój bolid. Ale to jest, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, bo to jest połączenie dwóch zupełnie innych światów.
0: No właśnie.
1: Z jednej strony Kim Kardashian, ścianki, Instagram, pozowanie, obcisłe ciuszki i tak dalej, a z drugiej zapach benzyny, smar, wyścigi rajdowe. Tak. To trochę jakby u nas w Polsce na przykład, no nie wiem, Doda była z Mariuszem Błaszczakiem.
0: Tak, totalne zestawienie na kontraście. Albo nie wiem, Grzegorz Markowski, żeby był parą ze Zbigniewem Chudysem.
1: Tak. Albo idźmy dalej, czekaj. Albo Łatwogang z ministrem zdrowia.
0: Ale Łatwogang przecież jest ministrem zdrowia. Nie jest?
1: Nie.
0: A zachowuje się, jakby był.
1: Bardzo dobrze, niech robi tak dalej.
0: 21 po 6.

0: Avicii, Hey Brother, tu Radio Z. Za chwilkę u nas wiadomości o 6.30, a w nich powiemy o tym, słuchajcie, że już niedługo w Polsce 50% energii to będzie energia z odnawialnych źródeł energii. Wiatraki, energia słoneczna, rzeki.
1: Poczekaj. Odnawialne źródła energii to przecież jest to, o czym pan Przemysław Czarnek mówił. OZE.
0: Dokładnie to mieliśmy na myśli. Szczegóły i więcej już za chwilkę.
1: 50%?
0: W wiadomościach Radio Z.
1: To nie OZE sroze.
2: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Po reklamie.
1: Wstajemy, dzień dobry, 6.30, to jest Radio Z, wiadomości o 6.30 w Radio Z prezentują Paula Michalik i Michał Adamiok, jest 6.30.
14: Andrzej Poczobut chce we wrześniu wrócić na Białoruś, tak by być w Grodnie, gdzie ma dom jeszcze przed zjazdem Związku Polaków.
15: Nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić, powiedział. Poczobut jest jednym z liderów mniejszości polskiej na Białorusi. Jego uwolnienie z więzienia było możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku państw, w tym Polski.
14: Kuwejt zamknął swoje niebo dla samolotów cywilnych, to w obawie przed atakami Iranu.
15: Teheran uprzedzał, że będzie atakować amerykańskie obiekty wojskowe w regionie w odpowiedzi na wcześniejsze ataki sił USA.
14: Górniczy związkowcy nie akceptują przyjętego przez rząd krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Dokument zakłada coraz większy udział OZE w energetyce, a gaz ma pełnić rolę paliwa przejściowego do czasu uruchomienia elektrowni jądrowych.
15: Dla węgla w tym planie miejsca praktycznie nie ma.
14: Co konkretnie krytykują związkowcy? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
16: Węgiel powinien być paliwem przejściowym, bo zapewnia stabilność i mamy go w kraju, uważa Bogusław Ziętek z Sierpnia 80. Jak dodaje, oparcie się na OZE i imporcie gazu może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu.
17: Ten plan jest nierealistyczny. OZE może być tylko uzupełnieniem. Gazu nie mamy.
16: Związkowiec nazywa kłamstwem zapowiedzi rządu o spadku cen za prąd za kilka lat i podkreśla, że nie ma na to żadnych wyliczeń. Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Według założeń krajowego planu za 4 lata ponad 50% energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, a w 2040 roku ponad 60%.
14: W ciągu najbliższych 5 lat wzrośnie w Polsce liczba miliarderów. Chodzi o majątek liczony w dolarach. O 123%, konkretnie z 13 do 29.
15: Liczba miliarderów rośnie w naszym kraju szybciej niż gdziekolwiek indziej w Europie, zauważa to jedna ze szwedzkich gazet. To w Warszawie, a nie w Paryżu, Berlinie czy Londynie. Otwarto niedawno salon luksusowych samochodów Maybach, pisze Svenska Dagbladet. Oprócz polskiej stolicy tak jest tylko w Szanghaju.
14: Sukces Polski widzą także szwedzcy biznesmeni. Ponad połowa ankietowanych firm deklaruje plany zwiększenia inwestycji w naszym kraju.
15: A co dzieje się w sporcie? Już teraz Krzysztof Wilanowski.
18: Dzień dobry.
19: Radio Z.
13: Pierwsze źródło informacji.
18: To już dzisiaj zaczyna się wielka mundialowa zabawa. Mecz reprezentacji Meksyku i Republiki Południowej Afryki na słynnym Estadio Azteca w Mexico City otworzy piłkarskie Mistrzostwa Świata. Największe w historii, bo zagra w nich aż 48 reprezentacji. Pierwsze w historii, które zorganizują trzy państwa. Oprócz Meksyku to jeszcze Stany Zjednoczone i Kanada. Mecz otwarcia o 21:00. A swój mecz otwarcia w Lidze Narodów mają już za sobą nasi siatkarze biało-czerwoni. W pierwszym spotkaniu na turnieju w Chinach w trzech setach rozprawili się z Kubą.
19: Myślę, że fajnie zaczęliśmy ten turniej, dobrze weszliśmy w mecz, wiedzieliśmy, co mamy robić po swojej stronie siatki, no i to zaowocowało dzisiaj tymi trzema punktami. Wiadomo, że zawsze są rzeczy do poprawy.
18: Mówił nasz środkowy Bartłomiej Lemański. Kolejny mecz Polaków już dzisiaj o 14:00 zmierzał się ze Słowenią. A w Orlen Basket Lidze walka o złoto na remis. W drugim meczu finału koszykarze Legii Warszawa pokonali Zastal Zielona Góra 104-82. Stołeczni wyrównali stan rywalizacji, a kolejny mecz w sobotę w Zielonej Górze.
1: Zielona Góra, sialalala.
0: Pozdrawiamy serdecznie Zieloną Górę. U was dzisiaj, słuchajcie, 15 stopni, niewiele cieplej wreszcie Polski, bo na północy nawet chłodniej, 14. Najcieplej dzisiaj na wschodzie stopni 19. Wszędzie deszczowo, słońca jak na lekarstwo i tak z tego, co widzimy długoterminowo, będzie aż do...
1: No, do kiedy?
0: Aż do...
13: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
1: Nie robi się tak, no do kiedy będzie?
0: No aż do...
1: No do kiedy?
0: No długo. We'll be right back.

0: Jakby się uprzeć, to też piosenka o Ryśku by była. No, no, Richard never get you.
1: Ale słuchacze bardziej proponują polskie melodie, bo dzisiaj są imieniny Ryszarda i stwierdziliśmy, że nie ma żadnych utworów o Ryśkach, ale możemy liczyć na was, czyli na słuchaczy.

0: Familia, tu. Pozdrawiam, Pantera.
1: Pantera, pozdrawiamy cię, Pantero.
2: Ryszard, raczej chochlą niż łyżką. Dużą chochlą.
1: Piosenki o Ryśku są wszędzie, wystarczy po nie sięgnąć.
3: Siema, a tą piosenkę z bajki pamiętacie? Na dobranoc, dobry wieczór. Ryś pluszowy śpiewa wam, mówią o mnie. Ryś uszatek, bo klapnięte łóżko mam.
1: Piękne.
2: Rychu ma klapnięte łóżko. Rychu, nie przejmuj się, to się zdarza w pewnym wieku.
0: Piosenka o Ryszardzie. Ryszard już dawno tutaj nie mieszka.
2: A to fajne.
0: O nie.
2: Ryszard.
0: Dziękuję, Ewa z tej strony.
2: Dziękujemy, Ewa. Piosenki o Ryśku przyjmujemy na pod 321-321-321.
1: Tak, bo dzisiaj imienin Ryszarda. Wszystkiego dobrego, Ryśki nasze kochane.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Ale patrz!
5: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
13: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kicić wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
13: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 12 siódma to jest dzień dobry bardzo w Radiu Zet. Ludzie, wstańcie z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniamy się. Pozdrawiamy Jastrzębie Zdrój, bo u was ostatnio ciekawa rzecz, bo kangury skakały po ulicach Jastrzębia Zdrój.
0: Co ty do mnie mówisz? To już to nie Australia.
1: Ale mówi się po ulicach Jastrzębiu Zdrój, czy po ulicach Jastrzębia Zdroju?
0: Po ulicach miejscowości Jastrzębie Zdrój.
1: Jastrzębie Zdrój. I to były kangury, które uciekły z prywatnej hodowli. W sumie skakało u was po ulicach Jastrzębia Zdroju 8 kangurów.
0: Ktoś ma naprawdę prywatną hodowlę kangurów?
1: Naprawdę, no.
0: I co mówisz sobie? Ej, mam pomysł na biznes. Będziemy hodować kangury. Nie owce. Nie. Kangury.
1: I idziesz z kolegą Marianem, mówisz: Marian, patrz, weź mnie uderz w głowę, bo mi obraz skacze.
0: Ale złapali te kangury, jak one tak biegały po tym Jastrzębie w Zdroju?
1: Tak. Przez całą noc łapali je policjanci i strażacy.
0: Biedni.
1: No i w końcu złapali, ale już widzę tych strażaków biednych, policjantów, goniących te kangury.
0: I wchodzi pewnie dowódca służby i mówi: czekaj, młody, i biegniesz łapać kangury. Szefie, czemu znowu ja?
1: Ale słuchajcie, z kangurami to jest tak, że kangurom trzeba na przyszłość włożyć do torby, bo one są z Australii.
0: Ta.
1: Bumerang!
0: Ale wtedy
1: zawsze wrócą!
0: 'Przestań już tymi kangurami, bo się państwo...
1: Słuchacze wyskakują z łóżek w Jastrzębiu Zdroju.
0: To kangury u was, no.
1: Na 10 siódma.
0: A skąd wiesz, że to były kangury, a nie kangurzyce?
1: A nie wiem.
0: A po mieście zawsze kangury latają, masz rację.

0: Za chwilkę siódma wiadomości w Radio Zeta, w nich najważniejszy news tego dnia, czyli El Mexico, czyli Los Mundialos.
1: Tak jest, Polska, gola, Polska, nie, ale, czekaj.
0: No właśnie, Polacy nie grają na Mundialu. No
1: właśnie wiem.
0: Ale będziemy tam, moi drodzy, czy nie grają, ale Polacy tam są, między innymi nasz specjalny wysłannik, z którym się połączymy na żywo, łączenie z Meksykiem o godzinie siódmej, bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminek i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
14: Rządza pieniądza.
13: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 550 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
18: Ale tato, tylko nie samochodem.
17: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
18: A ja chcę syrop.
19: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
17: No i jak się czujecie?
18: Super! I nie zasypiam!
17: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
19: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Po reklamie.
1: To już prawie siódma, jest czwartek, 11 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Świat się zatrzymuje, kiedy rusza Mundial, mecz otwarcia już za kilkanaście godzin.
21: Koalicja górą, minister Kierwiński zostaje. Wniosek o wotum nieufności nie przeszedł.
20: NFZ ma węża w kieszeni, nie chce płacić za uratowanie chłopca, którego ukąsiła żmija.
1: Siódma.
20: Meksyk kontra RPA na początek mundialu, który po raz pierwszy organizują trzy państwa obok Meksyku, także USA i Kanada.
21: Mecz otwarcia na legendarnym stadionie Azteka o 21:00 polskiego czasu.
20: Na miejscu jest nasz człowiek Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Ponownie łączymy się z Mexico City. Marcin, czy wszystko tak jest już dopięte na ostatni guzik i wiemy, jak będzie wyglądać ceremonia?
0: No z tą pełną gotowością to w Meksyku bywa różnie, tutaj zawsze jest element improwizacji, a co do samej ceremonii to kibiców powita aktorka Salma Hayek, a główną gwiazdą muzycznej sceny będzie Shakira. Ci, którzy nie mają biletów na stadion, będą mogli wejść do strefy kibica lub obejrzeć spotkanie w licznych barach i restauracjach. Jest pięknie, wszyscy są uprzejmi. Najważniejsze, że ludzie się jednoczą, to najważniejsza impreza sportowa na świecie. Mundial jest domem futbolu. No tak właśnie mówią kibice w oczekiwaniu na mecz otwarcia. Z Meksyku Marcin Powideł, Radio Z.
21: Do Marcina wrócimy za godzinę, a po 16:00 magazyn mundialowy Radia Z, także prosto z Meksyku.
20: Rząd opozycja 2-0, koalicja drugi raz w tej kadencji obroniła ministra spraw wewnętrznych przed wnioskiem o wotum nieufności.
21: Odwołania Marcina Kierwińskiego chciał PiS, zarzucając szefowi MSWiA doprowadzenie do chaosu w podległych mu służbach. Debata momentami była burzliwa, zwłaszcza kiedy na mównicę wyszedł Janusz Kowalski.
2: Patrzcie się na te twarze niekompetencji, pychy, cynizmu, patrzcie się na te twarze działania antypolskiego. Ja Wolher Tusk, jeszcze kilkanaście miesięcy będzie mówił Marcin Kierwiński.
22: My nie bawiliśmy się tak jak wy w makiety, zapory na granicy, którą było łatwiej przekroczyć niż granicę otwartą. My nie handlowaliśmy wizami.
20: Tak ministra bronił premier Tusk.
21: PiS swój wniosek argumentował, jak twierdzi, nieporadnością służb wobec fałszywych alarmów.
20: Łatwiej poradzić sobie ze żmiją niż uzyskać pieniądze z NFZ-u. Jak dowiaduje się Radio Z, Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia zapłaty za sprowadzenie lekarstwa, dzięki któremu lekarze uratowali życie 16-latka, którego ukąsiła żmija lewantyńska.
21: Chłopak trzymał węża w domu. W czwartek przed północą w ciężkim stanie trafił do szpitala dziecięcego w Krakowie.
20: Konieczne było jak najszybsze podanie surowicy, która najbliżej była w Monachium. Co wydarzyło się dalej? O tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
23: Po surowicę poleciało lotnicze pogotowie ratunkowe. Nie było czasu, żeby załatwiać gwarancję pokrycia kosztów przez NFZ, przyznaje rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
24: Ostatecznie w piątek surowica dotarła. Po kilku godzinach stan chłopca zaczął się powoli poprawiać.
23: W piśmie do NFZ-u szpital oszacował koszty akcji na około 100 tysięcy złotych, ale fundusz nie może za to zapłacić, odpowiada rzeczniczka NFZ-u Aleksandra Kwiecień.
25: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia.
23: Nie wiadomo jednak, czy ministerstwo pokryje koszty, bo transport leków nie leży w zakresie działań LPR-u. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
21: Stan ukąszonego chłopca się poprawia. Prokuratura wyjaśnia, skąd miał żmiję lewantyńską, która nie występuje w Polsce, a jej hodowla jest zakazana.
20: Na wszelki wypadek biskupi przygotowują poradnik dla parafii w razie wojny, klęski żywiołowej albo innego kryzysu.
21: W tej sprawie episkopat ściśle współpracuje z rządem. Niewykluczone są też specjalne szkolenia dla wiernych.
20: W temat zagłębił się reporter Radia Z Michał Dzieniński. To co ma znaleźć się w takim poradniku?
26: W poradniku, który ma być gotowy za kilka tygodni, będzie instrukcja, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, czyli powodzi, czy choćby wojny. W parafiach powstają też grupy obrony cywilnej. Przygotowywane są też wytyczne, jak chronić i zabezpieczać dzieła sztuki, które są też przecież w kościołach. Nie wręczymy rządu, ale chętnie wyślemy diecezjalnych delegatów na specjalne szkolenia. Mają ruszyć jesienią, zapowiada ksiądz Jarosław Mrówczyński.
27: Dzięki inicjatywie z Ministerstwa Obrony Narodowej, MSWiA i Wyższej Szkoły Pożarnictwa jest przygotowane szkolenie dla delegatów diecezjalnych.
26: Rząd chce wykorzystać też bazę, jaką posiada Kościół, jako miejsca do schronienia dla ludzi w sytuacjach kryzysowych.
21: Kilka miesięcy temu episkopat powołał specjalny zespół do wypracowania zasad postępowania na wypadek kryzysu.
20: Po 140 latach budowy Sagrada Familia została uznana za ukończoną. Od wczoraj jest oficjalnie najwyższym kościołem świata.
21: Wieczorną mszę w Barcelonie odprawił papież Leon XIV, a świetlno-muzyczny pokaz podziwiało wokół świątyni ponad 100 tysięcy ludzi. O wrażeniach pytał ich na miejscu specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Grządzielski.
28: To było
20: bardzo ekscytujące, piękne. Obecność papieża tutaj była inspirująca.
21: Ceremonia była niezwykła, wspaniałe światła, wszystko piękne.
20: To było spektakularne, wzruszające, a słowa papieża o pokoju, radości, wierze, nadziei i miłosierdziu wobec bliźnich były niezwykle wymowne.
21: Sagrada Familia jest jednym z najczęściej odwiedzanych kościołów świata. Co roku przyciąga około 5 milionów turystów.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Deszczowe lato, moi drodzy. 15 stopni dzisiaj na północy, w centrum 17, na południu będzie 18. Wszędzie chmury, delikatne przejaśnienia dzisiaj widzimy w Poznaniu i w Krakowie, ale tam też może pokropić. Generalnie deszczowy dzień przed nami, deszczowy piątek przed nami, bo jutro podobnie, ale jutro już więcej słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: 6 po 7.

0: My w radiu nie boimy się rzeczy niemożliwych. To jest Radio Z do poranku. Dzień dobry. Teraz nasz wydawca będzie robił szum fal.
1: Bardzo rób proszę, szum fal. No. Dobrze. O. Bo są już pierwsze paragony. Słychać?
0: Ty tak mizernie robisz te fale. No znajdę większą.
2: O, teraz daleko.
0: Nie większa, śniadania.
1: Większa fala teraz leci. O. Bo są już pierwsze paragony z nadmorza. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, słuchajcie, ile kosztuje ryba nad morzem, to uwaga, najtańsza. Jest
0: mewa!
1: Mewa!
2: Mewa odleciała.
0: Co z tą rybą, Marku? Przepraszam,
1: najtańsza, paragony grozy. Najtańsza jest flądra, no. 14 zł za 100 gramów. Tańszy jest dorsz, 10 zł tańszy. No. To chyba taki mrożony. Frytki i jeszcze, uwaga, płatny ketchup. Zauważyli ludzie płatny ketchup, 3 zł za płatny ketchup.
0: Jak płatny ketchup?
1: No płatny ketchup.
0: 3 zł dają ketchup, co do frytek go dają? Taki,
1: tak, 3 zł.
0: Ten taki malutki, taki, tak. Co dają w tubeczkach?
1: Dlatego
0: takich.
1: Ja się wziąłem na sposób, no. I nie biorę nigdy frytek z ketchupem.
0: To z czym jesz te frytki?
1: No wiesz co, jak mocno ścisnę ręce, to sam mi wypływa.
0: To zrobisz tą mewę porządną, czy nie zrobisz tej porządnej mewy?
2: Mewa odleciała.
0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: 20 po siódmej. Dzień dobry, bardzo w Radiu Z. Jesteśmy w Meksyku, proszę państwa, bo tam dzisiaj startuje piłkarska fiesta.
1: Tak, i na miejscu jest nasz wysłannik, reprezentant wszystkich kibiców z Polski, Marcin Powideł, Radio Z. Marcinie, dzień dobry, Marcinie.
2: To ja, zgadza się, dzień
1: kochany,
2: dobry.
1: Która u ciebie?
2: To, słuchajcie, późny wieczór.
1: No właśnie, która godzina? U nas 7:20.
2: No to dodaj sobie 8. Odejmij, przepraszam.
1: Odejmij, czyli 23:20.
2: Nie funkcjonuje. Ale, tak, dokładnie tak.
0: Ale ty masz, słuchaj, piłkę nożną we krwi, ciebie ładuje co innego. Powiedz mi, no Meksyk to przede wszystkim kuchnia. Czy próbowałeś już coś meksykańskiego? Czy miałeś okazję wyjść z miasteczka piłkarskiego i coś zjeść?
2: Słuchaj, to jest tak wielkie miasto, że z niego się po prostu nie wychodzi. Ale tak, byłem zjeść, śmieszna sytuacja, pani kelnerka mnie zobaczyła, zamówiłem sobie jakieś danie, owoce morza i pani kelnerka na mnie spojrzała i mówi, pan nie jest stąd, to będzie dla pana za ostre. Nie posłuchałem jej i spróbowałem, miała rację.
1: Czyli wynik meczu Marcin Powideł kontra meksykańskie jedzenie 0-1. A powiedz, jaka atmosfera, czy są kibice na ulicach, czy widać wszędzie jakieś szaliki, kibiców z całego świata, czy jest ta piłkarska atmosfera?
2: No tu was trochę zaskoczę, bo wczoraj zupełnie tego nie było. Dosłownie poszedłem sobie pod strefę kibica, żeby porozmawiać z ludźmi. Naprawdę była ich garstka. No dzisiaj słyszę, że już jest troszeczkę głośniej, więc spodziewam się, że przed samym meczem pewnie będzie ich więcej. Powiem wam szczerze, że zdecydowanie więcej było strajkujących nauczycieli niż kibiców. A z tym też się wiąże niezła sytuacja, bo sparaliżowało to cały ruch w Mexico City. Aha. I odwołali autobusy, puścili je innymi liniami. Podchodzę do policjanta i pytam się, gdzie jest zastępczy przystanek, a on do mnie mówi tak, can be anywhere, czyli może być gdziekolwiek.
1: Okay.
2: Więc no tak to tutaj wygląda, trzeba mieć duży dystans, Marcin, do miasta, do siebie i do swojej pracy.
0: Najważniejsze pytanie na koniec, bo ty się jednak znasz na piłce nożnej. Powiedz nam, jak oceniasz szanse Polaków na tym mundialu?
1: Strasznie śmieszne, przepraszam.
2: Myślę, że mają spore szanse. Widziałem nawet prezesa Kuleszę tutaj, nie wiem, czy ze sobą sprzęt,
1: czyli ale... są nasi. Marcin Powideł, prosto z mundialu, z Meksyku. Mundial w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie dzisiaj rusza. Pierwszy mecz o godzinie 21 czasu polskiego. Meksyk gra z RPA, czyli tam na miejscu to będzie godzina 13.
2: 13.
0: No to nie pośpisz za długo, Marcin. Trzymaj się.
1: Dziękujemy. Pa.
2: No nie. Trzymajcie się. Hej.

0: Ależ my jesteśmy fajnymi kolegami z pracy, prawda, Kamil? Przychodzi Marcin Zaborski.
1: No i... tak, ja słyszałem, jakie hetne chłopaki z was. Od rana słucham.
0: Ale gramy specjalnie dla ciebie twoją ulubioną artystkę. Wiemy, że lubisz rzekomo.
1: Oczywiście.
2: Możesz zanucić, jak chcesz.
1: Miłością pierwszą, absolutnie.
2: Promise me light.
1: Słyszałem, jak się cieszycie, że dzisiaj jest dzień zabawy i dzień Rysia.
2: No właśnie.
1: A kiedy jest dzień zabawy z Rysiem?
2: Dzisiaj.
0: Dzisiaj. A, słuchacze dzisiaj dzwonią i śpiewają piosenki albo różne rymowanki na temat Ryszarda. Bardzo proszę, uwaga, słuchaczka, słuchacz.
3: Bo tylko jeden Rysik, jedyny analogowy. Kiedy pojawia się Rysik, dziewczyny tracą głowy.
1: To tylko jakaś znana melodia jest.
0: Nie wiem, ale ładna.
2: Ładne. A ja mam takie na przykład, bo my szukamy tego Ryszarda dzisiaj. Ja bardzo lubię takie danie ryś z kurczakiem.
0: Ryśki są wszędzie. Dzisiaj imieniny Ryszarda, a dzisiaj twoim gościem będzie, tu zaskoczenie, nie Ryszard, a Dorota.
1: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
2: Zapraszamy.
0: No i, czekaj. No i?
1: Ale?
0: No zachęć do rozmowy jakoś.
1: Pewnie zna jakiegoś Ryśka.
0: Ósma dwie, zapraszamy.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
7: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
6: A z kim będziesz kosił?
7: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
8: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Extra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandic Ether, nie?
7: No, te z Media Expert?
6: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
7: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
6: Marian.
7: Co?
18: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandic Ether. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
19: Po reklamie.
2: Czwartkowy poranek z Radiem Z jest 7.30. Polecamy waszej uwadze wiadomości. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
20: Karol Nawrocki zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent weźmie m.in. udział w niedzielnej gali UFC w Białym Domu. UFC to największa na świecie amerykańska organizacja promująca walki w formule MMA. Wizyta ma być też okazją do rozmów o sprawach bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
21: Donald Trump obchodzi w tym roku 80. urodziny, a Stany Zjednoczone 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta prezydenta Nawrockiego będzie prywatna, bez oficjalnych punktów.
20: Amerykanie przeprowadzili tej nocy kolejne ataki na Iran. Uderzyli w system łączności oraz stanowiska obrony przeciwlotniczej.
21: Teheran przeprowadził ataki odwetowe na cele w regionie. Miał trafić też dwa statki próbujące przełamać blokadę w cieśninie Ormus. Tradycyjnie Iran i USA wydają sprzeczne komunikaty o tym, co miało się wydarzyć. Trump twierdzi, że Teheran prosił go o zatrzymanie ataków. Irańczycy zaprzeczają. Zarzucają prezydentowi USA, że to tylko zasłona dymna.
20: Jarosław Kaczyński cały dzień spędził w prokuraturze. Prawie 9 godzin z niewielkimi przerwami zeznawał w sprawie dwóch wież.
21: To nieudana inwestycja deweloperska, w którą zaangażowane były spółki i fundacje związane z PiS-em. Austriacki biznesmen, który miał pomagać przy budowie biurowców, twierdzi, że został przy tej okazji oszukany i stracił ponad 1 000 000 euro.
20: Jaka jest szansa na to, że zarzuty w tej sprawie usłyszy sam prezes Prawa i Sprawiedliwości, sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
22: Pełnomocnik pokrzywdzonego Austriaka, mecenas Jacek Dibuła, cieszył się, że po 7 latach starań wreszcie udało się zmusić Jarosława Kaczyńskiego do zeznań.
23: Jestem głęboko przekonany, że efektem tego przesłuchania będzie przejścia do etapu zarzutów.
22: Choć postępowanie faktycznie zbliża się do końca, to na ewentualną decyzję o zarzutach trzeba będzie jednak jeszcze długo poczekać, zastrzega się rzecznik prokuratury Piotr Skiba.
24: Na pewno w ciągu jednego dnia bądź tygodnia taka decyzja nie zapadnie, co dalej.
22: Samo przesłuchanie miało przebiegać w dobrej atmosferze. Jarosław Kaczyński obszernie odpowiadał na pytania, mimo że miał prawo tego odmówić.
21: Sam protokół zeznania Jarosława Kaczyńskiego liczy 40 stron. Wszystko wskazuje na to, że to było ostatnie przesłuchanie w tej sprawie.
20: Są pierwsze efekty nocnej prohibicji w Warszawie. Spadła liczba interwencji Straży Miejskiej i Policji w Śródmieściu i na Pradze Północ. W tych dwóch dzielnicach 1 listopada pilotażowo wprowadzono ograniczenia w sprzedaży alkoholu.
21: W tym samym czasie w dzielnicach nieobjętych prohibicją interwencji było ponad 12% więcej.
20: Trzeźwe spojrzenie w wiadomościach sportowych. Krzysztof Wilanowski.
25: Zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: O 21.00 wszystko się zacznie. Sędzia Wilton Sampaio zagwiżdża po raz pierwszy i ruszą Mistrzostwa Świata. Otworzy je pojedynek reprezentacji jednego z gospodarzy turnieju Meksyku z RPA. To będzie pierwszy ze 104 meczów tych Mistrzostw Świata. Jeremy Sochan. Jest to krok od Mistrzostwa NBA. Jego New York Knicks dokonują rzeczy niemożliwych. W czwartym meczu finału odrobili aż 29 punktów straty i pokonali San Antonio Spurs 107-106. Sam Sochan rozegrał w tym meczu tylko 3 minuty. Kolejne spotkanie finału w niedzielę w San Antonio. A już w pierwszej rundzie zakończyła się przygoda Huberta Hurkacza na turnieju w Eschertogenbosch. Nasz tenisista pojedynek z Martonem Fucowiczem zaczął od wygranej 6-3. Później mecz przerwano ze względu na deszcz. Następnego dnia to Węgier był już lepszy dwukrotnie po tiebreaku. Dalej gra za to Kamil Majchrzak, który 2-1 pokonał Fina Otto Virtanena.
27: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie.
25: Mówił Majchrzak. Dzisiaj jego celem jest awans do trzeciej rundy. Zmierzy się z Australijczykiem Jamesem McCabe'em.
0: No pogoda taka, że na waszym miejscu bym wyciągnął kufajkę, bo dzisiaj na północy 14 stopni, chociaż cieplej na Suwalszczyźnie 18. O, najcieplej na Suwalszczyźnie. Mm. Ale nad morzem 14. W centrum 15-16, a na południu i na zachodzie 17. I wszędzie deszczowo, bardzo mało słońca. I taka pogoda czeka nas przez najbliższych kilka dni.
26: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: No może przetłumaczę, Marek ma 100 lat i mu się wydaje, że kurtka to jest kufajka.
0: Tak się mówiło w moich stronach. No, może to z niemieckiego, bo ja z Dolnego Śląska. Kufajken.
2: Kufajken.
0: Ja nie wiem, skąd pochodzi słowo kufajka.
2: No, a skąd pochodzi wichajster?
0: No właśnie.
2: No właśnie.
0: A szlauch?
2: Oj, szlauch to już jest mocne, mocne słowo. Dzień dobry bardzo, poranku. Weźcie kurteczkę weźcie ze sobą. A nie kufajkę.

0: Kaśka Ferry śpiewała dla was o poranku w Radiu Z. Za 19 minut będzie godzina 8. Słychać dźwięk kasy w tle. Fruną banknoty do słuchaczy Radia Z.
1: Tak, jak ktoś do was podejdzie i powie: ręce do góry, ile masz pieniędzy? To wy mówicie: 15 tysięcy złotych mam. Mam 600 tysięcy złotych, maksymalnie mogę wygrać. A w finale jak wygram, to wygram milion i wtedy do mnie przyjdź, to wtedy coś ci dam.
0: W finale czerwca milion złotych. Dzisiaj maksymalnie 600 tysięcy za odebranie 15 tysięcy złotych. Tyle płacimy. Kto ma ochotę, wysyła szybko SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I robimy to teraz, szybko, bo moi drodzy, właśnie teraz mnożymy wasz SMS i każdy SMS wejdzie do gry 6 tysięcy razy.
1: Oto to, jak wygracie tego pewniaka 15 tysięcy złotych, to pierwsza myśl, jaka wam przyjdzie do głowy, to będzie taka myśl.
2: Ja mówię: Matko Bosko, mówię, co się stanęło?
1: A co dopiero, jak traficie milion w finale czerwca?
0: Całe osiedle będzie słyszało waszą radość. Zagrajcie o milion złotych w finale czerwca. Dzisiaj 600 tysięcy do wygrania. Pospieszcie się. 6 tysięcy szans na te gigantyczne pieniądze właśnie teraz.
1: Otóż to, SMS z hasłem Radio Z wysyłajcie na 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu.

0: Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
11: No, te z Media Expert?
10: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
11: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
10: Marian.
11: Co?
12: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Po reklamie.
17: Tu Cezary Pazura. Już dziś przybiorę nową twarz w Radiu Z. Zapraszam.

0: Wstajecie z Radiem Z. Co to było, Kamil?
1: Śpiewałem sobie poza anteną, bo poza anteną
0: mogę. Dobrze, tak. Już na antenę weszliśmy, bo masz zakaz. Słuchajcie, to nie jest dobry czas dla polskiej piłki, bo dzisiaj rusza wielkie piłkarskie święto, mundial w Meksyku, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Tak. Ale tam nie ma Polaków.
1: Czy są nasi dziennikarze, są działacze, tam Marcin powiedział, mówił,
0: że jest... Kulesza widział nasz dziennikarz, ale nie ma Polaków.
1: Nie ma Polaków.
0: I to nie jest dobry czas dla polskiej piłki, bo nie dość, że polscy piłkarze nie jadą na mundial, nie pojechali, to jeszcze nasze piłkarki przegrały w eliminacjach do kobiecego mundialu z Holandią. To była taka sromotna porażka 1-3.
1: Klops, masz babo placek. Czyli wiecie, czyli nie wychodzi nam ani wtedy, kiedy grają mężczyźni,
0: tak,
1: ani wtedy, kiedy grają kobiety.
0: Tak.
1: To nie wiem, może... Może spróbujmy dzieci dać reprezentację dzieci, może wtedy pójdzie, co?
0: Ale dzieci lepiej nie, bo zawsze się znajdzie jakiś dzieciak, wiesz, który będzie mówił, że nie strzela goli, bo mu nikt nie podaje.
1: Ale czekaj, córki Lewego jeszcze nie grają w piłkę.

0: co nie mówicie, że już prawie ósma? Za chwilkę
1: no,
0: wiadomości.
1: Mówimy, prawie ósma, no, za chwilę wiadomości.
0: O ósmej. A o ósmej dwie najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Redaktor Marcin Zaborski oraz...
1: Oraz Dorota Łoboda, posłanka, rzeczniczka klubu KO. Ja nie wiedziałem, że KO ma rzeczniczkę.
0: No to za chwilkę posłuchamy rozmowy w takim razie.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się ósma, jest czwartek, 11 czerwca na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
14: Mamy dwie Polski na dzisiejszej mapie pogody. Wschodnia połowa pełna alertów meteo.
15: Meksyk pokaże, co ma najlepszego. Na otwarcie mundialu czeka tam wysłannik Radia Z.
14: A w najważniejszej rozmowie poranka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
0: Ósma.
14: Wszystkie kolory alertów na pogodowej mapie Polski, ale tylko we wschodniej połowie kraju. Czerwone, najwyższe ostrzeżenia dotyczą burz, ulew i mocnego wiatru.
15: Są aktualne na Podkarpaciu i w Małopolsce. Mieszkańcy tych regionów dostają też SMS-y z ostrzeżeniem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
14: Reporter Radia Z Michał Dzieniński na bieżąco śledzi pogodowe mapy. Michał, tak, to gdzie konkretnie sytuacja jest i będzie najtrudniejsza?
16: Czerwony kolor, czyli trzeci najwyższy stopień, to okolice Zakopanego, Jasła czy Gorlic. Tam woda leje się z nieba i lała w ciągu ostatnich kilkunastu godzin wręcz, można powiedzieć, wiadrami. Na Podhalu spadło tyle deszczu, co w ciągu zwykle kilku tygodni. Ten front burzowy idzie teraz właśnie przez południe kraju, centrum i Pomorze w kierunku wschodniej Polski.
14: A kiedy to się skończy?
16: Do jutra rana, według obecnych prognoz, powinny przestać obowiązywać pogodowe alerty. W weekend więcej słońca, ale wciąż chłodno.
15: Ciepło ma wrócić pod koniec przyszłego tygodnia.
14: W gorącym Meksyku odliczanie do startu piłkarskich mistrzostw świata. Mundial otworzą jedni z trzech gospodarzy meczem z Republiką Południowej Afryki na legendarnym stadionie Azteka.
15: Ceremonię, która poprzedzi spotkanie, otworzy aktorka Salma Hayek, a główną muzyczną gwiazdą będzie Shakira.
14: W meksykańskiej stolicy jest także Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcin, a kibice jak to wszystko widzą?
17: No jest euforia i radość z bycia częścią tej wielkiej imprezy. Meksykanie w dzisiejszym meczu będą faworytem, co usłyszałem bardzo wyraźnie.
18: We have a chance!
17: Mamy szansę, niech żyje Meksyk.
18: Oh, aquí estamos por México.
17: Kibice z Afryki, choć mniej liczni, nie pozostają dłużni. Miło będzie pokonać Meksyk na ich podwórku. I tak to właśnie jest z kibicami na mundialu. Przede wszystkim emocje i dobra zabawa z Meksyku. Marcin Powideł, Radio Z.
15: Mecz otwarcia mundialu o 21:00 polskiego czasu.
14: 7:40, krótkie piłki do gościa Radia Z. Podaje Marcin Zaborski.
18: Dzień dobry. Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej, rzeczniczka klubu parlamentarnego KO w naszym studiu. Kłaniam się.
19: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
18: No i na rozgrzewkę. Krótka piłka, dziś pytanie. Czy wybory w Krakowie podzielą koalicję rządową? Tak czy nie?
19: Nie.
18: Odpowiada nasz gość, sonda na radioz.pl. Z tym samym pytaniem już działa. Zapraszamy. No właśnie, pani poseł, ale będzie pakt o nieagresji między kandydatami koalicji na prezydenta Krakowa?
19: My już przeżyliśmy jako koalicja 15 października szereg wyborów. Były i wybory samorządowe, i wybory do Europarlamentu, i wybory prezydenckie, gdzie każde ugrupowanie wystawiało swojego kandydata.
18: I widzieliśmy, były tarcia. Co się działo wtedy.
19: Nie, ale oczywiście, że każde ugrupowanie chce zaistnieć przy takich wyborach i prowadzi swoją kampanię, również ścierając się z przeciwnikami, nawet jeśli są z koalicji, ale ostatecznie wychodzimy z tego niepodzieleni i idziemy dalej. I tak
18: no
19: samo
18: tak,
19: będzie w Krakowie.
18: Wy idziecie z PSL-em, Lewica idzie osobno, prawdopodobnie Polska 2050 swojego kandydata wystawi. Centrum być może też. Ten wielogłos w kampanii naprawdę nie będzie czymś, co popsuje atmosferę w koalicji?
19: Takie są uroki demokracji, ale nam również zależy na tym, żeby nasi koalicjanci budowali swoje poparcie. Taka kampania prezydencka w dużym mieście, w sytuacji, w której pewnie w polityce niewiele się będzie działo, jest okazją również dla naszych koalicjantów, żeby budować rozpoznawalność i budować swoje poparcie.
18: Bo oni jeśli budują, chcemy... absolutnie. I mówią tak, no, ta prezentacja kandydatki Koalicji Obywatelskiej w Warszawie to było niesmaczne, to było zadziwiające, to było niefortunne. To głosy z Polski 2050. No tutaj nie ma aksamitnej gry.
19: No, na tym polega kampania wyborcza, ale mam nadzieję, że wszyscy będziemy się jednak trzymać reguł, że to nie będzie brudna kampania, to, że pewne poczynania są krytykowane. No pewnie, no oczywiście, nasza kandydatka też na pewno będzie krytykowała, czy ścierała się i spierała z innymi kandydatkami, czy kandydatami.
18: Czyli paktu, a nie agresji między wami nie będzie.
19: Ale... kampania i walka w kampanii to niekoniecznie musi być agresja. To może być ścieranie się na argumenty, to może być prezentacja różnych wizji, to może być wytykanie błędów konkurentom. No ale na tym polega debata publiczna. Jasne. I mam nadzieję, że będziemy się trzymać zasad przyzwoitości i tego, żeby nie hejtować, a dyskutować.
18: A dlaczego Rafał Sonik wam odmówił w Krakowie?
19: Nie uczestniczyłam w tych rozmowach. Z tego, co wiem, chodziło o sytuację rodzinną. Rafał Sonik spodziewa się, jak słyszę, dziecka niebawem, więc myślę, że te względy rodzinne zaważyły, ale nie znam szczegółów.
18: No i padła decyzja wspólna Koalicji Obywatelskiej i PSL, senator Piątkowska. I słyszę, jak premier mówi, mieliśmy wspólny pomysł na tę kandydatkę. Czy to znaczy, że za rok też będziecie mieli wspólny pomysł i pójdziecie razem w wyborach parlamentarnych KO plus PSL?
19: Koalicja Obywatelska jest otwarta na start wspólny z koalicjantami. To niejednokrotnie deklarował Donald Tusk.
18: Natomiast wszyscy ich zapraszacie na wspólną
19: natomiast
18: listę?
19: Każdy, kto będzie chciał budować szeroką koalicję, na pewno jest mile widziany, ale też słyszymy ze strony koalicjantów, takich jak PSL czy Lewica, że będą startować oddzielnie, że czują, że przekroczą ten próg. Lewica jest stabilnie ponad progiem i myślę, że są wyborcy, dla których ta lewicowa wrażliwość jest na tyle ważna, że nie chcą, żeby te ugrupowania łączyły się z ugrupowaniami centrowymi.
18: Ale pani czuje, że PSL jest w stanie dzisiaj przekroczyć próg wyborczy? W wyborach
19: Polskie Stronnictwo Ludowe już wielokrotnie było politycznie składane do grobu i zawsze jakoś znajduje się w parlamencie, więc wierzę w to, że często Polskie Stronnictwo Ludowe jest niedoszacowane. Mamy jeszcze ponad rok do wyborów. Sądzę, że zarówno Koalicja Obywatelska, jak i liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego będą przeprowadzać badania, będą obserwować sondaże i czas na decyzję o wspólnym starcie lub nie jeszcze mamy.
18: To bliższa przyszłość, lada dzień. Prezydent Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Ucieszyła panią ta informacja?
19: Cieszę się, że prezydent podtrzymuje dobre relacje z Donaldem Trumpem, bo one są nam potrzebne.
18: To jest ważny kapitał w polskiej polityce zagranicznej.
19: Oczywiście, że tak. I tutaj to mówię bez ironii, bo naprawdę potrzebne nam są dobre relacje zarówno w Unii Europejskiej, jak i z naszym kluczowym sojusznikiem i partnerem, jakim są Stany Zjednoczone. Jeśli prezydent Karol Nawrocki deklaruje, że ma dobre relacje z Donaldem Trumpem, to tylko jest z korzyścią dla nas wszystkich.
18: Pani mówi bez ironii, ale wicepremier Sikorski na portalu X pisze tak. Trzymam kciuki, aby prezydent Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału. No, nawiązuje, jak rozumiem, do tych walk, które się odbędą przed Białym Domem. Czy tylko ja mam wrażenie, że wicepremier nie traktuje tej wizyty prezydenta zbyt poważnie?
19: Oczywiście, że możemy ironizować i możemy pokazywać też wcześniejsze doświadczenia czy prezydenta Dudy, czy Karola Nawrockiego w relacjach z Donaldem Trumpem, które z naszej strony były traktowane poważnie, a z tej drugiej być może niekoniecznie, bo Donald Trump ogłasza rozmaite rzeczy, ale wolę brać to zawsze za dobrą monetę, tak jak za dobrą monetę bierzemy obietnicę Donalda Trumpa, że przyśle nam dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy do Polski, choć na razie poza zapowiedzią w mediach społecznościowych nic się w tej sprawie nie wydarzyło.
18: To z czym prezydent Nawrocki powinien wrócić z tej wizyty w Waszyngtonie? Z taką twardą obietnicą, że to się rzeczywiście wydarzy, jeśli chodzi o żołnierzy?
19: Z jakąś już konkretną deklaracją, dlatego że deklaracja Donalda Trumpa w mediach społecznościowych zaskoczyła nawet jego administrację, wobec czego myślę, że to jest już ten moment. Odczekaliśmy chwilę od deklaracji w mediach społecznościowych i teraz jest ten moment, że powinniśmy zacząć konkretyzować tę obietnicę i dowiedzieć się, czy to będzie dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, czyli w Polsce będzie stacjonowało 15 tysięcy, czy powrócą ci 5 tysięcy żołnierzy zamiast tych 4, które wyjechało i to będzie 11 tysięcy. Albo...
18: Prezydent powinien na miejscu o to dopytać, rozumiem.
19: Oczywiście, że tak. I rozmawiać, tak jak toczą się te rozmowy prowadzone przez nasz rząd, o możliwości budowania w Polsce stałych baz dla żołnierzy amerykańskich.
18: A jaki prezent prezydent Nawrocki powinien zabrać ze sobą dla Donalda Trumpa na urodziny?
19: No myślę, to już zostawiam panu prezydentowi, skoro znają się tak dobrze z prezydentem Trumpem, to
18: Pani
19: myślę, że będzie wiedział.
18: Pomysłu?
19: Ja myślę, że jest tyle lokalnych polskich produktów, którymi możemy się pochwalić. Cała nasza sztuka ludowa, nasze świetne miody, polskie wina. No dużo jest takich rzeczy, którymi można być może zaskoczyć Donalda Trumpa.
18: Jest pani członkinią Sejmowej Komisji Edukacji, więc pytanie o szkołę paść musi. Kiedy zrealizujecie tak naprawdę 45. konkret ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej na wybory? To był ten o zadaniach domowych. Pamięta go pani z całą pewnością bardzo dobrze. Doczekamy się pełnej realizacji tego konkretu?
19: To znaczy...
18: No właśnie.
19: Likwidacja prac domowych.
18: Tak jest, ale to było tylko pierwsze zdanie z wielu, bo tam było tak. Zlikwidujemy prace domowe, wprowadzimy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole, przeznaczymy dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse, sport, rozwijanie zainteresowań, zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu. Czy mamy już pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu?
19: Oczywiście, że te rzeczy się dzieją w szkołach. Oczywiście, że...
18: Spełnione, naprawdę?
19: Oczywiście, że ddzieci, które pozostają w szkole w świetlicach, mają zajęcia, że mamy zajęcia wyrównawcze, że są zajęcia, rozwijające zainteresowania, że Ministerstwo Sportu przeznacza również pieniądze na projekty związane ze sportem, na budowę boisk, że no takie rzeczy, te rzeczy się dzieją. Czy nie ma korepetycji? No tego nie powiem, bo oczywiście, że one ciągle są, choć głównie są bolączką raczej szkół ponadpodstawowych, gdzie te prace domowe ciągle są i też nie obiecywaliśmy, że tam ich nie będzie.
18: No tak, tylko problem korepetycji nie zniknął, a z waszej obietnicy wynikało,
19: tak,
18: że to będzie
19: rozwiązane. Ale pamiętajmy, że od 1 września 2026 roku do szkół podstawowych wchodzi reforma Kompas Jutra, która zupełnie zmieni też podejście do nauki. Będzie więcej wiedzy praktycznej, będzie więcej zajęć praktycznych, będzie budowanie kompetencji, umiejętności. To będzie zupełnie inna filozofia szkoły i to też sprawi, że te korepetycje będą mniej potrzebne, bo zakładamy, że nie trzeba będzie wykuwać na pamięć i robić rzeczy, których dzieci często nie rozumieją i do nich nie mają zamiłowania, tylko że to będzie wiedza, która rzeczywiście da im dobry start w przyszłość i to też zmieni, myślę, podejście rodziców, kiedy zobaczą, że ta szkoła uczy inaczej i że nie trzeba inwestować dodatkowo w korepetycje.
18: PiS szykuje kolejny wniosek o wotum nieufności dla waszego ministra. Tym razem padło na minister kultury Martę Cienkowską. Jest pani spokojna, że tarcia między Polską 2050, a Centrum nie przeszkodzą w obronie, pani minister?
19: No teraz mamy odwrotną sytuację, bo mieliśmy sytuację z wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kloski, gdzie również pomiędzy koleżankami i kolegami z partii Szymona Hołowni wystąpiły tarcia. Teraz to ministra tego drugiego odłamu jest na celowniku. Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że to nie Prawo i Sprawiedliwość będzie nam meblowało rząd i ocena ministra będzie oceną merytoryczną premiera i koalicjantów, a nie opozycji.
18: Pani poseł, zanim przejdziemy do fazy internetowej w naszym spotkaniu, to jeszcze 3 pytania, 3 krótkie piłki z prośbą o odpowiedź tak lub nie. Pierwsze, poselskie kilometrówki do likwidacji. Tak czy nie?
19: Nie, ale do lepszego rozliczania.
18: Klub KO przyjmie do siebie posłów Polski 2050.
19: Nie ma o tym mowy.
18: Nie rozmawiacie w ogóle o takim scenariuszu. Minister Czarnek miał rację, gdy chciał zakazać telefonów w szkołach.
19: Nie, dlatego że nie było to obudowane innymi projektami, które zapewniłyby bezpieczeństwo dzieci w sieci.
18: Pomysł sam był ten zakaz, sam, chciał zakazu.
19: Ale oprócz tego za tym nic nie szło. Sam zakaz nie rozwiązuje problemów płynących i zagrożeń płynących z internetu.
18: Ja w naszej sądzie pytaliśmy, czy wybory w Krakowie podzielą koalicję rządzącą. Tak, 46% odpowiedzi, nie 54%. No, to nasi słuchacze się podzielili. Te wyniki już teraz pokazujemy na radioz.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy.
14: Okazja, żeby budować poparcie. Dorota Łoboda w Radiu Z o kampanii na prezydenta Krakowa.
15: Walka w kampanii to nie musi być agresja, liczy posłanka Koalicji Obywatelskiej.
14: Chodzi o sytuację rodzinną. Rafał Sonik spodziewa się dziecka, tłumaczy, dlaczego nie przyjął propozycji kandydowania.
15: Cieszę się, że prezydent podtrzymuje dobre relacje z USA, komentuje wyjazd Nawrockiego na urodziny Trumpa.
14: Rozmowa trwa, oglądajcie na radioz.pl.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Czwartek dzisiaj i pogoda dzisiaj taka czwartkowa właśnie.
0: No ale czasem deszcz też jest dobry, Kamil. Dokładnie, no przestań, no.
1: Ja nie narzekam, absolutnie. Nie było w tym krzty narzekania.
0: 14. Wszyscy mówią, że susza, że deszcz jest potrzebny. No to proszę bardzo.
1: Chcieliście deszczu? Załatwione.
0: To macie.
1: Jest deszcz.
0: Jeżeli macie jeszcze jakieś żądania i życzenia, dzwońcie. 321-321-321. Załatwimy.
6: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
20: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com

0: Dzień dobry, dzień dobry. Wspaniale, że jesteście. To my o poranku. Marek Stary Brat.
1: I Kamil Baleja oraz słuchacze Radia Z. Kochani, dobre informacje z Kołobrzegu przychodzą, bo molo będzie tańsze. Teraz jest za 9 zł, a będzie za 2 zł.
0: Ale zaszaleje, słuchajcie. Jakie będą foty? Tam jest ładny punkt widokowy, więc wychodzisz.
1: Ale czekaj, bo to będzie taniej, ale pod warunkiem, że to się płaci klimatyczne.
0: To wielka zmiana. Ale tak z innej bajki, takie pytanie przyszło mi teraz do głowy. Czy jak idziesz na molo, to trzeba mieć koszulkę polo?
1: Na molo trzeba mieć koszulkę polo, to brzmi jak dobry rap. Dajesz.
0: Ej, kolo, nie słuchaj ludzi, którzy biadolą, podzielę się z tobą moją kolą.
1: Kolą, pochyl się nad moją dolą, jesteś w moim oku solą, załóż polo, hona molo.
0: Załóż polo, hona molo.

0: szczerze, nie wiem, czy pamiętacie teledysk do tej piosenki No Doubt, Don't Speak. Tam Gwen Stefani chodziła w takiej groszkowej sukience, w czarna sukienka w białe grochy, chyba tak to było, albo odwrotnie.
1: I dlaczego przykuła twoją uwagę?
0: Ja się w niej podkochiwałem, nie wiem dlaczego, ale byłem nastolatkiem i ona była wtedy ideałem kobiety dla mnie.
1: Czyli do dzisiaj sposób na Kamilę, na Kamila Baleje, no, to jest
0: sukienka w grochy.
1: Sukienka w grochy.
0: Tak jest.
1: No dobrze. Powiedzieliśmy to na antenie?
0: Tak jest, powiedzieliśmy.
1: Która rocznica ślubu niebawem?
0: Jezus, trudne pytanie. Daj
1: no,
0: policzę,
1: chyba,
0: sprawdzę.
1: No chyba, że sukienka w grochy.
0: 17.
1: A za chwilę u nas wiadomości 8.30. Nie pamiętam.
0: 16. 16. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata.

0: 49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, jakie zakupy mają sens?
2: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
1: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
2: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
1: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
2: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: Jest punktualnie 8.30. Posłuchajmy już teraz wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Damiuk.
11: Posłanka Dorota Łoboda w Radiu Z o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Powinniśmy zacząć konkretyzować propozycję Donalda Trumpa, apeluje rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej.
12: A okazją do tego może być wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Posłanka Łoboda podkreśla, że obietnica padła, ale nic więcej na ten temat nie wiadomo.
13: Czy to będzie dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, czyli w Polsce będzie stacjonowało 15 tysięcy? Czy powrócą ci 5 tysięcy żołnierzy zamiast tych 4, które wyjechało i to będzie 11 tysięcy?
12: Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej dodaje jednocześnie, że cieszą ją dobre relacje prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą.
11: W Warszawie trwają poszukiwania zaginionej 17-letniej Koreanki. Ye Sung-shin ostatni raz była widziana przedwczoraj około 18. Według policji wyszła ze swojego mieszkania przy Alei Rzeczpospolitej w Wilanowie.
12: Policja podaje też jej rysopis. Dziewczyna ma 165 cm wzrostu, jest szczupła, ma czarne włosy do ramion, trądzik na twarzy i bliznę na palcu wskazującym. Zobaczcie jej zdjęcie na radio.z.pl.
11: Bill Gates po niewczasie bije się w pierś. Miliarder przed kongresem przyznał, że jego spotkania z Jeffreyem Epsteinem były błędem. Współzałożyciel Microsoftu twierdzi, że nie wiedział o przestępczej działalności Epsteina i że nigdy nie był na jego osławionej wyspie.
12: Nigdy nikogo nie skrzywdziłem ani nie wykorzystałem, zapewniał Bill Gates. Amerykański Departament Sprawiedliwości ujawnił w styczniu obszerny zbiór dokumentów z różnych śledztw w sprawie Epsteina. Materiały potwierdzają szerokie powiązania przestępcy ze światowymi elitami politycznymi i finansowymi.
11: 50. rocznicę transatlantyckiego rejsu Daru Pomorza poszukiwani są ówcześni członkowie załogi i uczestnicy. Chodzi o słynną operację Żagiel 76. Rejs trwał wtedy 4 miesiące. Dar Pomorza brał udział w rywalizacji The Tall Ships Races. Uczestnicy wspominają wyjątkową atmosferę tego wydarzenia.
12: Na zawsze zapamiętałem Zatokę Hamilton na Bermudach, mówi Jerzy Pawłowicki. Kotwiczyły tam wszystkie wielkie żaglowce. Prawdziwa armada. Tak musiał wyglądać port kilka wieków temu.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Ciągle pada deszcz, deszcz. Dzisiaj deszczowo w całej Polsce, proszę sobie wyobrazić. I chłodno, chłodziło się, że hej, na północy, nad morzem tylko 14 stopni. W centrum 15-16, najcieplej na południu 17, ale maksymalnie 18. Więcej dzisiaj nie będzie.
10: Czyli to jest chyba ten moment, żeby wyciągnąć słynny polar z garażu, prawda? Jego...
14: Każdy ma taki polar.
9: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
10: Dzień dobry, kochani. Cudownie, że jesteście z nami. Nie przejmujemy się pogodą, bo to jest w końcu Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Jak wam ktoś powie, że dzisiaj nie ma słońca, powiedzcie, co nie ma, co nie ma. W Zetce było słońce rano. Big Mountain, Baby, I Love You Way w Radiu Z.
1: I teraz słuchajcie, bo u nas znowu wielkie pieniądze do wygrania. Ostatnio wygrała u nas, wczoraj to było, tak?
0: Tak.
1: Dorota z Kocianowa, województwo lubelskie, wygrała u nas 5 tysiączków.
2: No jestem zadowolona, wesoła. No w sumie nie dowierza mnie, bo tak rzadko kiedy cokolwiek wygrywam, aha, ale super.
0: Cudownie. Dorota, gdzie się zastaliśmy, kiedy dzwoniliśmy?
2: No akurat byłam na herbacie u swojej mamy, także tak niespodziewanie, bo ja nie zawsze odbieram telefon od numerów nieznanych, ale akurat coś mnie skusiło i odebrałam.
1: No właśnie, czyli to jest tak, wysyłacie SMS-a o treści Radio Z na tak. 7353 za 3,69 z VAT-em i wyślijcie tego SMS-a, bo wtedy być może wygracie, a jak nie wyślecie, to będzie po herbacie.
0: Dokładnie, a dzisiaj za odebranie...

0: Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro.
1: Emocje rosną.
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
12: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe z Candy Keter, nie?
13: No, te z Media Expert?
12: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
13: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
12: Marian.
13: Co?
14: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
15: Media Expert.
16: Po reklamie.

0: To jest wiadomość poranka w Radiu Z za 10:09. Słuchajcie, Donald Trump, prezydent USA, zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na swoje 80. urodziny do Białego Domu.
1: Super.
0: I to będzie oczywiście wizyta nieoficjalna, ale biuro prezydenta Nawrockiego zapewnia, że wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
1: To jakieś dyrdymały polityczne, jak to będzie impreza urodzinowa.
0: No tak, tak.
1: Pewnie pan Nawrocki już kiełbasę zabiera ze sobą, wałówę, bo jadę na imprezę.
0: Impreza urodzinowa, a nie jakieś rozmowy o relacjach dwustronnych.
1: No raczej.
0: Bo to jest tak, jak masz 18, to jest impra, jest biba. Jak masz 30, to odpinasz wrotki.
1: No a jak skończysz 80 lat, to masz rozmowy w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych z Karolem Nawrockim. Ale będzie impra?
0: Ale będzie biba. Dobrze się bawiłeś? No, rozmawialiśmy w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Wow, wow.

0: Drodzy słuchacze, przypominamy, że kasa to zając, może uciec, a dzisiaj mamy dla was 15 tysięcy złotych za odebranie telefonu. 600 tysięcy złotych to jest nagroda główna.
1: Taki limeryk Marka, kasa to zając, może uciec. Moi drodzy, pamiętajcie, że cały czas trwa bonus, ale on się zaraz skończy, więc to jest ostatni moment, żeby wejść do gry i żeby zgarnąć 12 tysięcy szans na udział w wielkim finale, w którym do zgarnięcia 600 tysięcy złotych.
0: Tak, i taki SMS też wchodzi do wielkiego finału, bo pod koniec miesiąca gracie o milion, o okrągły milion złotych. Kochani, zapraszamy. Radio z SMS-em na 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 z VAT.
1: No to ciach. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
13: Tak.
12: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
13: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
15: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
16: Codziennie.
17: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Po reklamie.
0: Zbliża się dziewiąta, jest czwartek, 11 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
3: Biały Dom, Ring i 80 Trumpa wybiera się Karol Nawrocki.
16: Żółtaczka panoszy się w Polsce. W tym roku lawinowy skok zachorowań.
3: Piłkarska gorączka wraca co 4 lata. To jest ten dzień o 21:00 mecz otwarcia mundialu.
0: 9:00.
3: U Trumpa na urodzinach spędzi ten weekend Karol Nawrocki z Radia Z. Wiecie, że prezydent USA zaprosił Polskiego na swoją 80.
16: Nawrocki będzie miał okazję obejrzeć przed Białym Domem niedzielną galę UFC, czyli tak zwanych mieszanych sztuk walki.
3: Reporter Radia Z Michał Dzienyński przynosi komplet informacji o wyjeździe głowy państwa. To będzie wizyta oficjalna czy prywatna?
18: Nieoficjalna, bez oficjalnych punktów. Choć przy okazji, jak pisze w mediach społecznościowych prezydencki minister Marcin Przydacz, wizyta będzie okazją do rozmów o sprawach bezpieczeństwa i relacjach dwustronnych. Urodziny Donalda Trumpa w Stanach wywołują kontrowersje. Jego przeciwnicy twierdzą, że za publiczne pieniądze i infrastrukturę robi swoje urodziny. A w Polsce szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski, nawiązując do gali sztuk walki, napisał w mediach społecznościowych: trzymam kciuki, żeby prezydent wszedł co najmniej do półfinału. Odpowiedź ministra Przydacza do ministra Sikorskiego, cytuję: przywieź panu coś z Waszyngtonu?
3: O wyjazd prezydenta na urodziny Trumpa pytał także gościa Radia Z Marcin Zaborski.
1: Tak jest.
3: Z nami prosto po rozmowie z Dorotą Łobodą. Jak to komentuje rzeczniczka klubu koalicji?
19: No, cieszy się, że prezydent podtrzymuje relacje z Donaldem Trumpem. Posłanka podkreśla, że mówi to bez ironii, bo potrzebne nam są dobre relacje z USA. Dlatego Dorota Łoboda przekonuje, że Karol Nawrocki powinien wykorzystać wizytę w Waszyngtonie, by dopytywać o obietnicę wysłania do Polski kolejnych amerykańskich żołnierzy.
20: I rozmawiać, tak jak toczą się te rozmowy prowadzone przez nasz rząd, o możliwości budowania w Polsce stałych baz dla żołnierzy amerykańskich.
19: Bo jak przekonuje rzeczniczka klubu parlamentarnego KO, to już ten moment, gdy powinniśmy zacząć konkretyzować obietnice prezydenta Trumpa i dowiedzieć się, czy w Polsce będzie 15 czy 11 tysięcy żołnierzy z USA.
3: Dokładnie rok po zbrodni rusza proces o zabójstwo w toruńskim parku Glazia. Za morderstwo 24-letniej Klaudii odpowiada 20-letni Wenezuelczyk.
16: Według prokuratury Jomajkert S. zadał młodej kobiecie kilkadziesiąt ciosów nożem. Niedługo potem zatrzymała go policja.
3: W sądzie okręgowym w Toruniu jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maciek, po tej zbrodni Toruń do dziś nie może się otrząsnąć.
21: Zgadza się, czego dowodem jest to, że za moment w parku Glazia, w miejscu, gdzie doszło do napaści, odbędzie się modlitwa pamięci Klaudii z udziałem biskupa, władz miasta i mieszkańców. 24-letnia doktorantka UMK wracała w nocy z pracy do domu. Pijany Wenezuelczyk najpierw próbował ją zgwałcić, a kiedy Klaudia stawiła opór, wyciągnął nóż i zadawał jej ranę za raną. Lekarze bezskutecznie walczyli o życie kobiety przez 2 tygodnie. Jomajkertowi S. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi dożywocie. Toruń, Maciej Bąk, Radio Z.
16: Podczas śledztwa biegli uznali, że w momencie zbrodni Wenezuelczyk był poczytalny. Na proces czeka w areszcie.
3: Zagrożenie, którego nie widać, ale skutki są poważne. Mamy gigantyczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A.
16: Przez pierwszą połowę tego roku było więcej przypadków żółtaczki niż w całym zeszłym. Chorują głównie mężczyźni w tak zwanym wieku produkcyjnym.
3: Czy to już epidemia? Pyta specjalistów reporter Radia Z Miłosz Gotłowski.
22: Chorych przybywa i według lekarzy będzie przybywać jeszcze więcej. Jak mówi Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie, można powoli mówić o epidemii, szczególnie wśród mężczyzn.
23: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost.
22: Jak przypominają lekarze, na WZW typu A istnieje szczepionka, tylko niestety coraz mniej osób na żółtaczkę się szczepi. Szczecin, Miłosz Gosłowski, Radio Z.
3: 48 drużyn i jedno marzenie. Mistrzostwo świata w piłce nożnej.
16: Dokładnie za 12 godzin zacznie się mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
3: Krzysztof Wilanowski śledzi to z perspektywy redakcji sportowej Radia Z. Można wskazać faworytów?
24: No, są nimi m.in. obrońcy tytułu Argentyńczycy. Albi Celestes muszą się jednak zmierzyć z klątwą zwycięzcy. Przypomnijmy, ta zaczęła się w 2002 roku. Mistrzowie świata nie bronili tytułu. Co więcej, często sensacyjnie odpadali już w fazie grupowej. Klątwa dotknęła m.in. 4 lata temu Francuzów, którzy co prawda dotarli do finału, ale mistrzostwa nie obronili. W tym roku Le Bleu znów mają na nie chrapkę. Wśród faworytów są też oczywiście mistrzowie Europy, Hiszpanie oraz Portugalczycy z Cristiano Ronaldo w składzie Pucharu Świata. Brakuje w bogatej gablocie 41-latka.
16: Czarnym koniem turnieju chce być Meksyk, który w meczu otwarcia zmierzy się z RPA o 21:00 naszego czasu.
3: Wcześniej po 16:00 magazyn mundialowy w Radiu Z prosto z Meksyku, gdzie mamy swojego wysłannika, a wszystko, co trzeba wiedzieć o mistrzostwach, znajdziecie też na radioz.pl.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Kochani, dzisiaj deszczowy dzień przed nami. Najchłodniej na północy, północnym wschodzie 15-14, na południu najcieplej 18, ale chmury deszczowe praktycznie wszędzie.
0: A z nami w studiu Ewelina Pacyna i Robert Karpowicz. Witajcie, kochani.
2: A dzień dobry, cześć. I co mamy teraz jeszcze powiedzieć o tej pogodzie? Co byście chcieli usłyszeć?
1: Nie, już pogoda zakończona.
2: Coś z barometrem musimy zrobić, Karpiu. Za niskie ciśnienie. Mam kilka pomysłów, ale nie wszystkie nadają się na antenę.
0: To ja wybierzemy. Ja wiem, jak można podnieść ciśnienie, bo proszę bardzo. Dzisiaj mundial startuje. Polska gola! Polska gola!
2: Wyłącz go! Wyłącz go!
26: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Natomiast to, co możemy powiedzieć, to to, że Polska będzie mistrzem świata już za 4 lata. Na pewno ktoś z nas będzie mistrzem albo mistrzynią, bo dzisiaj jak zwykle bawimy się w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury i kogoś ozłocimy. Sztabka złota codziennie do wrzęcia w Radiu Z.

0: i tak zastanawiamy się, czy pierwsza o TikToku, którego jeszcze nie było, śpiewała Kesha, czy jednak pan TikTok, ale spróbujemy rozwiązać tę zagadkę 14 po 9.
1: Pytań o tej porze jest więcej, przede wszystkim takie. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
2: Dzisiaj opowiem wam o sobie. Mam nadzieję, że dzięki temu czegoś się wspólnie nauczymy. Bo moim zdaniem nieustanne uczenie się jest kluczem do rozwoju.
1: Tajemniczy. Oczywiście, że będzie więcej podpowiedzi, a gracze o sztabkę złota. Warto dzisiaj słuchać Radia Z.
0: To jest Somber, Back to Friends w Radio Z. Kombinujcie. Jeśli macie już jakieś pomysły, to jeszcze nie zdradzajcie. Kolejne podpowiedzi Czarek Pazura będzie miał dla nas.

0: Beata, Beata, to oczywiście Baim, ta sama chwila i 21 minut po 9.
1: Ważna informacja dla tych, którzy wyjeżdżają na urlop. Przed wyjazdem włóżcie monetę do zamrażarki. Za chwilę wytłumaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. Kto tego nie robi, popełnia błąd, tak piszą internety.
0: Już wiemy, o co chodzi. Te 5-złotówkę kładziemy na zamarzniętej wodzie w kubku. Jeśli podczas nieobecności zamrażarka będzie działała bez zakłóceń, moneta pozostanie na wierzchu lodu i wtedy nasza żywność jest bezpieczna.
1: No tak, bo jeśli był spadek gdzieś napięcia i ten lód puścił, no to wiadomo, że mamy jedzonko do wyrzucenia. Tylko gorzej, jak wrócimy, a tam zamiast 5 zł będzie, nie wiem, 2,40. No to znaczy, że przez dom przeszła fala inflacji.
0: Ale to o to chodzi, że jak ktoś mówi, lodówka zżera pieniądze. Radio Z
2: i już. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
3: Rządzę pieniądze.
2: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
4: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
2: Rządza pieniądza w Radiu Z.
5: Marzenia się spełniają.
2: Zagraj online i baw się razem z nami.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
14: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Nowość Martin Garrix w duecie z Etykiem Sheeranem. Repeat it w Radiu Z i 20 minut do 10. Pogoda średnio nam sprzyja, umówmy się. Ale to akurat można zmienić w jedną chwilę. Wygrajcie sobie dzisiaj 600 tysięcy złotych i lećcie na wakacje marzeń.
1: No, jak to mówią, deszcz jest fajny i potrzebny, ale zawsze lepiej go oglądać z oddali. Dzisiaj gramy o 600 tysięcy złotych, a każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 z VAT od teraz. Pomnożymy wam 6 tysięcy razy, ale tylko do 10.
0: Ulala! Pamiętajcie, że każdy SMS to także szansa na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki.

0: 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
4: Tak.
3: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
4: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: Po reklamie.
8: Co łączy Piotra Żyłę z Winstonem Churchillem? A, każdy z nich był jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. A kto następny? Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Fantastyczny utwór, oczywiście w Radiu Z.
1: Dzisiaj rozpoczyna się mundial. Która drużyna ma najcenniejszych zawodników? O tym szczegółowo powiemy w wiadomościach Radia Z o 10.
2: Radio Z i już. W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kita. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Marian, jakie zakupy mają sens?
14: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
13: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
14: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
13: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
14: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
0: To już prawie 10 na naszych zegarach. Najnowsze wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
15: Poszukiwani i zatrzymani. Efekty gigantycznej akcji służb w całej Polsce.
0: Wiemy, dlaczego Rafał Sanik nie kandyduje na prezydenta Krakowa. Ujawnia gość Radia Z.
15: Ceny maksymalne, nieostateczne. Posłuchajcie, gdzie można znaleźć tańsze paliwo.
0: 10.
15: Wielka obława policji i Straży Granicznej. Służby zatrzymały 2000 osób poszukiwanych listami gończymi.
0: O akcji informuje minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, dopiero co obroniony w Sejmie przed wnioskiem PiS-u o wotum nieufności.
15: Zweryfikowane informacje zbiera dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk.
16: Dzień dobry.
15: Kim są ci zatrzymani?
16: W tej grupie są obcokrajowcy, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. Są też osoby poszukiwane za najcięższe przestępstwa, za udział w zorganizowanych grupach przestępczych, za ułatwianie przekraczania granicy przez cudzoziemców z państw trzecich. To nie pierwsza taka akcja służb, a celem tej ostatniej operacji było wzmocnienie bezpieczeństwa kraju.
0: Operacja trwała 2 doby. Zaangażowanych było ponad 20 tysięcy funkcjonariuszy.
15: Względy rodzinne, a konkretnie zbliżające się narodziny dziecka. To zdecydowało, że Rafał Sonik nie został kandydatem na prezydenta Krakowa.
0: Biznesmen i były rajdowiec miał dostać propozycję od Koalicji Obywatelskiej. Powody odmowy zdradza dziś w Radiu Z rzeczniczka klubu tej partii Dorota Łoboda.
15: Michał Dzieliński z tym tematem w wiadomościach. Ostatecznie kandydatką KO i PSL została senatorka Monika Piątkowska. Będzie w koalicji Pakt o Nieagresji?
17: Cóż, jest tylko nadzieja, że kampania będzie czysta i wszyscy będą trzymać się swoich reguł, bez niepotrzebnego hejtu, mówi w Radiu Z posłanka Dorota Łoboda.
18: Takie są uroki demokracji, ale nam również zależy na tym, żeby nasi koalicjanci budowali swoje poparcie. Nasza kandydatka też na pewno będzie krytykowała czy ścierała się i spierała.
17: Gość Radia Z podkreśla, że Koalicja Obywatelska jest gotowa na wspólny start w wyborach także parlamentarnych za rok. Między innymi z PSL-em. Problem w tym, że ludowcy czy lewica nie chcą takiego rozwiązania.
0: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa najprawdopodobniej będą w drugiej połowie września.
15: A to już ten moment, kiedy znów głośno o kleszczach, zwłaszcza, że przybywa pacjentów z chorobami przenoszonymi przez nie.
0: Boreliozę miało o 1/5 więcej chorych niż rok temu. Odkleszczowe zapalenie mózgu o 1/3 więcej, a najwięcej diagnoz jest na wiosnę.
15: To dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Dlaczego te liczby rosną, pyta lekarzy reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
19: My częściej się badamy, a lekarze szybciej choroby raportują. Przede wszystkim to klimat się ociepla. Kleszcze buszują już nie tylko wiosną i w lesie, ale też w mieście i przez cały rok. Mówi mi profesor Joanna Krzowska-Firych, szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
20: Kleszczy jest bardzo dużo w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
19: Dlatego sama ostrożność nie pomoże. Przed boreliozą uchronią nas repelenty. Przed odkleszczowym zapaleniem mózgu szczepienia. Jak mówią eksperci, są bezpieczne i skuteczne. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Po szczepionkę powinni zgłosić się przede wszystkim ci, którzy dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu. Dzieci, rolnicy, leśnicy czy grzybiarze.
15: Pierwszy raz walczy 48 drużyn. Pierwszy raz turniej organizują 3 państwa.
0: Pierwsze takie mistrzostwa świata w piłce nożnej zaczną się dziś wieczorem.
15: Uczestników prześwietlamy na wszystkie sposoby. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z policzył, ile są warte poszczególne reprezentacje. To kto ma najcenniejszą kadrę?
21: No, Francja, popularny portal Transfermarkt wycenia reprezentacje ciągle urzędujących wicemistrzów świata na 1,5 miliarda euro. Najdroższym piłkarzem Francuzów jest Kylian Mbappé. Jego wartość to 180 milionów euro. Drugą najbardziej wartościową drużyną tego mundialu są Anglicy. Za całą ich kadrę trzeba zapłacić 1,36 miliarda euro. Podium zamykają Hiszpanie. Wartość zespołu mistrzów Europy to 1,22 miliarda w europejskiej walucie. Najmniej wartościową kadrę pod względem finansowym oczywiście ma Katar. Drużyna gospodarzy poprzedniego mundialu wyceniana jest na niespełna 20 milionów euro.
0: Wieczorem dowiemy się, czy niemal 200 milionów euro będzie wartych więcej niż 50 milionów. Na tyle wyceniane są reprezentacje Meksyku i RPA, które zagrają w meczu otwarcia mundialu. Pierwszy gwizdek o 21 naszego czasu.
15: O pieniądzach coś do powiedzenia ma także Iwona Kutyna.
0: Jak zawsze. Zapraszam.
15: Wiadomości ekonomiczne.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
22: Ceny ropy na światowych rynkach rosną. To reakcja na wymianę ognia na Bliskim Wschodzie pomiędzy USA a Iranem. Podobnie jest z gazem, tu ceny też w górę. Na polskich stacjach paliw z kolei taniej. Benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 5,92, diesel 6,43. To ceny maksymalne, ale można też trafić na tańsze paliwo. Jak podaje portal epetrol.pl, 95 najtańsza jest w województwie śląskim i warmińsko-mazurskim, diesel w województwie świętokrzyskim. Gdańskie lotnisko chce w tym roku pobić rekord pasażerów. Planuje obsłużyć około 8 milionów osób. Pomóc w tym mają nowe skanery, które przyspieszą kontrolę bezpieczeństwa. W całym zeszłym roku port obsłużył prawie 7 400 000 pasażerów. Coraz mniej Polaków uważa, że długi należy oddawać, twierdzi tak 88% badanych. W zeszłym roku ten odsetek wynosił 91%. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Brak przekonania o moralnym obowiązku spłaty zobowiązań najczęściej deklarują osoby młode.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Skoro mieliśmy mnóstwo słońca i takie upalne popołudnia, to ten dług teraz trzeba spłacić. A na termometrach mamy od 10 stopni w Zakopanem do 18 w Zamościu. No i niestety te upalne. Te dość mocne opady deszczu. Takie pełne deszczu. Warmia i Mazury, Podlasie, tu dzisiaj będzie lało do końca dnia.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Prawie 6 minut po 10:00. Za moment kolejna podpowiedź w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. No i witamy ponownie. Ewelina Bacyna.
1: Robert Karpowicz, kłaniamy się.

0: 16 minut po 10, tu Radio Z. Wiem, że jesteście w pracy, ale zabraliśmy was na taką małą wycieczkę wzdłuż oceanu, gdzie słońce świeci i być może pojawia się tam również ta twarz Cezarego Pazury.
1: Oj tak, na każdej wycieczce mogą paść bardzo trudne pytania, na przykład takie. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
2: Co uwielbiają dzieciaki? Czytanie. Przynajmniej tak mi się wydawało. Bo ja spędziłem całe dzieciństwo z książkami.
3: Naprawdę? Co to było? Poczytaj mi, mamo?
2: Przynajmniej nie takimi dla dzieci. Wierzcie lub nie, ale dla zabawy czytałem sobie encyklopedię.
3: Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili.
2: Swój pierwszy program napisałem w wieku 13 lat. Dlaczego tak późno? Bo nie miałem w domu komputera.
4: To niemożliwe.
5: Panie, daj pan spokój.
2: Dopiero gdy poszedłem do szkoły, położyłem swoje ręce na klawiaturze po raz pierwszy i już wiedziałem, czym będę się zajmował w życiu.
6: Będę grał w grę.
1: Może troszkę to rozjaśniło, ale kolejne podpowiedzi niebawem i oczywiście gra toczy się o sztabkę złota.
0: Tak, ta piosenka wcale nie pochodzi z Tomb Raidera. To jest Teddy Swims, Mr. Know It All w Radiu Z. Tak, żeby zrobiło wam się przyjemniej w pracy, zróbcie sobie głośniej.

0: I love my people. To jest Eddie Water w Radio Z, 24 po 10. Wiemy doskonale, że po wygraniu w rządze pieniądze Radia Z, oj, często jesteście w szoku. No ale jak się gra, to się nie ma później co dziwić.
1: Rozbił pan bank. Nie, ja tylko pociągiem to.
2: A potem reakcja może być tylko jedna.
3: Cześć, tu Bożena z Poznania. Właśnie wygrałam 30 tysięcy złotych.
0: Bożena wysłała SMS do rządze pieniądze i ma już swoje 30 tysięcy, a dzisiaj w walizkach między innymi 60 tysięcy. No
2: Matko.
0: I ty wymarz, to wymarzone 600 tysięcy złotych.
2: Ulela.
0: Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 i już gracie.
2: A ten SMS do 11 mnożymy 6600 razy. Każdy SMS to także szansa na milion złotych w wielkim finale czerwca, więc proszę grać, proszę korzystać. Radio Z 7353. Radio Z
4: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Drop Dead to Olivier Rodrigo w Radiu Z, a my teraz zmieniamy nieco klimat muzyczny.
1: To jest ten dzień. Dzisiaj rusza mundial. Na początek mecz Meksyk-RPA. Spotkanie rozegrane zostanie na słynnym stadionie Azteca.
0: A gdzieś tam na miejscu jest nasz człowiek Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z, który gania z mikrofonem po Meksyku. Co o dzisiejszym meczu mówią kibice, drogi Marcinie?
2: A to ciekawe doświadczenie. O ile Meksykanie są pewni swego, to kibice z RPA mają nieco mniejsze wymagania od swoich piłkarzy. Zresztą posłuchajcie. Jaki przewidujecie wynik, bo łatwo raczej nie będzie. Jeśli będziemy mieli szczęście, to przegramy tylko 0-1. A to nie

0: You can only pray.
1: Musimy tylko się modlić i to robimy.
0: And that's what I pray for.
1: Wiara, drodzy, wiara czyni cuda.
2: No tak, ale my też wierzyliśmy, a się nie udało. Ale tacy kibice to jednak skarb. Dzięki, Marcinie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
5: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
6: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
6: A ja chcę syrop.
7: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
5: No i jak się czujecie?
6: Super! I nie zasypiam.
5: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
8: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
15: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Tuż przed wakacjami okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
17: Szaleństwo tego lata.
18: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Radio Z pod 7353.
19: Po reklamie.
20: Wiecie co? Sam się zastanawiam, kim dziś jestem.
21: Słuchajcie kolejnych podpowiedzi w Radio Z. Cezary Pazura.

0: Little Bit of Love, Tom Grennan. Fantastyczne w Radiu Z i chwila do 11.
1: Prezydent Karol Nawrocki leci do Białego Domu. Wizyta ma być nieoficjalna, ale nasz reporter w Sejmie mimo wszystko sprawdza, jakie są oczekiwania. O tym w wiadomościach Radia Z za chwilę o 11. Radio Z i
2: już. Lista przebojów Lubię to w Radiu Z. 10 najpopularniejszych hitów w Polsce i najgorętsze premiery. Głosuj na swoje ulubione utwory na radioz.pl i słuchaj codziennie po 19. Lista przebojów Lubię to. Sprawdź, kto dziś będzie numerem 1. Zaprasza Mateusz Ptaszyński.
3: Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
16: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kiciuś wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
16: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
17: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
18: Po reklamie.
19: Ogłoszenie płatne.
20: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
21: Już w ten piątek wybieramy się do Małopolski, gdzie szykujemy dla Was masę atrakcji. Kto dołączy do naszej małopolskiej przygody? Już za chwilę się dowiemy.
22: Halo, dzień dobry.
21: Halo, jak masz na imię?
22: Ola.
21: Witaj. W naszej zabawie pytaliśmy, dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać przygodę w Małopolsce.
22: Zostałam najszczęśliwszą na świecie narzeczoną troszkę ponad miesiąc temu i cały czas jesteśmy pod atakiem pytań związanych z weselem. DJ czy orkiestra? Jaka sala? Gdzie ta sala? Ile zaproszonych gości. My jesteśmy trochę zestresowani, nie powiem. No i taki oddech właśnie byłby w weekend z Wami.
21: Świetnie, dołączasz do naszej wyprawy. Wygrywasz pobyt w hotelu Perła Południa, gdzie czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji, zjazd kolejką tyrolską nad wodą, kolacja i koncert w schronisku, rejs po jeziorze Rożnowskim i warsztaty w miasteczku galicyjskim. A to wszystko przyprawione lokalnymi smakami.
22: Jejku, ale super, naprawdę pięknie.
21: Olu, gratulujemy. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i życzymy niezapomnianych przygód w Małopolsce.
19: Ogłoszenie płatne.
1: Mamy czwartek, 11 dzień czerwca, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z w studiu. Iwona Kutyna, dzień dobry.
23: Dzień dobry.
0: Na Wrocki w Białym Domu wizyta nieoficjalna. Są oficjalne oczekiwania? Jest wyrok dla kierowców w sprawie wypadku w Hodlu. Zginęły 3 kobiety. Meksyk RPA za 10 godzin. Mecz otwarcia mundialu.
1: Jedenasta.
0: Polityczne komentarze po zapowiedzi wizyty prezydenta u Donalda Trumpa. Karol Nawrocki leci w niedzielę na 80. urodziny amerykańskiego prezydenta. To wizyta nieoficjalna. Łączymy się z Sejmem, gdzie jest Daniel Wrzos. Czy są jakieś oczekiwania?
10: Prezydent Nawrocki powinien w rozmowie z Donaldem Trumpem przypomnieć o oczekiwaniach polskiej strony w kontekście obecności amerykańskich żołnierzy. Szef MON-u wystąpił z wnioskiem o stałą bazę wojsk USA w Polsce. Nieoficjalna wizyta będzie tego dobrą okazją, uważa były minister spraw zagranicznych, senator Grzegorz Schetyna.
18: To jest ważny moment, żeby w tym wypadku jeszcze raz do tego wrócić i to podkreślić, bo to naprawdę może mieć duże znaczenie.
10: Na razie padła deklaracja ze strony Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, ale szczegółów Waszyngton na razie nie podaje. Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
0: Urodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania USA. Z tej okazji prezydent organizuje na tyłach Białego Domu galę mieszanych sztuk walki. Sąd rejonowy w Opolu Lubelskim skazał dziś dwóch kierowców za śmiertelny wypadek, w którym zginęły 3 kobiety. Do tragedii doszło w Hodlu na Lubelszczyźnie w 2023 roku. Aktorki Wanda, Janina i Teresa jechały razem na pogrzeb bliskiej osoby. Za kierownicą siedział Adam W. Wymusił pierwszeństwo i wjechał wprost pod rozpędzone auto, którym kierował Damian S. Kobiety zginęły na miejscu. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: 78-letni Adam W., kierujący autem, którym podróżowały aktorki, został skazany na rok pozbawienia wolności. Wykonanie kary zawieszono na 2 lata. 24-letni Damian S. za kratami spędzi 3 lata. Rodziny ofiar wyrokiem są oburzone. Domagały się 8 lat więzienia, bo w trakcie procesu pokazywane były nagrania, na których Damian S. przekracza prędkość, kpi z funkcjonariuszy i nie wyraża skruchy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Po wypadku doszło do zamiany ciał kobiet. Według rodzin ofiar to funkcjonariusze mieli je źle zidentyfikować. Konieczna była ekshumacja i ponowny pochówek. Są zarzuty za nierzetelne przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich w zeszłym roku. Słyszały je 24 osoby, które zasiadały w komisjach wyborczych w Siedlcach. Śledczy zarzucają im, że z powodu nierzetelnego przeliczenia głosów w drugiej turze wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów. 12 podejrzanych przyznało się do winy. Seria wybuchów i pożarów w Rosji i na okupowanych terytoriach po nocnym ataku Kijowa. Ukraińskie wojska uderzyły m.in. w rafinerię na południu Rosji oraz w mosty i drogi na Krymie i w obwodzie chersońskim. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Jest już odpowiedź Kremla?
24: To raczej wymiana ciosów. Ukraina konsekwentnie ostrzeliwuje rosyjską infrastrukturę i zakłady paliwowe. Rosja za cel głównie bierze cywilów. Plan Kijowa opiera się na jak najdotkliwszym uderzeniu w branżę paliwową i logistyczną. Już teraz na okupowanym Krymie drastycznie brakuje paliwa. Sprzedaż jest ściśle ograniczona. Przed stacjami ciągną się kilometrowe kolejki, a i tak benzyny nie wystarcza dla wszystkich. Zaczyna też brakować produktów w sklepach, bo trasy prowadzące na Krym są cały czas obserwowane, a transporty atakowane dronami.
0: Stworzona przez Rosję autostrada prowadząca przez okupowane terytoria na Krym atakowana jest nawet kilkanaście razy dziennie. Wielkie odliczanie trwa. 10 godzin zostało do rozpoczęcia najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia. O 21:00 mecz Meksyku z RPA otworzy 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Nasza reprezentacja zobaczy go przed telewizorem. Będę kibicował kolegom, z którymi gram lub grałem, mówi Piotr Zieliński.
25: Jednej drużyny nie mam, no jest dużo bardzo dobrych reprezentacji. Myślę, że Turcja może być takim czarnym koniem, fajny turniej rozegrać. Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy, Holendrzy. Na pewno będzie fajny mundial i zacznę go sobie oglądać może od tej fazy pucharowej.
0: Polacy nie awansowali na mundiale, przegrali w finale baraży ze Szwecją 2-3.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Jeśli jeszcze u was nie pada, to co? To będzie padać. Niestety dzisiaj przed deszczem nie uciekniemy. Do tego na zachodnim Pomorzu i Wielkopolsce mogą pojawić się burze, a intensywne opady na Pomorzu, Warmii i Mazurach i na Podlasiu. No i taka to będzie pogoda w czwartek.
26: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.

0: Nickelback, Lullaby na antenie Radio Z i kwadrans po 11. A chwilę grozy przeżyli turyści w naszych Tatrach ostatnio. Sieć obiegło nagranie schodzących z Kopy Kondrackiej państwa, której trasę przecina mały niedźwiadek.
1: Mały niedźwiadek. Ale a wiecie, dlaczego to był mały niedźwiadek?
0: Dlaczego?
1: Bo stary niedźwiedź mocno śpi. Skoczę może po dwie szklanki wody, żeby troszkę uzupełnić płyny, prawda?
0: Bardzo chętnie. Wiktor Waligura, cztery pory roku, zdolna bestia.

0: Ellie Goulding, Burn. Fantastyczny numer na 22 minuty po 11. A wy też tak macie, że jeszcze niczego w życiu nie wygraliście? Nie jesteście sami.
1: Jeszcze nigdy niczego nie wygrałam.
2: Było bardzo wielkie zaskoczenie. Normalnie tak długo grum i tak niespodziewanie.
1: Niesamowite, naprawdę. Jestem bardzo, bardzo, bardzo rezemocjonowana i właściwie jeszcze nie mogę ochłonąć.
3: No to dzisiaj emocji też nie zabraknie, bo w walizkach jest między innymi 60 tysięcy. No ale też kasa, za którą można naprawdę wiele, czyli 600 tysięcy złotych. Ja od razu mam w głowie, że spłacam kredyt, lecę tam gdzie jest ciepło i świetne jedzenie. Mam kilka takich.
0: A co wy zrobicie, jak już wygracie taką kasę? Najważniejsze, dać sobie szansę, wchodźcie do gry już teraz. Każdy SMS o treści kasa, o treści Radio Z wysłane pod 7353 za 3,69 VAT. Wpada do gry 6 tysięcy razy, ale tylko do południa.
3: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i już.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Reklama.
6: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka. Codziennie niskie
15: ceny. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
19: Po reklamie.

0: sobie na końcówkę, bo tutaj dostajemy takiego energetycznego kopniaka w pracy za 20 minut 12. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radio Z.
1: A już teraz wracamy do pytania, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
2: Studia na Harvardzie zostawiłem mniej więcej w połowie.
3: Żeby o życiu decydować za młodu, kiedy jest się kretynem.
2: Trochę się na nich nudziłem, ale przede wszystkim zajmowały mi za dużo czasu, a musiałem pisać. Na początku stworzyłem coś, co uprzykrzało życie każdemu, kto pierwszy raz zetknął się z komputerem. Trzyliterowy koszmarek, który odrzucił większość osób od nowych technologii na długo, ale działał i sprzedawał się jak ciepłe bułeczki. W wieku 31 lat zostałem najmłodszym miliarderem na świecie.
4: Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy.
2: Żeby to uczcić, kupiłem sobie rękopisy Leonarda da Vinci, za które zapłaciłem 30 milionów dolarów. Wspominałem już, że bardzo lubię czytać?
1: No, ciekawa jestem, czy ktoś z was już wie. Jeśli nie, no to będzie jeszcze jedna podpowiedź. No i przede wszystkim sztabka złota do wygrania.
0: Lubi czytać, jest bogaty. Kombinujcie, kombinujcie. Na razie Aerosmith Crying w Radiu Z. Za 18 minut południe.

0: Ta pani to z pewnością diamencik Diamonds i Rihanna w Radiu Z. Za chwilę 12.
1: Dzisiaj rusza mundial, a co robią kibice, którzy nie mają biletów? Nasz reporter sprawdzał to w Meksyku o 12. Więcej szczegółów tylko w Radiu Z.
2: Radio Z i już. W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seawool, Victoria Kida. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie.
19: Komar.
20: Zaraz coś posmarujemy.
21: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z. Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS po treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
25: Organizator loterii, spółka Euroterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Radio Z pod 7353.
0: Po reklamie. I to już południe. W Radiu Z najważniejsze wiadomości i ponownie Iwona Kutyna prosimy.
26: Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo w Toruniu. Pato streamer w Sejmie i krytyka nie tylko ze strony polityków. Jesień za oknem, zimno i mokro niemal w całym kraju.
0: Dwunasta.
26: Wenezuelczyk, który rok temu brutalnie zabił w Toruniu młodą kobietę, stanął dziś przed sądem. Właśnie ruszył proces w sprawie zbrodni w parku Glazja. Ofiara to 24-letnia Klaudia, doktorantka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wracała w nocy z pracy, kiedy została napadnięta. W sądzie okręgowym w Toruniu jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Co wydarzyło się na rozprawie?
1: Proces został utajniony z uwagi na możliwe zakłócenie porządku. Na czas transportu oskarżonego na salę wyłączono bowiem cały korytarz sądu. Jomajker S. jest oskarżony nie tylko o brutalne zabójstwo, ale też o gwałt. Prokurator, odczytując akt oskarżenia, przytoczył okoliczności zbrodni sprzed roku. Był środek nocy, 19-letni Wenezuelczyk podszedł do idącej przez park młodej kobiety, zaczepił ją, a kiedy ta stawiła mu opór, ugodził ją kilkadziesiąt razy nożem. Po dwóch tygodniach Klaudia zmarła w szpitalu. Jomajker S. od początku nie powiedział przed prokuratorem ani słowa. W tej chwili sąd próbuje uzyskać od niego jakiekolwiek zeznania. Toruń, Maciej Bąk, Radio Z.
26: Napastnikowi za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi dożywocie. Kancelaria Sejmu reaguje na wpuszczenie do parlamentu patostreamera. Wszedł na zaproszenie posła Łukasza Mejzy. Mężczyzna był prawomocnie skazany i zarabiał na publikowaniu w internecie treści popierające przemoc i używki. Interwencji Straży Marszałkowskiej domagała się minister Katarzyna Kotula. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Goście posłów nie są tak dokładnie weryfikowani jak pozostałe osoby, które wchodzą do budynku parlamentu. Lech Sołtys z Kancelarii Sejmu nie wykluczył takich wpadek w przyszłości, ale zapewnił, że następnym razem patostreamer będzie dokładnie sprawdzony.
4: Ta osoba będzie już szczególnie weryfikowana pod kątem stwarzenia ewentualnego zagrożenia dla pracy Sejmu, bo to jest jedyne kryterium, to kryterium bezpieczeństwa, które może być powodem do odmowy wejścia na teren Kancelarii Sejmu.
3: W dniu, kiedy Straż Marszałkowska wpuściła patostreamera, posłowie zaprosili do Sejmu 250 osób.
26: Mężczyzna pojawił się w Sejmie, ponieważ posłowie zajmowali się projektami ustaw zakazujących patostreamingu. Najgorsze już za nami. Opady, burze i silny wiatr będą coraz słabsze. Nadal jednak w dużej części Polski obowiązują pogodowe alerty. Z najnowszym raportem dotyczącym strat i prognoz na najbliższe godziny reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
26: Gdzie było najgorzej?
5: Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Podlasiu, gdzie wciąż bez prądu są 2000 odbiorców. Tam wiało i padało najmocniej, ale straż wyjeżdżała do powalonych drzew i lokalnych podtopień kilkaset razy w zasadzie w całej Polsce. Zagrożenie spada, przyznaje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, choć nie znika całkowicie.
7: Ten alert RCB obowiązuje aktualnie w całym województwie podkarpackim oraz w części województwa małopolskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim.
5: Mocniej popada i powieje jeszcze dziś, także na zachodzie kraju i na północnym wschodzie, a wysoko w Tatrach może nawet spaść świeży śnieg. W centrum deszcze będą wkrótce zanikały, ale nie na długo.
26: Bo według prognoz IMGW przez najbliższe kilka dni na wyraźną poprawę nie ma co liczyć. Deszczowy ma być niemal wszędzie, cały weekend. Dopiero od wtorku więcej słońca i cieplej. 48 drużyn przystąpi dziś do rywalizacji o tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Wieczorem pierwsze spotkanie mundialu Meksyk-RPA. W meksykańskiej stolicy pojawili się nie tylko kibice tych dwóch zespołów, ale także reprezentacji, których na mundialu zabraknie. Są również tacy, którzy nie mają biletów.
8: Nie mam wejściówki, były zbyt drogie, ale może mi się poszczęści. Pojadę rano przed stadion z dolarami lub peso i zobaczymy. Jesteśmy z Irlandii, której zabrakło na mundialu. Podobnie jak Polski, tak. Lubimy jeszcze Hiszpanię. Wszyscy mogą wygrać, byle nie Anglia.
26: Mecz otwarcia o 21:00, a z kibicami rozmawiał w Meksyku nasz specjalny wysłannik na mundial Marcin Powideł. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Zbliża się wyjątkowy weekend. Tym razem na trasie koncertowej Radia Z dwa przystanki. W sobotę w Strykowie zobaczycie Wiktorię Kidę, Lady Punk i Cibula. A w niedzielę w Nowej Soli na scenie Maryla Rodowicz i Bryska. To będzie Lato Z w ramach Święta Solan. Zapraszamy serdecznie. A w pierwszych dniach lipca wszystkie drogi poprowadzą na gdyńskie Kosakowo. Do Openera dołącza ostatnia grupa ponad 20 wspaniałych artystek i artystów. Peggy Gu, która zamknie festiwal wielką imprezą, Slowdive oraz między innymi Sokół, Kasia Linz, Ralf Kamiński and My Best Band in the World, Daria ze Śląska, Bokka, Coles czy Kasia Sienkiewicz. Headlinerami tegorocznej edycji są nowa ikona globalnej popkultury Jenny, legendarni The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds oraz Florence and the Machine. Open Air Festival w Gdyni potrwa od 1 do 4 lipca. Pałac w Wilanowie wzbogacił się o 48 zabytkowych zegarów. Podarował je kolekcjoner, były senator Mieczysław Wyględowski. Czasomierze wybrane ze zbioru przez muzealników pochodzą z XVIII i XIX wieku. Będzie je można podziwiać w wakacje.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: To będzie wyjątkowo deszczowy dzień, ale z przejaśnieniami. Od czasu do czasu jednak to słońce będzie się uśmiechało. Chociaż na Warmii, Mazurach, na Podlasiu, no to trzeba będzie jednak na to słoneczko trochę poczekać i to tak grubo po południu. Na termometrach od 14 do maksymalnie 18 stopni i taka temperatura zostanie z nami do końca tego dnia.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: A w zabawie z twarzy Cezarego Pazury ostatnia podpowiedź za momencik. Teraz Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie.

0: Ten numer można spokojnie sobie śpiewać bez względu na to, czy jesteście w pracy, w szkole, czy na spacerze. To jest Dr. Alban Sing, Alleluja w Radiu Z, kwadrans po godzinie 12. I to jest też moment, kiedy poznamy ostatnią, trzecią już podpowiedź od Czarka Pazury. W kogo się wcielił?
1: Przez wiele lat byłem najbogatszym człowiekiem na świecie, ale dopiero z takiej pozycji można zrozumieć, że pieniądze nie są najważniejsze.
2: Czyli pieniążki za przeproszeniem pana.
1: Dlatego dużą część z nich przeznaczyłem na działalność charytatywną. Walczyłem ze zmianami klimatycznymi, ubóstwem i pomagałem rozwijać szczepionki, w które bardzo wierzę.
3: To nie szczepionkę!
1: Namawiałem też innych miliarderów, żeby dzielili się swoimi majątkami. No, jak się pewnie domyślacie, z różnym skutkiem.
4: Ja wczoraj 25 rubli dałem na kolonie letnie.
1: Dzisiaj jestem na emeryturze i dobrze mi z tym.
5: Wesołe jest życie, staruszka.
1: Dużo czytam, gram w brydża, oglądam serial Silicon Valley i zajadam się moimi ulubionymi burgerami z Dick's Drive-In. Mój drewniany dom w lesie nad jeziorem to w pełni skomputeryzowana twierdza. Mimo to ma bardzo dużo okien. W końcu dzięki oknom stałem się tym, kim jestem.
6: Chyba wszystko jasne, kochani. Jeśli tak, to dzwońcie pod 321-321-321 i odpowiadajcie na pytanie, w kogo dzisiaj wcielił się Cezary Pazura w Radiu Z. Macie pół godziny, gracie o sztabkę złota i nie zapomnijcie odpowiedzieć na pytanie dodatkowe. A ono brzmi następująco. Najdziwniejsza rzecz, jaką widzieliście, zobaczyliście przez okno. 321-321-321. Trzymamy kciuki i bardzo jesteśmy ciekawi z Robertem, kogo dzisiaj nagrodzimy tą sztabką złota. A tymczasem Time Impala, Dracula.

0: She's so high. Niezwykle sympatyczny Norwek, Kurt Nielsen, bardzo mi bliski, bo odcień jego włosów jest zbliżony do mojego. Lekko rudawy, ale to tylko w odpowiednich promieniach słońca.
1: A
0: normalnie nie widać.
1: Do spraw arcyważnych. O 21:00 dzisiaj pierwszy mecz na Mundialu, potem w nocy kolejne i wtedy zagrają nasi sąsiedzi z Czech. Jeśli dojadą, bo mają przygody z autokarem, w sieci są zdjęcia, jak utknął w bramie wjazdowej do ośrodka treningowego w meksykańskim mieście Zapopan. Ponoć sparaliżował miasto na blisko godzinę.
0: Ale to nie, to już nie ma co się przejmować. Dojadą. Aha. Trzeba próbować. Do trzech razy, aż w końcu dojadą.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl. To się opłaca.
27: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
28: Po reklamie.
29: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: fenomenalna i arcyzdolna Siena Spiro, Material Lover na antenie Radio Z i 20 minut do 13.
1: 11 czerwca to może być dla wielu zwykły dzień, ale można go w prosty sposób zmienić w dzień, które zapisze się w waszych kalendarzach na czerwono. Dzisiaj w Rządzy Pieniądza Radia Z ktoś może wygrać 600 tysięcy złotych.
0: Bożena z Poznania już swoje wygrała i od razu wie, co z tym zrobi.
2: No właśnie, już rozmawiałyśmy z córką, że przekupimy nowy samochód i polecimy na wakacje. Coś na pewno znajdziemy. Na pewno będziemy bardzo szczęśliwe.
1: Do wakacji zostało nam 14 dni, albo jak to woli, ja to obliczyłem, 4,5% całego roku szkolnego, a później to już tylko radość i zabawa, szczególnie z taką wygraną. Jak wejść do gry?
0: SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Ten SMS gra nie tylko o dzisiejszy finał, ale także o milion złotych w wielkim finale czerwca. Ale to nie wszystko, bo od teraz mamy dla was coś ekstra.
1: Od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 tylko do 13 mnożymy 7000 razy.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
10: Tak!
9: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
10: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radio.

0: Uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
1: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej. Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
2: Marian, jakie zakupy mają sens?
3: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
2: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
3: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
2: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
3: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
7: Po reklamie.

0: Candy Dust, Cherry Zakaria w Radio Z. Za 5,5 minuty będzie godzina 13.
1: A to oznacza, że właśnie tyle czasu macie, aby wykorzystać naszą ekstra okazję na 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale. Do 13 mnożymy każde zgłoszenie 7 tysięcy razy, zatem Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i gracie o 600 tysięcy dziś i milion złotych w wielkim finale czerwca. Radio Z 7353. Radio Z
2: i już. Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
3: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
0: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
2: Razem lepiej w Radio Z. Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radio Z, codziennie od 14.
3: Bo razem
0: naprawdę lepiej.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, George O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: O, i umówiłam się na mammografię.
12: Tak z plaży, z leżaka?
11: W centralnej e-rejestracji.
13: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
14: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
2: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje. Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.
17: Ogłoszenie płatne.
18: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
19: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
17: Ogłoszenie płatne.
1: Prawie 13, a to oznacza, że wracamy do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna ma te najnowsze.
12: Mundial, czas zacząć. Trzeci w historii mecz otwarcia w Meksyku. Rachunek za ratunek. Nie ma chętnych do zapłaty za transport surowicy. Leon XIV na Wyspach Kanaryjskich jako pierwszy papież w historii. 13. To będzie mundial w rozmiarze XXL. Dziś rusza rekordowy turniej piłkarskich mistrzostw świata i właśnie te wspomniane rekordy zebrał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
20: 48, a nie tak jak 4 lata temu, 32 reprezentacje zagrają na mundialu. Wśród nich będzie debiutant. Najmniejszy kraj w dziejach mistrzostw świata, Curaçao, w którym żyje 160 tysięcy ludzi. Po raz pierwszy turniej organizują trzy kraje: Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada, a to wiąże się też z najdłuższymi w historii podróżami. Rekordzista będą Katarczycy, którzy w fazie grupowej pokonają blisko 24,5 tysiąca kilometrów. Dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia Mistrzostw Świata.
12: Pojedynek inaugurujący turniej, w którym Meksyk zmierzy się z RPA, zacznie się o 21:00. Nie wiadomo, kto zapłaci za sprowadzenie z Niemiec surowicy, która uratowała życie 16-latka z Nowego Targu. Chłopca ukąsiła żmija lewantyńska, którą trzymał w domu. W ciężkim stanie trafił do szpitala w Krakowie. Po surowicę poleciał do Monachium samolot LPR-u. Dzisiaj do szpitala dotarła faktura. Ze szczegółami Przemek Taranek.
21: Lot z Warszawy do Monachium i powrót do Krakowa kosztował ponad 90 tysięcy, mówi rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka.
22: Zlecającym ten transport był szpital. Dostał on wycenę na realizację transportu, zaakceptował ją i oczekujemy na płatność.
21: Szpital poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia o kosztach transportu, potwierdza rzeczniczka funduszu w Małopolsce Aleksandra Kwiecień.
23: Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje działań realizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
21: Fundusz może zapłacić tylko za leczenie 16-latka. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
12: O tej sprawie piszemy także na radioz.pl. Oficjalne rozmowy o bezpieczeństwie podczas prywatnej imprezy urodzinowej. Na takie efekty wizyty w USA polskiego prezydenta liczy gość Radia Z, Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Karol Nawrocki w weekend leci na urodziny amerykańskiego prezydenta. A co konkretnie powinien załatwić, o tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
24: Konkretnie to dopytać prezydenta Trumpa o obietnicę wysłania do Polski kolejnych amerykańskich żołnierzy. Kiedy i czy będzie ich 15 tysięcy, czy może 11? No i na jakich zasadach, podkreśla w Radiu Z posłanka Łoboda.
25: O możliwości budowania w Polsce stałych baz.
24: Gość Radia Z ma też pomysł na prezent urodzinowy.
25: Cała nasza sztuka ludowa, nasze świetne miody, polskie wina.
24: Według medialnych doniesień pałac szykuje nieco inny prezent. Luksusowe złote spinki do bankietów wykonane przez gdańskiego jubilera.
12: Urodziny Trumpa wywołują kontrowersje. Jego przeciwnicy twierdzą, że za publiczne pieniądze robi prywatną imprezę. Leon XIV jest już na Wyspach Kanaryjskich. To pierwsza w historii wizyta papieża w tym miejscu. Na Gran Canaria przyleciał z Barcelony, gdzie poświęcił ponad 172-metrową wieżę Sagrada Familia, czyniąc bazylikę najwyższym kościołem świata. Uroczystość przypadła w setną rocznicę śmierci jego architekta Antonio Gaudiego. Na ulicach zgromadziło się 120 tysięcy osób, a wśród nich wysłannik Radia Z Krzysztof Grządzielski. Jakie wrażenia wśród uczestników?
26: Wielki zachwyt, a chodząc ulicami miasta wciąż słychać odtwarzane na telefonach przez ludzi fragmenty muzyczno-świetlnego widowiska. Było pięknie, wszystko znakomicie przygotowane i wspaniale, że papież mógł tu być. Tak jak oczekiwano, papież wygłosił homilię w dwóch językach, hiszpańskim i katalońskim, a dzięki dronom utworzono wizerunek Gaudiego, który z nieba spojrzeć mógł znów na dzieło swojego życia. Barcelona. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
12: W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego. Jeszcze informacja sprzed chwili. Sędzia Dariusz Zawistowski, nowym szefem Krajowej Rady Sądownictwa. Wrócimy do tematu za godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Wciąż przez całe popołudnie mogą pojawiać się lokalnie burze, głównie na zachodnim Pomorzu, ale także w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Na Warmii i Mazurach obfite opady deszczu, a więcej przejaśnień wzdłuż wschodniej granicy. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 18 stopni i jutro będzie podobnie.
27: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: prawie 5 minut po 13. Ewelina i Robert, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chwilę dzwonimy do kogoś z was w sprawie sztabki złota. Będzie finał naszej zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury. No i potem myślę, że uda się zrealizować kilka marzeń. Teraz już panowie Smysławic, sprzedawcy marzeń.

0: Tego Khalid Griffin, Save My Love w Radiu Z. Pora na finał.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: To pytanie do Krzysztofa Strzemeszna. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jeszcze nie podawaj. Za chwilę. Bo najpierw chcielibyśmy powiedzieć, a właściwie dowiedzieć się od ciebie, jaką najdziwniejszą rzecz zobaczyłeś przez okno, bo to było to pytanie dodatkowe.
3: O właśnie, ta najdziwniejsza rzecz, którą zobaczyłem, to było, otwieram okno, patrzę, a tutaj widzę goniącego lisa się z kotkiem, razem zaczęli bawić, a temu wszystkiemu przeglądały się, słuchajcie, dwa jeże. I ja również bardzo zdziwiony, to był fantastyczny spektakl.
2: W tej całej historii brakuje mi tylko księżniczki na białym koniu.
3: A wiesz, mi naprawdę też.
0: Krzysztof, kim jest dzisiaj Cezary?
3: Cezary dzisiaj jest Billem Gatesem.
0: Sprawdzamy.
1: Oczywiście jest to prawidłowa odpowiedź. Twórca DOS-a, Windowsa, założyciel Microsoft, czyli Bill Gates. Ja nazywam się Cezary Pazura i dziękuję za uwagę. Można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer.
0: Ale nie rozłączaj się, Krzysztof, bo mam ważną wiadomość. Wygrywasz sztabkę złota!
3: Brawa. Super. Naprawdę bardzo dziękuję.
2: No cieszymy się, słuchaj, że mogliśmy akurat do ciebie się dodzwonić. Dzięki wielkie za tę historię z tym lisem, kotem, jeżami, bo to nam zrobiło dzień.
3: No i twoja... Ja też bardzo dziękuję.
2: Sztabka jest twoja. Wielkie gratulacje.
3: Dzięki serdeczne.
0: Trzymaj się udanego dzionka i cudownego
3: weekendu. Pozdrawiam
0: serdecznie. No i dziękujemy
3: również
0: wszystkim za udział w naszej zabawie, za poprawne odpowiedzi. Kolejna szansa na sztabkę już jutro.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Radiu Z i już. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Damian David Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me na antenie Radio Z. Bardzo przyjemne masowanie na 23 minuty po 13.
1: Wiemy, że jesteście w pracy, jeszcze trochę przed wami, ale w Radio Z oczywiście wspieramy was. Dlatego za chwilę kawałek, przy którym każdy, ale absolutnie każdy, włącznie z Jimem Carreyem, będą poruszać szyją. Sprawdźcie sami. Radio Z i
2: już. Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko złoty 79 za sztukę z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
16: Po reklamie.

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind w Radiu Z. Za 18 minut 14. No muszę powiedzieć, że zazdroszczę wszystkim zwycięzcom rządzy pieniądza, bo to jest jeden prosty ruch, ten jeden SMS, a później pojawiają się takie emocje.
1: Mam miękkie nogi, już do mnie dzwonią z gratulacjami. Mąż mnie słyszał w radiu w pracy. Po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Tak bardzo potrzebujemy tych pieniędzy w tej chwili, że aż mi się płakać chce.
2: Jeśli też potrzebujecie gotówki, to grajcie z nami koniecznie. Warto właśnie teraz, bo startujemy z bonusem, gdzie każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 735 3369 VAT wpada do gry 13 tysięcy razy.
0: Gramy o 600 tysięcy złotych. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reliwa 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie pije alkoholu.

0: letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie.

0: Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer jeden. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seawool, Victoria Kita. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, George O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
13: Ale tato, tylko nie samochodem!
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
13: A ja chcę syrop.
14: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
12: No i jak się czujecie?
13: Super! I nie zasypiam!
12: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
14: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Sąsiadko, witam.
18: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
17: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
19: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
18: Sylwester, mój kicić wrócił.
17: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
18: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
19: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
0: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
20: Kupę!
0: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS po treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
21: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Radio Z pod 7353.
16: Po reklamie.
22: Prawie 13, a to oznacza, że ponownie Iwona Kutyna ma dla nas najważniejsze wiadomości w Radiu Z.
23: Monitoring zarejestrował tragedię w Bardzie, nie żyje ojciec i syn. Jest ustawa o zakazie patostreamingu i 5 lat więzienia. Salma Hayek i Shakira na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
22: 14. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, tragedię zarejestrował lokalny monitoring. Czy to pomogło policji ustalić przyczynę tego zdarzenia?
1: Na to wciąż jest jeszcze za wcześnie, przekonywała mnie komisarz Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich. Jak mówiła, potrzebna jest szczegółowa weryfikacja wszystkich dowodów i opinia biegłego, który był na miejscu wypadku.
2: To miejsce jest złożone kostką brukową. Fakt, tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
1: Sam przebieg zdarzenia jest już znany. Prowadzona z dużą prędkością przez 52-letniego kierowcę Toyota staranowała słupki stojące przy chodniku. Jechała prosto w 9-letniego chłopca i jego ojca. Pojazd przygniótł pieszych do muru. Mimo szybkiej pomocy nie udało się ich uratować.
22: Kierowca po wypadku trafił do szpitala. Przebadano go na obecność alkoholu. Był trzeźwy. Ustawa o zakazie patostreamingu przyjęta przez Sejm zakłada kryminalizację rozpowszechniania w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego i pozorowanie popełnienia takiego czynu. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. Teraz ma za to grozić nawet 5 lat więzienia. Wczoraj nad projektami w sprawie patostreamingu pracowali posłowie. W tym samym czasie w Sejmie pojawił się patostreamer, którego na Wiejską wprowadził poseł Łukasz Mejza. Z wpadki tłumaczy się dziś Kancelaria Sejmu i zapowiada, że osoby, które zaprasza poseł, będą dokładniej weryfikowane, mówi Lech Sołtys.
3: Poseł ma szczególny status w Sejmie. Goście posłów nie są głęboko weryfikowani. Zresztą też na to zwyczajnie nie ma czasu. Do posłów musi mieć szczególne zaufanie. To jest ich miejsce pracy. Ta osoba będzie już szczególnie weryfikowana pod kątem stworzenia ewentualnego zagrożenia dla pracy Sejmu.
22: Patostreamer, który został wpuszczony przez Mejzę, był prawomocnie skazany i zarabiał na publikowaniu w internecie treści popierających przemoc. Sędzia Dariusz Zawistowski, nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie odbyło się na posiedzeniu KRS w jej nowym składzie sędziowskim. W połowie maja Sejm wybrał 15 członków Rady. Wśród nich znalazło się 13 zaproponowanych przez sędziów w całym kraju. W KRS znalazł się także wskazany przez PiS Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry oraz rekomendowany przez Konfederację Łukasz Zawadzki. Salma Hayek i Shakira będą największymi gwiazdami dzisiejszej ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Meksykańska aktorka przywita kibiców na stadionie Azteka, a piosenkarka z Kolumbii rozgrzeje występem. Potem pierwszy mecz mundialu Meksyk-RPA. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Marcin Powideł. Co z kibicami, którzy z różnych względów nie mają biletów, a są na miejscu?
20: Spokojnie, będą mogli oglądać mecz w strefach kibiców. Ta główna, największa, mieści się w historycznej części miasta, w dzielnicy Sakalo, ale niemal wszędzie w Mexico City są liczne bary z ogródkami, a w nich telewizory, więc każdy, kto tylko chce, będzie mógł obejrzeć i przeżywać mundialowe emocje, nawet jeśli są skrajnie różne. Nieważne, kto wygra, jestem tu dla zabawy. Mundial jest wyjątkowy, nawet bardziej niż igrzyska. Tu każdy piłkarz walczy o być albo nie być, a wszystko dla swojego kraju. Ilu kibiców, tyle emocji i na tym po części polega również kolorytm mundialu. Z Meksyku Marcin Powideł, Radio Z.
22: A mecz otwarcia o 21:00.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: No dzisiaj do końca dnia deszczowo, ale wzdłuż wschodniej granicy powinny być przejaśnienia. Na burze proszę uważać na zachodnim Pomorzu, w północnej części ziemi lubuskiej. A jutro, gdybyście pytali, pytacie?
25: Pytamy, no.
24: Pytacie, to jutro Dawaj. Będzie powtórka i jutro też będzie deszczowo i też burzowo. A w sobotę jakieś pytanka są?
25: No właśnie, a jak w sobotę, Karpiu?
24: Nie chcę o tym gadać, to już wam zostawię.
26: Ekstra. Kasia i Michał już z nami. Dzień dobry.
25: No, dzień dobry.
26: Dzień dobry, dzień dobry. Jakie wygrzane te krzesła, dziękujemy bardzo.
24: No, właśnie. No takie zamianki dzisiaj zrobiliśmy specjalne dla was.
25: To miłe nawet z waszej strony, bo mogliśmy sobie pospać, nie?
26: No do 14 to byłby wyczyn, Michał, naprawdę.
25: Kawy?
26: Nie, nie. Budzimy się, razem lepiej.

0: Lubię twój głos.
1: Naprawdę? Dziękuję.
0: No, od miłego akcentu należy zawsze rozpocząć spotkanie. Dzień dobry, 13 minut po 14. I właśnie nie dwa dni, tylko 39 dni. Tyle chyba mundial potrwa, co nie?
1: No, zaufam ekspertowi, tak.
0: Jeśli dobrze policzyłem. Natomiast dzisiaj jest bardzo, ty na pewno o tym nie wiesz, a panowie na pewno słuchający wiedzą, dzisiaj trudny jest dzień w życiu ojca młodego chłopca.
1: Ale dlaczego?
0: Bo trzeba spojrzeć mu w oczy i powiedzieć, w której drużynie gra Lewandowski. W sensie, no nie gra. No,
1: dobra, dobra. Może lewego na mundialu nie będzie, ale przecież może być na kanapie, też może oglądać z kebabem w ręce, na przykład w końcu smakował mu kilka dni temu na wyjściu z Łotwogangiem i Bagim. Oto tak to można ograć.
0: A można. Dzisiaj wieczorem, słuchajcie, mecz otwarcia mundialu, a dlaczego to będą trudne mistrzostwa dla europejskich kibiców? O tym powiemy za chwilę w Radiu Z.
1: I Jumpa, Sam Elmo's Fire. Jakoś tak lepiej się przy tym pracuje, prawda? Czy szybciej mija?
0: No, warto spróbować.

0: wiem jak wy. Ja uwielbiam tę dziewczynę Billie Eilish w Radio Z. 21 minut.
1: Ty.
0: rozumiem. 21 minut po godzinie 14. I dzisiaj jest taki dzień, kiedy myślę, że wielu z was będzie marzyło o tym, żeby wyjść wcześniej z roboty. No bo kolejki w sklepach mogą być spore. O 21:00 mecz otwarcia mundialu. Meksyk zmierzy się z RPA.
1: I szykujcie się na zarwane noce. Turniej będzie przecież rozgrywany w czterech strefach czasowych Ameryki Północnej, daleko stąd. No i najwcześniejsze mecze będą startować o 18:00 naszego czasu, ale połowa spotkań startuje o północy, o 3:00 albo nawet o 6:00 rano.
0: I mamy dwa wnioski. Ode mnie jest taki, że to są takie godziny, że nie będziemy musiały się kłócić z mężami, z chłopakami o pilota. Bardzo proszę.
1: No i ja też mam taki wniosek właśnie, bardziej męski, że chłopaki nie będziemy musieli się kłócić z żonami o piloty. Radio Z i
2: już. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: 28 czerwca. Jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: możecie to znać z internetu. Another 54 Ultra. Dobrze mówię? To jest nowość. Talk to You, to jest Radio Z. Tyle już o mundialu powiedzieliśmy. Piłkarzy, którzy przylecieli do Meksyku, witały fantastyczne dźwięki.
1: Andale! Andale, czyli no dalej, pospiesz się. Tak tam mówią.
0: I te dźwięki nie pojawiały się tutaj przypadkowo, bo właśnie ruszamy, czyli andaleamy z ekspresowym bonusem Rządzy Pieniądza w Radiu Z.
1: Od tej chwili tylko do godziny 15. Każdy SMS w sprawie 600 tysięcy złotych mnożymy 6600 razy.
0: No, czyli to tak jakbyście strzelili raz, a do bramki wpadło 6600 goli. To jest oczywiście 6600 razy większa szansa na wielką kasę. Po 16:00 ktoś z was zagra o te wielkie pieniądze. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353 i co? Razem, nie?
1: Andale!
2: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
10: Tak!
9: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
11: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
12: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
16: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
17: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że

0: walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Mike and the Mechanics w Radiu Z. A gdybyś tak wygrała dzisiaj 600 tysięcy złotych w Radiu Z, co byś sobie kupiła, no?
1: Taką torebkę, taką drogą.
0: Czekaj,
1: taką...
0: Kasia, nie ciebie pytałem. Dorota?
2: Okay. No nie wiem, coś tak sobie poszaleję po sklepach. Jakiś fajny zegarek sobie wezmę, kupię, smartwatch.
1: No super, pewnie, można szaleć. Tym bardziej, że dzisiaj do wygrania 600 tysięcy złotych i tylko do godziny 15 przez 5 minut każdy wasz SMS w tej sprawie mnożymy 6600 razy. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353. My z Michałem trzymamy mocno kciuki, a wy o 16 gracie. Radio Z i już.
3: Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
4: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
3: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
5: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup Pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa Mielona Cibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa Mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
18: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: A, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
20: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
22: Po reklamie.
23: Ogłoszenie płatne.
24: Na konkurs zaprasza sponsor. Małopolska Organizacja Turystyczna.
25: Za chwilę poznamy ostatnią osobę, która marzy o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku. Kto dołączy do naszej małopolskiej przygody? Już za chwilę się dowiemy. Dzwonię.
26: Tak, słucham?
25: Halo, jak masz na imię?
26: Cześć, Mateusz.
25: Witaj, w naszej zabawie pytaliśmy, dlaczego to właśnie ty powinieneś wygrać przygodę w Małopolsce.
26: Ja odpowiedziałem tak, że moja partnerka, narzeczona i mój ukochany pies musiały trochę poczekać, aż dojdę do siebie po operacji ACL-a. No i właśnie doszedłem do siebie, więc warto by było to wykorzystać i jednak ruszyć na jakiś aktywny weekend. Bo przecież szczęście to jest dowolna partnerka, co nie?
25: Mateuszu, świetnie, jedziesz z nami. Wygrywasz weekend w Małopolsce, gdzie czekają na ciebie niezapomniane widoki i smaki Beskidu Sądeckiego, zjazd kolejką tyrolską nad wodą, rejs żaglówkami po Jeziorze Rożnowskim, warsztaty w Miasteczku Galicyjskim oraz kolacja i koncert w schronisku.
26: Bardzo się cieszę, super, dzięki bardzo.
25: Mateuszu, gratulujemy. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i życzymy niezapomnianych przygód w Małopolsce.
23: Ogłoszenie płatne.
0: Mamy czwartek, 11 dzień czerwca, na zegarach już niemal godzina 15. Czas na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska i Darek Klimczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jest zakaz publikowania i transmitowania w internecie wulgarnych i brutalnych treści.
3: Mencen nie poniesie kary za odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości.
2: Piłkarzy nie będzie, ale będzie nasz sędzia. Szymon Marciniak zaczyna kolejne Mistrzostwa Świata. VATO streaming z zakazem. Sejm przyjął ustawę, która zakazuje publikowania lub transmitowania wulgarnych i brutalnych treści. Przepisy mają przede wszystkim chronić dzieci i młodzież.
3: Łączymy się teraz z sejmowym studiem Radia Z, gdzie jest nasz reporter Daniel Wrzos, jak słyszycie. Danielu, jak przyjęcie tej ustawy jest komentowane?
4: No tutaj posłowie rządzącej koalicji i PiS-u są zgodni. Z VATO streamingiem należy skutecznie walczyć, w tym także wprowadzać karę więzienia. PiS, jak i Koalicja Obywatelska złożyły dwa projekty ustaw, ale w czasie pracy w komisjach udało się porozumieć i przyjąć jeden projekt. Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
14: Cieszę się, że po różnych perturbacjach udało nam się chyba dojść do wspólnego rozwiązania, jakiegoś konsensusu.
4: Do 5 lat więzienia może grozić osobie, która w internecie będzie rozpowszechniać nagrania przedstawiające łamanie prawa wobec osoby nieletniej. Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
2: Ustawa trafi teraz do Senatu, potem do prezydenta. Rząd twierdzi, że Pałac Prezydencki wypowiadał się pozytywnie na temat tych przepisów.
3: Sławomir Mencen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie immunitetu lidera Konfederacji, a wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu obowiązywał zakaz używania pirotechniki.
2: W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jak przebiegło to dzisiejsze głosowanie?
22: Zabrakło do tego 4 głosów. Co prawda za głosowało 227 posłów, a przeciw 210, ale do uchylenia immunitetu potrzebna była większość bezwzględna, czyli 231 głosów. Sam Mencen próbę uchylenia mu immunitetu traktuje jako atak za krytykowanie rządu.
27: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I z tym jest cały problem.
22: Po głosowaniu polityk podziękował posłom, którzy byli przeciw.
2: Mencen twierdzi, że sam nie zrzekł się immunitetu po to, aby nagłośnić problem karania za odpalanie racy. Teraz o wyroku w sprawie wypadku, w którym zginęły 3 aktorki, zapadły w sądzie rejonowym w Opolu lubelskim.
3: Skazani zostali 2 kierowcy, których auta zderzyły się w Chodlu na Lubelszczyźnie 3 lata temu. Jak wiecie z Radia Z, Wanda, Janina i Teresa jechały razem na pogrzeby bliskiej im osoby. Za kierownicą ich samochodu siedział Adam W., który wymusił pierwszeństwo i wjechał wprost pod rozpędzone auto kierowane przez Damiana S. Kobiety zginęły na miejscu.
2: Jaka kara czeka teraz kierowców, powie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
28: 78-letni Adam W., kierujący autem, którym podróżowały aktorki, został skazany na rok pozbawienia wolności. Wykonanie kary zawieszono na 2 lata. 24-letni Damian S. za kratami spędzi 3 lata. Rodziny ofiar wyrokiem są oburzone. Domagały się 8 lat więzienia, bo w trakcie procesu pokazywane były nagrania, na których Damian S. przekracza prędkość, kpi z funkcjonariuszy i nie wyraża skruchy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Po wypadku doszło do zamiany ciał aktorek. Policjanci mieli źle je zidentyfikować. Wszystko wyszło na jaw dopiero po pogrzebie jednej z kobiet. Konieczna była ekshumacja i ponowny pochówek.
2: Bez polskiej reprezentacji, ale z naszym sędzią. Dzisiaj ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata. Turniej po raz pierwszy ma aż 48 drużyn. Wspólnie organizują go USA, Meksyk i Kanada.
3: I w wiadomościach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Mateusz, to już nie pierwsze Mistrzostwa Szymona Marciniaka.
29: Arbiter główny poprzedniego mundialu po raz 3 w karierze znalazł się w ścisłym gronie najlepszych sędziów świata. On sam poleciał na turniej ze świadomością, że osiągnięcie kolejnego finału jest prawie niemożliwe, ale ze swoim doświadczeniem i wciąż nazwiskiem, które przyciąga, może dostać kilka smakowitych meczów. FIFA nominację wyznacza na kilka dni do przodu i na ten moment Szymon Marciniak musi czekać na swoją szansę. Ponownie na linii pomagać mu będzie Tomasz Listkiewicz, a także debiutant Adam Kupsik. Za VAR odpowiada w polskim składzie Tomasz Kwiatkowski.
2: Dzisiaj na początek Meksyk gra z RPA. Pierwszy gwizdek o 21:00.
3: A już teraz kolejne dzisiaj wiadomości ekonomiczne Radia Z.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Resort Energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. Nieco droższa niż dzisiaj będzie 95. Ma kosztować nie więcej jak 5,98. Tańszy będzie za to diesel 6,37 za litr. Emerytury i renty Polaków są w tym roku wyższe średnio o 7%, chwali się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przeciętne świadczenie wynosi 4381 zł. Coraz więcej pracuje u nas ubezpieczonych cudzoziemców. W marcu było ich 1 300 000. Samorządy z Polski, Niemiec, Austrii i Belgii apelują o zmianę przepisów o przydzielaniu środków z nowego unijnego budżetu. Od teraz zamiast planów regionalnych pieniądze mają być wydawane w ramach jednego centralnego portfela. Samorządy obawiają się, że stracą możliwość decydowania, na co pieniądze w danym regionie powinny być przeznaczane. Amerykańskie rodziny słono płacą za wojnę USA z Iranem. Ich przeciętne wydatki wzrosły od początku konfliktu o $510, czyli o prawie 2000 zł. Ceny energii wzrosły o 20%, benzyny niemal o połowę. A od dzisiaj z Krakowa można polecieć bezpośrednio do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Połączenie linii Etihad Airways będzie do września 3 razy w tygodniu.
31: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Fantastyczne wiadomości dla wszystkich, którzy posiali koperek w ogródku, bo deszcz pada, deszcz jest potrzebny, po chwili wychodzi słońce, słońce też roślinom jest potrzebne i po chwili znowu pada.
6: Michał, a to słońce to kiedy tak dokładnie?
5: No pomiędzy deszczem a deszczem. Będzie to słońce.
6: Muszę się dobrze wpatrywać po prostu.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Na przykład w Warszawie teraz skromnie świeci słońce, a więc to znaczy, że jesteśmy po deszczu i przed deszczem.
6: 6 minut po godzinie 15 jest robota do wzięcia we Wrocławiu. Lista wymagań jest długa i jest zaskakująca. Więcej za moment.

0: Dobrze śpiewa. Lecą lata, lecą lata.
1: Się zdziwiłam tym sapaniem, ale rozumiem, że to miało być takie och i ach, jak Sylwia Grzeszczak przed momentem na antenie Radia Z robiła, tak? O to chodziło?
0: O to chodziło, lecą lata, tak, lecą.
1: Dobra, to teraz będą bardzo ważne ogłoszenia, bo robota szuka człowieka. Mhm. Wrocławskie zoo szuka kogoś do opieki zwierząt drapieżnych. Mhm. Pod opieką będą na przykład lwy, tygrysy, wilki, pantery, niedźwiedzie.
0: Nas, słuchajcie, zaciekawiły wymagania i obowiązki, bo do obowiązków opiekuna do zwierząt drapieżnych będzie należeć urozmaicanie życia tych zwierząt, a trzeba mieć dobrą kondycję fizyczną przy okazji, nie?
1: Przy lwach myślę, że jednak by się przydała, ale na tym to można całkiem nieźle zarobić, no tylko trzeba mieć konkretną polisę ubezpieczeniową.
0: Ta rodzina dobrze zarobi. Ale właśnie, a propos, znamy kogoś, kto zna kogoś idealnego na to stanowisko. Paulina Kosiniak-Kamysz. Ona wie, kto tu się sprawdzi.
2: Chodź, tygrysie, seda jest twoja.
1: Ja to widzę, naprawdę. To by się mogło udać.
0: Tyle, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz zajęty teraz ma robotę, nie? Zdaje się nawet taką poważną chyba.
1: Ale w polityce to się dynamicznie zmienia, także jest jakiś plan na przyszłość, być może.
0: Faktycznie. A ile tam? 5 z hakiem brutto, tak?
1: No, akurat.
0: No to się nie zgodzi.

0: Tu Face w Radio Z, 19 minut po godzinie 15.
1: Żeby wejść do gry o 600 tysięcy złotych, wystarczy wysłać jeden SMS za 3,69. Kasieńka, jak to jest? Opłaca się?
2: Opłaca się i jeżeli się w to naprawdę wierzy i potrzebuje, to ten telefon będzie.
0: Kasia jej się opłaciło, wygrała 45 tysięcy złotych, a dzisiaj w walizkach czeka na was 600 tysięcy złotych i to nie jest koniec dobrych wiadomości, bo jeszcze mamy dla was potężny bonus, bo ostatni dzisiaj.
1: Tak, do godziny 16 każdą waszą wiadomość będziemy mnożyć 12 tysięcy razy. Pamiętajcie, o 16 losujemy numer. No i pamiętajcie jeszcze, że każdy SMS gra w dwóch finałach. Na koniec miesiąca do wzięcia nawet 1 000 000 złotych. Bierzcie telefon w dłoń, wysyłajcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Bo jesteś ty.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary! Fundary!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara na mediaexpert.pl.
12: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
10: Tak!
12: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
13: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
15: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
10: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
11: No, te z Media Expert?
10: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
11: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
10: Marian.
11: Co?
16: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
17: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
18: Rządzę pieniądze.
17: Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Po reklamie.
20: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z na zegarach 15.30. Najnowsze informacje mają dla nas Ola Wojciechowska i Darek Klimczak.
21: W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy antymobbingowej, która ma uprościć udowodnienie psychicznego dręczenia. Według nowych przepisów wystarczy udowodnić uporczywe nękanie bez konieczności wskazywania, że trwało miesiącami.
22: Dotychczasowe prawo było bardzo skomplikowane, pracownicy rzadko wygrywali w sądach. Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze przed końcem tych wakacji.
21: Przed sądem w Białymstoku ruszył proces rolnika z gminy Krypno, oskarżonego o znęcanie się nad krowami. 51-latek miał trzymać zwierzęta bez odpowiedniego dostępu do wody i pożywienia, na krótkich łańcuchach, bez opieki weterynarza.
22: Część zwierząt trzeba było uśpić. Mężczyzna twierdzi, że problemy wynikały z trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.
21: Kapitulacja brytyjskiego ministra obrony. John Healey podał się do dymisji, bo jak napisał w opublikowanym liście na X-ie, jego kraj nie ma pieniędzy na obronność. Healey był ministrem obrony od 2024 roku.
22: Zagraniczni youtuberzy, tiktokerzy zarabiający na treściach z mundialu mogą być deportowani z USA. Amerykańskie prawo traktuje ich działalność jako nielegalną pracę na wizie turystycznej. Influencerzy mogą skończyć na lotnisku z biletem w jedną stronę. Teraz w Radiu Z wyjeżdżamy na drogi. Wiadomości dla kierowców.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
22: Zablokowana jest krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskiem. We wsi Zawady Małe, to odcinek Ostróda Olsztyn, zderzyły się dwa samochody. W obie strony są 5-kilometrowe korki. Utrudnienia mogą być do 17. Zablokowana także DK45 w Łódzkiem. Stoicie w Wydrzynie, niedaleko Wielunia. Tu także zderzyły się dwie osobówki. Problemy na ekspresowej 7 w Świętokrzyskiem. Stoicie w pobliżu Skarżyska Kamiennej, gdzie zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Powodem jest wywrócona ciężarówka. I jeszcze wahadło na krajowej 12 w Lubuskiem. W Żarach była kolizja dwóch aut. Obecnie jest po kilometrze korka w obie strony. Kolejne wieści z dróg za godzinę. Czekamy na sygnały od Was.
23: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
0: Taką fajną fontannę małą balkonową kupiłem na energię słoneczną, no i nie działa od kilku dni. Mało słońca, nie ma prądu, za to woda rzeczywiście kapie z góry.
1: Reklamuj.
0: Tak, na zachodzie fontanna, zachodzie Polski. Fontanna dzisiaj nawet z efektami świetlnymi, dźwiękowymi, bo tam może zagrzmieć. Ostrzeżenia do godziny 20:00, uważajcie, na zachodzie Polski.
1: Ale wiesz, są też takie fontanny dla kotów, do mieszkań, do domów. No. Podeślę ci link, dobra? To niezależnie od tego, co dzieje się za oknem, można się tym cieszyć. Tylko kota byś musiał mieć, o.
0: No, no tak.

0: Adele w Radiu Z. Myślę, że ona doskonale pływa, bo płuca to ona ma takie jak szafa, żeby tak śpiewać. Rolling in the Deep za nami, kwadrans do godziny 16. A macie czasem tak, że wasze Wi-Fi w domu wiecie, że powinno hulać, bo rachunki zapłacone, a ledwo ładuje się Facebooczek, tak ino wszystko działa?
1: No.
0: No to eksperci mówią, że to być może dlatego, że macie router w złym miejscu.
1: No słuchajcie, teraz można notować router.

0: doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
6: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Kasia Sienkiewicz w Radiu Z. No tak, to już tylko momenty. To jest, słuchajcie, ten czas, kiedy myślisz już tylko o jednym, kiedy każdy zegar, nawet ten w głowie, odlicza do godziny 16.
1: Bo właśnie do 16 macie jeszcze szansę na finał Rządzy Pieniądze Radia Z. I do 16 każdy wasz SMS w tej sprawie mnożymy wam 12 tysięcy razy.
0: Za chwilę losujemy numery i ktoś z was zagra o 600 tysięcy złotych dzisiaj. No i o milion w finale na koniec miesiąca. To ostatni moment, by 12 tysięcy razy wejść do gry. SMS Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: W Radio Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kita. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
1: To czwartkowe popołudnie, zbliża się godzina 16. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Ola Wojciechowska i Darek Klimczak.
16: Złote spinki wiezie Trumpowi Karol Nawrocki, ma z nim mówić także o bezpieczeństwie.
17: Okrok od tragedii na Lubelszczyźnie, wypadek 6-latka na dziecięcym motocyklu.
16: Czy Ronaldo doczeka się wreszcie tytułu mistrza świata? Piłkarz Portugalii zaczyna swój 6. mundial.
1: 16.
16: Zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Prezydent Karol Nawrocki zawetował już po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Do tego tematu wrócimy jeszcze dzisiaj, a teraz kolejne informacje. Rozmowy o naszym bezpieczeństwie i prezent od Karola Nawrockiego.
17: W tę niedzielę prezydent leci do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. To prywatna wizyta, ale jak podaje kancelaria prezydenta, nie zabraknie rozmów na temat bezpieczeństwa. Nawrocki przywiezie dla amerykańskiego prezydenta złote spinki do bankietów.
16: Polityczne komentarze przed tą wizytą zebrał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
18: Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i PiS liczą, że prezydent Nawrocki w czasie swojej wizyty w Białym Domu poruszy kwestię obecności wojsk USA w Polsce oraz oraz propozycję MON-u o stałej amerykańskiej bazie, mówi poseł PiS-u Krzysztof Szczucki.
6: Chcemy Fortu Trump w Polsce, chcemy stałej bazy wojskowej, wojsk amerykańskich.
19: To jest ważny moment, żeby w tym wypadku jeszcze raz do tego wrócić i to podkreślić.
18: Dodaje były szef MSZ-u senator Grzegorz Schetyna. Z tego, co usłyszałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nie jest przygotowywana nota dla prezydenta, ponieważ jego wizyta w USA będzie prywatna.
16: Z okazji swoich urodzin prezydent Trump organizuje także galę mieszanych sztuk walki.
17: Wizyta Nawrockiego na urodzinach Trumpa z pewnością pojawi się w trzech pytaniach na koniec dnia. Po wiadomościach Radia Z o 18:00 gościem będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.
16: Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem sześciolatka jadącego minicrossem. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim.
17: Chłopiec zderzył się z samochodem. Trafił do szpitala. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
20: Jak przekazała mi policja, chłopiec razem z bratem jechali minicrossami. W pewnym momencie sześciolatek, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi mi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
21: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
20: Pojazd, którym poruszał się sześciolatek, nie miał jednak odpowiedniego wyposażenia. Nie był też dopuszczony do ruchu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
16: Cała sprawa trafi również do sądu rodzinnego w Radzyniu Podlaskim.
17: Dunajec w Nowym Targu i Sękówka w Gorlicach. Po ostatnich ulewach na tych dwóch rzekach w Małopolsce przekroczone zostały stany ostrzegawcze. Wodowskaz na Dunajcu pokazuje 277 cm, na Sękówce ponad 4 metry.
16: Poziom wody jest wysoki również w innych rzekach Małopolskiego. Bardzo mokro jest także w Tatrach. W Zakopanem spadło 56 litrów wody na metr kwadratowy.
17: Trwa końcowe odliczanie do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Dziś wszystkie oczy skierowane są na stolicę Meksyku. Gospodarze mierzą się w meczu otwarcia z RPA.
16: Tegoroczny mundial dla niektórych piłkarzy będzie jednak czymś więcej niż tylko kolejnym turniejem. Dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza tę opowieść zacznie od Leo Messiego i Cristiano Ronaldo.
22: Dwóch gigantów, którzy przez dwie dekady pisali historię piłki nożnej, znów stanie do walki o marzenia. Messi już raz zdobył najcenniejsze trofeum przed 4 laty w Katarze i znów chce poprowadzić Argentynę na sam szczyt. Ronaldo rozpoczyna ostatnią pogoń za swym jedynym brakującym klejnotem w koronie. Czy ktoś utrze im nosa? Może gwiazdy młodego pokolenia na czele z Erlingiem Haalandem, który po latach nieobecności norweskiej kadry wprowadził Wikingów na mundial. Brazylia ma Viniciusa Juniora, Hiszpania genialnego Lamina Yamala, ale to ostatni rozdział największej rywalizacji, jaką widział współczesny futbol, elektryzuje najbardziej.
16: Początek meczu otwarcia o 21:00, relacje w Radiu Z, a jeszcze teraz magazyn mundialowy Radio Z, oczywiście prosto z Meksyku.
3: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
23: To jest ten dzień, na który czeka cały piłkarski świat. Wieczorem mecz otwarcia Mistrzostw Świata. Marcin Powideł, kłaniam się nisko z Mexico City, gdzie na słynnym stadionie Azteca rozegrane zostanie dziś pierwsze spotkanie mundialu Meksyk-RPA. Miałem okazję rozmawiać z kibicami obu zespołów. Wśród gospodarzy turnieju pełny optymizm i dalekosiężne plany.
24: We have a chance!
23: Viva Mamy szansę! Niech żyje Meksyk, a w finale spotkamy się z Argentyną.
24: Argentina.
23: Fanów z Afryki jest garstka, ale liczą na to, że po spotkaniu z Meksykiem to oni będą mieli więcej powodów do radości niż gospodarze. RPA 2, Meksyk 1. Miło będzie ich pokonać na ich własnym podwórku. Kibice zdecydowanie na remis. Odliczamy pierwszy mecz mundialu o 21:00. Wcześniej ceremonia otwarcia, gdzie główną rolę na scenie muzycznej odegra Shakira.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: To nie jest tak, że popsuła się pogoda, nie. Ona po prostu dostosowała się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. O 21:00 dzisiaj mecz otwarcia i nie przyćmi go piękny zachód słońca. Jutro będzie od 18:00 mecze i będzie padać, będą chmury, słońce nie będzie świecić w telewizor, dzieci nie będą chciały na podwórko.
1: Idealnie, jak to się wszystko pięknie składa.
25: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
26: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
27: Radio Z i już.
28: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: 5 minut po godzinie 16. Jak ktoś z Was zaczął pracę o godzinie 8, to jest ta wymarzona godzina i zanim wyjdziecie z pracy, wsiądziecie do miejskiego, do samochodu, pamiętajcie o tym, żeby telefon wziąć, pilnować go, mieć go w dłoni, wpatrywać się w ekran i czekać na ten telefon. Za chwilę z Michałem zadzwonimy do kogoś z Was i spróbujemy Wam wręczyć 600 tysięcy złotych.
0: Ale jeśli za chwilę będzie dzwonił telefon, odbierajcie. Jeśli nawet macie złe przeczucia, i tak odbierajcie.

0: Stars w Radiu Z, 13 minut po godzinie 16.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Rządza pieniądza w Radiu Z.
0: Mamy czwartek, już prawie weekend, tak można powiedzieć, bo ten piątek to jakoś tak nam, mam nadzieję, minie niepostrzeżenie. Dzwonimy do kogoś z was, jak zawsze, z dreszczykiem emocji i z tą nadzieją, że ktoś z was wybierze walizkę, w której mamy 600 tysięcy złotych. Numer wylosowany, więc teraz będziemy wykonywać połączenie i będziemy czekać 6 regulaminowych...
2: Poczta głosowa plusa.
0: Nie. No dobrze.
3: Pięknie.
0: Tak, ja już... Tak się rozpędzałam.
3: No właśnie.
0: I tak miało być miło, ale to znowu nie odbieracie od nas telefonu. Michał, przecież ile to było? Kilka minut temu.
3: Ale mam coś miłego. Mam coś miłego. 1000 zł. To jest miłe, nie?
0: No pewnie, bardzo miło. Ktoś po prostu wcisnął odrzuć i zarobił 1000 zł. Ja nigdy nie miałam. To też jest miłe, ale mogło być lepiej. Mogło być 600 tysięcy.
3: Ale jak to brzmi nawet? 1000 zł za samo nieodebranie telefonu, nie?
0: Tak,
3: proszę
0: tak.
3: bardzo. Człowiek mógłby tak nawet na co dzień. A, no ale to co? No przeszedł, w sumie milion nie przeszedł, nie? Koło nosa.
0: No nie, milion jeszcze cały czas jest w grze i dla was, i dla szczęśliwca, szczęśliwczyni, którzy dzisiaj nie chcieli z nami, nie mieli czasu rozmawiać. Pamiętajcie, że każdy was, wasz SMS w tym miesiącu gra w dwóch finałach, a my rozpędzamy się i dokładamy do nagrody głównej. Jutro finał tygodnia, w grze 650 tysięcy złotych, a po taką kasę zgłaszać możecie się już teraz, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Za 3,69 zł, 650 tysięcy złotych. Jutro mam nadzieję do kogoś, no trafi, nie?
1: Rządza pieniądza w Radiu Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na Radio

0: 18.
1: Rihanna?
0: Nie, ta piosenka, Disturbia Rihanny, tu Radio Z.
1: To prędzej, bo coś mi się nie zgadzało. Mamy dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że coraz więcej osób kończy już pracę i ma wolne. A zła taka, że niestety czuć to powoli na ulicach. Gdzie korkuje się najmocniej, to sprawdzimy w wiadomościach Radia Z, które u nas punktualnie o 16.30.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Marian, jakie zakupy mają sens?
11: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
8: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
11: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
8: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
11: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
11: No, te z Media Expert?
8: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
11: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
8: Marian.
11: Co?
14: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
3: Po reklamie.
1: Mamy czwartek na zegarach 16.30. Najnowsze wiadomości w Radiu Z mają dla nas Ola Wojciechowska i Darek Klimczak.
16: 26 lat więzienia dla Roberta P. za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał wyrok niższej instancji i tym samym orzeczenie jest już prawomocne.
17: Tragedia wydarzyła się 2 lata temu w Świebodzinie. Chłopiec zginął od ciosów w głowę.
16: Jeszcze w tym roku mają być kolejne ekshumacje ofiar nacjonalistów UPA na Wołyniu. Tak zapowiada Instytut Pamięci Narodowej. Tym razem ekshumacje odbędą się w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej i w dawnej wsi Hołosko-Wielkie.
17: Ukraina zgodziła się na ekshumację kilka dni temu. IPN już rozpoczął przygotowania do pracy. W Norwegii będzie trudniej o azyl. Nasi skandynawscy sąsiedzi od jutra będą dokładniej skanować ubiegających się o schronienie.
16: Takie osoby przejdą dodatkową identyfikację, pobranie danych biometrycznych i ocenę pod względem bezpieczeństwa. Norwegia nie należy do Unii, ale jako państwo strefy Schengen musi wdrożyć niektóre zasady paktu migracyjnego.
17: Niemieccy ekonomiści twierdzą, że Rosji grozi gospodarczy upadek. Dowodem mają być jej kiepskie dochody ze sprzedaży paliw, upadające inwestycje cywilne oraz niemal wyczerpane do zera rezerwy finansowe.
16: Media w Moskwie napisały kilka tygodni temu, że Rosja drastycznie obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego na ten rok, co faktycznie ma oznaczać nadciągającą recesję.
17: W Radiu Z o uwagę prosimy teraz kierowców. Mamy ważne informacje.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: 8 kilometrów ma korek na A1 w Łódzkiem. Na wysokości Radomska zderzyły się 3 osobówki. Trasa w stronę Gdańska jest zablokowana. Śmiertelny wypadek na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem. W Wierzbinach między Orzyszem a Ełkiem osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga jest zablokowana, no i są duże korki. Zablokowana na Warmii i Mazurach jest także DK53. We wsi Purda Leśna między Olsztynem a Szczytnem zderzyły się 2 osobówki. W obu kierunkach są 2-kilometrowe zatory. 9 kilometrów ma z kolei korek na drodze numer 81 na Śląsku. W Mikołowie zablokowany jest par w kierunku Żor powodem zderzenia 2 aut. 321-321-100, numer, pod którym czekamy na informacje od Was.
18: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: A czwartek to już jest ten dzień, kiedy zastanawiamy się powoli, jaka będzie pogoda w weekend, prawda?
1: To prawda, tak myślimy.
20: No planujemy. Państwo oczekują słońca, jakichś wyższych temperatur.
1: Michał, ja nie chcę nic mówić, ale ja biorę urlop i jadę na babski weekend. I jak będzie?
20: A we wtorek masz ten babski weekend? Bo we wtorek będzie ładnie.
19: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
20: A to się wszystko wydało teraz, to nie deszcz, to łzy twojego męża i twoich koleżanek.
1: Oj tak, na pewno będzie tęsknić, tym bardziej, że go zostawiam z 2 małych dzieci. Pozdrawiam mężu, dacie sobie radę.

0: Jeszcze ta końcóweczka. No piękne. Clean Bandit, Zara Larsson w Radiu Z. A mówiliśmy już dzisiaj, Kasiu, że o 21 jest mecz otwarcia, tak? Coś było, tak? Meksyk zagra z RPA na mundialu, nie?
1: Mówiliśmy, ale to czwarty raz teraz o tym mówimy.
0: To dobrze, to niech się utrwala wiedza, prawda?
1: Ale jeszcze się spotkania nie rozpoczęły, a już jest pierwsza aferka na mundialu.
0: Ojej, no.
1: Reprezentacja Haiti szybko musi zmienić swoje oficjalne stroje, bo te, w których przyjechali, nie zostały zaakceptowane przez FIFA. Pojawiły się na nich zakazane elementy i teraz mają problem.
0: No i co, i piłkarze nie mają w co się ubrać, tak?
1: Najwyraźniej. No ja w takich chwilach zwykle zmieniam biżuterię, ale nie wiem, czy w tym wypadku to się sprawdzi.
0: Ale patrzcie, w Paryżu czy w Mediolanie takich problemów, że nie było w co się ubrać, nie było, nie? W stolicach modowych.
1: Nie było tego, nie?
0: A tu o.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już

0: tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Roxy i White. Chciałabym ciebie więcej. Tu Radio Z za 5 minut 17. Coraz większe ceny gazu, co nie?
1: Tak, tak. Taki jest trend światowy rzeczywiście, że te ceny lecą do góry, ale dla naszych słuchaczy mamy dobre informacje i one pojawią się w wiadomościach Radia Z o 17.
2: Lista przebojów Lubię to w Radiu Z. 10 najpopularniejszych hitów w Polsce i najgorętsze premiery. Głosuj na swoje ulubione utwory na radioz.pl i słuchaj codziennie po 19. Lista przebojów Lubię to. Sprawdź, kto dziś będzie numerem 1. Zaprasza Mateusz Ptaszyński.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
18: Tak!
17: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
18: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
19: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
20: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
21: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Po reklamie.
1: Mamy czwartkowe późne popołudnie, zbliża się godzina 17, czas na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska i Darek Klimczak.
0: Karol Nawrocki po raz trzeci przeciwko regulacji kryptowalut, jest komentarz premiera.
5: Dobra wiadomość dla 7 milionów klientów Orlenu, ceny gazu nie wzrosną.
0: Trwa odliczanie do mundialu, przed piłkarzami na stadionie zaśpiewa m.in. Shakira. Trzeci projekt rządowy i trzecie weto. Prezydent po raz kolejny zawetował ustawę o rynkach kryptowalut.
5: W studiu teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
22: Dzień dobry.
5: Janku, jak Karol Nawrocki tłumaczy swoją decyzję?
22: Mówi, że propozycje złożone przez jego kancelarię nie zostały uwzględnione w projekcie. Według prezydenta rząd zamiast realnie rozwiązać problem z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem. Na moje biurko trafiła niemal identyczna ustawa do dwóch poprzednich, mówi Karol Nawrocki.
23: Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy. Tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
22: Mimo weta prezydent zaznacza, że jest zwolennikiem uregulowania rynku kryptowalut i podpisze ustawę, jeśli jego poprawki zostaną uwzględnione.
0: Do trzeciego weta Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptowalutach odniósł się już premier. Prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał Donald Tusk.
5: A przy okazji zaproszenie na 3 pytania na koniec dnia po wiadomościach Radia Z za godzinę. Beata Lubecka będzie rozmawiać z Michałem Gramatyką, wiceministrem cyfryzacji.
0: Orlen nie podwyższy swoich cen gazu. Obecny poziom taryf zostanie utrzymany przynajmniej do końca tego roku, poinformował o tym szef koncernu Ireneusz Fąfara.
5: W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Wszędzie na świecie ceny gazu na giełdach rosną. Skąd więc zapowiedź, że u nas nie?
24: To m.in. efekt odkrycia nowych złóż w Norwegii, porozumień dotyczących wydobycia gazu i jego przesyłu do Polski. Wyraźnie zadowolony minister energii Miłosz Motyka podkreślał, jak wielki to jego zdaniem sukces.
25: W momencie największego globalnego kryzysu cen paliw mamy najniższe ceny paliw Unii Europejskiej.
24: Motyka dodał, że to także skutek m.in. rządowych działań obniżających ceny za przesył gazu. Cytując klasyka, wystarczy dobrze uczciwie rządzić, skomentował szef resortu energii.
0: Nie ma jeszcze decyzji o przyszłości programu CPN. To ten, który obniża ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. Wciąż trwają analizy, czy z końcem czerwca go przedłużyć, czy też zawiesić.
5: Niebo nad Bielskiem Białą zamknięte. To po poniedziałkowej tragedii na lotnisku miejscowego aeroklubu. Podczas lotu szkoleniowego rozbił się szybowiec. Zginęła 38-letnia kursantka.
0: Jak długo loty mogą być zawieszone, powie teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
26: Aeroklub Bielsko-Bielski poinformował, że operacje lotnicze na jego lotnisku zostały tymczasowo zawieszone na czas wyjaśnienia przyczyn tragedii przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Swoje postępowanie prowadzi także prokuratura w Bielsku-Białej.
27: Zdarzenie jest wypadkiem komunikacyjnym w ruchu powietrznym ze skutkiem śmiertelnym.
26: Mówi prokurator Małgorzata Mość-Brachowska. Do katastrofy doszło podczas egzaminu z awaryjnego lądowania. Maszyna spadła z wysokości kilkudziesięciu metrów. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: W zdarzeniu ciężko ranny został instruktor, który trafił do szpitala.
0: Od jutra w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Ma on lepiej chronić zewnętrzne granice Unii i przyspieszać procedury dla osób, które mają małe szanse na azyl.
5: Cechą charakterystyczną nowego paktu jest mechanizm solidarnościowy między państwami. Czasowo została z niego zwolniona Polska i 5 innych państw w trudnej sytuacji migracyjnej.
0: Stany Zjednoczone zawsze staną w obronie Europy, zapewnia sekretarz generalny NATO. Mark Rutte mówi, że obawy co do intencji najsilniejszego członka paktu są nieuzasadnione.
5: A zaufanie do Amerykanów w Europie jest bardzo niskie. Według jednego z sondaży tylko 11% mieszkańców Starego Kontynentu postrzega dzisiaj USA jako sojusznika. Według Rutte nie ma powodów do obaw.
28: Of course, I read those polls.
0: Oczywiście widziałem te sondaże, ale posłuchajcie faktów, a te są takie, że mamy nierozerwalne więzi. Mamy 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie i parasol nuklearny jako gwarancja europejskiej niezależności.
5: Poziom zaufania do USA spada w większości krajów Europy. Wciąż wysoki jest w Polsce i na Węgrzech.
0: Tylko 4 godziny zostały do rozpoczęcia mundialu. O 21:00 Estadio Azteca w stolicy Meksyku zamieni się w serce całego piłkarskiego świata. Meksyk podejmie RPA w meczu otwarcia.
5: Z nami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Pojedynek na murawie to jedno, ale dużo dziać się będzie także wokół tego spotkania.
29: Jeszcze zanim główni bohaterowie, a więc piłkarze, wyjdą na murawę, legendarny stadion zamieni się w ogromną muzyczną scenę. Ze swoim przebojem mundialowym wystąpi Shakira. Meksyk chce dziś nie tylko zagrać pierwsze skrzypce na boisku, ale również pokazać się światu ze swoją kulturą. Widowisko ma być pełne pasji i energii z rozmachem godnym imprezy tej rangi, a potem ostatnie światła zgasną, muzyka ucichnie, a piłka zostanie ustawiona w kole środkowym. Niech całe show skradną zawodnicy.
0: Pierwszy gwizdek, przypomnę, o 21:00.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
4: Uwaga, podaję, jaka będzie pogoda dzisiaj na koncert Shakiry. Do godziny 20 ostrzeżenia burzowe, a więc grzmotów już nie będzie podczas meczu otwarcia. No ale będzie dosyć chłodno, tak 10 stopni, może trochę poniżej 10, więc przydadzą się szaliki, co nie?
1: I kocyki, jak ktoś będzie oglądać na kanapie.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.

0: Cieszę się, że te smutne numery są zarazem tak piękne. Kacperczyk i Daria Zawiał w Radiu Z.
1: Ładnie zagrałem, udało mi się to, nie?
0: No jak ty dobierzesz numery, Michał, naprawdę ta szkole namiękną. 12 minut po godzinie 17 i to jest pora, kiedy chwalimy się tym, co nam się dzisiaj udało, nawet jak nam się wydaje, że nie mamy jakichś tam spektakularnych sukcesów
1: ale
0: na koncie.
1: Ale widzę, że chcesz powiedzieć, no mów, no co tam?
0: To prawda, no. Już się nie mogę doczekać, bo kupiłam sobie niedawno szklankę, bardzo ładną, ale dopiero po zakupie zobaczyłam, że ona ma taki napis, nie przystosowano do mycia w zmywarce.
1: Ale pech, ojejku.
0: No ale wzięłam tę szklankę i mówię, to się kochana przystosujesz. I dzisiaj sprawdziłam i rzeczywiście się przystosowała, nic się nie stało, umyta, nie popękała, ma wszystkie te ozdoby na sobie, które miała, więc polecam.
1: Nie, no to gratulacje, koleżanko szklanko.
0: Dziękuję. A u ciebie?
1: A mi też się dzisiaj, słuchajcie, jechałem dzisiaj do pracy i chyba pierwszy raz, od kiedy pracuję, od kiedy mieszkam w ogóle w Warszawie, żaden z kierowców na mnie nie natrąbił.
0: Michał, no znamy się już trochę, ja myślałam, że ty dobrze jeździsz na rowerze.
1: Samochodem jechałem dzisiaj.
0: Okay.
1: A co wam się, kochani, dzisiaj udało? Proszę, chwalcie się, numer telefonu dla was. 321-321-321. Wszelkie sukcesy przyjmujemy. No i gramy. Alex Warren teraz w Radiu Z.

0: to jak pod fajrant. Jak pod fajrant szef jeszcze o coś zapyta, to trzeba mu powiedzieć, że szefie miłość jest odpowiedzią, jak w tej piosence.
1: Tak, zawsze można próbować, ale pamiętajcie, robicie to mimo wszystko na własną odpowiedzialność.
0: Tak jest, nie ode mnie to słyszeliście. No wyobraźcie sobie, że w pracy oprócz dniówki możecie zarobić jeszcze sztabkę złota. A?
1: Ona jest codziennie do wzięcia w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Ostatnio wygrał Władek.
2: All right, wygrywasz sztabkę złota.
3: No wreszcie mi się udało, no.
0: Właśnie. Jutro znowu wreszcie będziecie mieli szansę na swoją sztabkę, pod warunkiem, że oczywiście rozpoznacie, w kogo tym razem wcieli się Cezary Pazura, więc słuchajcie Radia Z. Radio Z
1: i już. Dobrze się słucha takich dźwięków w taką pogodę, prawda?
0: No, i ten kocyk już możesz wyciągnąć, no.
1: Jeremi Sikorski.

0: Meredith Brooks w Radiu Z, 26 minut po godzinie 17. A zdarzyło wam się kiedyś, że policjant z drogówki zatrzymał was i powiedział: no dobra, niech pani jedzie tym razem?
1: No właśnie, w wiadomościach Radia Z o 17.30 powiemy, jakim to wszystko kosztem.
2: Reklama.
3: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
8: No, te z Media Expert?
7: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
8: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
7: Marian.
8: Co?
9: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drzut, wygodne poduszki w super cenie.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
16: Halo strychów! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
7: Marian, jakie zakupy mają sens?
8: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
7: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
8: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
7: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
8: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach już 17.30. Posłuchajmy najnowszych wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska i Darek Klimczak.
17: Nie chcieli karać, więc sami ukarani zostaną. 12 osób, w tym byli policjanci, zapłacą grzewnę od 3 do 10 tysięcy złotych za przymykanie oczu i niewypisywanie mandatów drogowym piratom.
18: Mieli też przyjmować łapówki. Decyzja Sądu Rejonowego w Białymstoku nie jest prawomocna.
17: Od niewinnej porady do fałszywej diagnozy. Naukowcy z Wrocławia ostrzegają przed dezinformacją medyczną.
18: W swoim raporcie napisali, że ma niebezpieczny wpływ na nasze decyzje, często podejmowane w strachu przed chorobą. Do walki z tym zjawiskiem potrzeba współpracy lekarzy, naukowców, dziennikarzy, fact-checkerów, prawników i instytucji publicznych.
17: Rząd Szwecji nie zwiększy kar dla młodocianych przestępców. Tamtejszy parlament wycofał się z nowelizacji kodeksu karnego, która przewidywała możliwość karania już 13-latków.
18: Przepisy miały pomóc w walce z gangami, które coraz częściej wykorzystują nieletnich do popełniania przestępstw. Leon XIV jako pierwszy papież w historii przyleciał na Wyspy Kanaryjskie.
17: Chce spotkać się z migrantami, ofiarami handlu, ludźmi, ratownikami niosącymi pomoc na morzu i wolontariuszami, którzy przyjmują przybyszów. Wieczorem na stadionie na wyspie Gran Canaria odprawi mszę świętą.
18: A w Polsce mamy sporo problemów na drogach. Posłuchajcie.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
18: Na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego zablokowana jest ekspresowa trójka. Stoicie w stronę Zielonej Góry. Osobówka uderzyła tam w bariery. Wciąż zablokowana. Po śmiertelnym wypadku jest krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskiem. W Wierzbinach między Orzyszem a Ełkiem osobówka zderzyła się z ciężarówką. Objazd od Orzysza przez Bemowo-Piskie i Drygały dla wszystkich. Od Ełku przez Ruską Wieś i Bajtkowo dla osobówek. 3-kilometrowy korek na ekspresowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Stoicie w stronę Poznania we wsi Lisi Ogon. To tuż za Bydgoszczą. Ciężarówka uderzyła tam w auto osobowe. Jeszcze A1 za węzłem Toruń Południe jest 4-kilometrowy korek. To z powodu prac drogowych w stronę Gdańska. A jeśli obok was dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
5: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: Czy już przyzwyczaiłaś się do deszczu, czy jeszcze cię zaskakuje, że pada, że nie ma?
20: Przyzwyczaiłam się, ja nie lubię zmian, więc w zasadzie jest okej. Okay. Wiem, że będzie padać i jutro, i w sobotę, i w niedzielę, i chyba w poniedziałek też będzie padać.
19: Też będzie padać, tylko właśnie wtorku się obawiam, bo pogoda się zmieni. Na lepszą.
5: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: Nie, dobra, bo zasiałem panikę, nie? We wtorek zmieni się pogoda, ale tylko na wtorek, od środy znowu będzie deszcz.
20: Tak, dobra, dobra, ale ja jednak trzymam kciuki za to, żeby synoptycy tym razem nie mieli racji, no bo co, bo to połowa czerwca, takie 25 to by się przydało, prawda?
19: Albo i 27.

0: Kuba i Kuba w Radiu Z o tym, że stygnie lato. To lato się jeszcze nie zaczęło, a mam wrażenie, że nam już wystygło całkowicie, ale uspokajam, bo ja czytałam jakieś 2 tygodnie temu, że ten czerwiec ma być rekordowo ciepły miesiąc.
1: O!
0: Może mówili o drugiej połowie czerwca, to się jeszcze okaże.
1: Dokładnie, jeszcze do rekordów trochę, co nie? A co wam się udało? O wasze sukcesy pytaliśmy i dzwonicie. Halo, halo!
2: Wczoraj z mężem zaprawiłam 60 słoików czereśni.
3: Co nam się dzisiaj udało? Ominąć 17 burzy, 42 komórki burzowe, wracając z Karpacza do naszych cudownych malowniczych kozieni.
4: A mnie się udało przeżyć z mężem 49 lat. Mamy dzisiaj rocznicę.
5: Za mnie się dziś udało po pół roku uzyskać pieczątkę na warunki zabudowy, na decyzji o warunkach zabudowy.
1: To nie, to jak jest już pieczątka, to już z górki, nie? Najgorsze już za tobą. Teraz tylko zebrać pieniądze, ekipę, jakoś to będzie. Ale pieczątka jest.
6: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
18: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
17: A z kim będziesz kosił?
18: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
19: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
20: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
16: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
2: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
16: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kicisz wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
17: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
20: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się 18. Najnowsze informacje mają dla nas Ola Wojciechowska i Darek Klimczak.
21: Pentagon sparaliżowany przez alarm. Trzeba było ewakuować pracowników.
22: Nawrocki trzeci raz wetuje kryptowalutę. Według niego ustawa nie byłaby skuteczna.
21: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, będzie dzisiaj odpowiadać na pytania Beaty Lubeckiej.
20: Osiemnasta.
21: Ewakuacja Pentagonu, części pięter i korytarzy amerykańskiego Ministerstwa Obrony została przed chwilą zamknięta, jak informuje CNN, z powodu incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji.
22: Rzecznik Pentagonu mówi z kolei o problemie z jakością powietrza. Dodaje, że na wszelki wypadek, do czasu ustalenia, jak poważna jest cała sprawa, podjęto decyzję o ewakuacji pracowników z niektórych pomieszczeń.
21: Prawie 2000 osób zatrzymanych, do tego złapanych 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie.
22: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało dziś wyniki kolejnej wspólnej akcji Policji i Straży Granicznej. Jaki był cel tych działań, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
0: By w krótkim czasie ująć jak najwięcej przestępców poszukiwanych listami gończymi lub nakazami do prowadzenia do zakładów karnych, Komenda Główna Policji razem ze Strażą Graniczną cyklicznie organizuje tego typu akcje. Tym razem ponad 25 tysięcy mundurowych zatrzymało prawie 2000 osób, głównie Polaków.
1: W 117 przypadkach byli to obywatele Ukrainy, w 12 przypadkach obywatele Gruzji, w 6 Białorusi.
0: Wylicza rzecznik ministra spraw wewnętrznych Karolina Gałecka. Wszystko w 2 dni intensywnych działań.
21: To już druga taka akcja w tym roku. Duża część z zatrzymanych ma zarzuty działalności w zorganizowanych grupach przestępczych.
22: Jest kolejne weto prezydenta do ustawy o rynkach kryptowalut. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowy projekt.
21: Według niego rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązać problem.
3: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów. Tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej, dwukrotnie zawetowany.
21: Prezydent zapowiada, że podpisze ustawę, jeśli jego poprawki zostaną uwzględnione. A teraz w Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Zadaje Beata Lubecka.
23: Dzień dobry, z nami jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. Dzień dobry.
24: Szczęśliwy człowiek dzisiaj. Moje dziecko zdało egzamin na prawo jazdy. 17-latek. Gratulacje przez radio.
23: Za pierwszym razem.
24: Za pierwszym razem.
23: No to gratulujemy.
24: Takim dumnym tatą, pani redaktor. Naprawdę, nie do wiary.
23: Brawo, brawo, brawo. Pytanie numer jeden. Jest trzecie weto prezydenta w sprawie rynku kryptowalut. No trudno się było spodziewać, że będzie inaczej, jako że zawetowana ustawa od poprzednich różniła się tylko jedną poprawką zgłoszoną przez Kancelarię Prezydenta. No to nie trzeba było zrobić to inaczej?
24: No ja nie od dziś jestem zwolennikiem tezy, że powinniśmy byli inaczej tę ustawę procedować. Był projekt Polski 2050. Ten projekt wychodził naprzeciw poprzednim wetom prezydenta, to znaczy poprawiał ustawę w tych miejscach, gdzie pan prezydent wskazywał, że się z nimi po prostu nie zgadza.
23: No i czemu was nie posłuchali?
24: No to nie jest pytanie do mnie. Usiłowaliśmy przekonać pana ministra Domańskiego do naszego sposobu rozumowania. Najgorsze jest to, że Polki, Polacy, którzy mają swoje oszczędności, inwestycje w kryptoaktywach, tracą. Rynek kryptoaktywów w ciągu ostatniego pół roku tak średnio, przeciętnie stracił ponad 40%. To jest taki trend dość stały na tym rynku. No a Polska Komisja Nadzoru Finansowego w dalszym ciągu nie ma narzędzi, żeby w jakikolwiek sposób na tym rynku interweniować. Więc my, Polki, Polacy, jesteśmy skazani na inwestowanie na zagranicznych giełdach działających w reżimie innego niż polskie prawo. No i niestety to składamy na ołtarzu walki tego duopolu naszego, naszych z nimi.
23: Ale rozumiem, że w takim razie takie postępowanie było z samej góry, tak narzucone, czyli Donald Tusk miał akurat taką wizję.
24: Nie mieszałbym pana premiera w
23: ale pan premier przypisuje panu prezydentowi jakieś takie intencje niecne, skoro mówi tak, no jest to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli. Pan też tak uważa?
24: Ja nie chcę się w ogóle wdawać w taką dyskusję. Ja jestem obiema rękami, popieram wszystkie działania pana premiera i rządu i głosowałem też przecież za przyjęciem tej ustawy. Nie zmienia to faktu, że my jako Polska 2050 proponowaliśmy inne podejście. To podejście przegrało. Może to jest czas na to, żebyśmy usiedli i spróbowali taką ustawę uchwalić, jaka będzie mogła zostać podpisana przez pana prezydenta, bo to naprawdę w naszym interesie. Nam potrzebny jest KNF, który ma wpływ na rynek kryptoaktywów.
23: Pytanie numer dwa. Sejm uderza w pato streaming i nowe prawo zostało przegłosowane i jaka zgodność, no wręcz niebywała, można powiedzieć. I projekt zakłada karanie za rozpowszechnianie w sieci treści ukazujących przestępstwa lub ich inscenizację. I pan prezydent podpisze tutaj tę ustawę?
24: Jestem przekonany, że podpisze tę ustawę, tym bardziej, że to jest projekt, który w zasadzie ten sam projekt złożył PiS w osobie Michała Wójcika i Koalicja Obywatelska w osobie Moniki Rosy i Pawła Bliźniuka, odpowiedzialnych za to prawo. To jest bardzo dobre prawo. Ja nie jestem przekonany, że kodeks karny jest odpowiednim miejscem na regulację patostreamu. streamów, ale jestem w 100% przekonany, że sygnał, który idzie do społeczeństwa, po to streamerzy, wasz czas się skończył, jest odpowiedni. W momencie, kiedy w kodeksie karnym pojawi się kara, kiedy damy narzędzia do realizacji, do egzekucji tego prawa, no będzie to argument dla platform, które w dalszym ciągu streamują, pokazują takie właśnie patostreamy, że nie należy tego w Polsce robić.
23: I pytanie numer 3 dotyczy tego, że patostreamer z wyrokami na koncie wszedł do Sejmu i gościa wprowadził do Sejmu poseł Łukasz Mejza. I co pan na to?
24: No to jest patoposeł, który wprowadził patostreamera. Wcale mnie to nie dziwi. Moim zdaniem nie powinniśmy wpuszczać takich ludzi do Sejmu, no ale poseł Mejza jest wybrańcem społeczeństwa i wolno mu wprowadzać swoich gości. To w ogóle nie miało nic wspólnego z dyskusją na temat tej ustawy, dlatego że Mejza, zdaje się, w ogóle się nie wypowiadał na temat tej ustawy.
23: Tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam, zachęcam. Michał Gramatyka też zachęca i zapraszam.
24: Z całego serca.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dużo przelotnego deszczu jeszcze dzisiaj. Do późnego wieczora, na noc będzie mała przerwa. Na zachodzie nawet trochę niebo będzie się rozchmurzać i jakieś tam mogą się nawet gwiazdy pojawić. Natomiast jutro znowu deszcz, później trochę popada, później trochę deszczu, później popada i takie tam. Lady Punk w Radiu Z.

0: pamiętam, jak miałem 17 lat, też przeżywałem, kiedy pocałowałem dziewczynę Katy Perry o tym.
1: A pamiętasz, jak dziewczyna miała na imię?
0: Pamiętam, ale muszę tutaj zasłonę dyplomatyczną. Powiedz coś, może ja zmienię temat.
1: Dobrze.
0: Rozmowa Beaty Lubeckiej z wiceministrem cyfryzacji Michałem Gramatyką trwa jeszcze w sieci. Polecamy
1: na naszym
0: YouTubie.
1: Też się pojawiają trudne pytania, tak.
0: Właśnie, trzy pytania na koniec dnia rozpoczęły się jak zawsze 18:02, ale dość nietypowym wyzwaniem, wyznaniem pana ministra.
2: Szczęśliwy człowiek dzisiaj. Moje dziecko zdało egzamin na prawo jazdy. 17-latek. Gratulacje przez radio.
3: Za pierwszym razem.
2: Za pierwszym razem.
3: No to gratulujemy.
2: Takim dumnym tatą, pani redaktor. Naprawdę, nie do wiary.
1: Super, my też gratulujemy, tylko ciekawe, skąd aż taka radość?
0: Pan minister świętuje, bo syn już zdał, ale tata jeszcze nie tankował samochodu, nie?
1: Ale w rodzinie coraz więcej kierowców.
0: Ja
1: nie jestem pewna, ale to może być jakiś trop. Skąd te rekordowe kilometrówki u różnych polityków?

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
3: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Po reklamie.
17: Jest 18.30. Najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Idalia Tomczak. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Zapraszamy.
18: Prezydent USA grozi, że siły amerykańskie dokonają najbliższej nocy mocnego uderzenia na Iran. Donald Trump w mediach społecznościowych zapowiada także przejęcie niebawem wyspy Kark, która jest kluczowa dla irańskiego sektora naftowego. USA cały czas prowadzą rozmowy z Iranem o zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. A tam być może pojawią się żołnierze z Litwy. Sejm tego kraju zezwolił na wysłanie maksymalnie 40 wojskowych i cywilów do udziału w operacjach w zablokowanej ciśninie Ormus. Minister obrony Litwy uważa, że bezpieczeństwo żeglugi na Bliskim Wschodzie wpływa na sytuację gospodarczą kraju. Decyzja ma też kluczowe znaczenie dla utrzymania rotacyjnej obecności wojsk USA na Litwie. Prezydent zgadza się na rozwój usług e-zdrowia. Karol Nawrocki podpisał ustawę, która przewiduje rozbudowanie systemu. Każdy pacjent będzie miał swój e-profil, a w nim wszystkie dane o wizytach i wynikach. Nowe przepisy wprowadzają też możliwość wykorzystania AI do wspierania lekarzy w diagnostyce, zwłaszcza obrazowej. Z Niemiec do Polski wrócił XIX-wieczny drewniany krucyfiks, zaginiony po II wojnie światowej. Zabytek odnaleziono w prywatnej kolekcji w Bawarii i sprowadzono do Malborka. W ciągu ostatnich 18 lat wróciło tam ponad 20 eksponatów. Teraz krucyfiksem zajmą się konserwatorzy. W Radio Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
18: Zablokowana w kierunku Zielonej Góry jest ekspresowa trójka. Na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego zderzyły się dwie osobówki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 3-kilometrowy korek na ekspresowej siódemce na Mazowszu. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
0: Przed Białobrzegami to jest gdzieś kilometr 430 korek.
18: W kierunku Radomia trwają prace drogowe. W Warszawie stoicie na ekspresowej ósemce. Korkuje się od węzła Bemowo do węzła Wisłostrada. Zwolnicie też na krajowej siódemce na wjeździe od strony Łomianek. Jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dzwońcie.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
23: Jeśli ktoś właśnie wychodzi z domu i ma zamiar wędrować całą noc, załóżmy, że taka sytuacja, co nie, może się przydarzyć komuś.
1: Oczywiście, wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Co nie? Wtedy?
23: No i właśnie dobra wiadomość jest taka, że im później w nocy, tym mniej będzie deszczu.
1: No to super, to na spacer.
22: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Ale moment. Mhm. Jaki spacer? Jak my już 4 razy mówiliśmy, to powiedzmy też 5, że o 21 mecz otwarcia mundialu RPA zagra z Meksykiem.
23: No właśnie, no to dobra informacja jest taka, że za oknem będzie padać coraz mniej.

0: A czy tamta dziewczyna wie, że o 21:00 dzisiaj mecz otwarcia mundialu RPA zagra z Meksykiem? Ja to liczę, Michał, my o tym mówimy szósty raz.
1: Szósty raz, dokładnie. Mateusz Ptaszyński jest z nami, cześć.
2: Cześć, cześć. Dobrze, cześć. Że przypominacie, bo to może nie każdy wie.
1: No wiesz, jak 6 razy facetowi nie powiesz.
2: Ja myślę, że to jest właśnie informacja, zwłaszcza dla partnerek, żeby się przygotowały dobrze.
1: Za 7 można powtórzyć. Chcesz, bo jeszcze nie mówiłeś.
2: Ale właśnie, Kasia, bo mnie to ciekawi, tak gdybyś z damskiej perspektywy odpowiedziała. Te mecze o 4 rano na przykład, to dobrze z perspektywy kobiety, czy źle?
0: A, tak, tak, my jeszcze ustaliliśmy, że to jest rewelacyjna pora, bo nie trzeba walczyć o pilota. Ja go po prostu oddaję. Bawcie się, oglądajcie, proszę bardzo.
2: Ale na mieście z kolegami w pubie?
0: Słuchaj, o 4:00 to naprawdę gdziekolwiek. Ja będę mieć święty spokój.
1: Poczekaj, bo on chyba nie zrozumiał. Kasia, pilot oddaje, a nie męża.
0: Po tylu latach to naprawdę
1: bierzcie pilota z mężem.
0: Dobra, Mateusz, ale co u ciebie, bo nie moje problemy małżeńskie.
2: Tak. No, my w zasadzie chwilę przed tym pierwszym spotkaniem, w trakcie ceremonii otwarcia, razem z influencerem, który zajmuje się piłką nożną, chyba najbardziej znany taki od piłki nożnej, Luki Poland, będzie u mnie w programie, więc zapraszam.
1: Będzie bardzo piłkarsko, to słuchamy, nie, Kasia?
0: Pewnie, że tak.
1: No.
3: Radio Z i już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: A cappuccino też za 7?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A...
19: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś kredka.
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
21: Doktorze, syn znowu kaszle.
22: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
21: Co mogę zrobić?
22: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
23: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
24: Po reklamie.
25: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W czwartek czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas i Dalia Tomczak.
26: Gość Radia Z komentuje trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nowe dane synoptyków na świecie. Maj był wyjątkowo ciepły. Zostały 2 godziny przed nami Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Posłuchajcie relacji z Meksyku.
25: 19.
26: Koalicjant partii rządzącej krytykuje ustawę o kryptowalutach przygotowaną przez rząd. Dziś po raz trzeci zawetował ją Karol Nawrocki. Był projekt Polski 2050, który wychodził naprzeciw wcześniejszym wetom prezydenta. Mówi w trzech pytaniach na koniec dnia Michał Gramatyka. Zdaniem wiceministra cyfryzacji teraz jest czas, by uchwalić taką ustawę, która będzie podpisana przez prezydenta. Nam potrzebny jest KNF, który ma wpływ na rynek kryptowalut, dodaje Gramatyka. Po rozmowie z gościem Beata Lubecka pytałaś też wiceministra o przyjętą dziś przez Sejm ustawę, która zakazuje publikowania lub transmitowania wulgarnych i brutalnych treści. Czy tutaj też należy spodziewać się weta prezydenta?
0: Dzień dobry, tak by the way. Wiceminister cyfryzacji spodziewa się podpisu, nie weta, chociażby dlatego, że podobny projekt w Sejmie składało też Prawo i Sprawiedliwość. Michał Gramatyka zachwalał nowe przepisy, że to bardzo dobre prawo. Nie jestem przekonany, że kodeks karny jest odpowiednim miejscem na regulację patostreamów, ale jestem w 100% przekonany, że to sygnał, który idzie do społeczeństwa. Patostreamerzy, wasz czas się skończył.
1: Najgorsze w patostreamach jest to, że ludzie chcą to oglądać, no to że ludzie mówią szokujące. Więcej, że ludzie dają tak zwane donaty, czyli przekazują w czasie rzeczywistym pieniądze. To jest najgorsze.
0: Pytałam też o posła Mejzę, który wprowadził do Sejmu patostreamera z wyrokami na koncie. Patoposeł wprowadził patostreamera, komentował wiceminister Gramatyka. Mejza to człowiek, który wokół siebie chce zrobić jakiś ferment, chodzi mu o lajki, suby, tak zwany fame, a poseł Mejza zdaje się, że w ogóle na temat tej ustawy się nie wypowiadał, podsumowuje poseł Polski 2050.
26: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl, na portalu X i na YouTubie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył dziś proces w sprawie zbrodni w parku Glazja w Toruniu. Rok temu 19-letni Wenezuelczyk zaatakował 24-latkę. Mężczyzna odpowiada za zgwałcenie i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Po tej zbrodni władze Torunia przeznaczyły dodatkowe pieniądze na bezpieczeństwo. Mówi w rozmowie z Radiem Z prezydent miasta Paweł Gulewski.
2: Dokładamy kolejne nowe punkty monitoringu wizyjnego. W tym również tutaj światła się palą. Nie są gaszone o 23, tylko przez całą noc. I tego pilnujemy oczywiście. Są zgłaszane, jeśli są zgłaszane przystoje w doświetleniach, to rzeczywiście szybko to naprawiamy. Myślimy również o pewnym systemie, który mógłby ewentualnie łączyć osoby, które czują się zagrożone, z taką specjalną linią pomocową.
26: Na miejscu pojawią się też dodatkowe patrole policji. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, wynika z raportu Agencji Klimatycznej Copernicus. Według obliczeń jest najcieplej od tysięcy lat. Co to dla nas oznacza? Sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Oznacza to przeplatankę w pogodzie. Jeden tydzień może być pełen burz i deszczu. Kolejny z temperaturą sięgającą 30 stopni. To także więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotowała. Mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
7: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
3: Wciąż będą pojawiały się zimy. Te ze śniegiem i mrozem zaskoczą także tam, gdzie do tej pory nie występowały. Mateusz Kasiak, Radio Z.
26: Skutki możemy odczuwać każdego dnia. Nadchodzące lato ma być ciepłe i burzowe. Tylko 2 godziny dzielą nas od meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarz turnieju Meksyk zmierzy się z reprezentacją RPA. Spotkanie poprzedzi tradycyjna ceremonia. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z, z którym się teraz łączymy. Marcinie, jaka atmosfera panuje w meksykańskiej stolicy?
10: Dziś czuć już, że wydarzy się coś wielkiego. Z godziny na godzinę przybywa meksykańskich kibiców. Jestem teraz przy jednym z głównych placów w Mexico City z kolumną zwycięstwa, nad którą czuwa anioł niepodległości. To miejsce, w którym tradycyjnie spotykają się fani El Tri. Jeden z przechodniów powiedział mi, przyjdź tu w trakcie meczu, zobaczysz, co tu się dzieje. I wierzę mu na słowo, wśród Meksykanów pełen optymizm. Emocje sięgają zenitu, jestem podekscytowany. Myślę, że możemy przejść nawet ćwierćfinały. Wierzę w nasz zespół. Dziś 2-0 dla Meksyku. Mam bardzo dobre przeczucie. Odliczamy. Do meczu pozostały już tylko 2 godziny. Z Mexico City, Marcin Powideł, Radio Z.
26: W ceremonii udział wezmą m.in. aktorka Salma Hayek oraz piosenkarka Shakira. W Radio Z wiadomości ze świata kultury zaprasza Ola Wojciechowska.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Przed nami kolejne przystanki na koncertowej trasie Radia Z. W ten weekend będziemy z Wami w dwóch miejscowościach. W sobotę w Strykowie zobaczycie Wiktorię Kidę, Lady Punk i Sibula, a w niedzielę w Nowej Soli na scenie wystąpią Maryla Rodowicz i Bryska. I to będzie Lato Z w ramach Święta Solan. Zagłębie. W Sosnowcu jutro rozpocznie się teatralny festiwal lokalnych opowieści, a zaprasza na nie rzeczniczka festiwalu Aleksandra Marzyńska.
4: Teatr wcale nie musi być tylko i wyłącznie zamknięty w murach instytucji i dlatego Teatr Zagłębia wyjdzie na ulicę Małachowskiego w Sosnowcu i tam przez przeszło tydzień będzie każdego niemal dnia zapraszał widzów na przedstawienia teatralne.
27: Teatralny festiwal lokalnych opowieści potrwa do 21 czerwca i zakończy go wielka potańcówka. Do zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej trafiła zabytkowa tora pochodząca z dawnej synagogi w tym mieście. XVIII-wieczny dokument został odzyskany dzięki działaniom Ministerstwa Kultury. Przed wojną ponad połowę mieszkańców lubelskiego Biłgoraja stanowili Żydzi.
25: Sprawdzam prognozy na dzisiejszy wieczór. Deszczowo i burzowo nawet. To Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Taka przelotna mrzawka w Opolu, Poznaniu i Bydgoszczy. W pozostałych miejscach pochmurno, ale padać nie powinno. Na termometrach jeszcze w miarę znośnie. Tak w porównaniu do tego, jak było w ciągu dnia, no to wieczorem nawet nieźle. 14 w Warszawie, 13 w Gdańsku, 10 w Suwałkach. I mniej nie będzie.
24: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
25: 6 minut po 19, Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Rozgrzewamy się. Za 24 minuty startuje ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. Będziemy się przyglądać, a to Kaigo Khalid na 10.

Kygo, Kalis Griffin, Save My Love w Radio Z, czyli utwór, na który można głosować na Radio Z.pl jak na całą dziesiątkę, ale też propozycje czekają na swoją szansę, a propozycja wyjątkowa, bo to Shakira i Burna Boy, utwór Die Die, który usłyszymy w stolicy Meksyku. Właśnie dzisiaj ten utwór został już oficjalną piosenką turnieju i zostanie wykonany na żywo, no ale Shakira to akurat jest dobra, Waka Waka, pamiętamy doskonale tę piosenkę, ale też jak na Super Bowl występowała, te stadiony i w ogóle nie stresują. No będzie się też działo w innych miejscach, bo to nie jedyne otwarcie, bo trzech tych gospodarzy mamy, jeszcze Kanada i Stany Zjednoczone, ale widzę, że też Daddy Ocean ma wystąpić, J Balvin. No będzie się działo generalnie, powiem wam szczerze, ale posłuchajmy tej Shakiry, żebyśmy się przyzwyczaili, bo będziemy tego słuchać przez najbliższy miesiąc non-stop.

Sad Kochaj, miejsce 9 listy Lubię to w Radiu Z. Jeśli macie ochotę na płytę niespodziankę, to zapraszam 321-321-321. Taka do wygrania za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. Młody wokalista dzisiaj na miejscu pierwszym. A tymczasem Mrozu nie ma miejsca jak dom. Radiu Z na 8.

0: propozycja do listy lubię, to w Radiu ZIB na obozie, na którym powstanie mnóstwo piosenek, więc czekamy na kolejne nowości. A za chwilę na miejscu siódmym, nareszcie, męskie granie orkiestra tegoroczne.
1: Radio ZIB już. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.

0: Ale Farben, Rena Miller, Body Talk w Radiu Z, czyli miejsce szóste. A teraz wyjątkowa premiera. Jeremi Sikorski wraca z utworem Tylko My. Śpiewa w tym singlu o odnajdywaniu spokoju i bezpieczeństwa w relacji z drugą osobą. No to jest naprawdę poruszająca historia o miłości, akceptacji. No i takiej świadomości, że w świecie pełnym niepewności najważniejsze jest to, kto stoi obok nas. A obok niego, jak wiemy, stoi już narzeczona. Gratulujemy jeszcze raz.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, miejsce piąte, listy lubię to w Radiu Z. Ale, że ten numer wrócił po tylu latach, to jest niesamowite. No myślę, że będziemy obserwować taki trend wracających filmów do kin, na iluś tam lecie, albo utworów, które zyskały drugie życie za sprawą, no właśnie, mediów społecznościowych, TikToka czy innych platform. Głosujcie na Radio Z.pl, jeśli chcecie, żeby ten utwór był wyżej. A kto na miejscu pierwszym? Jeśli wiecie, dzwońcie 321-321-321. Ten polski wokalista wydał jeden album, jak na razie. Czekam na świt, taki tytuł nosi. Kto to taki? Jeśli wiecie, dzwońcie 321-321-321. Alex Warren na czwartym za chwilę.
1: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
6: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

Seagull for Money, ostatni dzień lata, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. A teraz Kuba i Kuba, stygnie lato. Gratulacje, bo oni już na miejscu trzecim. Płyta niespodzianka do wygrania. Ostatnia podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Ten polski artysta był laureatem Fryderyka 2025 za fonograficzny debiut roku. Kto to taki? Dzwoncie 321 321 321.

Ale Wiksa. A to dopiero czwartek. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Na miejscu drugim, miejscu lubię to w Radiu Z. Za kilka dni Bibi Rexa gra w Nowym Jorku. Myślę, że tego utworu nie zabraknie. A tymczasem Sarsa, która też ma powód do świętowania, za chwilę, za dwa dni skończy 37 lat. I to w weekend jeszcze. Czy będziemy się pamiętać? Sarsa, ciebie zawsze. Propozycja do listy.

0: się na Spyro Material Lover, ale ta dziewczyna czaruje. Przyznajcie, będzie o niej głośno, bo to już czuć po prostu w powietrzu. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym, to może ja puszczę pierwsze dźwięki, a Łukasz z Jasła powie, kto to tak naprawdę dzisiaj wygrywa.
1: Cześć, Łukasz z Jasła. Dzisiaj na miejscu pierwszym Wiktor Waligura i Cztery pory roku.
0: Tak jest, wszystko się zgadza.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
10: Czwartkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
11: Rusza Mundial 2026. Wśród kibiców w Meksyku jest nasz reporter. Trump ogłasza przełom, niebawem końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem. Na koniec wiadomości Kraków i harce Lajkonika. Uderzenie buławą przynosi szczęście.
10: 20.
11: Na legendarnym stadionie Azteka rozpoczyna się właśnie ceremonia otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata. Zaraz po niej współgospodarz turnieju, reprezentacja Meksyku, zagra z Republiką Południowej Afryki. W Mexico City jest nasz specjalny wysłannik na Mundial, Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, czy emocje już się udzielają?
12: No z każdą kolejną już nie godziną, a minutą ciśnienie wzrasta. Mecz otwarcia Mundialu zawsze rozgrzewa do czerwoności, a tu w Meksyku szczególnie, bo futbol jest dla mieszkańców tego kraju niemal jak religia. Dziś wszyscy od wnuka po dziadka mają na sobie koszulki reprezentacji swojego kraju i mocno wspierają ukochaną drużynę na każdej ulicy, w każdym barze, czego sam doświadczam siedząc wśród meksykańskich kibiców. Jest wesoło, jest głośno, jest kolorowo, jest tak jak być powinno na Mundialu. Z Meksyku Marcin Powideł, Radio Z.
11: A więcej sportu zaraz po wiadomościach. To mogą być przełomowe wiadomości z USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych sygnalizuje możliwość zawarcia porozumienia z Iranem. W mediach społecznościowych napisał, że odwołuje planowane na dziś ataki, a rozmowy zostały podniesione do najwyższego szczebla kierownictwa irańskiego. Końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane. Czas i miejsce podpisania zostaną ogłoszone wkrótce, dodał Donald Trump. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wskazany przez Sejm. Został nim Sławomir Patyra. Jego kandydaturę zgłosiły partie koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć ślubowanie.
13: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak to robił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
11: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Otwarto nowy posterunek Straży Miejskiej, ale brakuje strażników. W Katowicach jest kilkanaście wakatów, których nie ma kim obsadzić. Konkurs prowadzony jest także na stanowisko komendanta. Kandydaci są, trwają rozmowy, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
14: Będziemy wybierali spośród tych, którzy się zgłosili. No jest widać tam kogoś, kto się wyróżnia, a więc mam nadzieję, że komisja zrekomenduje taką osobę, która będzie mogła godnie i dobrze pełnić tą funkcję.
11: Obecnie w Katowicach służbę pełni około 150 strażników. Dzisiaj w Krakowie harcuje Lajkonik, jeden z najważniejszych symboli miasta. Od ponad 200 lat jeździec na sztucznym koniu przemierza Kraków ze swoim orszakiem, rozdaje cukierki i uderza przechodniów buławą. Tradycyjny pochód wyruszył z siedziby wodociągów na Zwierzyńcu. Na miejscu był nasz reporter Przemek Taranek.
15: Podoba wam się ten Lajkonik?
16: Tak.
15: I co on robi?
16: Sypie cukierkami i uderza.
15: Na czym polega ten zwyczaj? Wytłumacz.
16: Że uderzy, to będziesz mieć szczęście.
15: Ile waży ten konik, Lajkoniku?
17: 22 kg.
15: I do której godziny tak będzie?
17: No myślę, że do 21:30-45. Także to będzie grubo.
15: Szczęścia potrzebuje Lajkonik.
17: Szczęścia potrzebuje Lajkonik i takiej chłodniejszej pogody.
18: Lajkonika.
11: Postać konika zwierzynieckiego po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek, syn Zbigniewa Glonka, który 4 lata temu ustąpił z roli lajkonika po 35 latach. Obok mnie już Mateusz Ligenza.
0: Otwierdzam.
11: Dzień dobry w Radio Z. Wiadomości sportowe.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Niespełna godzina pozostała do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata, które wspólnie organizują USA, Meksyk i Kanada. W meczu otwarcia na stadionie w Mexico City gospodarze podejmą reprezentację południowej Afryki. Trener RPA Hugo Broz przyznaje, że jego podopieczni w trakcie przygotowań szykowali się konkretnie pod Meksyk. Graliśmy ostatnio przeciwko Panamie i reprezentacji Nikaragui. To drużyny z Ameryki Środkowej, takie jak Meksyk. Było to dla nas bardzo ważne, bo przez ostatnie 4 lata mierzyliśmy się z afrykańskimi rywalami. W siatkarskiej Lidze Narodów pierwsza porażka reprezentacji Polski. Biało-czerwoni na turnieju w Chinach ulegli Słowenii po zaciętym tiebreaku. Jutro siatkarze Nikoli Grbicia zmierzą się z Japonią. Przypomnę, że na inaugurację rozgrywek Polska okazała się lepsza od Kuby. Na koniec tenis. Magdalinet awansowała do ćwierćfinału imprezy rozgrywanej na trawiastych kortach w holenderskim Hertogenbosch. Nasza tenisistka gładko w dwóch setach, 2-6-2 ograła Słowaczkę Miję Pochankową. O półfinał Linet powalczyła czy z Turczynką Zeynep Sonmaz. A wiadomości sportowe w Radiu Z wrócą już za godzinę.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Całe szczęście, że to nie w Polsce odbywa się mundial, bo jutro deszczowo i burzowo. Burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na wschodzie Polski, ale również na tym południowym wschodzie. A deszcz, no w zasadzie nie ominie żadnego miasta, miasteczka, wsi. W całej Polsce jest deszczowo, ale i słoneczko się pojawi.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: 7 minut po 20. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Program Lubię To. No i za niecałą godzinę pierwszy mecz na mundialu. Mundial Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada w zasadzie rozpoczęty, bo trwa ta ceremonia otwarcia. A za chwilę z nami Luki Poland, czyli influencer związany z piłką nożną. Bądźcie razem z Radiem Z.

0: prawdziwa magia, to zacznie się dziać o 21:00, wtedy pierwszy mecz mundialu, który odbywa się w Meksyku, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Kolejność przypadkowa, bo to pewnie każdy wolałby mówić inaczej. Pierwszy mecz to spotkanie Meksyk-RPA, no ale skoro jesteśmy przed tym pierwszym meczem, no to ekspert pojawia się w Radiu Z Luki Poland, dwukrotny mistrz Europy we freestylu piłką, dwukrotny mistrz Polski, wicemistrz świata. No i słuchaj, jesteś razem z nami już nie po raz pierwszy, więc znamy się. Dobry wieczór, Luki.
1: Dobry wieczór, cześć wszystkim.
0: Można cię też nazwać ekspertem sportowym, skoro masz zamiar nagrać 104 filmy, czyli tyle, ile jest tych spotkań na mundialu. Czy to na wyrost słowa?
1: Myślę, że można mnie nazwać nie dziennikarzem, bo będę mówił o wszystkim, tylko nie o wyniku.
0: Okej, okay, no to dobrze. A powiedz, komu powinniśmy kibicować? I bo wyczytałem gdzieś, że ty powiedziałeś, że Niemcom, tak?
1: Myślę, że można kibicować każdemu, bo w tym momencie, jak nie mamy Polaków, to możemy sobie wybrać Curaçao, czyli Curaçao, nie wiem, Kanadę, Czechy, Koreę Południową. Jest tyle drużyn w tym momencie, że może się dziać tyle śmiesznych rzeczy, że naprawdę możemy losowo sobie wybrać i nie wiadomo, kto wygra, bo nikt z nas nie będzie wiedział, nie?
0: Właśnie to Curaçao mi gdzieś mignęło w oczy, nawet nie wiem, gdzie to jest, ale to oni mogą być czarnym koniem według ciebie, czy jakaś inna reprezentacja jednak?
1: Absolutnie nie. Jeżeli zagrają na jakiś remis, to będzie największe osiągnięcie chyba w ich historii. Jeżeli chodzi o czarnego konia, wszyscy mówią o Norwegii, ale jeżeli się mówi o Norwegii jako o czarnym koniu, to chyba już nie jest czarnym koniem, prawda?
0: No właśnie, ale mają Haalanda, więc myślę, że to może być różnie. A słuchaj, czy ty masz takiego swojego ulubionego piłkarza w ogóle, który na boisku prezentuje takie umiejętności jak ty, takie sztuczki? Kto jest najlepszy w takim imponowaniu z piłką?
1: Słuchaj, jeżeli chodzi o triki z piłką, to świetnym piłkarzem jest Neymar, ale on jest co 15 minut kontuzjowany, więc nie wiem, czy jest w stanie w ogóle teraz zagrać na boisku, bo został powołany, ale nie wiadomo, czy wejdzie. Myślę, że Kylian Mbappe, chociaż jest też kontrowersyjną postacią ze względu na swoje, powiedzmy, całkiem mocne pozycje w zespołach. Spotkałem go parę razy i naprawdę na żywo świetnie się prezentuje jako piłkarz. I mi akurat przypasował jako człowiek, bo parę razy z nim rozmawiałem, witałem się i naprawdę polubiłem człowieka.
0: A te sztuczki to w ogóle się przydają jakoś w takiej normalnej i zwykłej grze w piłkę, na mundialu na przykład?
1: Raczej, chyba że prowadzisz tutaj zero i chcesz się pochwalić albo być na editach na TikToku albo na Instagramie.
0: No tak, no później myślę, że to jest ten fame dodatkowy, więc może ma to jakiś sens. A ty ze swoimi umiejętnościami myślisz, że dałbyś radę okiwać Neymara, właśnie wspomnianego? Jesteście rówieśnikami mniej więcej?
1: Myślę, że jeżeli teraz jest tak kontuzjowany, to być może dałbym radę, ale w innym wypadku na pewno nie byłbym w stanie tego zrobić, bo triki z piłką jednak troszeczkę są inne, natomiast no, to, co nas łączy, to pasja do piłki i miłość do piłki, no te triki to jest taki wspólny mianownik.
0: Okej, okay. Luki Poland razem z nami, jeszcze w tej godzinie w Radiu Z, a my gramy Tame Impala Dracula teraz.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na ten... mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hackatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, Programy Profilaktyki Zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
16: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
15: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
21: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
13: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
14: Wygodnie i za darmo.
13: No.
22: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: już za niecałe pół godziny. Mecz otwarcia Mistrzostw Świata w Stanach, w Kanadzie i w Meksyku. To będzie spotkanie między Meksykiem a RPA. Luki Poland razem z nami, czyli ekspert od piłki nożnej, którego znacie z internetu. Kto według ciebie wygra ten mecz?
1: Myślę, że wygra Meksyk albo RPA. Nie mam pojęcia i myślę, że nikt z nas tego nie wie.
0: Okej, okay, no ale zatrzymamy może za gospodarzy, co? Kciuki w tej sytuacji.
1: Myślę, że tak, chociaż gospodarzy jest teraz trzech i co ciekawe, dzisiaj się dowiedziałem w ogóle, być może też się dowiesz, że są trzy otwarcia. Dzisiaj jest otwarcie
0: tak,
1: w Meksyku, jutro będzie otwarcie w Kanadzie, a pojutrze będzie otwarcie w USA.
0: No ale fajnie, bo wielu artystów, wiesz, wystąpi na tych koncertach. Słyszałem, że J Balvin chyba ma być właśnie na którymś z nich, więc będzie się działo. A słuchaj, oglądałeś taki fajny film, teraz wleciał na Netflixa, Mexico 86, o tym mundialu, który się u nich odbywał?
1: Słuchaj, nie miałem czasu, bo przygotowywałem się do tego mundialu, żeby troszeczkę o nim porozmawiać i niestety historycznie nie byłem w stanie tego obejrzeć. A co tam fajnego wyszukałeś?
0: No wiesz co, to jest o tym, jak kiedyś korupcja rządziła w piłce nożnej, co pamiętamy też z Polski, jak mogli ściągnąć tak naprawdę do siebie taki wielki turniej jakimiś układami, układzikami, też mając reprezentację, która była złożona w zasadzie z samych nieprofesjonalistów, nie tak jak teraz. Więc polecam ci obejrzeć, za chwilę wrócimy do rozmowy, pogadamy właśnie o tych twoich przygotowaniach, bo one są bardzo ważne i ambitne plany przed Lukim, który jest dzisiaj w Radiu Z.
1: Oczywiście, bo korupcja to nie w piłce nożnej.

0: Luki Poland, czyli mistrz we freestylu z piłką, razem z nami w Radiu Z. Na pewno kojarzycie go z TikToka i będziecie go teraz na pewno kojarzyć, bo ty masz zamiar wstawić 104 filmiki do końca mundialu, który kończy się 19 lipca. Co ty będziesz nagrywał przez tyle czasu? Nie boisz się, że ci zabraknie kontentu?
1: Słuchaj, wydaje mi się, że po dzisiejszym pierwszym meczu będzie co najmniej 10 materiałów do produkcji, z czego wybiorę tylko jeden i wrzucę. Tak naprawdę mundial ma tyle ciekawych rzeczy wokół mundialu, bo sam wynik to każdy sobie może napisać, ale to, czy była ręka, czy była kontrowersja, kto z kim się pokłócił, kto o kogo się przewrócił, to jest największa bolączka i największy dylemat w piłce nożnej i w mundialu, więc myślę, że wszystko wokoło wyniku jest najlepsze.
0: Ja wiem, Luki, że ty masz od niedawna żonę. Powiedz, co zrobić, żeby żona nie była zła i nie doszło do rozwodu, bo te mecze są jakoś późno w nocy, czy trzeba sobie kupić drugi telewizor? Jaki ty masz plan, żeby oglądać te spotkania? Masz zamiar w ogóle zobaczyć wszystkie mecze?
1: Słuchaj, na całe szczęście mundial jest w nocy, więc jedyne, co mogę ci powiedzieć, co będę trochę mniej spał, a w dzień będę starał się jak najbardziej normalnie żyć, chociaż nie wiem, czy to będzie możliwe w tych czasach.
0: Ale co, da się jakoś namówić swoją kobietę do tego, żeby oglądała razem z nami w nocy te mecze, czy właśnie lepiej sobie samemu w zaciszu?
1: Lepiej, żeby moja żona spokojnie spała, a ja żebym ja spokojnie oglądał, prawdopodobnie też zasnę przy połowie meczów, więc nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe. Natomiast postaram się obejrzeć to wszystko, co będzie naprawdę trudnym wyzwaniem. Niezwykły model pod wszystkimi różnymi aspektami.
0: No dobra, to powiedz na koniec, bo to jest najważniejsze pytanie, z którym tak czekałem. Kto wygra, albo kogo widziałbyś na tym pierwszym miejscu? Może najpierw powiedz, kto wygra, albo kto powinien wygrać według ciebie? Takie dwie opcje.
1: Dobra, wygra na pewno moim zdaniem Francja, a chciałbym, żeby wygrało to Curaçao, czy Curaçao, czy Curaçao.
0: I Luki Poland, śledźcie jego social media, bo będzie tam sporo filmów w trakcie mundialu. Wielkie dzięki.
1: Dzięki i kochajcie piłkę, bo jest nieprzewidywalna.
2: Reklama. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem!
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się za kola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: 17, 40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
0: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie.
18: Czas na wiadomości o 21:00 w Radiu Z i Dalia Tamczak jest w studiu. Posłuchajmy.
19: Rusza pierwszy mecz mundialu. Łączymy się na żywo z Meksykiem. Prezydent USA sugeruje bliskie porozumienie z Iranem. A na koniec szczęśliwe zakończenie newsa Radia Z. Mama olimpijka dostanie pieniądze.
18: 21:00.
19: El Tri kontra Bafana Bafana na stadionie Azteca rozpoczął się właśnie mecz otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata. Meksyk gra z Republiką Południowej Afryki. W Mexico City jest nasz człowiek, Marcin Powideł z redakcji sportowej Radio Z, który ogląda to spotkanie, jak słychać, razem z miejscowymi kibicami. Marcinie, jak dopingują swoją drużynę?
14: to jest absolutne szaleństwo. Właśnie gospodarze odśpiewują swój hymn narodowy. Naprawdę mam ciarki. To jest pełen żywioł, wspólne śpiewy, rodziny, znajomi, fiesta na całego. Ja nie wiem, co tu się wydarzy, jeśli gospodarze strzelą gola, ale mam wielką nadzieję, że tak właśnie się stanie. Kibice meksykańscy są szalenie przywiązani do swoich barw narodowych i futbol kochają całym sercem. Jestem 200, może 300 metrów od... ewentualne zwycięstwo, ale tak naprawdę na każdym rogu bary, restauracje opanowane przez żywiołowych i głośnych, co słychać, kibiców L3 z Meksyku, Marcin Powideł, Radio Z.
19: A do wyłonienia zwycięzcy mundialu konieczne będą 104 mecze. Donald Trump odwołuje zaplanowane na dziś naloty i bombardowania Iranu. Według prezydenta USA osiągnięcie pokoju na Bliskim Wschodzie jest już blisko. Wcześniej Trump groził Teheranowi atakami na wielką skalę i przejęciem kluczowej dla Iranu infrastruktury naftowej. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dlaczego prezydent USA nagle zmienił plany?
15: Bo jak tłumaczy, rozmowy z Iranem toczą się na najwyższym szczeblu, a końcowe ustalenia traktatu pokojowego zostały dopięte między wszystkimi stronami konfliktu. Prezydent USA zapowiada, że termin i miejsce podpisania porozumienia zostaną wkrótce ogłoszone. Jednak do tego czasu amerykańska blokada cieśniny Ormuz zostanie utrzymana. Światowe media zwracają jednak uwagę, że Donald Trump już wcześniej zapowiadał rychłe zakończenie wojny, a później następowała eskalacja.
19: Na słowa Trumpa zareagowały już światowe rynki. Ceny ropy spadły o ponad 3%. Patostreamingi będą karane więzieniem. Sejm uchwalił ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania w sieci treści brutalnych, wulgarnych i obscenicznych. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Ustawę poparła koalicja rządząca i PiS. W tej sprawie wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
20: Patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo, które może prowadzić do wielkich dramatów. Dlatego cieszę się, że po różnych perturbacjach udało nam się chyba dojść do wspólnego rozwiązania, jakiegoś konsensusu.
19: Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta, wyląduje na biurku prezydenta. Rafał Brzoska bierze sprawy w swoje ręce po interwencji Radia Z. Nasz dziennikarz sportowy Mateusz Ligenza jako pierwszy ujawnił aferę wokół programu Mamy Olimpijki, związaną z Polskim Komitetem Olimpijskim i firmą Zonda Krypto. Nasza florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk była twarzą tego programu i miała otrzymać 50 tysięcy złotych wypłacanych w kryptowalucie. Problem w tym, że sportsmenka nie mogła wypłacić środków, a co więcej, musiała zapłacić aż 16 tysięcy złotych podatku. W studiu obok mnie Mateusz Ligenza. Spodziewałeś się takiego zakończenia?
21: No nie wymyśliłby go sam Alfred Hitchcock. Zawodniczka chciała, by PKOL zwrócił jej chociaż podatek, ale nie mogła się tego doprosić. Po mojej interwencji otrzymała maila z wykazem potrzebnych dokumentów, które wypełniła i słuch po nich zaginął. Olimpijka czuła się wykorzystana, aby ocieplić wizerunek Zonda Krypto. Problem rozwiązał prywatny przedsiębiorca.
22: Jestem ogromnie szczęśliwa, że nie muszę już martwić się o zabezpieczenie finansowe moich wyjazdów na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata.
21: Mówiła nam Julia Walczyk-Klimaszyk. Szkoda, że ktoś inny musiał to wszystko posprzątać.
19: InPost wziął na siebie opłatę podatku, a Rafał Brzoska zapewnił zawodniczce finansowe wsparcie do końca tego roku. Mateusz zostaje z nami. Czas na wiadomości sportowe.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: No nie mogło być inaczej. Będziemy żyć tym meczem otwarcia, który już za momencik rozpocznie się w Mexico City. Meksyk kontra RPA i sędzia główny tego pojedynku już rzucił monetą, aby dowiedzieć się, kto rozpocznie z linii środkowej. Ależ chciałbym, żeby tam grała polska reprezentacja. Pamiętamy te pamiętne spotkania, chociażby w Katarze. Mierzyliśmy się właśnie z Meksykiem. Z Meksykiem, który jest na fali. Wygrał 3 ostatnie mecze sparingowe i będzie tutaj faworytem. Fantastyczna atmosfera. Shakira oczywiście śpiewała, ale pojawił się także Andrea Bocelli. RPA to taki kopciuszek. Oni czekają na zwycięstwo w barwach narodowych od ponad pół roku, ale dziś będą chcieli tutaj sprawić psikusa. Ja myślę sobie też a propos tej Shakiry, że gdyby mundial odbywał się w Polsce, to ona oczywiście także miałaby swój przebój, pewnie z Marylą Rodowicz, a my czekamy już na ten pierwszy gwizdek sędziego. Rozpoczynają się te Mistrzostwa Świata z udziałem 48 drużyn, ale niestety wśród nich nie ma naszej reprezentacji.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
18: Ja wiem, że to o pogodzie ma być, więc za chwilę powiem, ale Mateusz Ligenza wspomniał o piosence Maryli Rodowicz, gdyby się u nas odbywał. Nie, ja myślę, że to inna piosenka była i tylko Koni Żol, tylko nie wiem, czy ona Koni mi nazwała naszych.
1: Jakby grał Marek Koniarek, to na pewno.
18: Dobrze, słuchajcie, w nocy około 6 stopni i deszczyk w Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem, a poza tym mundial!
1: Tak, Cinek, za kim jesteś dzisiaj? Za RPA czy za Canarinhos?
2: Za Meksykiem.
1: Nie, to nie są Canarinhos.
2: Są Canarinhos, mówi.
1: Cinek, zaufaj mi, jestem sportowym dziennikarzem, to są Canarinhos.
2: To są Canarinhos.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Pet Shop Boys, You Always On My Mind. Słuchacie Radia Z, 15 minut po... Co się stało?
1: Za wieczór, co za noc w Radiu Z.
0: Przepraszam Państwa, ale kolega wytrącił mnie z równowagi, bo o ile dobrze słyszałem, kichnął, tak?
2: Kichnąłem, bo mam alergię na piękne gole, Cinek. A właśnie padł pierwszy gol na mundialu w roku 2026. Meksyk gra z RPA i Meksyk prowadzi już 1-0, ponieważ RPAjczycy popełnili błąd w obronie.
0: Nie mówi się chyba RPAjczycy.
2: No to jak się mówi?
0: Bo to jest Republic of South Africa i to jest RSA, czy to są RSAjczycy.
2: Aha, okej. Okay. No to RSAjczycy popełnili błąd w obronie, co Meksykańczycy wykorzystali bezwzględnie. Dzisiaj jest jeszcze jeden mecz, z tego co ja wiem, znaczy już jutro właściwie, Korea-Czechy o 4 rano. Wstajesz, Cinek?
0: Poczekaj, zależy, która Korea?
2: Korea Południowa.
0: Południowa czy północna?
2: Korea Południowa!
0: Ale to jest w nocy, to raczej północna. Widzisz,
2: right.
0: Zna się na sporcie.
2: No nic, proszę Państwa, zaczął się mundial, teraz cały czas będziemy się gapić w telewizory. Gdyby była cisza na antenie, to po prostu gapimy się w telewizory. Na razie jeszcze gramy. Back to Friends, teraz w Radiu Z.

0: Marcinek, teraz ty.
1: Co mam powiedzieć?
0: No powiedz, co się dzieje na boisku, coś ty wiesz.
2: Proszę państwa, ale dzieje się na boisku. W tym momencie jeden się wślizgnął w drugiego i ten drugi wykopyrznął się na plecy, a piłka poszła bokiem.
0: Świetnie, Cinek. Proszę państwa, mamy już pierwszego gola. Meksyk prowadzi
1: RPA. Przez to, że telewizor mamy wyłączony.
0: Tak. Meksyk prowadzi z RPA 1-0 i jest już też pierwsza żółta kartka. Czyli co nam zostało z pierwszych rzeczy jeszcze?
2: Pierwsza żółta kartka leci na czarny ląd, czyli do Republiki Południowej Afryki.
0: Ale nie, poczekaj, bo to jeszcze się takie oznacza, że wiesz, że pierwszy błąd sędziego, pierwszy VAR, pierwsza czerwona.
1: A, pierwszy róg.
0: Pierwszy róg, pierwszy out. No to już większość mamy za sobą, proszę państwa, w zasadzie można kończyć powoli. Za chwilę Bon Jovi, You Give Love a Bad Name w Radiu Z. Radio Z.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz coś posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
18: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: A, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
2: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: Po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska, Królowa Łez w Radiu Z na Mundialu Meksyk RPA. 32 minuta, Meksyk prowadzi 1-0. Teraz, Cinek, mam dla ciebie zagadkę. Może nawet z nagrodami. Jak zgadniesz, to zrobię ci herbatę. Dobra?
1: Dobra, okej.
0: Zagramy teraz piosenkę kobiety, z którą ja się całowałem.
1: I Anna Senyszyn nagrała piosenkę?
0: Nie, chociaż tutaj gdyby nagrała, to byłaby prawidłowa odpowiedź.
1: No to nie wiem, no Celine Dion, no byliście długo razem. Znaczy, tak. Byliście parę lat ze sobą, nie wiem, czy się całowaliście.
0: Celine Dion, to powiem ci jeszcze jedna podpowiedź. Celine Dion miała do mnie o to żal, że się z tą drugą całowałem, której teraz piosenkę zagrałem.
1: Wiem, kto to jest. No. Britney.
0: Britney, oczywiście.
1: It's Britney, bitch.
0: Idę robić herbatę.

0: David Guetta i Sia Beautiful People w Radiu Z za 16 minut 22. Nie ma nas może na mundialu, ale za to jesteśmy na Mistrzostwach Świata w darcie, proszę Państwa.
1: W darcie, czyli w tym rzucaniu tymi lotkami, no, rzutkami, no, do tarczy.
0: Rzutki, no. Tarcze, wiadomo. No. Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki zagrali pierwszy mecz. Polacy pokonali Portugalczyków 4-1 i są o krok od wyjścia z grupy. Jeśli jutro wygrają, że ze Szwajcarami, wychodzą.
1: O, to bardzo fajnie. A wiesz, co ja najbardziej lubię w darcie?
0: No.
1: Darcie mordycinek.

0: Dobiega końca pierwsza połowa meczu Meksyk, Republika Południowej Afryki, bo dzisiaj zaczął się mundial, proszę Państwa, 55 minut temu. Wynik na razie bez zmian, czyli 1-0 dla Meksyku w tym momencie.
1: Trochę fajnie, wiesz co, że nas nie ma, tak sobie teraz myślę.
0: Dlaczego?
1: Bo pewnie byśmy byli teraz na miejscu RPA. No.
0: Ale wiesz, o czym myślałem sobie? O tym sobie myślałem właśnie, że to jest normalny świat, że Meksyk ma, jest gospodarzem, gra mecz otwarcia, wygrywa i potem sobie przypominam, jak przegraliśmy w Warszawie na Eurze 2012.
1: Mecz otwarcia zremisowaliśmy z Grecją.
0: No mówię.
1: No, tak, było smutno, tak czy siak.
0: Było.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: 3,17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
21: Meksyk kontra RPA. Trwa pierwszy mecz mundialu do przerwy 1-0. Ruszył proces w rok po zbrodni w parku Glazia w Toruniu. Niezwykły miecz odnaleziony w warcie jeszcze w tym roku. Będziemy mogli go zobaczyć. W meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata reprezentacja Meksyku prowadzi na stadionie Azteca z RPA 1-0. Spotkanie na miejscu wśród meksykańskich kibiców ogląda nasz specjalny wysłannik Marcin Powideł. Marcinie, jak przeżywają ten pojedynek fani El Tri?
8: Bardzo żywiołowo i emocjonalnie, a tak zareagowali po strzelonym golu. Jest szaleństwo, jeśli gospodarze dziś zwyciężą, Meksyk nie zacznie od tego celu. El Tri dzieli tylko 45 minut. Z Meksyku Marcin Powideł, Radio Z.
21: A więcej o tym meczu w sporcie zaraz po wiadomościach. Rok po zbrodni w parku Glazia w Toruniu przed sądem stanął 20-letni Wenezuelczyk, który odpowiada za gwałt, groźby karalne i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Przed rozprawą w miejscu przestępstwa wspominano 24-letnią Klaudię. Był tam reporter Radia Z Maciej Bąk.
9: Miejsce zbrodni w parku Glazia widać z daleka. Od roku wbity jest w ziemię krzyż, przy którym dziś stanęły nowe znicze.
20: Nie ma stosownych słów, które mogłyby uleczyć tę ranę, tylko po prostu modlitwą.
9: Mówił podczas modlitwy pamięci Klaudii biskup diecezji toruńskiej Arkadiusz Okrój. Niedługo potem ruszył proces Jumeikerta S. Usłyszeliśmy tylko akt oskarżenia, bo dalszą część rozprawy sąd utajnił. Wenezuelczykowi, który ugodził niewinną kobietę kilkadziesiąt razy nożem, grozi dożywocie. Biegli uznali, że w chwili zbrodni był poczytalny. Toruń, Maciej Bąk, Radio Z.
21: Kobieta była doktorantką, dorabiała jako barmanka w klubie studenckim. Została napadnięta, gdy wracała do domu po nocnej zmianie. Walka o słuch za pomocą nowych technologii. W szpitalu klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Są przeznaczone dla pacjentów, którym nie pomagają tradycyjne aparaty słuchowe. Urządzenia można dostosowywać do potrzeb chorego i aktualizować bez kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
22: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
23: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
21: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Niezwykłe znalezisko we Wronkach w Wielkopolsce. Wędkarz Mirosław Tucholski w Warcie znalazł XI-wieczny miecz.
24: Moje zdziwienie było bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek. I to już na taką skalę większą.
25: Jak rozumiem, nie było pokusy tego, żeby zostawić sobie w domu.
24: Nie, ja bym sobie nigdy nie darował, żeby taki artefakt, żebym wziął, zniszczył czy trzymał w domu.
21: Z panem Mirosławem rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Miecz trafił do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Aby się nie rozpadł, włożono go do specjalnej kuwety z wodą w ciemnym pomieszczeniu. Teraz przejdzie konserwację i badania. Niewykluczone, że pod koniec roku będziemy mogli go zobaczyć na własne oczy na ekspozycji Wronieckiego Muzeum. Meksyk kontra RPA trwa pierwszy mecz mundialu. Więcej o nim już teraz. Na wiadomości sportowe zaprasza Mateusz Ligenza.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Meksykańska fala w natarciu, bo 1-0 prowadzą gospodarze z RPA. Już w 9 minucie padła pierwsza bramka na tym mundialu. Julian Quiñones przechwycił piłkę, wpadł w pole karne i strzelił tak, że bramkarz będzie miał o czym myśleć, a więc tunel między nogami przeleciała ta futbolówka. Quiñones mógł cieszyć się też z drugiego trafienia pod warunkiem, że nie otarłaby się futbolówka od prawego słupka bramki. A tak Meksyk ciągle prowadzi 1-0 z RPA. RPA marzy o tym, żeby chociaż wyrównać, ale na razie te ataki są takie bezbarwne. Głównie bronią się we własnym polu karnym i muszą liczyć na jakieś kontrataki w drugiej połowie. Ciągle jeszcze czekamy na to, aż zacznie się ta druga odsłona tego pojedynku, ale jeżeli ktoś jest takim nocnym markiem, to o godzinie 4 w nocy czasu polskiego będzie można obejrzeć drugie spotkanie tej grupy, a więc Czechy kontra Korea. Meksyk jako współgospodarz tego mundialu liczy na to, że będzie miał 3 punkty po pierwszym meczu. No i zobaczymy, bo tego dzieli właśnie gospodarzy tylko 45 minut.
1: Mateusz, możesz nam obiecać, że zostaniesz w radiu do 4 i będziesz informował naszych słuchaczy, jak idzie w meczu Korea-Czechy?
27: Nie mogę tego zrobić.
1: Mateusz, proszę cię, jesteś dziennikarzem sportowym.
27: Nie mogę tego zrobić.
1: Nie
27: mogę.
1: Mateusz!
27: Dobrze.
28: Jeszcze nie wiesz za darmo.
0: Jutro pogoda taka sobie, to znaczy będzie padało, a woda to życie, prawda? Więc tutaj powinniśmy się cieszyć, że jednak murawa będzie nam się nawadniać.
1: A jak?
0: Natomiast będzie pochmurno, słońca niewiele. Jeżeli zagrzmi, to na Warmii i Mazurach na termometrach około 20 stopni. No prawie 20, jak mam być szczery, bo niczym.
1: Czyli 10.
0: No nie, od 17 do 20, tak.
1: Tu Marcin Sońta
0: i Michał Grościa.
1: Witamy serdecznie, kochanie. 5 minut po 22. Program Co za wieczór, co za noc. Zapraszamy na konkurs Państwa Miasta. Nasz numer 321 321 321.

0: Oceana, Cry Cry w Radiu Z. Oceana śpiewała chyba hymn na Euro 2012, nie?
1: Mm-hmm. Endless Summer.
0: Endless Summer, a teraz jest Mundial 2026 mm-hmm. i Meksyk prowadzi z RPA 1-0 w drugiej połowie.
1: I chyba się mówi Oceana albo Oceana, a nie Oceana.
0: Tak, akurat już tak się mówi. To jest zaraz będzie karny chyba. No nic, gramy w Państwa
1: mówi
0: Miasta.
1: Mówi się Corny.
2: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami panowie. Pierwszy to jest pan Janusz spod Bydgoszczy, tak Januszu?
3: Tak, zgadza się.
0: Jak Zbigniew Boniek, też z Bydgoszczy, nie?
3: Tak.
0: Dobra, oglądasz Mundial, Janusz, czy masz to w nosie?
3: No, będę oglądać, bo wracam właśnie sam z piłki. Przed chwilą skończyłem grać.
0: A, ekstra. Twoim rywalem jest Radek. Cześć, Radosław.
4: Cześć, cześć.
0: Ty jesteś ten słynny Radosław Majdan, czy nie?
4: Jeszcze nie słynny, ale może pracuję nad tym.
0: Okej, okay. Dawaj zasady, Cinek.
1: Panowie, gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka A. A jak co?
0: Anakonda.
1: Jak anakonda. Każdy dostaje swoje kategorie, na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadać alfabetycznie, czyli najpierw Janusz, a potem Radek. Grajmy. Literka A, Januszu, twoja kategoria może się zepsuć.
3: Autobus.
0: Pewnie.
1: Zdarza się, najlepszym.
0: 1-0.
1: 1-0 dla Janusza i kategoria dla Radka. Radku, twoja kategoria. Można to kopnąć.
3: Aparat.
0: Co takiego?
1: Jeszcze raz.
3: Aparat.
0: Aparat, można. Aparat. Się zepsuje, bo na przykład złe
1: aparat
0: zdjęcie wyjdzie.
1: Na zęby na przykład.
3: Jak złe zdjęcie wyjdzie, można kopnąć aparat.
0: Tak, bo na przykład jak jesteś kickbokserem, kopniesz rywala w twarz, on akurat miał aparat następny.
3: Tak jest.
0: 1-1.
1: O którą sytuację chodziło, bo musimy to ustalić.
3: O tą drugą.
1: Wracamy do Janusza. Januszu, twoja kategoria. Coś, czym można się nasmarować.
0: Aj, po czasie. Arbuzem na przykład.
1: Można, a tylko po co?
0: Proszę?
1: Po co?
0: Nigdy nie widziałeś takich filmów?
1: Amolem.
0: Aha, amolem. 2-1.
1: Okej, okay, w takim razie kolejna kategoria. Tym
0: czekaj,
1: razem...
0: tylko zaznaczę jedną rzecz, że zepsuł mi się komputer, z którego wypuszczam odliczanie, także ja będę pikał, dobra?
1: Dobra, to ty pikaj.
0: Dobra.
1: Uwaga. Coś gorzkiego, Radku.
0: Pik, pik, pik.
3: Agres.
0: Pik. Zdążył?
1: A powiedziałeś...
3: Mi nie smakuje.
1: A powiedziałeś agres czy azbest?
3: Agres posypany azbestem.
1: Agres posypany azbestem to mogę uznać. Rzeczywiście jest gorzki.
0: No dobrze, w takim razie wygrywa, proszę ciebie.
1: Nie, mam remis.
0: No nie, przecież nie odpowiedział wcześniej Janusz. Radek dostał punkt i Radek wygrywa.
1: Już mi się wszystko zamieszało przez ten mundial. Brawa.
0: Nie ma braw, bo...
1: No to zrób brawa.
0: Aha, okej. Okay. Brawo, uhu.
3: Brawo,
1: publiczność szaleje. Czy kto wygrywa?
0: Wygrywa Radosław.
1: Radku.
3: Dziękuję.
1: Czy wybierasz kubek z logo Radia Z, czy butelkę Duffy typu bidon?
3: Oczywiście, że kubeczek.
0: Okej. Okay. Okay. To dla Janusza butelka Duffy typu bidon.
1: Typu bidon.
3: No, dzięki.
0: Gratulacje, panowie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
3: Gratuluję Januszowi.
1: Hej,
0: hej.

0: Czeka, piękna jest ta piosenka, Cinek, ja ci przetłumaczę. Baby, you can fix me, I was born with a broken heart. Kochanie, mogę cię naprawić, ponieważ zostałem urodzony, urodziłem się ze złamanym sercem. Ciebie to nie wzrusza?
1: Wzruszam, jak tu próbujesz tłumaczyć język angielski, mówisz, że zostałem urodzony. Wspaniałe, dokładnie to poeta miał na myśli.
0: No, ale mnie wzrusza ta piosenka, wiesz? Mhm.
1: Ważna informacja, kochani.
0: Jaka?
1: W tę sobotę widzimy się w Strykowie.
0: W tę sobotę.
1: No, w tą, przepraszam. W tą sobotę widzimy się w Strykowie. Kolejny koncert na wakacyjnej trasie Lata Z. Wystąpią, uwaga, Lady Punk, Victoria Kida. Aha. Czy ja?
0: Kida. A, fajne. No.
1: Cibul. Koncert odbędą się na terenie Mount Park przy ulicy Polnej. Aha. W ramach Dni Miasta.
0: Miasto Strykowa?
1: Tak.
0: To jest to miasto seksu i biznesu, tak?
1: Tak, miasto seksu i biznesu. I biznesu. I tam startuje też nasza strefa, na której mamy mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wstęp wolny.
0: O, wstęp jest wolny. I tu mnie masz, i tu mnie skusiłeś, Cinek. Będę miał płacić za atrakcję, to niechętnie, ale że wstęp jest wolny, to chyba się wybiorę, wiesz?
1: Okej, ale w celu seksu czy biznesu?
0: W celu posłucha...
1: Dobra, nie, to już żart, to jest impreza familijna. Aha.
0: No to biznes.
1: A, żeby mieć familię, trzeba, prawda?
0: Trzeba mieć biznes.
2: Radio Z i już. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
5: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
4: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Meksyk RPA 2 do 0 w meczu otwarcia, 15 minut do końca. A teraz czas na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj dżingiel.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Gdyby Kraków istniał 170 milionów lat temu, to miałby dostęp do morza, a nawet oceanu.
1: Ile lat temu?
0: 170 milionów lat temu.
1: A to jeszcze jak był stolicą, tak?
0: To jeszcze jak mieszkała tam Wanda, co nie chciała Niemca.
1: A byli już Niemcy?
0: Byli.
1: Niemcy byli zawsze.
0: Niemcy byli od zawsze, tak. Herod był Niemcem chyba.
1: Chyba tak.
0: I Piłat. I Judasz.

0: Sienna Spiro, Material Lover. Piosenka ładna, chociaż inicjały wokalistki mogły być szczęśliwsze, prawda?
1: Sienna Spiro.
0: Tak. Mhm. No nic, zaraz wiadomości w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl. Po reklamie.
0: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie czwartkowe wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
4: Na otwarcie mundialu Meksyk mierzy się z RPA. Przed nami ostatnie minuty meczu. Więzienie za patostreaming. Sejm przyjął odpowiednią ustawę. Stary dworzec na Górnym Śląsku. Kościół niezgody. Jest spór, a jego szczegóły na koniec wiadomości.
0: 23.
4: Dobiega końca mecz otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata. Meksyk kontra RPA. Obok mnie Mateusz Igenza z redakcji sportowej Radia Z. Mateuszu,
5: tak, jestem,
4: kto
5: wieczór.
4: Bliżej zwycięstwa?
5: No, Meksyk właściwie ma już pewne 3 punkty. 94. minuta z 7 doliczonych. Pozostały niespełna 3, a gospodarze prowadzą 2-0 z RPA. Quiñones w 9. minucie, a później w 67. Jimenez podwyższył na 2-0, ale ten obraz gry taki podostrzony, brzydki, bo aż 3 czerwone kartki. 2 ujrzeli za zawodnicy gości, a przed chwilą ukarany także Montes z reprezentacji Meksyku. Zatem 10 zawodników gospodarzy, 9 gości i takie teraz już końcowe odliczanie do tego, aby Meksyk mógł rozpocząć świętowanie. 95. minuta, Meksyk RPA 2-0.
4: Tyle Mateusza. Na miejscu wśród meksykańskich kibiców jest specjalny wysłannik Radia Z na mistrzostwa, Marcin Powideł. Marcinie, jaka jest atmosfera?
6: No powiem szczerze, że dla mnie to było bezcenne doświadczenie. Głośno, kolorowo, pięknie, dokładnie tak jak być powinno. A za chwilę feta, bo Meksyk dziś nie zaśnie. Radość kibiców El Tri po zwycięskim już w zasadzie meczu z RPA nie zakończy się wraz z zachodem słońca. Tego jestem pewien. Meksyk, tak jak mówiłem, zwycięski. Meksyk jest szczęśliwy. Na takie chwile warto czekać 4 lata. Mundial ruszył, a wraz z nim wspaniałe emocje, których na początek turnieju dostarczyli swoim fanom trójkolorowi. Z Meksyku Marcin Powideł, Radio Z.
4: A drugi mecz tego mundialu o 4:00 polskiego czasu. Czechy zmierzą się z Koreą Południową. Za patostreaming będzie grozić więzienie. Sejm przyjął ustawę, która zakazuje publikowania lub transmitowania wulgarnych i brutalnych treści. Jedynie 19 posłów było przeciw. Ustawa ma chronić dzieci i młodzież. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: W sprawie zakazu patostreamingu udało się osiągnąć, jak to rzadko bywa w Sejmie, porozumienie. Choć PiS i Koalicja Obywatelska złożyły 2 projekty, to na etapie pracy w komisjach wypracowano jedną ustawę ponad podziałami. Za nią głosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiS-u, mówi prezes Jarosław Kaczyński.
8: Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
7: Osobie, która będzie rozpowszechniać w internecie nagrania przedstawiające łamanie prawa wobec nieletniego, będzie grozić do 5 lat więzienia.
4: Ustawą zajmą się teraz senatorowie. Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska mają jasne oczekiwania wobec wizyty Karola Nawrockiego w USA. Polski prezydent leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to nieoficjalna wizyta. Urodziny zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. Z tej okazji w Białym Domu organizowana jest gala mieszanych sztuk walki. Mimo to poseł PiS-u Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
9: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
4: Były szef MSZ, senator KO Grzegorz Schetyna, liczy na polityczne rezultaty tej wizyty.
10: Mimo tego, że okazja jest taka niepolityczna, to trzeba ją wykorzystać także do rozmowy. To jest taki dobry moment, żeby powiedzieć o wojskach amerykańskich w Polsce, o bazie stałej, o propozycji naszej, o relacjach polsko-amerykańskich.
4: Kancelaria prezydenta informuje, że Karol Nawrocki w Waszyngtonie będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem bezpośrednio o sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa. Ponad 90 tysięcy złotych kosztowało sprowadzenie do Polski surowicy dla nastolatka ukąszonego przez żmiję lewantyńską. Chłopak trafił do szpitala w czwartek przed północą. Żmiję trzymał w domu, ukąsiła go podczas karmienia. Lekarze podjęli decyzję o sprowadzeniu surowicy z Monachium, a po lek poleciał samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Dzięki temu uratowano chłopcu życie. NFZ jednak nie może rozliczyć kosztów transportu. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
11: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
1: NFZ rozliczy leczenie, ale nie może zapłacić za transport surowicy, odpowiada Aleksandra Kwiecień z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
12: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
1: Na szczęście stan zdrowia chłopca się poprawia. Nadal jest w szpitalu, ale już nie na oddziale intensywnej terapii. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Policja i prokuratura wyjaśniają, skąd nastolatek miał w domu żmiję lewantyńską, której hodowla jest w Polsce zakazana. O sprawie piszemy na radioz.pl. Spór PKP z obrońcami powojennej architektury o dworzec kolejowy w Mikołowie na Górnym Śląsku. Dla kolei to budynek do wyburzenia. Dla miłośników historii – zabytek. Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej rozpoczęło procedurę wpisania obiektu do odpowiedniego rejestru, mówi Jan Trojan.
13: Jest nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
4: PKP przekonuje, że remont dworca byłby nieopłacalny. Kolejne wydanie Wiadomości w Radiu Z o północy. Zaprasza Michał Krasucki.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro najcieplej będzie w województwie mazowieckim i w Trójmieście po 20 stopni, najchłodniej na Podhalu 15, wszędzie będzie padać, a na Warmii to mogą wystąpić nawet burze. No taki średnio przyjemny dzień, powiedziałbym, ale nie narzekamy. W listopadzie bywa gorzej.
14: Niech pogoda nie determinuje tego, czy dzień będzie fajny, czy nie.
0: A to mądre
14: jest. Ty to rób, ty determinuj, czy to będzie fajny dzień.
0: Czy ty chcesz się powiedzieć terapii, Cinek? Bo no, jeżeli jesteś, to terapeuta jest naprawdę mądrym człowiekiem.
14: Nie.
0: Aha,
14: nie.
0: Sam to wymyśliłeś?
14: Nie, przeczytałem to z internetu.
0: To musi być prawda.
14: If only you. Michał Krościel.
0: Marcin Sońta.
14: I Marcin Sońta, witam.

0: Mieć czy być, to grupa Mysłowic w Radiu Z. 16 minut po godzinie 23. Podejmujemy teraz tematy najważniejsze. Odpowiadamy sobie na pytania egzystencjonalne. Pytanie brzmi, czy lamele są passé?
1: Poczekaj. Ze zdania, czy lamele są passé, zrozumiałem tylko czy i są.
0: Są, to jest francuskie słowo, są.
1: Czy to w takim razie tego czy mi zostało?
0: Nie, lamele to są takie dekoracyjne listwy pionowe, na przykład drewniane, które montujesz sobie na ścianach, takie panele. Aha. Panele lamele, żeby to ładnie wyglądało.
1: A passé to znaczy, że już nie są modne.
0: Tak,
1: że pytanie brzmi, czy te listwy pionowe nie są już modne?
0: Tak, pytanie jest istotne dla mnie, ponieważ ja mam w jednym miejscu w domu lamele i chciałem sobie zamontować w drugim, ale już mi ktoś powiedział, że już się nie montuje, że to nie jest już modne. No to zobaczmy, co na to eksperci. Oni mówią, że tak, że są passé. Ich nagromadzenie w gospodarstwach domowych jest na tyle duże, że nie powodują efektu wow. W zamian za nie poleca się sztukaterię, panele 3D oraz murale, które pozwalają nadać przestrzeni indywidualny charakter.
1: Dobrze, skoro są passé, to czy ty ten lamel, który masz w jednym pokoju, tylko teraz zerwiesz teraz go?
0: Nie, zostawię sobie ten lamel.
1: I nie będę ci przeszkadzał.
0: Zostawię z lamelem, jak ten Himmelsbach z angielskim.
1: Likwidujcie lamele, kochani, no bo są passé.
0: Palmy lamele, palmy lamelami, o tak.
1: Alex Warren, Fever Dream, Radio Z.

0: Years and Years, King. Tak nazywa się ta piosenka na zegarze Radia Z, 23:23.
1: Za chwilę będzie polska odpowiedź na Years and Years, czyli Oscar Sims. Radio
2: Z i już. Reklama.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.

0: Natasza Beringfield i Anne Ritten w Radiu Z. To jest muzyka numer 1. Za 26 minut będzie północ i piątek.
1: Przypominamy, Meksyk wygrał z RPA 2-0 na otwarcie mundialu, a o 4 rano Korea, Czechy. Oczywiście jak się piłkarze zbudzą, bo to nigdy nie wiadomo.

0: Don't put the blame on me.
1: Rag and Bone Man, Human.
0: Don't put your blame on me.
1: Słuchajcie, Radia Z, a w nim dowcip dnia, czyli taka formuła, w której jeden z nas opowiada dowcip, a drugi się z niego śmieje.
2: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
3: Słuchaj tego. Przychodzi ćma do podologa.
1: Już?
3: Przejdzie koniec. Podolog mówi: w czym problem? Wie pan, żona mnie zdradza, przełapałem ją ostatnio. Aha. Jesteśmy już parę lat po ślubie, wygasło to uczucie, dlatego nie dziwię się, że zdradza. Syna wywalili ze szkoły za narkotyki. Aha. Sąsiad mi przebił opony w samochodzie. Podolog mówi: a czemu pan przychodzi do mnie? A, bo światło było zapalone.
4: Radio Z i już. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
2: Radio.

0: północ. Piątek, 12 czerwca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły trzy kobiety. Jak wiecie z relacji w Radiu Z, do tragedii doszło w Chodlu na Lubelszczyźnie w sierpniu 2023 roku. Aktorki Wanda, Janina i Teresa jechały razem na pogrzeb bliskiej osoby. Zginęły na miejscu kierujący 78-letni Adam W., który wymusił pierwszeństwo, został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Kierowca drugiego samochodu, 24-letni Damian S., za kratami spędzi 3 lata. Z wyrokiem nie zgadzają się bliscy ofiar. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: 24-letni kierowca BMW urządził sobie wyścigi na drodze, twierdzą rodziny ofiar. Kara jest więc nieadekwatna do rozmiaru tragedii, ale i zachowania oskarżonego przed i po procesie. Mówi w rozmowie ze mną wnuczka zmarłej aktorki Marta Stawiarska.
2: W mediach społecznościowych, gdzie umieszczał filmiki, na których kierował, łamał przepisy, naśmiewał się też z policji, z organu sprawiedliwości.
1: Jak mówią bliscy ofiar, 3 lata to za mało, dlatego już teraz zapowiadają apelację. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Przypomnijmy, że po wypadku doszło też do zamiany ciał aktorek. Według ich rodzin to funkcjonariusze mieli je źle zidentyfikować. Wszystko wyszło na jaw dopiero na pogrzebie jednej z kobiet. Konieczna była ekshumacja i ponowny pochówek. W tej sprawie prowadzone było odrębne śledztwo. Według sądu pomyłka była jednak nieświadoma. Postępowanie więc umorzono. Teraz rodziny chcą wejść na drogę cywilną. Donald Trump ogłasza przełom w negocjacjach z Iranem. Porozumienie może zostać podpisane wkrótce w Europie. Jak dodał prezydent USA, po przyjęciu dokumentu cieśnina Ormus zostanie natychmiast otwarta. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy teraz na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna wiadomość. Giełdy poszły w górę o 1000 punktów, to znaczy, że podoba im się ta umowa. Zauważcie, że gdy rynek idzie w dół, to znaczy, że im się nie podoba, ale teraz jest wzrost, a ceny ropy spadają. Ceny ropy zaczną spadać, myślę, że nawet poniżej poziomu, jaki mieliśmy wcześniej. Trump napisał wcześniej w serwisie True Social, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem, które zostały przekazane kierownictwu tego państwa i zaakceptowane. Iran według najnowszego komunikatu nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Polityczne komentarze po zapowiedzi wizyty prezydenta u Donalda Trumpa. Karol Nawrocki leci w niedzielę na 80. urodziny amerykańskiego prezydenta. To wizyta nieoficjalna. O tym, jakie są oczekiwania, powie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Prezydent Nawrocki powinien w rozmowie z Donaldem Trumpem przypomnieć o oczekiwaniach polskiej strony w kontekście obecności amerykańskich żołnierzy. Szef MON-u wystąpił z wnioskiem o stałą bazę wojsk USA w Polsce. Nieoficjalna wizyta będzie tego dobrą okazją, uważa były minister spraw zagranicznych, senator Grzegorz Schetyna.
4: To jest ważny moment, żeby w tym wypadku jeszcze raz do tego wrócić i to podkreślić, bo to naprawdę może mieć duże znaczenie.
3: Na razie padła deklaracja ze strony Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, ale szczegółów Waszyngton na razie nie podaje. Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
0: Rodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania USA. Z tej okazji prezydent organizuje na tyłach Białego Domu galę mieszanych sztuk walki. Są zarzuty za nierzetelne przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich w zeszłym roku. Usłyszały je 24 osoby, które zasiadały w komisjach wyborczych w Siedlcach. Śledczy zarzucają im, że z powodu nierzetelnego przeliczenia głosów w drugiej turze wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów. 12 podejrzanych przyznało się do winy. Rządzący liczą, że sprawa dwóch wież znajdzie swój finał w sądzie. We wtorek w prokuraturze przez kilka godzin zeznawał prezes Jarosław Kaczyński. Postępowanie ma związek z planami wybudowania wieżowców na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna, która jest powiązana z PiS-em. W inwestycji miał pomagać austriacki biznesmen, który twierdzi, że został oszukany i stracił ponad 1 000 000 euro. Kaczyński miał odmówić mu wypłaty poniesionych kosztów. Skoro prokuratura wszczęła śledztwo, kłamstwo, to muszą być mocne przesłanki, mówi posłanka PSL-u Magdalena Sroka.
5: Jarosław Kaczyński zachowuje się tak, jakby był prezesem spółki Srebrna. Mam nadzieję, że będziemy mogli usłyszeć na etapie sądowym więcej szczegółów, jak Jarosław Kaczyński odnosił się do zarzutów, które były publicznie formułowane.
0: Kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie dwóch wież. Orlen nie podwyższy swoich cen gazu. Obecny poziom taryf zostanie utrzymany przynajmniej do końca tego roku. Poinformował o tym szef koncernu Ireneusz Fąfara. Wszędzie na świecie ceny gazu na giełdach rosną. Skąd więc taka zapowiedź? To wyjaśni nasz reporter Tomasz Kubat.
6: To m.in. efekt odkrycia nowych złóż w Norwegii i porozumień dotyczących wydobycia gazu i jego przesyłu do Polski. Wyraźnie zadowolony minister energii Miłosz Motyka podkreślał, jak wielki to jego zdaniem sukces.
7: W momencie największego globalnego kryzysu cen paliw mamy najniższe ceny paliw Unii Europejskiej.
6: Motyka dodał, że to także skutek m.in. rządowych działań obniżających ceny za przesył gazu. Cytując klasyka, wystarczy dobrze uczciwie rządzić, skomentował szef resortu energii.
0: Nie ma jeszcze decyzji o przyszłości programu CPN. To ten, który obniża ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. Wciąż trwają analizy, czy z końcem czerwca go przedłużyć, czy zawiesić. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
8: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
0: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to szybciej o godzinę niż w zeszłe lato. Za rok podróż ma być jeszcze szybsza, bo zakończą się remonty po stronie słoweńskiej.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: No i mamy piątek i dzisiaj pogoda barowa.
11: O, to wspaniale.
10: No, dobrze to, bo piątek, a poza tym popada, a deszcz nam się przyda. Na termometrach do 20 stopni, od 15 w Zakopanem do 20 w Gdańsku.
11: Ekstra.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0 w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany na Estadio Azteca. Ekipy te na otwarcie turnieju zmierzyły się już po raz drugi. W 2010 roku RPA jako gospodarz zremisowało z Meksykiem 1-1. Najwyższy w historii wynik meczu otwarcia padł w 2018 roku w Rosji, gdy gospodarze pokonali Arabię Saudyjską 5-0. W meczach otwarcia występowali również obrońcy tytułu, ostatnio Francja, która w 2002 roku sensacyjnie przegrała z Senegalem 0-1. W drugim spotkaniu grupy A Korea Południowa zmierzy się z Czechami. Ten mecz o 4:00 polskiego czasu. Do wyłonienia zwycięzcy mundialu konieczne będą 104 mecze. Jak wygląda fiesta na meksykańskich ulicach? Możecie obejrzeć w relacji specjalnego wysłannika Radia Z na mistrzostwa. Marcin Powidał jest na miejscu, a relacje znajdziecie na naszym X-ie Radio Z News. Nie wiadomo, kto zapłaci za sprowadzenie z Niemiec surowicy, która uratowała życie 16-latka z Nowego Targu. Chłopca ukąsiła żmija lewantyńska, którą trzymał w domu. W ciężkim stanie trafił do szpitala w Krakowie. Po surowicę poleciał do Monachium samolot LPR. Wczoraj do szpitala dotarła faktura. Ze szczegółami Przemek Taranek.
4: Lot z Warszawy do Monachium i powrót do Krakowa kosztował ponad 90 tysięcy, mówi rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka.
5: Zlecającym ten transport był szpital. Dostał on wycenę na realizację transportu, zaakceptował ją i oczekujemy na płatność.
4: Szpital poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia o kosztach transportu, potwierdza rzeczniczka funduszu w Małopolsce Aleksandra Kwiecień.
6: Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje działań realizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
4: Fundusz może zapłacić tylko za leczenie 16-latka. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: O tej sprawie piszemy także na radioz.pl. Przed sądem w Białymstoku ruszył proces rolnika z gminy Krypno, oskarżonego o znęcanie się nad krowami. 51-latek miał trzymać zwierzęta bez odpowiedniego dostępu do wody i pożywienia, na krótkich łańcuchach, bez opieki weterynarza. Część zwierząt trzeba było uśpić. Mężczyzna twierdzi, że problemy wynikały z trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej. Ustawa o zakazie patostreamingu przyjęta przez Sejm zakłada kryminalizację rozpowszechniania w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego i pozorowanie popełnienia takiego czynu. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. Teraz ma za to grozić nawet 5 lat więzienia. We środę nad projektami w sprawie patostreamingu pracowali posłowie. W tym samym czasie w Sejmie pojawił się patostreamer, którego na wiejską wprowadził poseł Łukasz Mejza. Z wpadki tłumaczy się Kancelaria Sejmu i zapowiada, że osoby, które zaprasza poseł, będą dokładniej weryfikowane, mówi Lech Sołtys.
7: Poseł ma szczególny status w Sejmie. Goście posłów nie są głęboko weryfikowani. Zresztą też na to zwyczajnie nie ma czasu. Do posłów musi mieć szczególne zaufanie. To jest ich miejsce pracy. Ta osoba będzie już szczególnie weryfikowana pod kątem stworzenia ewentualnego zagrożenia dla pracy Sejmu.
3: Patostreamer, który został wpuszczony przez Mejzę, był prawomocnie skazany i zarabiał na publikowaniu w internecie treści popierających przemoc. Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej chwali prezydenta Nawrockiego. Dobrze, że zwleka z decyzją w sprawie orderu Orła Białego, przyznaje gość Radia Z. Posłanka ma nadzieję, że w tym czasie Ukraińcy, którzy jak zaznacza wywołali problem i napięcie, mogą zastanowić się, jak w satysfakcjonujący dla nas sposób z tej sytuacji wyjść.
0: Zarówno rząd, jak i prezydent powinni jednak deeskalować emocje i dążyć do rozwiązania tego konfliktu, oczywiście nie schodząc z naszego stanowiska i z naszej pozycji. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego była skandaliczna i teraz po stronie ukraińskiej jest piłka i to strona ukraińska powinna zaproponować jakieś wyjście z tej sytuacji.
3: Gość Radia Z podkreśla, że jeśli napięcia związane z historią wezmą górę, to konflikt dalej będzie narastał, a w rezultacie ucierpią nasze wzajemne stosunki, ale też Ukrainki i Ukraińcy, którzy są w Polsce. Sędzia Dariusz Zawistowski nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie odbyło się na posiedzeniu KRS w jej nowym składzie sędziowskim. W połowie maja Sejm wybrał 15 członków Rady. Wśród nich znalazło się 13 zaproponowanych przez sędziów w całym kraju. W KRS znalazł się także wskazany przez PiS Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry oraz rekomendowany przez Konfederację Łukasz Zawadzki. Jeden z najciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Śląsku może zostać uratowany. Rozpoczęła się procedura wpisania dworca w Mikołowie do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, co może zatrzymać jego planowane wyburzenie. PKP chce wybudować w tym miejscu nowy obiekt, ale przeciwko tym planom protestują miasto i eksperci. Uważają, że to ważny obiekt architektoniczny. Co dalej z walką o dworzec, wie nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
8: Do ostatecznej decyzji jeszcze daleko. Ale Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej, które złożyło wniosek o wpisanie dworca do rejestru, liczy, że budynek uda się ocalić. Jak podkreśla, podobnych obiektów jest w Polsce niewiele, a mikołowski dworzec doskonale wpisuje się w charakter śląskiej architektury.
9: Ten dworzec jest na tyle dobry, że wydaje mi się, że jego adaptacja byłaby naprawdę korzystna dla wszystkich.
8: Dworzec ma zaledwie 33 lata, więc to dosyć nowy budynek. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: PKP przekonuje jednak, że budynek ma liczne wady techniczne i jest w złym stanie. Jak argumentuje spółka, nie da się go dostosować do przebudowanej infrastruktury kolejowej, a jego remont byłby nieopłacalny. Budowa nowego budynku ma ruszyć w przyszłym roku. Niezwykłe znalezisko we Wronkach w Wielkopolsce. Wędkarz Mirosław Tucholski w Warcie znalazł 11-wieczny miecz.
10: Moje zdziwienie było bardzo duże. Przyjrzałem się i mówię, rzeczywiście coś, jakaś siła wewnętrzna mi powiedziała, że to jest zabytek i to już na taką skalę większą.
11: Jak rozumiem, nie było pokusy tego, żeby zostawić sobie w domu?
10: Nie, ja bym sobie nigdy nie darował, żeby taki artefakt, żebym wziął, zniszczył czy trzymał w domu.
3: Z panem Mirosławem rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Miecz trafił do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Aby się nie rozpadł, włożono go do specjalnej kuwety z wodą w ciemnym pomieszczeniu. Teraz przejdzie konserwację i badania. Niewykluczone, że pod koniec roku będziemy mogli go zobaczyć na własne oczy na ekspozycji Wronieckiego Muzeum.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Druga. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem. Do zdarzenia doszło w środę w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, trafił do szpitala. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Jak przekazała mi policja, chłopiec razem z bratem jechali minikrosami. W pewnym momencie 6-latek, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce. Mówi mi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
4: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
3: Pojazd, którym poruszał się 6-latek, nie miał jednak odpowiedniego wyposażenia. Nie był też dopuszczony do ruchu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Cała sprawa trafi do sądu rodzinnego w Radzeniu Podlaskim. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie zbrodni w parku Glazia w Toruniu. Rok temu 19-letni Wenezuelczyk zaatakował 24-latkę. Mężczyzna odpowiada za zgwałcenie i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Po tej zbrodni władze Torunia przeznaczyły dodatkowe pieniądze na bezpieczeństwo. Mówi w rozmowie z Radiem Z prezydent miasta Paweł Gulewski.
5: Dokładamy kolejne nowe punkty monitoringu wizyjnego, w tym również